korzystając z okazji, że pojawił się zupełnie nowy singiel grupy Tropical Soldiers in Paradise, wróciliśmy też do koncertowego wydawnictwa zespołu Klawo. Płyta została zarejestrowana w zeszłym roku podczas festiwalu Montre Jazz. Na teraz pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy przy brzmieniach, gdzie tropy etniczne mieszają się z jazzem, jeżeli chodzi o taką muzykę instrumentalną o wysokim ładunku energetycznym, warto przypomnieć zespół Bishiga 70, który poznaliśmy podczas festiwalu Colors of Ostrava, tym bardziej, że przed nami kolejna odsłona tego wydarzenia. Słucham utworu Marvirado.

To był zespół Bishiga Setanta, który podczas festiwalu Colors w Ostrawa w 2024 roku dał porywający koncert. Zresztą można na stronie internetowej Radia Opole zobaczyć zdjęcia Sławka Mielnika. Można też posłuchać rozmowy z grupą, do czego oczywiście zachęcamy. A przed nami kolejna odsłona Colors of Ostrava. W tym roku wystąpią m.in. 21 Pilots, Tedu Swims, Lord, Moby, LP czy Skank Anansi. To jest oczywiście wierzchołek góry lodowej. Tych artystów jest znacznie więcej. Wydaje mi się, że wszystko się nam naturalnie ze sobą pięknie splotło, dlatego że słuchaliśmy wcześniej zespołu Klawo, który występował podczas festiwalu Montreux w zeszłym roku, a w tym roku też mamy szansę na polskiego reprezentanta na tej kultowej imprezie, dlatego że przed taką szansą stanął zespół Tant Freaky. To, czy wystąpi na festiwalu, zależy od głosowania publiczności i pomyślałem sobie, że warto skorzystać z sytuacji i nadrobić zaległości, dlatego że w Audiokracji nie graliśmy za bardzo wciąż nowej płyty grupy. Jakoś w natłoku o tym zapomniałem atrakcji. Tym bardziej, że perkusista, który z grupą współpracował przez dłuższy czas, czyli Dariusz Kalisiuk, gościł w Radio Opole i sugerował, żeby zainteresować się grupą Tant Freaky, co z przyjemnością zrobię w tej audycji. Zespół, wydaje mi się, jeżeli chodzi o artystów, których słuchaliśmy przed chwilką, wykazuje pewne pokrewieństwo, dlatego że łączy takie lekko kosmiczne tropy z jazzową wibracją, z muzyką, która odwołuje się do afrobeatu, też do brzmień z Ameryki Południowej, do soulu. Wszystko ze sobą się pięknie miesza. Słuchamy ostatniej, jak do tej pory, płyty Tant Freaky. Zaczynamy od utworu Transcosmic Space.

0: Trochę państwa wprowadziłem w błąd, za co bardzo przepraszam, no ale Festiwal Opolski lekko zakrzywia perspektywę i mówiłem, że na tandce Freaky cały czas można głosować, jeżeli chodzi o Festiwal Montre. To głosowanie się skończyło, ale wszyscy, do których ta informacja dotarła wcześniej, spełnili swoją powinność, bo zespół dostał się do finałowej trójki. No i teraz w rękach jury jest decyzja o tym, czy Tant Freaky wystąpi na Montreux Jazz Festival. Trzymam za to bardzo mocno kciuki i wydaje mi się, że zespół ma sporą szansę. Tym bardziej, że z jednej strony do tego jazzowego charakteru pasują, no ale z drugiej strony też dużo u nich jest współczesnych rozwiązań, czy dżunglowych, czy psychodelicznych, soulowych, elektronicznych, transowych. Jakkolwiek to można zdefiniować, na pewno jest to świeże i ekscytujące. Zespół zresztą już zasugerował nowe wydawnictwo, mimo że poprzednia płyta ukazała się pod koniec 2025 roku i na pewno do tego nowego wydawnictwa powrócimy, czy do jego zapowiedzi w Audiokracji już niebawem. No a teraz artystka, która pojawia się u nas regularnie, czyli Klara Wysocka. Klara Wysocka pojawia się w Radio Pole tak naprawdę od kiedy miałem przyjemność gościć Muzamena, który jest bardzo dobrym beatboxerem, ale miał też ambicje, żeby tworzyć swoją solową muzykę, nie tylko gdzieś się akompaniować. I mimo że jego talent beatboxerski wciąż napędza jego twórczość, no to też oczywiście nie obraża się na syntezatory, elektronikę i na swoich wydawnictwach mocno odwołuje się do drum and bassu. Podobnie jak Klara Wysocka, artystka wszechstronna, z jednej strony doświadczony plastyk, no ale z drugiej strony też taka samowystarczalna singer-songwriterka, która koncentruje się na drum and bassowych brzmieniach, przyznaje się do czerpania inspiracji z takich artystów jak Over Mono czy Fred Again. No i właśnie pojawił się jej nowy singiel, który zwiastuje epkę bezkompromisowo. Co to za utwór? O tym opowie sama artystka.
1: Hej, nazywam się Klara Wysocka i wracam do Was z moją najnowszą piosenką o nazwie Gdybym Mogła. To piosenka o dystansie, który zwiastuje kłótnię. O niepewności, która przeradza się we frustrację i w złość. To pewnego rodzaju ujście tej energii, takiego stojącego powietrza, które poprzedza burzę. Jest to również trzeci singiel z nadchodzącego EP, które nazywa się Wewnątrz i wydaje je 24 czerwca. Zapraszam Was do słuchania.

To była Klara Wysocka i zapowiedź jej epki Wewnątrz. Na teraz zmienimy troszeczkę zarówno klimat, brzmienie, jak i też państwo, dlatego że pojawiła się nowa płyta The Hunted Youth. Tak się waham, czy projektu, czy zespołu, bo tak naprawdę The Hunted Youth z Belgii zrodził się jako takie sypialniane, własne, indywidualne, solowe przedsięwzięcie Joachima Libensa. Natomiast na przestrzeni lat pojawiła się pewna zespołowość, no i też zmieniło się brzmienie, dlatego że ukazał się album numer 2, który nazywa się Boys Cry 2, i Joachim Libens przyznał, że chciał odejść od właśnie takiej bedroom popowej niewinności, znanej z debiutu The Hunted Youth, i postawić na bardziej konfrontacyjne brzmienie. Wydaje mi się, że bardzo dużo wpuścił takiej gitarowej, shoegaze'owej przestrzeni. Rzeczywiście ta oniryczność wynika ze stawiania ścian gitar. Zresztą Joachim Libens co nieco opowiedział o powstawaniu tego wydawnictwa. Na tej płycie poczułem się chłopakiem. Poprzedni album był pod tym względem bardziej androgeniczny, ale tym razem naprawdę byłem w kontakcie z męską stroną swoich emocji. Pierwsza połowa płyty pokazuje, jak postrzega się chłopaka ze złamanym sercem, stawia mury, ma się go za paranoika, złego i agresywnego. Druga połowa opowiada już zupełnie inną historię, bardziej wrażliwą. Chcę pokazać tę stronę mężczyzn i chłopaków i ją celebrować, zamiast traktować jako tabu. Tak się złożyło, że wybraliśmy tę bardziej zagubioną pierwszą odsłonę, pierwsze oblicze tej płyty. Słuchamy utworu numer 4 z płyty Boys Cry 2, czyli Emo Song.

był zespół The Hunted Youth z Belgii i nowa płyta tego przedsięwzięcia. Na pewno do niej będziemy wracać, skoro jesteśmy przy zespołach, które nie boją się nakładać na siebie wiele partii gitar. Na koniec audiokracji posłuchamy grupy The Ferules z Trójmiasta. Za audycję dziękuję Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. No i zachęcamy oczywiście, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej Kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, dzisiaj w audycji Więcej Kultury o rozpoczynającym się w piątek, 10. jubileuszowym festiwalu książki w Opolu. Organizatorka tego wydarzenia, Judyta Gralka, przybliży nam program. W tym roku ponad 50 autorów odwiedzi stolicę regionu. Spotkania będą odbywać się równolegle na 4 scenach. Ponadto mamy też rekordową liczbę wystawców i wiele atrakcji towarzyszących. O tym za chwilę. Dzisiaj też powrócimy do archiwalnej rozmowy z Janną Bator, autorką, która wielokrotnie gościła na Festiwalu Książki w Opolu, będzie także gościć w tym roku w niedzielę o godzinie 13 na głównej scenie na Placu Wolności. Będziemy powtarzać trochę wątki związane z bardzo interesującą jej książką pod tytułem Gorzko, Gorzko, sagą rodzinną, w której to kobiety są głównymi bohaterkami, skomplikowane losy powiązane też z historią Dolnego Śląska. O tym Joanna Bator często pisze w swoich książkach, a saga Gorzko, Gorzko jest takim jej monumentalnym dziełem. O tym także dzisiaj w programie.

0: To będzie już 10. jubileuszowy festiwal książki w Opolu. Judyta Gralka, organizatorka tego wydarzenia, jest w studiu Radia Opole. Cześć, Judyto.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Zanim powiemy o bogatym programie, który już jest ogłoszony właściwie, ale opowiemy trochę o nim więcej, to zapytam cię o te 10 lat festiwalu książki w Opolu, bo on się nieustannie rozrasta, co roku nas zaskakujecie i myślę sobie, że podnosząc sobie też stale poprzeczkę, też masz zawsze ogromne wyzwanie. Kogo jeszcze zaprosić?
1: Zdecydowanie, jakby przypominamy sobie te pierwsze edycje festiwalu książki, jak to wyglądało. To było dosłownie garstka wydawców i równa ilość też autorów, które przyjeżdżały tutaj na festiwal książki. Pierwsza edycja odbywała się w Filharmonii, dopiero drugiej była na Placu Wolności. To jest niesamowite, jak to ewoluowało tutaj na naszym Placu Wolności. To miasteczko z roku na rok rosło i myślę, że tak od piątej edycji możemy śmiało powiedzieć, że zrobiły się to bardzo duże targi już książki i festiwal, gdzie przyjeżdżają najwięksi i wydawcy, i autorzy. Więc tak, nasze wydarzenie jest już ogólnopolskie. I możemy też zaznaczyć, że jest jednym z trzech wymienianych najlepszych wydarzeń literackich w Polsce. I to jest właśnie informacja od wydawców, od autorów, więc jesteśmy dumni jako organizatorzy, że coś takiego stworzyliśmy właśnie w Opolu.
0: Najpierw było w Filharmonii Opolskiej, potem zaraz w kolejnym roku przenieśliście się na Plac Wolności. Najpierw była jedna scena, teraz jest ich już kilka. Ile w tym roku w ogóle scen będzie?
1: Tak, w tym roku mamy 4 sceny. Na każdej ze scen co godzinę odbywają się spotkania autorskie, więc każdy znajdzie też coś dla siebie. Nasze hasło w ogóle tegorocznego festiwalu książki to różnorodność. Dlatego chcemy, żeby każdy z odwiedzających, który przyjedzie na festiwal książki, znalazł właśnie coś dla siebie tutaj.
0: Gwiazdami poprzednich lat byli m.in. Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Sapkowski. Kto jest taką gwiazdą tegoroczną dla was?
1: Ciężko właśnie w tym roku wybrać jedną gwiazdę, ponieważ te nazwiska są tak mocne i z tak różnych też gatunków, że nie umiemy wskazać jednej takiej kluczowej osobistości, ale myślę, że tutaj dla wielu będą takie postacie ważne, jak oczywiście pan Remigiusz Mróz, który rokrocznie jest na naszym festiwalu, zagranicznych autorów, pani Bia Paris, która też rzadko przyjeżdża do Polski, a tutaj możemy ją spotkać właśnie podczas targów na festiwalu książki. Andrzej Dragan, pan Marek Niedźwiecki i świetny duet, który rzadko też się pojawia w Polsce, to pani Paulina Młynarska i Dorota Wellman, więc wyjątkowy i tylko i wyłącznie w Opolu.
0: Radosław Sikorski też jest w tym roku w programie.
1: Oczywiście politycznie, tutaj jakby zawsze też mam jakiś akcent polityczny. Pan Radosław napisał jako jeden z polityków najnowszą książkę, dlatego się pojawił właśnie tutaj u nas na Festiwalu Książki.
0: No i też muzycznie, wysoka półka w tym roku bardzo.
1: Wyjątkowo, ponieważ mamy 3 koncerty. Zaczynamy w piątek od recitalu Rodziny Pospieszalskich, sobota Mela Koteluk, a w niedzielę tę jubileuszową edycję kończymy z panią Katarzyną Nosowską.
0: Jak co roku mnóstwo wystawców na Placu Wolności w Opolu, miasteczko festiwalowe. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy w poprzednich latach, że ono się nieustannie rozrastało. Czy ty masz jeszcze gdzieś przestrzeń, gdzie możesz kolejne namioty dołożyć?
1: I to jest właśnie nasz kolejny problem, jeśli chodzi o organizację całego festiwalu, ponieważ ta przestrzeń nie jest możliwa do poszerzenia. I ten Plac Wolności ma ograniczoną jakby chłonność tych namiotów i scen, dlatego ograniczamy się i wielu wydawcom z Polski i zagranicy musimy odmawiać uczestniczenia w tych naszych targach ze względu właśnie na tą ograniczoną przestrzeń, właśnie Placu Wolności. Jednak jesteśmy w parku, jest zieleń, są oczywiście i tak jesteśmy u ojców franciszkanów, już też tam zagarnęliśmy tą przestrzeń przy współpracy, ale to dalej jest zbyt mało i ta 10. edycja tym bardziej nam pokazuje, że te 150 wydawnictw, które przyjeżdża do nas do Opola, mogłoby jeszcze się rozszerzyć.
0: Jakie wydarzenia jeszcze towarzyszące w tym roku? Zawsze są te rejsy z kryminałem, statkiem po Odrze, są różnego rodzaju warsztaty, także kulinarne. Jak będzie w tym roku?
1: mnóstwo atrakcji i wydarzeń około festiwalowych, o której wspomniałaś, czyli warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą, więc wyjątkowe wydarzenie, darmowe, więc tu musimy zaznaczyć, że tutaj wszystkie nasze wydarzenia, które się odbywają podczas targów, podczas festiwalu, są darmowe. Mamy też zbrodnie na pokładzie, czyli te dwa rejsy. Już kultowe, od wielu, wielu lat tworzymy to i będziemy na pewno to kontynuować. Na tych zbrodniach na pokładzie będziemy się widzieli z Wojciechem Chmielarzem i z Marcinem Szczygielskim, więc tutaj ciekawe wydarzenie, panel Young Adult, bitwa poetów, która już też jakby się wpisała w klubokawiarnię OPO, plener malarski, to jest taka nowość u nas, że w tym roku będziemy mogli również wspólnie z wybitnymi artystami pomalować obrazy, a później będzie ten wernisaż w sobotni właśnie dzień Festiwalu Książki. Atrakcje dla dzieci, mnóstwo warsztatów dla nich, warsztaty również z kaligrafii japońskiej i koreańskiej. W tym roku dodatkowym takim wydarzeniem jeszcze, które stworzyliśmy z Wojewódzką Biblioteką, jest OFF Festival, to znaczy wydarzenie po już realizacji wszystkich spotkań na Placu Wolności, po zamknięciu targów. Wtedy możemy się wspólnie spotkać z wydawcami, z autorami i spędzić jeszcze tak muzycznie i troszeczkę chilloutowo czas właśnie na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki, gdzie będzie akcent właśnie artystyczny w postaci koncertu z Meg Krzemień. A po koncercie jeszcze będzie taki after party z DJ-em, więc coś wyjątkowego dla wszystkich. Oczywiście otwarta, więc taka przestrzeń chilloutowo literacka, tak bym to nazwała.
0: To mówiła Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki, a wśród wielu gości, którzy pojawią się w stolicy regionu, na Placu Wolności i w jego okolicach w piątek, w sobotę i w niedzielę, są także m.in. Daniel Olbryski i Krystyna Dębska-Olbryska o wspólnej książce pod tytułem Dary Losu. Pojawi się także Małgorzata Oliwia Sobczak, autorka Kolorów Zła, Sławomir Gortych, autor kryminałów, których akcja rozgrywa się w Karkonoszach. Wśród zaproszonych gości jest także Jakub Małecki, który będzie mówił o książce pod tytułem Obiekty głębokiego nieba. Spotkamy się także m.in. z Markiem Krajewskim, Markiem Niedźwieckim, Joanną Bator, Pawłem Sołtysem, Katarzyną Grocholą. Bardzo wielu jest tych autorów, którzy w Opolu będą gościć.

0: Więcej kultury.
1: A teraz już zapowiedziana rozmowa z Janną Bator, która także pojawi się w tym roku na Festiwalu Książki w Opolu. Będzie mówiła o źródłach swojego tworzenia. Autorka wielokrotnie odwiedzała Festiwal Książki. Swego czasu także między innymi z powieścią, sagą kobiecą pod tytułem Gorzko, Gorzko, gdzie opisuje cztery pokolenia kobiet od Berty Koch, mieszkanki Dolnego Śląska, jeszcze z czasów przedwojennych, przez kolejne pokolenia kobiet, do najmłodszego, Kaliny, która jest w stanie tę historię może zmienić, może bardziej zrozumieć, może jest głosem takiego pokolenia, które potrafi uwolnić się od tej transgeneracyjnej traumy.
2: Tak, moje bohaterki mają w swojej naturze takie gorzkie, piekielne wręcz ziarno. To są kobiety niebezpieczne,
1: tak,
2: pod różnym względem, począwszy od protoplastki rodu pięknej Berty Koch. Tymi kobietami czterema targają wielkie emocje, pragnienie miłości i pragnienie wolności, które w zależności od tego, w jakim miejscu i czasie się urodziły, przynoszą różne rezultaty, niekiedy niszczące, a niekiedy wyzwalające. To był kawał długiej roboty. Pisałam tę książkę nieco dłużej niż moje poprzednie powieści, bo ponad półtora roku. Zwykle trwa to rok wraz z redakcją, ale ta książka, muszę pani przyznać, że dojrzewała też dłużej, o wiele, niż poprzednie powieści, gdzieś tam się kołacząc w tyle głowy już przy pisaniu Roku Królika, Purezento, być może już podczas wyprawy na Wyspę Łzę. Są takie książki, które potrzebują więcej czasu, żeby potem się stać ciałem. No w sumie są cztery splecione historie. Każda z nich osobno mogłaby być powieścią o solidnej objętości.
1: Tak, i to jest też historia o poszukiwaniu wolności i mam wrażenie też takim poznawaniu swojej tożsamości, które to poznanie daje wolność, pewną wewnętrzną wolność, zrozumienie, pozwala wziąć los we własne ręce. Ale może opowiedzmy trochę o czasach, w których żyła Berta Koch. Ona żyje na Dolnym Śląsku, jest córką swojego ojca, jej matka nie żyje, zmarła w połogu i ojciec tak o niej myśli właśnie, że jest jego miłością i jego własnością.
2: Tak, Berta wychowuje się w wiosce Langwaltersdorf. Poznajemy ją tuż przed wybuchem II wojny światowej. Berta Koch jest Niemką wówczas. Langwaltersdorf należał do Niemiec i młodość Berty przypada na takie straszliwe dla kobiet lata nazistowskiej wersji patriarchatu. Przed nią drogi są zamknięte. Według ojca, który reprezentuje tę patriarchalną władzę, Berta ma po prostu wyjść za mąż, ma zajmować się kuchnią, dziećmi, ewentualnie odwiedzić kościół, ale nic więcej. Natomiast Berta tego więcej bardzo pragnie i buntuje się w straszliwy naprawdę sposób przeciwko władzy reprezentowanej przez ojca. Należy podkreślić, że ta ich relacja ojcowsko-córczana jest ambiwalentna. Tam jest również miłość i przywiązanie, ale w końcu zwycięża złość Berty i nienawiść do tych wszystkich wartości, jakie reprezentuje jej ojciec.
1: Można powiedzieć, że to jest taki totalitaryzm rodzinny na mikroskalę.
2: Tak, straszliwy. To jest język propagandy Goebbelsa realizowany na poziomie malutkiej jednostki rodzinnej, gdzie jest tylko ojciec i córka, którzy wspólnie robią to ważny motyw, jak pani już wie, ale może nie wszyscy nasi słuchacze, którzy wspólnie robią wędliny, głównie z wieprzowiny.
1: Berta szuka jakiegoś sposobu, żeby się uwolnić, chociaż ja mam też wrażenie, że nią kieruje taka pewna nieświadoma siła, która się z niej wydobywa, że ona nie jest do końca świadoma tych procesów, które się w niej dzieją.
2: Każda z moich bohaterek w mojej intencji twórczej reprezentuje jakąś emocję i Berta reprezentuje złość, która jest rzeczywiście potężną siłą, która została niestety źle skanalizowana, w tym sensie, że sama złość nie może nas uwolnić. Muszą być te następne kroki podjęte. żebyśmy mogły uwolnić się z różnych rodzajów opresji, niekoniecznie tak straszliwych, jak ta, której doświadcza Berta. Berta, podobnie jak te, które przyjdą po niej, ulega też iluzjom, jakie kultura oferuje kobietom. W jej przypadku są to romanse, tanie romanse z dużym drukiem, które karmią ją iluzją taką, że przyjdzie miłość, przyjedzie na czarnym koniu albo na wozie handlarza z południa i ta miłość w postaci pięknego mężczyzny wszystko rozwiąże, wszystko załatwi. To okazuje się, tak jak właśnie wspomniałam, iluzją właśnie, snem, który nie może się spełnić. Nie będzie złotej Pragi, własnej restauracji, pięknego związku, dlatego że Berta jest zniewolona, jest ofiarą, w której rodzi się ta złość, która dopiero później w przyszłych pokoleniach przyniesie bardziej pozytywne rezultaty. Berta jest furią, jest złością z pięknym, rudym warkoczem, ale jak wiemy, nie kończy się to dla niej najlepiej.
1: A czy możemy powiedzieć o tym, że tam pojawia się no też zbrodnia, której dokonuje Berta Koch, która rzuca cień właściwie na cały ród i jest też taką próbą uwolnienia się z tych więzów, tego ciasnego gorsetu władzy ojcowskiej, ale też kulturowej, w której jest osadzona.
2: Od zbrodni wszystko się zaczęło. Cały pomysł na książkę parę lat temu, kiedy odwiedziłam Langwaltersdorf, Unisław Śląski dzisiaj, cmentarz po niemiecki w tej wiosce z moim przyjacielem, opowiedział mi on o pewnej prawdziwej historii, która zdarzyła się dużo wcześniej niż to, co zrobiła moja Berta. Mieszkała w Langwaltersdorf Anna Jungicz. Niewiele o niej wiadomo. I ponoć zabiła, przerobiła na wędliny i częściowo zjadła swojego ojca. Później ślad się urywa. Prawdopodobnie cała historia jest wymyślona. Natomiast z mojego punktu widzenia twórczego to w ogóle nie było ważne, czy prawdziwa, czy nie. To trochę tak jak na terapii. Nieważne, czy historia, którą opowiada pacjent, jest prawdziwa. Ważne, że taką właśnie wymyślił i trzeba się dowiedzieć dlaczego. A więc mnie ta symboliczna siła tej historii bardzo poruszyła. Oto córka zabija i częściowo spożywa ciało ojca. Tak jak w hordzie pierwotnej, o której pisał Freud, kiedy to synowie zabili ojca, spożyli jego ciało, a później, żeby pozbyć się uczucia winy, ubóstwili go, dając początek patriarchalnej kulturze. Tu mamy sytuację córki, która dokonuje tego straszliwego, rytualnego wręcz, kanibalistycznego mordu. I pomyślałam, że dam podobną historię mojej bohaterce, przeniosę ją w czasie i w ten sposób zacznę sagę o czterech kobietach, które próbują ułożyć sobie życie, mówiąc najbardziej kolokwialnie, a bardziej wzniośle, znaleźć miłość i wolność, żyć na własnych prawach, uwolnić się z tego, co je determinuje. Oczywiście cień tej zbrodni, traumy, będzie się ciągnął przez generacje i ta zbrodnia będzie w różny sposób powtarzana przez potomkinie Berty, aż do Kaliny, która podejmie trud rozumienia, to o czym pani mówiła na początku, która postanowi zrozumieć, co właściwie się stało i dlaczego jest taka, jaka jest.
1: To mówiła Joanna Bator, autorka, która także w tym roku pojawi się na Festiwalu Książki w Opolu w niedzielę o godzinie 13 na scenie głównej, a my do rozmowy z Joanną Bator jeszcze powrócimy.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: I raz jeszcze sięgam do naszego archiwum po rozmowę z Joanną Bator. Powracamy do jej głośnej książki, sagi kobiecej pod tytułem Gorzko, gorzko.
2: Dużo się mówi właśnie o pokonywaniu tych szklanych sufitów, przez które kobiety się przebijają, które mają też w sobie wewnętrznie. I oprócz tego, że na tym poziomie fabularnym ta historia jest bardzo ciekawa o zbrodni, to czy jest to też jakiś rodzaj metafory, że właśnie wyjście poza takie sztywne ramy i struktury jest okraszone krwią, wiąże się z rozlewem krwi, wiąże się z jakimś wewnętrznym cierpieniem, w takim sensie właśnie psychicznym?
3: Oczywiście cała historia kobiet mojego pokolenia to jest historia uwalniania się z różnych form opresji, która była wpajana nam przez kulturę, której reprezentantami pierwszymi byli dla nas na ogół nasi rodzice, nasze matki. Znam mnóstwo bardzo osobistych, bardzo intymnych, włączając moją, historii uwalniania się i ran, jakie odnosi się w tym procesie, chociaż tutaj też należy wspomnieć, że także rani się innych, często najbliższych, którzy nie

0: Barbarę, ten taki archetyp dzikiej kobiety, takiej dzikiej, dzikiego elementu psychiki ratuje z różnych opresji, uwalnia. No, jest takim trochę wybawicielem, mimo że wiążą się z tym poważne konsekwencje.
1: Tak, to jest jeden z tropów, tak, to zdecydowanie tych, które świadomie wchodziły mi pod pióro. Wilk ma od początku istnienia ludzkiej kultury bardzo ambiwalentne znaczenie. Reprezentuje ciemność i wychodzenie z mroku. Człowiek jest między ciemnością a jasnością, między psem a wilkiem. Dzikość i cywilizację. I te różne takie wilcze motywy, które się przeplatają, motywy też z mitologii germańskiej, no są takim smaczkiem dla czytelnika, żeby tym swoim wilczym śladem poszedł i jakby szukał wilka w sobie, jakim rodzajem wilka czy wilczycy jest się bliżej psa, czy bliżej tej dzikości, bliżej zmroku, czy bliżej już świtu.
0: Myślę też sobie o książce, która jest tu obok mnie. To jest książka Clarisse Estes, Biegnąca z wilkami. Ona też pisze o kolekcjonerce kości. Sama też ta badaczka gromadzi różnego rodzaju pieśni i opowieści. Kalina też jest taką gromadzącą historie rodzinne, żeby ten ród uzdrowić.
1: Tak, Kalina oczywiście jest jednym z moich alter ego, które zawsze tworzę w swoich powieściach, bo dała mi jej moją obsesję gromadzenia historii, moją obsesję docierania do tego, co ukryte, rozumienia symptomów historii rodzinnej i badania, czego one są symptomami, co tam jest zmiecione pod dywan, co tam jest zawekowane w piwnicy. Więc tak to właśnie wygląda. Upór rozumienia, taki psychoanalityczny upór rozumienia. Dlaczego tak? Skąd to się wzięło? Co to znaczy? Dokąd to prowadzi? Tylko Kalina podejmuje ten trud. Wszystkie inne bohaterki uciekają przed nim na swój sposób. Na przykład Barbara, którą bardzo czytelnicy polubili z tego, co wiem, ucieka w gromadzenie rzeczy, zasłaniając się nimi przed tym, co woła z nieświadomości, co prosi o zrozumienie.
0: Właśnie ten Barbara, ten wewnętrzny głos w sobie głęboko zamknęła. Pani ją też porównuje do trumny. Nawet jej przybrani rodzice, Jakub serce, śpi na łóżku, które wygląda jak katafalka, kiedy spożywają razem posiłek. To jest tak, jakby odbywał się pogrzeb. Ona gdzieś ten głos zamknęła w sobie głęboko i go nie słyszy. I myślę, że to pokolenie moich dziadków to było właśnie takie pokolenie, które tę traumę ukrywało i której no nie sposób poznać, jeżeli się nie zapytało na czas, jeżeli w ogóle oni chcieli opowiadać o tym, bo to też było różnie.
1: To prawda, Barbara jest człowiekiem kryptą i ona nigdy nie zajrzała w głąb siebie i ma pani rację, że to jest figura reprezentatywna dla pokolenia właśnie dziadków, również moich dziadków, tych, którzy przeżyli wojnę, doświadczyli traumy wojennej. A nawet jeżeli nie doświadczyli już wojny, byli młodsi, to w tych pokoleniach nie mówiło się na ogół. Głównymi mechanizmami było wyparcie, dysocjacja. To nie było pokolenie, które by nabyło zdolność do tak zwanego grzebania w swojej przeszłości, bo do tego potrzebne są narzędzia. Żeby podważyć wieko trumny, potrzebne są narzędzia związane z pracą nad sobą, ale też z konkretnym wykształceniem. I ja osobiście nie zdążyłam o wiele rzeczy zapytać dziadków, ale nawet gdybym zapytała, to nie uzyskałabym wiedzy, bo oni po prostu nie mówili. A to, co zamknięte w krypcie, tam jest. To, co wyparte, ciągle jest. I wraca w strasznych snach, w symptomach, w przejęzyczeniach, w chorobach autoimmunologicznych. To ciągle jest niewysłowione, straszne, gnijące w ciemności krypty, jaką jest umysł osoby, która doświadczyła traumy, nawet traumy z drugiej ręki, traumy transgeneracyjnej, ale nigdy nie zdołała podnieść tego straszliwego wieka i zajrzeć tam. Otworzyć słoik w piwnicy, tak jak zrobiła Violetta, ale to nie było to, tak? Bo Violetta nie miała narzędzi, żeby z tą zawartością traumy

0: by się zmierzyć. Dopiero Kalina, dopiero czwarte pokolenie.
1: No tak, Violetta też bardzo ciekawa bohaterka. Jej matka opowieść o sobie wypiera, zamyka głęboko w sobie, a Violetta jej nie ma i ona jej szuka. Szuka jej czytając skandale, słuchając cudzych opowieści, cały czas przymierza do siebie cudze historie, bo nie ma swojej własnej, nie chce w swoją własną uwierzyć.
0: Violetta była najbardziej autonomiczną bohaterką. Do tego stopnia, że jeśli pamięta pani scenę, kiedy Violetta jedzie po latach, żeby spotkać się z pewnym mężczyzną w koszulce z napisem Rolling Stones i tak dalej, sama sobie tak myślałam, nie idź tam kobieto, to naprawdę. Ale wiedziałam, że musi doprowadzić ten kolejny akt wiecznie odgrywanych przez siebie sztuk do końca. Violetta jest drama queen, jest kobietą histrioniczną, nie ma swojej historii, nie potrafi kochać, jest niekochana. I tak właśnie, jak pani mówi, ze skrawków cudzych historii, z strasznych opowieści w skandalach, tworzy scenariusze, nieustannie tworzy scenariusze swojego życia i ciągle siebie od nowa tworzy, kupując stosy ciuchów na jakieś przyszłe, lepsze wersje Violetty przez V i 2T.
1: I mam wrażenie, że też w tej opowieści o Violetcie jest tak najmniej czułości, bo z jednej strony widzimy tą momentami tą Violettę, kiedy siebie głaszcze i mówi do siebie moja kochana córeczko, czyli rekompensuje coś, jakieś ciepło, którego od matki nie dostała. Barbara się być może nie przywiązuje do niej, dlatego że wszystko, co kochała, traciła bardzo szybko. Ale mam wrażenie, że ona jest po prostu, nosi w sobie piekło, Barbara nosi w sobie trumnę, ona nosi w sobie piekło, ale też jakby dostaje najmniej tego ciepła w tej historii, też od Kaliny, która jest narratorką.
0: Tak, jest, Violetta jest niekochana i córka, jakby córka nie jest jej winna miłości, bo niczego nie dostała. Natomiast we wszystkich tych sytuacjach, w których one się ze sobą stykają, Kalina i Violetta, jest mi Violetty żal. Jest mi Violetty bardzo żal, że miała pod ręką tyle dobrego i to wszystko marnowała z takim pańskim gestem. Dlatego na koniec tak ją zawiesiłam, dając jej jakiś cień szansy, że a nuż, a może, chociaż przemiana w jej wieku jest bardzo mało prawdopodobna.
2: To była Joanna Bator. Przypomnę, że na Festiwalu Książki w Opolu także się pojawi w niedzielę o godzinie 13 na scenie głównej. A Festiwal Książki rusza w piątek, potrwa 3 dni. Wśród zaproszonych gości przypomnijmy m.in. Ewa Wojdyło-Osiatyńska, Daniel Olbryski, Krystyna Dębska-Olbryska. Będzie także Sławomir Gortych, Małgorzata Oliwia Sobczak, Marek Niedźwiecki, autorka bestselleru z Wielkiej Brytanii, Bia Paris. Będzie także Dorota Wellman i Paulina Młynarska, Remigiusz Mróz, Jakub Małecki i wielu innych autorów. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. To była audycja Więcej Kultury. Niebawem kolejny program w Radiu Opole. Dobry wieczór, tu Opole, ale wcześniej wiadomości.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Bogusław Kalisz, witam. Rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów w Radiu Opole. Na początek teleekspresowy skrót tego, co dzisiaj w programie. To na razie tylko sondowanie mieszkańców. W Brzegu trwa zbiórka podpisów pod obywatelską deklaracją poparcia dla inicjatywy referendalnej.
2: W ciągu 2 tygodni jeszcze dozbieramy na tyle, że będzie ponad 3000 ludzi. Jeśli tak będzie, założymy komitet referendalny.
3: Podchodzę do tego spokojnie. Ludzie mają prawo wypowiadać się w różny sposób. To chodzi o to, że są to działania polityczne.
1: Mieszkańcy Warmontowic w gminie Strzelce Opolskie kategorycznie nie zgadzają się na budowę w ich miejscowości biometanowni.
4: Na tym terenie nie mogą powstawać biogazownie, biometanownie i inwestycje tego typu. Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji.
1: W magazynie odwiedzamy też koszary Opolskiej Brygady Logistycznej.
5: Broń krótka, broń długa. Dzieci są zawsze ciekawe.
6: Najbardziej mi się podobało w czołgu.
7: Przyjechaliśmy, ponieważ bardzo chcieliśmy zobaczyć różne wojskowe rzeczy i żołnierzy, jak są wyposażeni i w ogóle.
1: Reporterski obraz dnia. Dariusz Kozera, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Bohaterski obraz dnia. Głos reporterów Radia Opole i obraz wydarzeń z pierwszej ręki.
1: W Brzegu ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelską deklaracją poparcia dla referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta. Organizatorzy akcji przekonują, że chcą na razie sprawdzić poziom społecznego niezadowolenia. Dodają, że jeśli uda się zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia, kolejnym krokiem będzie powołanie komitetu referendalnego. Wśród powodów niezadowolenia mieszkańcy wymieniają m.in. podwyżki opłat miejskich, sposób komunikacji władz z mieszkańcami oraz ocenę działań samorządu. Tematem zajął się nasz reporter Kuba Biel.
2: Moje nazwisko Tadeusz Nowosielski, jestem mieszkańcem Brzegu, nie jestem partyjnym i inicjatywa ta jest też ponadpartyjna. Jest to obywatelska deklaracja poparcia dla inicjatywy referendalnej w Brzegu. Pierwsze dwa dni zebraliśmy ponad 1306 podpisów. To coś mówi, że jednak mieszkańcy są niezadowoleni.
3: Czyli to na razie jeszcze nie jest komitet referendalny, nie zbieracie podpisów z PESEL-ami w celu zorganizowania referendum, tylko ma to być taki głos mówiący o niezadowoleniu ludzi.
2: Tak jest, to jest coś takiego i my mamy nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni jeszcze dozbieramy na tyle, że będzie ponad 3000 ludzi. Jeśli tak będzie, założymy komitet referendalny i będziemy startować z referendum. Ludzie mają tą świadomość, wiedzą, że to jest w tej chwili tylko i wyłącznie coś w rodzaju sądy, bo nie chcemy zrobić pomyłki takie jak Nysa, Grodków, jeszcze kilka innych miast. Referendum, referendum, a później się okazuje, że ludzie nie przychodzą.
3: Droga pani, podpisała właśnie pani listę. Dlaczego?
4: Wie pan co? Okropne na mnie robi wrażenie człowiek, który się nie może nachapać. Ja uważam, że dużo rzeczy można zrobić, pomijając pieniążki. Tylko trzeba być człowiekiem, popatrzeć na drugiego.
3: Kwestia wynagrodzenia, pani burmistrz Brzegu tutaj odgrywa rolę.
4: Oczywiście, że odgrywa.
3: To czego pani brakuje?
4: Rzetelności.
5: Aneta, pani burmistrz w zamkniętej twierdzy. Przychodzi tylko na imprezy kulturalne i robi sobie zdjęcia przy okazji wręczania różnych nagród, jubileuszów i tak dalej. Tak ja to odbieram. Natomiast jeśli chodzi o takie dla mieszkańców jakieś inicjatywy, no to ciężko mi jest powiedzieć, bo nawet jeśli są, no to de facto mieszkańcy nie bardzo mają żadnej możliwości wpływu na to, co tam się odbywa. Nie?
6: Wioleta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu. Tak naprawdę temat referendum to nie jest świeża sprawa, bo chyba półtora roku temu była pierwsza inicjatywa referendalna. Podchodzę do tego spokojnie. Ludzie mają prawo wypowiadać się w różny sposób, mają prawo wyrazić swoje niezadowolenie, natomiast to, co mnie martwi, to to, że opierają się na kłamstwach, niedopowiedzeniach, na przekłamaniach i to jest bardzo smutne, ponieważ jest to specjalna manipulacja, a to, co się ostatnio dzieje w Polsce, przekłada się też na to, co się dzieje w Brzegu. I nie chodzi tutaj już nawet personalnie o mnie. To chodzi o to, że są to działania polityczne, bo widzimy, kto stoi za referendami, jakie partie i jakie opcje polityczne. Więc to samo mamy w tym momencie w Brzegu.
7: Panie burmistrz, jeden z argumentów, który jest mocno poruszany, to kwestia podwyżki.
6: Ja tutaj chciałabym uspokoić mieszkańców i poinformować, że od początku, czyli moje pierwsze wynagrodzenie było tym najniższym wynagrodzeniem, jakie może mieć burmistrz miasta. Natomiast to, co się wydarzyło i dlaczego wyszłam dwa razy z uchwałą podnoszącą wynagrodzenie, to jest konieczność uregulowania do przepisów prawnych, to znaczy dostosowanie mojego wynagrodzenia do przepisów, ponieważ od lipca ubiegłego roku jestem poniżej minimalnego wynagrodzenia, które przysługuje burmistrzom i wójtom. I paradoks jest taki, że nie my przyznajemy to wynagrodzenie, ale my ponosimy konsekwencje łamania prawa. Na pewno widzę problem, jeśli chodzi o komunikację z mieszkańcami. To, co wydawało mi się, że dobrze funkcjonuje, jak widać, nie do wszystkich mieszkańców trafiają te informacje prawdziwe.
1: Do tematu ewentualnego referendum w Brzegu będziemy wracać w wiadomościach i programach Radia Opole. Dodajmy, że w regionie były już podejmowane niedawno próby odwołania władz samorządowych, na przykład w Nysie czy Głubczycach, ale okazywały się one nieskuteczne z powodu zbyt niskiej frekwencji.

0: Mieszkańcy Wermontowic w gminie Strzelce Opolskie kategorycznie nie zgadzają się na budowę w ich miejscowości biometanowni. Do tamtejszego ratusza wpłynęło blisko 2000 zastrzeżeń i są one teraz szczegółowo analizowane. Do sprawy wraca Adam Wołek.
1: Budowa biometanowni w Warmontowicach w powiecie strzeleckim budzi spore kontrowersje i przede wszystkim sprzeciw.
2: Będzie tutaj dużo ciężarówek jeździć, może być też niemiły zapach. Ja mam bardzo duże obawy.
3: Jestem mieszkańcem miejscowości, która leży w dalekiej odległości od planowanej inwestycji i moje obawy wzbudza ewentualne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
4: Najbardziej się boję tego uciążliwego hałasu tych przejeżdżających ciężarówek. Teraz jest ciężko przez miasto przejechać, a co dopiero będzie potem?
1: Tak wyglądały pierwsze głosy mieszkańców, którzy chcieli zachować anonimowość. Burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski odpowiedział na zapytanie Radia Opole w sprawie inwestycji.
5: Ostateczna decyzja zostanie wydana po zakończeniu całej procedury. Gmina nie jest inwestorem ani właścicielem gruntu, na którym planowana jest inwestycja. A jako organ prowadzący postępowanie jest zobowiązana do wydania rozstrzygnięcia w oparciu o obowiązujące przepisy.
1: Mieszkańcy nie chcą słyszeć o biometanowni, która miałaby stanąć nieopodal ich domostw. Wtóruje im radny Piotr Kolow, który informuje, jak sytuacja wygląda na dziś.
6: RDOŚ zwrócił się do burmistrza o sprawdzenie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2 miesiące temu przystąpiliśmy do zmiany tego planu, w której to jasno wskazujemy, że na tym terenie nie mogą powstawać biogazownie, biometanownie i inwestycje tego typu. Zawiązał się już komitet społeczny do sprawy zablokowania tej inwestycji. Komitet ten za pośrednictwem organizacji ekologicznej przystąpił jako strona do postępowania, więc teraz oficjalnie jesteśmy też stroną w postępowaniu. Nie ma zgody na to, żeby ta inwestycja powstała w naszej gminie.
7: Chciałbym się odnieść do sytuacji w Warmontowicach, czyli biometanownia. Starosta się przygląda?
8: Starosta się przygląda jako organ z zakresu ochrony środowiska na tym etapie. My oczywiście czekamy z gminy na odpowiedzi na te ponad 1000 zapytań mieszkańców i wyjaśnienia do raportu, które jak się okazało dopiero w późniejszym etapie wymagały co najmniej dodatkowych uzasadnień ze strony inwestora. I ostatecznie starosta będzie chciał też wydać jeszcze raz uwagi do opinii pierwotnej. W tym znaczeniu, że zapoznawszy się z sytuacją, zapoznawszy się z wątpliwościami samego raportu, no trzeba patrzeć także na głos mieszkańców.
7: A jaka była decyzja starostwa wcześniej?
8: Pierwotnie pani naczelnik z upoważnienia starosty wydała opinię pozytywną, odnosząc się literalnie, zgodnie z ustawą, do treści samego raportu. Jak raport zaczął być wątpliwy z punktu widzenia zapytań, organ, czyli burmistrz, ma obowiązek przedłożenia ponownie wyjaśnień inwestora w stosunku do zapytań i z potwierdzeniem i zapytaniem, czy ta opinia zostaje podtrzymana, czy zmieniona. Nie znamy jeszcze opinii RDOŚ-u. Też bardzo istotne z punktu widzenia merytoryki samego postępowania.
1: Informuje Waldemar Gajda, starosta strzelecki. Do tematu wrócimy. Adam Wołek, Radio Opole.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Wojskowe pojazdy, szpital polowy, nauka strzelania czy podstawy sztuki przetrwania w trudnym terenie. 10. Opolska Brygada Logistyczna na 2 dni otworzyła swoje koszary. Chętni mogli zajrzeć m.in. do sali tradycji, porozmawiać z żołnierzami o ich codziennej służbie, zobaczyć też, jak wygląda wojskowa kuchnia oraz założyć wojskowy mundur. W sumie przez 2 dni na terenie jednostki ma pojawić się ponad 2000 osób. Wśród nich przede wszystkim przedszkolaki i uczniowie.
1: Widzieliśmy ciężarówki wojskowe z czołgiem, a te Volvo jest puste.
2: Są ciekawe, strzelają, jeżdżą na wojnę. Dla mnie fajne. Przyjechaliśmy, ponieważ bardzo chcieliśmy zobaczyć różne wojskowe rzeczy i żołnierzy, jak są wyposażeni i w ogóle.
3: Stoimy przy Skanii Hardun, ciężkim kołowym pojeździe ewakuacji i ratownictwa technicznego na podwoziu Skanii. Całość zrobiona u nas w Polsce, oprócz podwozia, no i kabiny, w Rosomaku w Siemianowicach Śląskich, z silnikiem Skanii o mocy 460 koni, z manualną skrzynią biegów, z napędem 8x8. Karol, żołnierz 82. Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Oleśnicy. Pojazd stworzony do ewakuacji sprzętu oraz naprawy na polu walki, na którym mamy zamontowany żuraw o udźwigu tam 16 ton oraz widelec do holowania o udźwigu 26 ton.
4: Zosia, PSP-33. Najbardziej mi się podobało w czołgu. Siedziałam i kierowałam.
5: Jeszcze tutaj widzimy, jesteś pomalowana, tak? Co to za barwy?
4: Wojska Polskiego.
6: Kapitan Sandra Kardas, oficer prasowy 10. Brygady Logistycznej. Rok temu mieliśmy pierwsze dni otwartych koszar po dłuższej przerwie. W tym roku tak naprawdę robimy 2-dniowe dni otwarty koszar ze względu na bardzo dużą frekwencję. Ponad 2000 dzieciaczków z grup zorganizowanych mamy zgłoszone na te 2 dni, plus dodatkowo każdy, kto będzie chciał przyjść tutaj do nas, do brygady przez te 2 dni w godzinach od 9 do 13, może wejść też zwiedzić i zobaczyć, jak nasza brygada, jak jednostka funkcjonuje codziennie. Mamy pokaz sprzętu, który słychać za nami, gdyż klaksony we wszystkich sprzętach są nagminnie używane. Mamy punkty z naszym uzbrojeniem, punkty z umundurowaniem. Można też postrzelać na trenażerach. Mamy też punkty sere, na którym można się dowiedzieć, jak przetrwać w lesie i jak na przykład rozpalić ogień bez użycia zapałek.
7: Mamy tylko mada, czołgi, auta wojskowa, lombiłem.
5: Chciałbyś zostać żołnierzem?
7: Tak, bo fajny jest zawód. Loni Polskę. Przed Rosją. Polska i Ukraina to są przyjaciółmi, a Niemcy i Polska to są sąsiadami.
8: Młodszy chorąży Marzena Czapińska, 10. Brygada Logistyczna. U nas na stanowisku to, co dzieci najbardziej interesuje, czyli broń. Broń krótka, broń długa. Dzieci są zawsze ciekawe tego, ile ona waży, jak się jej używa, jak wyglądają przyrządy celownicze, co żołnierze robią z bronią.
9: Maluje się na wojskowo.
5: Po co to się robi?
9: Dla kamuflażu.
10: Zgłaszam gotowość młodzieżowej drużyny pożarniczej PSP Kolonowskiej do zawodów.
11: Antoni Firuta. Miałem walkie-talkie połączone z radiostacją. Składałem meldunek.
5: Co ci się tutaj jeszcze najbardziej podoba na tych stoiskach?
11: Najbardziej podobają mi się te auta. Takie opancerzone są.
12: Interesuję się bronią, no i to mnie po prostu fascynuje.
5: Chciałbyś zostać żołnierzem?
12: Tak. Tata był, dziadek był, no to z pokolenia na pokolenie, tak.
6: Na przestrzeni lat się to zmieniło, że coraz częściej gdzieś tam te militaria się przewijają i też coraz większe zainteresowanie dzieciaków, chociażby na przestrzeni lat te wszystkie klasy mundurowe, które powstały, to też pokazuje, że dzieciaki chcą iść w mundur i się interesują wszelkimi mundurami. Oprócz tego, że jesteśmy tu dzisiaj my, to wspiera nas też nasza Policja Opolska, ma też swoje stoisko, jest z nami oczywiście Brygada Obrony Terytorialnej i jak zawsze nasze zaprzyjaźnione Wojskowe Centrum Rekrutacji.
0: Dodajmy, że dni otwartych koszar w Brygadzie Logistycznej także jutro. Start o godzinie 9. Każdy, kto chce wejść na teren jednostki, musi mieć przy sobie dowód osobisty. A materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoni.

0: wojna za wschodnią granicą, wzrost przestępczości, także zorganizowanej czy nielegalnej migracji. Jak przygotować się na zagrożenia, które mogą pojawić się w szkołach czy na wyższych uczelniach? O tym rozmawiano na Uniwersytecie Opolskim. Specjaliści podkreślają, że coraz większą rolę odgrywa świadomość społeczna i umiejętność właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Ze studentami spotkał się były funkcjonariusz i szef szkolenia bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA.
1: Mamy kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego i naszym zadaniem jest też przygotowywać naszych studentów, nie tylko kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, wszystkich studentów na niebezpieczne sytuacje, jakie się mogą w życiu pojawić. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, mogą to być zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Wszyscy po trosze powinniśmy być antyterrorystami. Dr Kamila Kasperska.

0: policyjnym. Ponad 26 lat pracowałem w służbach kontrturystycznych, czyli w jednostkach specjalnych policyjnych. Dzisiaj będziemy sobie starać się zdiagnozować obecne zagrożenia. Od wszelkiego rodzaju patologii społecznych, negatywnych zjawisk, poprzez katastrofy, awarie, czyli te zjawiska takie niezależne, nie zawsze zależące od człowieka. I będziemy sobie rozmawiać, w jaki sposób i czy w ogóle można się do tego przygotować.
1: Jakie są dziś największe zagrożenia?
0: Ciężko skwalifikować wszystkie zagrożenia, bo wiadomo, mamy wojnę za naszą wschodnią granicę, to wszyscy teraz mówią wojna, ale inne zagrożenia nie znikły. Mamy na pewno wzrost przestępczości zorganizowanej, mamy napływ migracji, oczywiście mówimy o tej migracji nielegalnej, bo legalnie nikt nikomu nie zabroni podróżować czy się przemieszczać. I w związku z tym jest masę zagrożeń. Chodzi o to, żeby całe społeczeństwo umiało korzystać z rekomendacji, z wytycznych, które opracowuje tak naprawdę rząd, państwo, żeby całe społeczeństwo chciało się z tym zapoznawać.
1: Jesteśmy w miejscu też specyficznym, tak? Jest to kampus Uniwersytetu Opolskiego. Czy są realne zagrożenia dla takich miejsc jak to? Przykład z Warszawy pokazał, że choć nie wyobrażamy sobie, że takie miejsca mogłyby być jakkolwiek zagrożone, no to jednak sytuacje ekstremalne też występują.
0: Ta tragedia jest bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób powinniśmy się zachować. Przede wszystkim najważniejsze jest, żebyśmy my wszyscy nie popełniali takiego grzechu zaniedbania, błędu zaniedbania, czyli żebyśmy wszyscy zwracali na takie symptomy radykalizacji, bo to jest bardzo ważne, że jeśli na przykład widzimy, że ktoś zachowuje w sposób się nietypowy, czy jest to osoba, która na co dzień nie widzimy na terenie kampusu, ale zachowuje się w sposób dziwny, prawda, czy to przez swój ubiór, zachowanie, czy ma swoje jakieś narzędzia, to żebyśmy nie bali się i zgłaszali to. To właśnie jest ten przykład, że sytuacja się zadziała, a tak naprawdę osoby nie wiedziały, jak się zachować. A też nie wiemy, czy ta osoba, która dokonała tej strasznej rzeczy, prawda, czy wcześniej nie zachowywała się w taki sposób, że osoby powinny to zgłosić. Tutaj cały czas mówię, żebyśmy właśnie zwracali uwagę na tą radykalizację. Zresztą ten jeszcze sytuacja coś pokazała nam wszystkim, bo każdy myśli, że o tego są służby, o tego jest państwo. Nie. System bezpieczeństwa to jest wszyscy. To jest państwo i społeczeństwo. Jeśli społeczeństwo nie będzie wiedziało, jak się zachować, to ten system będzie nieudolny.
2: Maria Szaradowska, trzeci rok bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia. Jest to istotne. Zawsze na każdym spotkaniu dowiemy się czegoś nowego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jakieś nowe wiadomości, jak się zachowywać w danych sytuacjach. Wydaje mi się, że każde takie spotkanie uczy nas czegoś nowego. No i nie zawsze możemy wiedzieć, jak się w danej sytuacji zachować, a później wychodzi, że takie spotkanie człowiekowi wejdzie do głowy, a miałem zrobić tak i tak w danej sytuacji, więc są przydatne.
3: Mariusz Stankiewicz, trzeci rok bezpieczeństwa wewnętrznego, stacjonar. Najlepszym źródłem informacji są osoby, które zajmują się danymi przedmiotami, prawda? Nasze studia pozwalają nam na spotkania z różnymi przedstawicielami służb, którzy ze względu na swoje wykonywane zadania mają bezpośredni kontakt z sytuacjami, o którymi mówimy teoretycznie na studiach.
1: Można to streścić do takiego stwierdzenia, że tu będzie mądry Polak przed szkodą, a nie po szkodzie.
3: Miejmy nadzieję.
4: To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Bogusław Kalisz, do usłyszenia.
5: Reporterski

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem Radio Opole jest dziś Konrad Gęsiarz, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, były starosta namysłowski, radny namysłowski również. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Znaczna część kapituły Orderu Orła Białego najprawdopodobniej nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Władimirowi Załańskiemu. Tak poinformował nieoficjalnie były prezydent Bronisław Komorowski. Zaskoczony?
2: Znaczy ja myślę, że trzeba poczekać na oficjalną informację. Pan prezydent przez swoich pracowników poinformował, że jest decyzja kapituły, natomiast no, w odpowiednim czasie będzie decyzja pana prezydenta co do tej sytuacji. Natomiast myślę, że najważniejsze w całej tej sytuacji jest pewne nagłośnienie i zarysowanie tego problemu, jaki jest dzisiaj w kontaktach z Ukrainą i tak naprawdę w tym odniesieniu się Ukrainy do niezwykle ważnej dla Polski i Polaków sprawy rzezi wołyńskiej. Widzimy tutaj całkowity brak zrozumienia, a być może celowe działanie, które doprowadza do tego, że niestety, ale ten brak zrozumienia, jak ważne dla Polski i Polaków jest ta prawda historyczna, no oddala nasze kraje od siebie, co z pewnością nikomu nie służy.
1: No właśnie, ale to, o czym pan mówi, robi prezydent Ukrainy. Ukrainy, która toczy równocześnie wojnę i zniechęca do siebie jednego z najważniejszych sojuszników.
2: I to jest najbardziej niezrozumiałe dla nas, no bo jesteśmy krajem, który najbardziej pomógł Ukrainie, jeżeli chodzi właśnie o tą sytuację wojenną. Przecież pamiętamy, jak w tych pierwszych godzinach i dniach tego konfliktu, ataku Rosji na Ukrainę, to przecież Polska pomagała Ukrainie, to my przyjęliśmy miliony uchodźców, zapewniliśmy im tutaj dach nad głową, zapewniliśmy im wyżywienie i godne warunki, których chyba nigdy i żaden kraj w Europie czy też na świecie

0: czasie II wojny światowej, ale również wcześniej i wydaje mi się, że to jest również kolejny raz nie wyciągają gdzieś wniosków z historii i ponownie zaczynają dokonywać złych wyborów.
1: Jak w takim razie powinny reagować polskie władze? Co powinien zrobić prezydent? No już abstrahując od decyzji kapituły, bo ostateczna decyzja należy przecież do niego. Czy powinien odebrać ten order Załańskiemu?
0: Powiem tak, z politycznego punktu widzenia jest to trudna sytuacja, bo z pewnością będzie miała swoje takie polityczne konsekwencje.
1: No zaostrzy na pewno to.
0: Natomiast patrząc na interes Polski, interes Polaków i tą walkę, która jest nie od dzisiaj, przecież my o tą prawdę historyczną walczymy tak naprawdę już od kilkudziesięciu lat. Pamiętamy, jak ta prawda historyczna odnośnie zbrodni katyńskiej jeszcze za czasów komuny była ukrywana, była przeinaczana. Natomiast ta zbrodnia wołyńska, no ona musi tak naprawdę być tutaj tą najważniejszą kwestią do rozwiązania tej prawdy historycznej. Dlatego ja się cieszę, że pan prezydent ten temat podjął. Być może dla wielu jest to tak w taki dość drastyczny sposób, natomiast dzięki temu o tym rozmawiamy, ale należy tutaj zwrócić uwagę, że pan prezydent już działa być może przez to, że no mamy całkowite zaniechanie jakichkolwiek działań dyplomatycznych ze strony rządu polskiego.
1: Ale tutaj pojawia się argument, no skądinąd znany nie od dziś, że może to nie jest właściwy moment na tego rodzaju rozliczanie się z historii.
0: Znaczy to nie jest, zawsze można by powiedzieć, że moment jest niewłaściwy. Nie, to już trwa zbyt długo i należy się nam jako narodowi polskiemu, aby ta prawda o rzezi wołyńskiej została jakby ujawniona, a przede wszystkim, żeby naród ukraiński zrozumiał, że jest to dla nas tak ważna kwestia. Natomiast wracając do tego, że mamy całkowite zaniechanie działań rządu polskiego, polskiej dyplomacji w tym temacie. Zresztą mamy w ciągu kilku dni były bardzo sprzeczne reakcje na tą sytuację, na podjęte działania przez pana prezydenta, przez premiera Donalda Tuska, który w pierwszej chwili bagatelizował temat, wręcz można powiedzieć, że chciał zganić pana prezydenta, że w ogóle taki temat wywołuje. Natomiast jak zobaczył reakcję społeczeństwa, że większość Polaków jest za tym, żeby dbać o to, żeby szanowano nas jako naród i nie pluno nam w twarz poprzez nazywanie jednej z jednostek jako bohaterów UPA na Ukrainie, całkowicie zmienił narrację, bo zobaczył, że Polacy są za tym, żeby stawiać jasno sprawę rzezi wołyńskiej, nie pozwolić sobie na to, żebyśmy my jako naród, który tak pomaga narodowi ukraińskiemu w tym konflikcie zbrojnym, no byli w ten sposób traktowani. No,
1: premier Donald Tusk zaapelował do obu prezydentów, żeby no, postarali się uspokoić trochę emocje we wspólnym interesie walki z zagrożeniem rosyjskim. Ale zostawmy ten temat. Przejdźmy do tego, co dzieje się w naszym regionie. W kilku placówkach już podjęto decyzję, a w innych rozważa się zamykanie niektórych oddziałów szpitalnych. Tutaj wymienia się między innymi brak lekarzy chętnych do pracy w takich mniejszych miejscowościach. Pan jako były starosta mierzył się z podobnymi problemami. Jak je pan rozwiązywał?
0: Znaczy, należy tutaj rozdzielić dwie kwestie, bo my rzeczywiście mierzyliśmy się z problemem służby zdrowia bardzo dużym, natomiast to wszystko wynikało wtedy no, w sytuacji covidowej, z pandemii, z przekształcania wielu szpitali w szpitale covidowe. W tym momencie nie wszyscy lekarze chcieli w takich szpitalach pracować, podejmować tam pracę, więc ten problem, który wynikał za czasów, kiedy ja byłem starostą, miał całkiem inne podłoże. Dzisiaj podłoże tego, że w służbie zdrowia jest tak tragicznie, jest systemowe niszczenie służby zdrowia przez obecny rząd. Ministerstwo Zdrowia doprowadza do tego, że te małe powiatowe szpitale mają coraz trudniej w utrzymaniu się, w skonsolidowaniu swojego wyniku finansowego. No i widzimy to na przykładzie Opolszczyzny, że tak jak już pan redaktor stwierdził, kolejne szpitale bądź to zamykają oddziały, bądź też informują o tym, że w najbliższym czasie oddziały mogą być zamknięte. Natomiast no tutaj też dziwi fakt, bo mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o starostów, o powiaty namysłowskie, w większości zarządzane przez tą samą opcję polityczną, która rządzi krajem. W większości powiatów

0: rządzą przedstawiciele, można powiedzieć, koalicji 13 grudnia. No i tutaj widzimy również takie pewne ukrywanie tych faktów. Mamy przykład z Kędzierzyna-Koźla, gdzie było absolutorium, sesja absolutoryjna i starosta nawet nie zająknął się o trudnej sytuacji finansowej szpitala. Natomiast kilka dni później do mediów wyciekają informacje, że będzie zamykany oddział pulmonologiczny. Mamy sytuację z Namysłowa, gdzie w raporcie o stanie powiatu nawet nie zawarto informacji, jaka była strata szpitala za poprzedni rok. A co najdziwniejsze, tak widzimy, że pomimo tej bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitali, no są jednak osoby, są zarządzający, którzy próbują żerować tak czy inaczej na tych szpitalach i jeszcze jak pijawki wycisnąć ostatni grosz. Przykład z Namysłowa, gdzie Rada Nadzorcza na walnym zgromadzeniu, przewodniczący Rady wystąpił o podwyżkę do 4,5 tysiąca złotych dla członków Rady Nadzorczej, gdzie za moich czasów Rada Nadzorcza zarabiała około 1000 złotych. W 2 lata chcieli podwyżkę do 4,5 tysiąca. Nie, i to pokazuje, że ta koalicja w ogóle nie czuje problemu.
1: Ale w wielu przypadkach jest też tak, że powodem jest to, że nie ma albo pacjentów, no bo mamy problemy demograficzne, to szczególnie dotyczy porodówek, albo też nie mamy właśnie lekarzy, którzy mówią, że no, musi im się opłacać praca w takim małym szpitalu i często jest tak, że po prostu domagają się stawek, których te szpitale nie są w stanie płacić.
0: Panie redaktorze, tylko jak przypomnimy sobie jesień 2023 roku, no to przecież dzisiaj rządząca koalicja 13 grudnia miała rozwiązania na te wszystkie problemy. Pamiętamy, jak na jednym z spotkań wyborczych, no pan poseł Arłukowicz i Nitras, no mówili, jak to będzie pięknie w służbie zdrowia, że będą zniesione kolejki, tak, że pamiętamy panią minister Leszczynę, która za sprawą tej magicznej różdżki miała uzdrowić, więc oni mieli na wszystko rozwiązania. I dzisiaj mamy sytuację, w której premierem jest premier Tusk z Koalicji Obywatelskiej, mamy minister zdrowia z Koalicji Obywatelskiej. Na terenie naszego województwa większość powiatów jest zarządzana bądź przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, bądź są w koalicji tutaj, a się okazuje, że wszystko zmierza ku upadkowi, że szpitale za chwilę stracą płynność finansową, więc no pytanie jest, gdzie jest ten problem? Problem leży w tym, że oszukano wyborców, bo ta koalicja nie ma żadnego pomysłu, jak ratować służbę zdrowia. I tu jest największy problem. Mhm. Jest ciężko, ale nie widzimy żadnych pomysłów, żeby ktoś coś chciał zmienić.
1: Koalicja mówi, że wydaje ogromne pieniądze na zbrojenia, stąd czasami brakuje na inne dziedziny. Ale o tych zbrojeniach i o programie SAFE porozmawiamy już oczywiście w części internetowej. Konrad Gęsiarz jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: każdy sobie tak śpiewa z samego rana, zazwyczaj pod prysznicem, ale zastanawiam się często, jak to jest, że się mówi, że mężczyźni się śpiewają przy goleniu. Przecież to się pozacinać można.
1: No przy maszynkach teraz elektrycznych raczej ciężko.
2: One mają tryby antyśpiewowe. Ja się za to nie golę i dzięki temu mogę pięknie
0: właśnie
2: śpiewać.
0: No ja też nie.
2: No i widzisz.
0: No to jesteśmy
2: zagadani. Tylko Roman się goli.
1: Tak.
0: Tak, gotowy na szóstą.
1: A w wiadomościach wraca temat zbiornika przeciwpowodziowego we Włodzieninie koło Branic. Premier czeka na ruch ze strony władz Ukrainy. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także ekonomiczne otwarcie dnia. Zapraszam.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości w Radia Opole przygotował i prezentuje Roman Juranek.
1: RZGW w Gliwicach przeznaczy 1 200 000 zł na przebudowę zapory czołowej zbiornika we Włodzieninie. Przypomnijmy, jego budowa rozpoczęła się 21 lat temu, ale do dziś nie została ukończona. Oceniono, że zbiornik w dolinie rzeki Troja został źle wybudowany. To ważny element ochrony przeciwpowodziowej, mówi Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie, i zwraca uwagę, że bardzo ważną kwestią jest osiągnięcie ostatecznego porozumienia między Urzędem Marszałkowskim a RZGW w Gliwicach co do przekazania zbiornika.
4: I tutaj powstało wiele problemów natury prawnej, ale rozmowy i prace nad przygotowaniem tego porozumienia są już na ostatecznym etapie i liczymy na to, że jeszcze w czerwcu dojdzie do przekazania zbiornika.
1: Dodajmy, że na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku na Opolszczyźnie wydano ponad 183 miliony złotych.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Premier Donald Tusk uważa, że to Kijów jest odpowiedzialny za obecny kryzys w relacjach z Polską i za sposoby wyjścia z niego. Dobrym znakiem, zdaniem szefa rządu, jest to, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
5: Opinia kapituły Orderu Orła Białego leży na biurku prezydenta, ale Karol Nawrocki jeszcze w tej sprawie zwleka.
6: Widzę też moment zastanowienia w kancelarii prezydenta, to też jest dobry znak. Dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki.
5: Tak mówił premier Donald Tusk. Podkreślał, że stara się tłumaczyć Ukraińcom, że przede wszystkim w ich interesie jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej i wzajemnym szacunku. Donald Tusk nie ma wątpliwości, że piłka jest teraz po stronie ukraińskich władz.
6: Albo wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które przynajmniej czynią ją mniej bolesną z naszego punktu widzenia.
1: Był to materiał Sylwii Białek. Papież Leon XIV weźmie dziś udział we mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia i ceremonii otwarcia wieży Chrystusa. Uroczystość otwarcia najwyższej wieży przypada dokładnie w 100. rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. Tylko wczoraj kościół odwiedziło kilka tysięcy osób, w tym gronie byli również Polacy.
7: Jak słyszałem o Sagradzie, to pierwszy fakt, który widziałem, że to jest najwyższy kościół na świecie, chciałem odwiedzić i robi wrażenie z bliska.
8: Oniemiałam, widząc tą budowlę, wchodząc do środka zamarłam.
9: Na mnie bardzo wielkie wrażenie zrobiło to samo wejście do środka. Gra światła też bardzo mnie tam zaskoczyła.
1: A świątynię co roku odwiedza ponad 4 miliony turystów.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Do tegorocznej edycji konkursu Moje drzewo genealogiczne, moja genealogia nadesłano 72 prace. 21 zostało wyróżnionych. Jak podkreślają organizatorzy, genealogia bez historii nie istnieje, a podczas odkrywania tajemnic rodzinnych tworzy się też integracja międzypokoleniowa. Bardzo nas cieszy to, że takie jest zainteresowanie konkursem, bo była to rekordowa liczba prac w ciągu 8 edycji, mówi Jolanta Ilnicka, prezes Stowarzyszenia Opolskich Genealogów.
10: Uczymy się w szkole tej wielkiej historii, uczymy się dat, natomiast tu chcemy pokazać, że historia to nie tylko daty, że historia to ludzie, czyli nasi przodkowie, i te wielkie wydarzenia, o których uczymy się w szkole, one się działy właśnie wśród naszych przodków. To ci przodkowie brali w nich udział, czasem byli może i sprawcami danych wydarzeń.
1: Celem konkursu według organizatorów jest zainteresowanie dzieci własną historią rodzinną, ale też dziedzictwem lokalnym.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po godzinie 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Daniel Klimczak, dzień dobry. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła szczegóły 21. pakietu sankcji na Rosję. Projekt trafił do unijnych krajów. Komisja zaproponowała zakaz wjazdu do Unii dla wszystkich, którzy od początku wojny na Ukrainie służyli w rosyjskim wojsku. Jest też propozycja objęcia sankcjami infrastruktury krytycznej, takiej jak porty, lotniska i rafinerie. Sankcje mają również objąć rynek kryptowalut, a kolejne rosyjskie banki mają być objęte zakazem transakcji. Ponadto zakazy eksportowe obejmą kolejne metale. Komisja chce też całkowitego zakazu importu do Unii rosyjskich dorszy. Kolejny krok w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Generalny wykonawca inwestycji otworzył nowe biuro w Gdańsku i planuje zatrudnienie ponad 200 polskich inżynierów. Na terenie przyszłej elektrowni dobiega końca pierwsza faza prac przygotowawczych, wyjaśnia prezes polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk.
12: Pozwolenie na kolejną fazę prac przygotowawczych wydaje wojewoda pomorska. Zamierzamy na przełomie czerwca-lipca otrzymać tego typu pozwolenie. Wtedy przekazujemy odpowiedzialność za cały plac budowy firmie Bechtel.
11: Na początku marca inwestor złożył wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę. Ten dokument ma być gotowy za 2 lata. Natomiast rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej o 3% w przyszłym roku, poinformował premier po wczorajszym posiedzeniu rządu. Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% oznaczałaby wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4950 zł brutto.
3: Pogoda.
0: Jak wczoraj zapowiadali synoptycy IMGW, miała nastąpić zmiana w pogodzie, no i taką zmianę faktycznie teraz mamy. Już wczoraj po południu rozpoczęły się opady deszczu, no i one tak ze zmiennym natężeniem będą nam towarzyszyły przez najbliższe godziny, a nawet przez najbliższe kilkadziesiąt godzin.
2: No tak to będzie wyglądało, te opady deszczu. Teraz ich jeszcze nie widziałem, jak jechałem do pracy, natomiast w ciągu dnia mają występować i są na to bardzo duże szanse. Dzisiaj, jutro, w piątek też jest na to szansa. I przyszły tydzień, do połowy przyszłego tygodnia będzie też tak deszczowo, licho, buro, szaro, ponuro.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
0: No to powiem ci, że moi synoptycy chyba bardziej wierzą w słońce, bo u mnie tego słoneczka po prostu pojawiło się więcej niż u ciebie.
2: To prawda.
0: To może kwestia nastroju i charakteru.
2: Ten mój to jakoś tak wstał lewą nogą. Kacper Śnigurski
0: i Magda Szymińska.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6. Nareszcie zaczął padać deszcz. Cieszą się z tego powodu ogrodnicy, którzy nie muszą z konewką chodzić codziennie po ogrodzie i podlewać to, co zasadzili, co zasiali. Cieszą się rolnicy, no bo też im podleje. No ale czy ktoś się jeszcze cieszy?
2: No, znaczy... Moja trawa się cieszy.
1: Mm-hmm.
2: I to by było na tyle.
1: I jeszcze kalosze mogą się cieszyć, że w końcu zostaną wykorzystane. 10 czerwca dzisiaj mamy, to jest środa, mamy zmianę w pogodzie. Będziemy mieć teraz przez najbliższe kilka dni raczej taką wiosenną aurę niż letnią, ale spokojnie w następnym tygodniu.
2: Ja takiej wiosny jakoś nie
1: pamiętasz,
2: czuję.
1: Nie pamiętasz takiej wiosny. W następnym tygodniu mamy mieć znowu odwrót i po 27 stopni pod koniec tygodnia.
2: No bo faktycznie według synoptyków w następną środę 28-27 stopni może się spodziewać, także możecie być spokojni, jeżeli chodzi o te temperatury.
1: Będziemy się rozbierać w następnym tygodniu, natomiast już dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy nietypowy dzień, Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze.
2: Nie polecam, bo są na to paragrafy bardzo konkretne, więc chyba, że chcecie po swoim ogródku, tak żeby sąsiedzi nie widzieli.
1: A swoją drogą to by było ciekawe zjawisko, prawda? Tak zobaczyć takiego rowerzystę. Dzisiaj też mamy...
2: Zależy, jakiego rowerzystę, rowerzystkę.
1: No takiego, który świętuje.
2: No tak.
1: Dzień święty trzeba święcić. Międzynarodowy Dzień Elektryka dzisiaj mamy i okazuje się, że elektryk to jest jeden z najbardziej pożądanych zawodów teraz. To jest taki specjalista, którego chcemy, zwłaszcza o tej porze roku, no bo przecież remont remontem, remont pogania. Dane na temat elektryków też dzisiaj w porannym programie.
2: Także zostańcie z nami.

0: 20 minut po godzinie 6. Grupa wideo w Radio Opole. Gdyby teraz zapytać młodzież, co to jest wideo, to na pewno by nie wiedziała.
1: O, ja kasety wideo nawet wypożyczałem kiedyś.
0: No właśnie, co to jest odtwarzacz wideo, to jest trudna rzecz. 10 czerwca dzisiaj, to jest 161 dzień roku, a skoro o takich rzeczach z dawnych czasów mowa, no to teraz spójrzmy do kalendarza. 190 lat temu zmarł André Ampère, francuski fizyk i matematyk, twórca podstaw współczesnej elektrodynamiki. Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano amperem.
1: Natomiast w 1926 roku zmarł Antoni Gaudí, wybitny hiszpański architekt. Związany z Barceloną, stworzył własną odmianę modernizmu, łącząc nowatorstwo, konstrukcję z plastycznym ukształtowaniem budowli. I w parku Gola, ale przede wszystkim chodzi o kościół Sagrada Familia, do dziś nieukończony, ale tam już zostały ostatnie cegły do postawienia.
0: To jest niesamowita budowla, nieskończenie piękna też budowla. W 1935 roku w USA powstał ruch anonimowych alkoholików. Inicjatorami byli makler giełdowy William Griffith Wilson, znany jako Bill Wilson, i chirurg Robert Holbrook Smith, znany jako Dr. Bob. Celem uczestników jest pozostać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom osiągnąć trzeźwość. Taki żart od razu mi się przypomniał, jak to żona pyta męża, no jak tam było u anonimowych alkoholików. Ja to nie anonimowi, wszystkich znałem.
1: No, już widzę, jak makler giełdowy w Nowym Jorku był właśnie takim anonimowym alkoholikiem w tamtych czasach. W 1938 roku urodziła się Violetta Villas, właściwie Czesława Cieślak. Sopran koloraturowy.
0: Czyli taki bardzo wysoki.
1: Aha. Występowała w paryskiej Olimpii oraz rewiach Las Vegas i repertuar to kilkaset piosenek wykonywanych w 10 językach.
0: I dzisiaj też mamy rocznicę urodziny Anny Jan, która nazywała się Anna Schmetterling.
1: No, to po niemiecku motyl.
0: Tak, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 70. i 80. Śpiewała przeboje Tyle słońca w całym mieście, Tylko poproś mnie do tańca. Zginęła w katastrofie samolotu w Warszawie w 1980 roku. Pozostawiła po sobie mnóstwo przebojów i pozostawiła po sobie też Natalię Kukulską, bo to jej córka.
1: Ale teraz bardzo ważna rzecz dla naszego słuchacza Marka z Prudnika Śląskiego, bo w 1991 roku miała miejsce premiera modelu FSO Polonez Caro, ale resztę to już lepiej Marek zadzwoń i opowiedz.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
5: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Adidas.
11: Gant.
12: Karl Lagerfeld.
13: Tommy Hilfiger.
14: Guess.
15: Diesel.
2: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
9: Po reklamie.
16: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel. Czy będziemy się pamiętać?

0: Ale w wiadomościach drogowych opowiemy o tym, co tam słychać na opolskich drogach.
1: Co ty nie powiesz?
0: Tak,
1: no myślałam, że opowiemy to, co słychać w sporcie w wiadomościach drogowych.
0: Nie, bo chciałem już odbijać do wiadomości Romka Juranka, ale się ocknąłem.
1: Ale powiem ci, że Kuba Biel to wszystkim jest w stanie dobrze mówić.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Dziękuję. Właśnie tutaj żeśmy sobie z Romanem trochę tańczyli do utworu, który no mundialowy, bo nie był jutro już mundial, ale nie o mundialu teraz, a o drogach. Miasto i właściwie całe województwo jeszcze w profilu sleep mode. Ruch znikomy, dzieje się niewiele. Właściwie jak już ktoś wybrał trasę po Opolu, to dojeżdża bez najmniejszych problemów. Mamy oczywiście utrudnienia związane z remontami i przebudowami dróg i tak jest chociażby na odcinku Ozimek-Grodziec. Tam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że rozpoczyna, właściwie już rozpoczęła 300-metrowy remont fragmentu pasa na DK46 w Grodźcu i on jest wyłączony z ruchu. Obowiązuje tam wahadło, roboty tam w tym miejscu potrwają do końca września. Poza tym standardowe punkty: Zawada Jołowa, Obwodnica Północna, wahadło na Wojewódzkiej 401 w okolicach Grodkowa, no i jeszcze DK42 między Wołczynem a Kluczborkiem, tam remont przejazdu kolejowego. A czwórka w porządku.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump polecił armii uderzenie odwetowe na Iran. Ten w odpowiedzi atakuje amerykańskie bazy w regionie. To skutek zestrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Ponad 50 zużytych opon samochodowych odkryto w lesie w pobliżu miejscowości Lipowa. Jak informuje Nadleśnictwo Opole, śmieci musiano tam podrzucić między 4 a 7 czerwca. Sprawą zajmuje się policja z Niemodlina.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Uczniowie szkół podstawowych z województwa opolskiego zmierzą się dzisiaj w konkursie dotyczącym popularyzacji wiedzy o języku polskim, literaturze i kulturze. Konkurs odbędzie się w formule turniejowej, początek o 9 w Studenckim Centrum Kultury. A jeśli ktoś właśnie wybiera się do Francji, to musi liczyć się z poważnymi utrudnieniami w całym kraju. Trwa strajk pracowników kolei. Problemy dotyczą również komunikacji miejskiej w Paryżu. A w wiadomościach za pół godziny pytania o sejf i odwołanie szefa MSWiA, czyli drugi dzień posiedzenia Sejmu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 14 stopni mamy na termometrach, maksymalnie dzisiaj 17 stopni możemy się spodziewać i będzie padać deszcz, a za chwilę sprawdzę moje supermapy IMGW, ale tak od 10 te pierwsze krople spadną z nieba.
1: No i jak zacznie padać, tak będzie padało też przez cały czwartek. W piątek będziemy mieć, tak mi się przynajmniej wydaje na teraz, delikatne okno pogodowe. Synoptycy tutaj przewidują trochę słońca, w sobotę i w niedzielę znowu deszcz.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Mimo wszystko zmierzamy w dobrym kierunku, idziemy w stronę lata, bo w następnym tygodniu synoptycy prognozują bardzo wysokie temperatury, nawet 26, 27, 28 stopni.
0: A ten deszcz to idzie od Czechów i trochę z Katowic też idzie.

0: Krystyna Staszkowska, jedna z tegorocznych gwiazd Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wiemy już, ile osób oglądało festiwal. Mamy dane na ten temat. 4 miliony 100 tysięcy osób, tyle widzów miał Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, podaje w komunikacie prasowym Telewizja Polska. Hitem czterodniowego festiwalu był piątkowy koncert premiery, który obejrzało w Jedynce ponad 2 miliony widzów. My cały czas jeszcze wracamy do tych wspomnień festiwalowych, bo rozmawialiśmy chyba z wszystkimi gwiazdami, które wystąpiły na deskach Opolskiego Amfiteatru.
1: Tak, my tam bardzo prężnie działamy i między innymi Halina Młynkowa opowiedziała taką dosyć drastyczną historię.
2: Ja tutaj kiedyś zaliczyłam wręcz upadek, jeśli chodzi o swoje zdrowie, ponieważ z zespołem Bratanki graliśmy po prostu taką ilość koncertów, że ja tu przyjechałam po prostu wyczerpana i te garderoby, które są małe teraz, były jeszcze połowę mniejsze wtedy. I ja pamiętam, że ja nie miałam się jak położyć, ponieważ przyjechała rzeczywiście karetka, podjechała i przyjechali dać mi jakieś witaminowe zastrzyki. I ten zastrzyk był tak bolesny w mięsień, że ja się zsunęłam, ja wtedy zemdlałam. Bo to po prostu już takie wyczerpanie, że oni mnie niemalże na tą scenę musieli wnieść, a tam trzeba było mieć tą energię i zaśpiewać Czerwone Korale i w kinie w Lublinie i w ogóle i nic się nie dzieje i potem pojechać na kolejny koncert. Więc to był taki najtrudniejszy chyba.
1: No i trzeba przyznać, że faktycznie jak na scenie popatrzymy na tych artystów, to jedna wielka zabawa, a nigdy nie wiemy, co tam się dzieje na tym zapleczu.

0: deszczowa aura na Opolszczyźnie od samego rana i tak przez kilka najbliższych dni. Chyba już trzeba będzie powoli ogrzewanie włączać.
1: Nie, spokojnie, ty mnie nie strasz teraz takimi hasłami. Ja mam rachunek za gaz do zapasu.
0: A, no właśnie, jeszcze niektórzy
2: jeszcze ten z zimy.
0: Nie zdążyli się rozliczyć za zimę. Tak. Ale to tak jest zwykle, że jak jest lato, to się przygotowują różne instytucje do tego sezonu zimowego i odwrotnie. Natomiast dziennikarze Radia Opole to cały czas czuwają, cały czas na bieżąco są z tym, co się dzieje.
1: A wiesz, czemu oni tak zasuwają?
0: Kto?
1: Dziennikarze Radia Opole.
0: Dlaczego?
1: Żeby Roman Juranek miał o czym opowiedzieć.
2: Tak, a będę opowiadał o kilku ciekawych rzeczach. Na początek będzie relacja z tego, czym będą zajmować się dzisiaj posłowie w Sejmie. To m.in. wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dobrodziej drugi raz oferuje mieszkańcom lokale komunalne. To w ramach akcji Mieszkanie za remont. W ofercie 5 mieszkań o różnorakiej powierzchni. Oczywiście trzeba spełnić odpowiednie warunki i o tym w wiadomościach za kilkanaście minut. Wtedy powiemy też o przyznaniu stypendiów artystycznych stolicy polskiej piosenki. Ale na koniec chciałem jeszcze, Magda, nawiązać do naszej pierwszej rozmowy i chciałem tak wyjaśnić, że mężczyźni pod prysznicem śpiewają, a przy goleniu nucą. I tak jest najbezpieczniej.
1: Człowiek myślał 45 minut.
2: Dokładnie.
0: A zróbcie taką minę, jakbyście się tak golili i tak spróbujcie zanucić.
1: A jaka to jest mina?
0: No wiem, jakoś tam się brodę wysuwa pewnie, policzki na dyma.
2: Jak nucić, to tylko ten przebój przed kwadransa, tak? Mundialowy, Shakira i tak dalej.
0: To jutro, tak. No. A teraz można ponucić razem z Radiem Opole Frediego Mercurego przebój Living on My Own. Romek Juranek, bardzo Ci dziękujemy za to wyjaśnienie. A spotykamy się za 13.

0: Autopilot Radia Opole.
1: No to jedziemy. Uwaga, uwaga, drodzy kierowcy, na drodze krajowej 42 między Kluczborkiem a Namysłowem w miejscowości Markotów Mały doszło do wypadku. Samochód osobowy dachował, jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Kluczborka jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Na te utrudnienia mogą potrwać około półtorej godziny. Jeżeli natomiast chodzi o ruch w Opolu, to ten zaczyna nam się pojawiać m.in. na ulicy Pruszkowskiej. Też widzę powolutku ruch na ulicy Wrocławskiej do centrum. No i Niemodlińska też przed skrzyżowaniem ze światłami, tam musimy swoje odstać, choć generalnie na razie jest jeszcze okej. W kwestii utrudnień przypominam punkty standardowe: Zawada Jołowa DK45, wahadło na wojewódzkiej 401, remont na wojewódzkiej 454, to Namysłów, droga do Namysłowa w pokoju. No i jeszcze przypominam o tym świeżym właściwie utrudnieniu, czyli DK46 w Grodźcu, tam mamy 300-metrowy remont fragmentu pasa ruchu i też mamy wahadło.
0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
2: 10 czerwca dzisiaj mamy, to jest środa. Małgorzata i Bogumił mają imieniny. Już prawie godzina 7, więc przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole.
3: W Sejmie dziś m.in. pytania o sejf i o odwołanie szefa MSWiA. Dobrodzień oferuje mieszkańcom lokale komunalne za remont.
4: Po wyremontowaniu mieszkania, po podpisaniu umowy, najemca otrzymuje zniżkę w postaci 50% na czynsz.
3: Stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki przyznane. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Roman Juranek.
3: Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji.
6: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Marcinowi Kierwińskiemu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Złożenie wniosku o odwołanie ministra PiS zapowiedziało po tym, jak pod koniec maja po fałszywym alarmie służby weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Dyskusja na ten temat rozpocznie się o 12.15. Izba zajmie się też zmianami w kodeksie karnym, które wprowadzają kary za tzw. patostreaming. Publikowanie i rozpowszechnianie takich treści w internecie ma być zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Posłowie będą też zadawać pytania w sprawach bieżących, m.in. o realizację programu SAFE czy rządowy projekt o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
3: A była to relacja Małgorzaty Naukowicz.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
3: Dobrodzień drugi raz oferuje mieszkańcom lokale komunalne w ramach akcji Mieszkanie za remont. Tym razem zaoferowano 5 mieszkań o powierzchni od 25 do 50 metrów kwadratowych. Ustalono też kryteria dochodowe. Nie można mieć na własność innego mieszkania socjalnego czy komunalnego, ani być dłużnikiem gminy. Remont trzeba wykonać w okresie od 3 do 6 miesięcy, mówi Radosław Kulesza, wiceburmistrz Dobrodzienia.
4: Na pewno trzeba posiadać kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby takie mieszkanie dostać. Natomiast to, co jest ważne, to to, że po wyremontowaniu mieszkania, po podpisaniu umowy, najemca otrzymuje zniżkę w postaci 50% na czynsz, jak również po 5 latach takie mieszkanie będzie mógł sobie kupić na własność. Z bonifikatą 60%.
3: Cena za wynajem, a później ewentualny wykup zależy od lokalizacji i standardu. Trzecia edycja Mieszkania za remont w Dobrodzieniu jest planowana na początek 2027 roku. Stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki przyznane. Komisja konkursowa wybrała 5 spośród 43 zgłoszonych projektów w 5 kategoriach, czyli literatura, muzyka, sztuki plastyczne, sceniczne oraz intermedia, czyli sztuki audiowizualne. O tym, co decydowało o wyborze laureatów, mówi Małgorzata Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznych Urzędu Miejskiego w Opolu.
7: Ocenialiśmy się jako kapituła, która zarekomendowała panu prezydentowi kandydatury do stypendiów artystycznych Stolicy Polskiej Piosenki, artystów, których projekty oczywiście służą zarówno ich rozwojowi artystycznemu, ale również są związane z Opolem, z życiem kulturalnym i znacznie wzbogacają potencjał kulturalny i ofertę kulturalną będą wzbogacać Opola w tym roku.
3: Wyróżnienia wręczono w Muzeum Polskiej Piosenki, a więcej szczegółów na stronie internetowej Radia Opole. Jest środa, 10 czerwca.
0: To przyniesie dzień.
3: O 9 nasz reporter odwiedzi Studenckie Centrum Kultury. Tam uczniowie szkół podstawowych z całego województwa zmierzą się w konkursie popularyzującym wiedzę o języku polskim, literaturze i kulturze. O 9.30 będziemy na finale programu mentoringowego dla studentów Politechniki, którzy przez ostatnie pół roku pracowali w parach z mentorami świata biznesu, skorzystali także z oferty atrakcyjnych szkoleń. O 10:00 przed ratuszem konferencja prasowa na temat rozpoczęcia zbiórki podpisów pod petycją dotyczącą bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów. W południe będziemy feco na uroczystym uruchomieniu gazowego układu wysokosprawnej kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła i energii dla mieszkańców. A o godzinie 14:00 uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin Edwarda Królickiego, weterana walk o niepodległość, prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych w Opolu.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 14 stopni, najwiele cieplej to dzisiaj nie będzie. Do 16 stopni maksymalnie ma wzrosnąć temperatura powietrza na Opolszczyźnie. No i ma się dzisiaj rozpadać i to solidnie, to po godzinie mniej więcej 11 ma zacząć padać w stolicy województwa opolskiego, a później po 20, jak się rozleje, to z deszczu pod rynnę.
5: Tak, bo będzie lało od południa, około godziny 10, to już w okolicach Głuchowa solidne ulewy, no ale potem te ulewy zagoszczą do całego naszego regionu, jednak o 12 to w Opolu już naprawdę ma być
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Tak, patrzę jeszcze na jutrzejszą pogodę, na prognozę. Ma być w nocy 7 stopni. Kołdry ciepłe trzeba wyciągnąć.
5: Pierzynki. Kurtki już dawno, tam pająki chodzą po kurtkach zimowych.
2: No to znowu trzeba będzie je wyciągnąć. Ale spokojnie, to się zmieni w następnym tygodniu, bo w końcu ma przyjść takie prawdziwe lato. Mamy 6 minut po godzinie 7. Magda Szymińska,
5: Kacper Śniegórski i Paweł Oliwa.

0: Dzień dobry z Radiem
1: Op. 12 minut po godzinie 7. Pogoda się popsuła, coraz bardziej to przypomina jesień, a nie lato. A to do zimy to już też tylko krok. No to się nie ma co dziwić, że niektórzy wybierają się na narty.
2: A konkretnie to Andrzej Bargiel rusza na Nanga Parbat. To 9. najwyższa góra na świecie i 2. najwyższa w Pakistanie. Ski alpinista i himalaista zamierza wejść na szczyt bez dodatkowego tlenu i jako pierwszy Polak w historii zjechać na nartach z wierzchołka 8-tysięcznika aż do granicy śniegu.
1: No i tak razem na szczyt wejdą 4 osoby, himalaista i ski alpinista w jednej osobie, a do tego 3-osobowa ekipa medialna.
3: Będziemy działać od strony na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy spróbować przetestować w kontekście tego przedsięwzięcia. Oczywiście to wszystko będzie zależne od warunków narciarskich, ale mamy sporo opcji na tej ścianie i myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić.
2: W ubiegłym roku Andrzej Bargiel wszedł na Mount Everest, a to dla niego było jak dla mnie wejście na górkę śmierci w Opolu. Szczyt ma niemal 9000 metrów wysokości, następnie zjechał na nartach do wysokości bazena ponad 5000 metrów nad poziomem morza.
1: Jako pierwszy człowiek w historii zrobił to bez korzystania z butli tlenowej i pomyśleć tylko, że w taką pogodę jak dzisiaj to człowiek potrzebuje dodatkowego tlenu, żeby wyłącznie dojść do pracy.

0: Perfekt. W Radio Pola, ale w koło jest wesoło. 20 minut mamy już po godzinie 7. A pamiętasz, jak mówiliśmy w kalendarium o tym, że Polonezy tam dzisiaj swoją rocznicę mają?
1: Polonezy Kara, dokładnie.
0: Tak, no to wywołaliśmy Marka z Prudnika Śląskiego i on zadzwonił pod 774-541-541.
2: Dzień dobry, panie redaktor i panie redaktorze. Słuchacz Marek z Prudnika Śląskiego. No, ubiegł mnie tutaj pan redaktor z tą motoryzacyjną ciekawostką z 1991 roku, czyli rozpoczęcie produkcji Poloneza Karo. Była to taka odpowiedź FSO na prywatny import, który wtedy już się mocno rozpoczął z Niemiec, z Belgii, z Holandii. Sprowadzano stare Ople, stare Volkswageny. Polonez Karo był taką odpowiedzią FSO, żeby ludzie mogli kupić nowy samochód w cenie tego starego. No, byli i tacy. Jedni mówili, że lepszy stary Golf, drudzy mówili, że lepszy nowy Polonez. W tych Polonezach już wtedy wprowadzono gamę nowych silników. Oprócz 1.6 standardowych był też silnik 1.4 firmy Rover o mocy około 100 koni. Był diesel Citroena 1.9 i taka kolekcjonerska perełka, czyli dwulitrowy silnik Forda. No te samochody wtedy cieszyły się taką popularnością, że w pierwszym roku wyprodukowano około 40 tysięcy sztuk, a w 93 chyba już ponad 100 tysięcy sztuk tych Polonezów Karo. No według mnie ja bym wybrał nowego Karo niż starego Golfa.
1: Nie, no trzeba przyznać, że nasz Marek z Prudnika Śląskiego to jest prawdziwa chodząca encyklopedia motoryzacji.
0: No tak, ale muszę przyznać, że o ile Marek wybrałby nowego Poloneza niż starego Golfa, to szwagier i tak wybierze starego Passata.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc.
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
15: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
16: Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Reklama społeczna.
10: Reklama.
18: Cześć sąsiad, jak firma?
19: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
18: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
19: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
18: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
19: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
20: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
21: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
16: Po reklamie.

0: O tej porze, kiedy wyruszamy do pracy, to liczymy każdą minutę, która nas dzieli od tej destynacji, do której zmierzamy. Dlatego warto wiedzieć, którędy jeździć, a które drogi omijać.
1: Na to wszystko będzie wiedział Kuba Biel.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Zacznę od przypomnienia i problemu na drodze krajowej 42 między Kluczborkiem a Namysłowem. Tam w miejscowości Markotów Mały doszło do wypadku. Samochód osobowy dochował. Jedna osoba została ranna. Najezdnia w kierunku Kluczborka jest zablokowana. Na miejscu pracują cały czas służby ratunkowe i policja, więc uważajcie, ewentualnie omijajcie te właśnie trasy. Jak spoglądam na Opole, no to już się zaczęło. Delikatnie się zaczęło, ale się zaczęło. Z Pykalskiego m.in. Niemodlińska, Wrocławska do Nysłużyckiej. Podobnie też spore problemy na Nysłużyckiej do Opola Wschodniego, no i oczywiście Oleska do Chabrów. To punkty, w których rzeczywiście jest was nieco więcej. Spoglądam na wlotówki do miasta, tu też pojawiają się problemy. Zarówno ta od strony Lędzin, jak i ta od strony Zawady już mocno zatłoczone, więc tracicie cenne sekundy. A czwórka w porządku, jeżeli wybieralibyście się poza województwo.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Dziś może nastąpić decyzja prezydenta Polski w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Kapituła orderu przedstawiła w poniedziałek Karolowi Nawrockiemu swoją opinię w tej sprawie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły. Dziś wieczorem podczas wizyty w Hiszpanii papież Leon XIV poświęci wieżę Jezusa Chrystusa w Sagrada Familia w Barcelonie. Wydarzenie przypada w setną rocznicę śmierci autora i budowniczego tej świątyni Antonia Gaudiego, uznawanego za największego hiszpańskiego architekta.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: W Brzegu zdecydowano o wprowadzeniu dodatkowego rozwiązania gospodarki odpadami dla mieszkańców. W ramach obowiązującej opłaty uruchomiono zbiórkę tekstyliów. Ustawiono specjalne pojemniki, do których można oddawać odzież i inne materiały tekstylne. A gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Porozmawiamy o tym, czy media to nadal wiarygodne źródło informacji o świecie, jak na ich wiarygodność wpływa dezinformacja i jak można z nią walczyć. Początek rozmowy, kwadrans po 8:00, a w wiadomościach za pół godziny o wzroście płacy minimalnej w przyszłym roku.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj odpoczywamy od upałów i to jest dobra informacja dla tych, którzy zdążyli się już opalić i teraz leczą te oparzenia słoneczne. Przez kilka najbliższych dni raczej będziemy mieć właśnie taką aurę, która sprzyja relaksowi pod dachem.
1: No, ale to trzeba mieć taką białą cerę, żeby się tak spalić w ostatnich dniach, powiem ci. Natomiast, ojej, jak to fatalnie wygląda.
0: Poczekaj,
1: w mojej prognozie.
0: Tak optymistycznie wszystko mówiłam, że to sprzyja relaksowi pod dachem.
1: Bo patrzę na twoją prognozę i tam jakieś przebłyski słońca są, a u mnie według mojej mapy to w środę będzie padać, w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, wtorek i ma być po 18 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To mimo wszystko ja wybieram moją prognozę pogody, bo u mnie w piątek faktycznie ma się pojawić słońce.
1: No i to ja też wybieram twoją prognozę, ale co z tego, że my sobie wybierzemy którąś prognozę? No niech się synoptycy zdecydują, czy ta Magdy, czy ta moja jest poprawna.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8. O tej porze spotykamy się z Irkiem Procherą. Cześć Irku.
1: Dzień dobry.
0: Ależ pogoda, prawda? Nic, tylko siedzieć w domu, telewizję oglądać, radia słuchać.
1: A niektórzy mówią pod kotem.
0: Pod kotem, pod kotem,
1: pod kotem. No, pod kotem. Nie 15 stopni.
2: Nie wiem, że to może być już nudne, ale czy to nie jest dzisiaj idealny moment, żeby dosiać trawy trochę?
0: To
1: ja
0: już
1: myślę
0: jest nudne.
1: Nawet, że ta trawa już rośnie.
2: Aha, bo ja jakoś nie wierzę tej mojej trawie, którą sieję.
1: No, podobno jest tak cicho, że słychać jak trawa rośnie.
0: Pod kocem jak najbardziej siedzieć, radia słuchać, a dzisiaj interesujący temat, zwłaszcza dotyczący i radia, i telewizji.
1: I internetu również. Moim gościem będzie profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, także członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Porozmawiamy generalnie o tym, czy media to nadal wiarygodne źródło wiedzy o świecie. Będę pytał między innymi o różnego rodzaju problemy, jakie są dzisiaj z mediami, a takim głównym jest oczywiście dezinformacja. Będę pytał o to, jak z nią walczyć skutecznie. Ale też zapytam o to, jak pojawienie się sztucznej inteligencji wpływa na media i pytał będę także o fenomen tak zwanych influencerów internetowych. Czemu zawdzięczamy ten rozkwit popularności osób, które czasami taką wiedzę o świecie mają, oględnie mówiąc, umiarkowaną, a mimo to masowo te osoby oglądają.
0: Wprawdzie się nie znam, ale zawsze coś powiem.
1: Otóż
0: tak?
1: To.
2: Wiesz co, powiem ci, że oni chyba w życiu tak dużego komplementu nie usłyszeli jak od ciebie. Że mają umiarkowaną wiedzę o świecie.
1: No staram się być delikatny, nikogo nie obrazić.
0: Że powiedzą, o, nie o to chodzi. Nie wiedziałem.
2: Tylko muszę zobaczyć, co to jest ten umiarkowany.
1: No więc żarty pytanie jest oczywiście, skąd się bierze ta popularność, bo ona jest bez wątpienia faktem.
0: Żarty żartami, ale temat jak najbardziej poważny. Poranna rozmowa Radio Opole jak zwykle będzie kwadrans po godzinie 8. Wtedy w studiu obok pojawi się kto?
2: Ireneusz Prochera i jego gość.
0: Doskonale powiedziane.

0: tak jak...
1: W wiadomościach Radia Pola o 7 mówiliśmy o stypendystach Opola w dziedzinie sztuki. Artystyczne stypendia zostały przyznane, ale też teraz warto wspomnieć o tym, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalistce French Open Maji Chwalińskiej. 21. tenisistka światowego rankingu otrzymała finansowe wsparcie w najwyższej możliwej wysokości. Uwaga, 9600 zł brutto miesięcznie przez 12 miesięcy.
2: Tak, podkreślamy, przez 12 miesięcy. No to tylko przypomnijmy, że Maja Chwalińska za dotarcie do wielkiego finału turnieju French Open zarobiła prawie 1,5 miliona euro brutto, co w przeliczeniu wynosi jakieś 6 milionów złotych brutto.
1: No to 9600 zł brutto miesięcznie to taki miły gest. Może wystarczy na piłki tenisowe do końca tygodnia.

0: Ile będziemy zarabiać? To jest bardzo ważne pytanie. Będziemy zarabiać więcej od następnego roku, ale o ile więcej, o tym powiemy wam w wiadomościach o 8.
1: Także zostańcie z Radiem Opole, bo do 8 brakuje nam już tylko 3 minut.
2: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
3: Reklama.
4: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługa. Usługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
6: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
8: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Tuż przed godziną 8 zaczynamy oczywiście od informacji związanych ze zdarzeniem w Kluczborku. Tam cały czas trwają prace służb, policji i straży pożarnej. Przypomnę, między Kluczborkiem a Namysłowem w miejscowości Markotów Mały doszło do wypadku. Samochód osobowy dachował. W tej chwili mamy tam wahadło w tym miejscu, więc mimo wszystko uważajcie. Jeżeli natomiast chodzi o Opole, to oczywiście skoro 8, to też ruch dość spory. Niemodlińska, bardzo długi sznur czeka na przedostanie się przez skrzyżowanie z Wrocławską i Nysy Łużyckiej. Podobnie też między innymi na Krapkowickiej, ale i dalej na Nysy Łużyckiej w kierunku Opola Wschodniego. Na Habrach gęsto, w Lotuki również zatłoczone, w szczególności te od Zawady i od Lędzin. Na obwodnicy północnej przy przebudowywanym fragmencie również tłoczno. To są te punkty, na które w szczególności zwracamy uwagę.
2: Radio Opole. Jedź dalej.
1: A dzisiaj mamy 10 dzień czerwca, to środa, m.in. Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Jednak nie polecamy tego zachowania. Godzina 8 na zegarze.
9: A w wiadomościach o pomocy dla mieszkańców Balcarzowic.
10: Gminna komisja związana z szacowaniem strat zakończyła swoją pracę.
9: Płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku do 4950 zł. 10. Opolska Brygada Logistyczna na 2 dni otworzyła się dla zainteresowanych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 8 przed mikrofonem Radia Opole, Roman Juranek.
9: Samorząd wstępnie oszacował wysokość strat w Balcarzowicach, ale konieczne jest ich uzupełnienie. Pomoc dla poszkodowanych dociera z różnych źródeł. Już przelano po 8 tysięcy dla każdej poszkodowanej rodziny, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
10: Gminna komisja związana z szacowaniem strat zakończyła swoją pracę. Potrzebujemy jeszcze teraz operat rzeczoznawcy i będziemy wspólnie z służbami wojewody składać wnioski do MSWiA o wypłatę środków w przypadku budynków gospodarczych do 100 tysięcy złotych, w przypadku budynków mieszkalnych do 200 tysięcy złotych. Wiadomo,
9: Jest też pomoc z budżetu gminy, a kolejna pochodzi z różnych zbiórek czy fundacji oraz przedsiębiorców, którzy zadeklarowali swoją pomoc, dodaje burmistrz Ujazdu.
2: To są wiadomości Radio Opole.
9: Do 4950 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku płaca minimalna. To na razie propozycja rządu, która będzie jeszcze poddana negocjacjom w Radzie Dialogu Społecznego. W praktyce oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że celem rządu jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń, przy czym podkreślił, że większe podwyżki nie są obecnie możliwe.
11: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
3: Według ekonomistów podwyżki wynagrodzeń mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a to, jak mówi Marek Zuber, odbije się na portfelach konsumentów.
12: Jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.
3: Rządowa propozycja to mniej niż chciałyby związki zawodowe zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego.
9: A była to relacja Dagmary Kędzior. Dziś prezydent Karol Nawrocki ma zdecydować o możliwym odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Tymczasem eksperci usiłują przewidzieć skutki tej decyzji na późniejsze relacje polsko-ukraińskie. Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku uważa, że rozwiązanie sporu może być trudne.
13: Demony są wyciągane i uważam, że one szkodzą jednej i drugiej stronie, bo jesteśmy tak zaprogramowani akurat na ten symbol, że nie ma możliwości zasadniczo porozumienia się.
9: Z kolei politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Karol Schulz obawia się, że kryzys wpłynie na zbliżającą się konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.
14: Że już nie tylko samolot Zełenskiego na Sominie, ale też wielkie kontrakty, których się wszyscy spodziewamy. No to mamy politykę godnościową, dumy narodowej, tylko czy Polakom będzie się przez to żyło lepiej, jestem już prawie pewien, że nie.
9: Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca.
2: Wiadomo, wiadomości Radio Opole.
9: 10. Opolska Brygada Logistyczna na 2 dni otworzyła się dla zainteresowanych. Takie dni są okazją, żeby zobaczyć, jak nasza jednostka pracuje, mówi kapitan Sandra Kardas, oficer prasowa 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.
15: Mamy pokaz

0: Twittera, na którym można się dowiedzieć, jak przetrwać w lesie i jak na przykład rozpalić ogień bez użycia zapałek.
1: Broń krótka, broń długa. Dzieci są zawsze ciekawe, tak, ile ona waży, jak się jej używa, jak wyglądają przyrządy celownicze, co żołnierze robią z bronią.
2: Dodaje młodszy chorąży Marzena Czaplińska. Dodajmy, że okazja zwiedzenia wojskowych koszar będzie jeszcze dzisiaj. Start o godzinie 9. Każdy, kto chce wejść na teren jednostki, musi mieć przy sobie dowód osobisty. Wydarzenie potrwa do godziny 13.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 15 teraz w stolicy województwa opolskiego, no i o wiele cieplej to nie będzie, bo 16 się spodziewamy w najcieplejszym momencie tej środy.
5: Jutro od 8 do 16 stopni, w piątek 18, w sobotę 19 stopni, w niedzielę 18, czyli rześko będzie i deszczowo.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Za to my w Radio Opole zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby towarzyszyło wam w słońce, tam gdzie jesteście.
5: To rozwoź kawę teraz dla słuchaczy w takim razie.
4: Nie ma sprawy.
5: Kacper Śnigorski.
4: Magda Szybińska i Paweł Oliwa, 5 po 8.

0: Aeroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
2: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
3: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
2: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej. Po reklamie.

0: kiedyś taki artysta. Jest zresztą, który nazywa się Brian Adams, a ten, który teraz śpiewał w Radio Pole, po prostu nazywa się Brian.
1: Aha, to i nie ma Adamsa, ale za to jest Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem Radio Opole jest profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie profesorze, czy mamy kryzys wiarygodności mediów?
4: Niewątpliwie tak. Wydaje się, że granice między prawdą a nieprawdą czy dezinformacją stopniowo się zacierają. Dezinformacja bardzo intensywnie się szerzy. Ludzie są coraz bardziej zagubieni, nie zawsze mają umiejętność rozróżnienia, co jest rzetelną, prawdziwą informacją, a co jest jakimś wymysłem albo człowieka, albo sztucznej inteligencji.
3: No właśnie, bo się pojawił ten nowy gracz, prawda?
4: Tak, pojawił się nowy gracz, który dość ma ogromne możliwości mistyfikowania rzeczywistości, więc to jest, można powiedzieć, odbija się to na tych wszystkich, którzy uczciwie, rzetelnie wykonują swój zawód, bo oni mogą wkładać bardzo dużo wysiłku, a potem to, co oni robią, bywa na różny sposób reinterpretowane, przetwarzane, falsyfikowane, więc trochę myślę, że duża część osób jest trochę zagubiona w tej całej przestrzeni medialnej, która zresztą bardzo się skomplikowała, bo przecież mamy właściwie taką mega przestrzeń cyfrową, która jest wielością różnych form, aplikacji, to jest mieszanka radia, telewizji, technik internetowych, sztucznej inteligencji, wszystko naraz.
3: No właśnie, to mamy tutaj jakby dwie perspektywy. Jedną z perspektyw jest perspektywa dziennikarzy, czyli twórców tych mediów, a drugą perspektywą jest perspektywa odbiorców. Pan mówi, że odbiorcy czują się zagubieni, ale chyba dziennikarze, twórcy, ludzie mediów też.
4: Dziennikarze też, ale można powiedzieć, że to jest jakby, tutaj przyczyny są trochę inne, bo dziennikarz powinien mieć czas i narzędzia do tego, żeby jednak sprawdzać. To jest elementarne zasady dziennikarstwa, zwłaszcza informacyjnego, nakazują sprawdzanie informacji w różnych źródłach. Odbiorca jest o wiele bardziej bezradny. Często nie ma takiego nawyku, coś bierze za rzeczywistość, w związku z tym no, nie jest najlepiej. A teraz można powiedzieć, że te różne techniki manipulacji powodują, że zaczyna się wśród niektórych przynajmniej komercyjnych nadawców pojawia się taka tendencja do oszczędzania na pracy. Ta oszczędność na pracy no, może właśnie prowadzić do nieprzykładania należytej staranności, dlatego że po prostu nie ma kto tego sprawdzić. I bywa, że po prostu coś się ukazuje, bo po prostu nie było komu sprawdzić, czy też zatrudnia się ludzi, którzy mają bardzo niską wiedzę ogólną i można być jakaś informacja, nie wywołuje w nich takiego pewnego odruchu. Coś tu jest dziwne, tak? Ja muszę to sprawdzić, ponieważ nie mają takiej wiedzy, więc uważają, że tak pewnie jest. To oczywiście jest niedobre zjawisko, ale no, musimy sobie jakoś z tym radzić.
3: A, no jakoś, ale jak sobie radzić, panie profesorze, gdy no, wygląda na to, że w tej chwili takim czołowym problemem mediów staje się właśnie ta dezinformacja celowa i niecelowa, bo to są jakby takie dwa rodzaje, prawda? Ta celowa to jest uprawiana przez różnych graczy, a ta niecelowa bierze się często po prostu z niekompetencji.
4: No właśnie, to są te dwa rodzaje rzeczywiście, ale oba są dosyć niebezpieczne. To znaczy, jeżeli coś jest intencjonalne, to mówimy, że rzeczywiście to jest po prostu fałszywa informacja. Ale czasami coś, co jest prawdziwe, albo gdzieś u podstaw było prawdziwe, no może być zmanipulowane. I wtedy poniekąd prawdziwy przekaz zyskuje nowy kontekst i staje się nieprawdziwy. Więc no, jak sobie z tym radzić? Myślę, że jednak... My jako, znaczy Krajowa Rada jako regulator zawsze będzie pytała, kto jest nadawcą. Jeżeli stwierdzi się, że to nie jest jednak prawidłowe działanie, to można podjąć jakąś interwencję. No, niedobrze się stało, że w sumie nie wydano rozporządzenia wykonawczego do aktu o usługach cyfrowych. Przypomnę, zostało to zawetowane przez obecnego prezydenta. I w pewnym sensie, no... Niby jest to rozporządzenie, moglibyśmy to właściwie bezpośrednio stosować, tylko że trzeba powiedzieć, kto ma to stosować, a wraz z tym muszą iść odpowiednie środki. Ja rozmawiałem niedawno, była taka konferencja, którą mamy, Europejska Platforma Regulatorów Audiowizualnych. To jest takie forum bardziej dyskusyjne. Rozmawiałem z koleżanką z Irlandii. Oni do badania treści, które pojawiają się w przestrzeni internetowej, zatrudniają prawie 300 osób. Mhm. To jest ogromna grupa ludzi, którzy obserwują różnego rodzaju serwisy. Tam jest wewnętrzny dosyć głęboki podział, jeżeli chodzi o zakresy, ale to pokazuje, że to wymaga jednak pracy i wymaga pewnych nakładów i wysiłku. Mhm. Też dotarła do mnie taka informacja o specjalnej komórce, którą utworzono w BBC, która weryfikuje i co więcej, teraz materiały, które są emitowane w programach informacyjnych BBC, jeżeli mają taką zieloną półkropkę, to nie jest kropka, takie tak wygląda jak kropka, to znaczy, że jest weryfikowane. Czyli oni jakby biorą pełną odpowiedzialność, że materiał jest wiarygodny i rzetelny. Bo tak spójrzmy właściwie okiem zwykłego obserwatora. Czasami otrzymujemy takie informacje, na przykład dotyczące działań wojennych za naszą granicą wschodnią, prawda? Czyli tej wojnie Rosji z Ukrainą. I otrzymujemy bardzo atrakcyjne przekazy audiowizualne, ale one są nieprawdziwe. Prawdziwe to mogą być takie, które no, są rzeczywiście zaobserwowane przez kogoś, kto nie wiem, jedzie ulicą i czy tam i widzi coś.
3: No panie profesorze, tylko że trochę jest tak, że ta zwykła informacja, ona czasami jest nudna. Mało tak. Atrakcyjna wizualnie, no a dla dzisiejszych mediów to jednak to, co atrakcyjne, co przyciąga uwagę, co budzi emocje, to jest to, czego chcą.
4: No to jest właśnie to, co widać, prawda? I ludzie mają duże jakby zapotrzebowanie na obraz. I obraz rzeczywiście buduje atmosferę, podkręca, znaczy nadaje cechy wiarygodności. Natomiast w sensie rzeczywistym tego obrazu właściwie nie ma. Bo kto mógłby sfotografować w bardzo piękny sposób drona, który tam gdzieś leci, prawda, i w odpowiednim momencie odpala. No tak, można powiedzieć, na zdrowy rozum zastanowi się, skąd jest to zdjęcie. No to może wytworzyć sztuczna inteligencja, która da takie wyobrażenie. Natomiast przecież tam operatora nie było. Nie było też żadnej jakiejś, no kamera być może na tym dronie oczywiście była, no bo wiadomo, że to urządzenie posługuje się kamerą. Natomiast to nie jest wystarczające, bo to jest zupełnie inna perspektywa. Mhm. Więc mamy tutaj jakiś pewien problem z takim rozwojem technik, które dzisiaj bardzo podsuwają nam rozmaite treści, niekoniecznie rzeczywiste.
3: A ta sytuacja będzie wzmacniała czy osłabiała rolę dużych nadawców, takich jak na przykład Polskie Radio, w walce z dezinformacją o to, żeby ten przekaz był jakościowo dobry?
4: Ja zwracam uwagę, że niedawno została opublikowana i rozesłana właśnie do naszych domów taka broszura dotycząca zachowań bezpieczeństwa. I tam na jednej stronie bodajże 35 jest powiedziane, żeby na wypadek konfliktu, żeby szukać wiarygodnych informacji w mediach publicznych. Wymienia się właśnie Telewizję Polską, Polskie Radio, Rozgłośnie Regionalne, Radia Publicznego. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że no mamy taką sytuację, nieustabilizowany system finansowania, nieustabilizowaną sytuację organizacyjną. Media publiczne są elementem infrastruktury bezpieczeństwa państwa i tak na to trzeba patrzeć. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie musimy sobie zdać sprawę, jakie są konsekwencje tego poglądu, że to jest element infrastruktury krytycznej. Dopóki wszystko jest dobrze, to jest dobrze, ale jakby, nie daj Boże, cokolwiek zdarzyło się gorzej, to gdzie będziemy szukali tego ratunku? Ja nie chcę przez to powiedzieć, że media, które nie są publiczne, nie będą wykonywały pewnych obowiązków, natomiast wydaje się, że to jest wszystkim obowiązek wobec wszystkich obywateli i to należy do, ta rola należy do mediów publicznych. Więc ja widzę ich rolę jako, moim zdaniem, rosnącą i coraz ważniejszą. Musi być jakieś takie miejsce, które niekoniecznie uczestniczy jedynie w wyścigu rynkowym, ale też no, konkuruje wiarygodnością. Tak? I utrata wiarygodności jest czymś, co jest najbardziej fundamentalne.
3: Ale to też stawia nowe, wyższe wymagania wobec tych, którzy tworzą media publiczne, bo trzeba się do tych sytuacji przygotowywać.
4: Ale też trzeba mieć odpowiednie nakłady, trzeba mieć odpowiednie środki. Jednak to jest tak, że jeżeli to finansowanie jest mocno ograniczone i często brakuje odpowiednich środków, żeby zainwestować w pewne systemy bezpieczeństwa, weryfikacji danych, dostęp do różnego rodzaju informacji, które mogłyby weryfikować, no to ta funkcja nie może być dobrze. To jest rola państwa i rola samych jednostek. Tak? Ja myślę, że w mediach publicznych jest zrozumienie dla tego, natomiast wydaje mi się, że obserwując jakby to pewne duże opóźnienia, jeżeli chodzi o wdrażanie nowego prawa, no chyba takiego pełnego zrozumienia nie ma. Jak ważna jest rola mediów publicznych w przestrzeni społecznej i w sytuacji być może jakiegoś kiedyś konfliktu. Oby go nie było, ale najlepszy sposób to jest być przygotowanym.
3: Profesor Tadeusz Kowalski jest gościem Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Już prawie w pół do dziewiątej o tej porze. Po raz kolejny wyjeżdżamy na polskie drogi. Powinny być już trochę bardziej luźne niż jeszcze pół godziny temu.
1: A co my tam wiemy? Kuba Biel będzie wiedział.
2: Autopilot Radia Opole.
3: A wiem. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to rzeczywiście, Magda ma rację, jest lepiej. Zdecydowanie lepiej, bo jak tak spoglądam sobie na mapę drogową Opola, to generalnie wszędzie luźno. No może jeszcze na budowlanych w kierunku centrum pewne utrudnienia i na ulicy Oleskiej do skrzyżowania z ulicą Habrów też chwilkę czekamy. Poza tym luźno i tak szukam gdzieś tych miejsc, które mogą nas sprawiać trochę problemów i nie ma. Nawet wlotówki są ok, zarówno od Zawady czy też Lędzin. Dodatkowo kolejna dobra informacja, jeżeli chodzi o wypadek, o którym mówiliśmy długo, czyli na drodze krajowej 42 między Kluczborkiem a Namysłowem w Markotowie Małym. Tam już wszystko posprzątane i można jechać. Utrudnienia jedynie te związane z przebudowami dróg, czyli m.in. odcinek Zawada Jołowa na drodze krajowej 45. No i Ozimek Grodziec w Grodźcu jest przebudowa fragmentu pasa, 300-metrowego fragmentu pasa i tam też mamy wahadło.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Media przeżywają kryzys wiarygodności. Problemem jest nie tylko celowa dezinformacja, ale też pojawienie się sztucznej inteligencji. Profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedział w Radiu Opole, że odbiorcy mogą czuć się zagubieni w przestrzeni medialnej.
5: Pojawił się nowy gracz, który ma ogromne możliwości mistyfikowania rzeczywistości, więc to jest, można powiedzieć, odbija się to na tych wszystkich, którzy uczciwie, rzetelnie wykonują swój zawód, bo oni mogą wkładać bardzo dużo wysiłku, a potem to, co oni robią, bywa na różny sposób reinterpretowane, przetwarzane. Myślę, że duża część osób jest trochę zagubiona.
2: Wiadomości Radio Opole.
4: Dzisiaj w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbędą się 6. urodziny biznesowej Grupy Opole. Będzie to również 21. otwarte spotkanie networkingowe dla przedsiębiorców w początek o godzinie 14. A przed nami jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne pod hasłem Klasycznie bez słodzenia. To finał 11. konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej. Klasyka żywa potrwa od 11 do 21 czerwca w programie 9 spektakli konkursowych i wiele wydarzeń towarzyszących.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Deszczowa środa, deszczowy czwartek, piątek z przebłyskami słońca, w sobota i niedzielę znowu z deszczem, w następnym tygodniu już coraz cieplej i coraz więcej słońca.
6: 16 stopni na termometrach mamy teraz. Będzie padać zaraz, dosłownie za moment, a jak zacznie padać dosłownie za moment, to potem bez przerwy będzie lało do końca dnia, jutro też takie opady deszczu, w ogóle takie ulewy solidne dzisiaj będą.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Alert RCB wczoraj dostałem.
0: Ja też i myślę, że sporo mieszkańców województwa polskiego.
6: Ale nie było burzy, a ja już tak się szykowałem, okna potwierałem, mówię popcorn, będę patrzeć.
0: Pozamykałem okna.
6: Ja lubię jak ten... Mama mnie straszyła, że kulisty piorun wpadnie do środka i będzie mnie gonił, ale ja nie wierzę.
0: Jednak nie.
6: Otwieram i przez moją loggię patrzę sobie na...
0: Przez co?
6: Loggię. Balkon z dachem.
0: Aha, po prostu. Można prościej to wszystko powiedzieć. Za 27:09.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 18 minut będzie godzina 9. Dzisiaj taka pogoda deszczowa. Wczoraj dostaliśmy ostrzeżenia od RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, o tym, że burze mogą się wydarzyć w naszym województwie. Czekaliśmy na te burze. Kacper mówił o jakimś piorunie kulistym, który miałby wpaść do domu.
2: Podobno gonić mnie.
1: Gonić go, ale jest metoda na to, żeby sobie z nim poradzić. Trzeba do garnka wrzucić tego pioruna.
2: Tak, ale teraz będziemy właśnie taki poruszać ten temat. Dzień międzynarodowy, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka i Magda mi mówi, znajdź mi efekt jakiegoś takiego dźwięku związanego z prądem.
1: Tak.
2: I ja znalazłem.
3: Wiuska szczerą pierun.
1: No. No tak, to jest piękny, piękny dźwięk symbolizujący Międzynarodowy Dzień Elektryka, ale jak się okazuje, to jest absolutnie najgorętszy zawód w Polsce. Z danych platformy Oferteo wynika, że od początku 2026 roku złożono ponad 26 tysięcy zapytań o instalacje elektryczne. To prawie dwa razy więcej niż o hydraulików, których też było niemało, bo około 13 tysięcy. Na trzecim miejscu znalazł się pan Złota Rączka, niespełna 3 tysiące zgłoszeń.
2: Jaki z tego morał, Magdaleno?
1: A morał z tego taki, że jak się ma dobry zawód, to ma się też złoto w rączkę.
2: Grunt, żeby Józek nie był w pobliżu.

0: Wiesz co, ja sobie tak, Magdaleno, myślałem troszeczkę o tym naszym udziale polskiej reprezentacji na mistrzostwach w Meksyku.
1: Ale my nie mamy tam udziału.
0: Właśnie o to chodzi. I za to się należy im medal. Wiesz, ile oni stresu i nerwów nam oszczędzą?
1: O, to musielibyśmy oglądać mecz otwarcia, potem mecz o wszystko i mecz o honor. A tak na spokojnie można już jutro zacząć oglądać mecze bez zupełnego stresu. Ponad 5,5 miliona zagranicznych gości odwiedzi Meksyk podczas piłkarskich mistrzostw świata. Inauguracja mundialu już jutro w stolicy tego kraju, czyli w mieście Meksyk. W pierwszym meczu reprezentacja gospodarzy podejmie RPA.
2: Zdecydowaną większość zagranicznych gości w Meksyku stanowić będą Amerykanie meksykańskiego pochodzenia, którzy atmosferę mundialu chcą przeżyć we własnej ojczyźnie. Pełne samoloty latynoskich kibiców przylatują m.in. z Florydy do meksykańskiej stolicy. Wśród nich są rozmówcy polskiego radia, Jose i Luis. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację, bez względu na to, jakie wyniki osiągnie. Obejrzę na żywo trzy mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1000. Mówi Jose. Ja niestety nie mam biletów, były za drogie. Ale spotkania drużyny będę śledził w strefie kibica, podkreśla z kolei Luis. Ze względu na to, że mundial rozgrywany jest w trzech krajach, tradycyjną pojedynczą ceremonię otwarcia FIFA przekształciła w zsynchronizowany festiwal Ameryki Północnej, który przekracza strefy czasowej granice, a wszystko ma wzmacniać bezprecedensową skalę turnieju. Główna ceremonia odbędzie się w mieście Meksyk, a kolejne w Toronto i Los Angeles. Każda ceremonia będzie podkreślać lokalną kulturę. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Tylko jest jeden minus.
1: Jaki minus?
0: Co my będziemy śpiewać po mistrzostwach świata? Bo nie możemy śpiewać Polacy nic się nie stało.
1: No jak, Polska mistrzem Polski.
0: No to fajnie. No albo już za 4 lata Polska będzie poza mundialem.

0: A my w Radio Opole za 3 minuty będziemy mieć godzinę 9:00. Wtedy też najnowsze wiadomości w Radio Opole się pojawią.
1: No i będą też informacje ze świata sportu. Mundial się zaczyna bez naszego udziału, ale jakoś sobie chyba z tym poradzimy.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
3: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
6: Po raz ostatni spoglądamy na to, co dzieje się na drogach i rzeczywiście już właściwie bez większych problemów poruszam się po Opolu. Malutkie utrudnienia na budowlanych w kierunku centrum, a także na ulicy Oleskiej do skrzyżowania z Chabrów. A poza tym jest ok. Jeżeli stoimy, to głównie na światłach. W lotówki też już ok. Obwodnica północna w porządku. Dlatego przypominam o utrudnieniach związanych z przebudowami. Tych jest trochę. Droga Krajowa 46 w Grodźcu. Tam będziemy mieli wahadło, które potrwa do września. Zawada Jołowa, droga Krajowa 45. Dodatkowo wojewódzka 401. Okolice Grodkowa, 454 do Namysłowa w Pokoju, no i Wołczyn-Kluczbork. Tutaj na drodze krajowej 42 mamy remont przejazdu kolejowego. Poza tym jest ok, podobnie też na autostradzie, więc szerokiej drogi.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
1: Międzynarodowy Dzień Elektryka. Dzisiaj mamy podobno elektryka, prąd nie tylko i nawet Józka Pierun nie strzeli. Jest godzina 9:00.
7: A w wiadomościach o zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie powiemy także o walce z medialną dezinformacją. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
7: Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump polecił armii uderzenie odwetowe na Iran. Ten w odpowiedzi atakuje amerykańskie bazy w regionie. To skutek zestrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus.
8: Misja jest proporcjonalną odpowiedzią na nieuzasadnioną irańską agresję, podało w oświadczeniu dowództwo amerykańskiej armii, sygnalizując tym samym, że Amerykanie nie dążą do powrotu do pełnoskalowej wojny z Iranem. Stany Zjednoczone rozpoczęły nocny atak na Iran po tym, jak Donald Trump oskarżył Irańczyków o zestrzelenie helikoptera Apache patrolującego wybrzeże wzdłuż cieśniny Ormus. Agencja Associated Press, powołując się na anonimowego urzędnika, twierdzi, że helikopter rozbił się po zderzeniu z irańskim dronem, ale nie jest jasne, czy zdarzenie było celowe. Wcześniej Irańczycy sugerowali, że doszło do niego przez pomyłkę. Dwuosobową załogę uratował amerykański dron morski stacjonujący w cieśninie.
7: W odpowiedzi na atak Irańczycy zaatakowali bazy amerykańskie w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. A informacje na ten temat zebrała Milena Rashid-Szehab.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Media przeżywają kryzys wiarygodności i problemem jest nie tylko celowa dezinformacja, ale też pojawienie się sztucznej inteligencji. Profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedział w Radiu Opole, że odbiorcy mogą czuć się zagubieni w przestrzeni medialnej, bo pojawił się nowy nowy gracz AI, który ma ogromne możliwości mistyfikowania rzeczywistości. Jak dodaje profesor Kowalski, regulatorzy medialni oraz same media, polskie i zagraniczne, na różny sposób próbują walczyć z dezinformacją.
9: Rozmawiałem z koleżanką z Irlandii. Do badania treści, które pojawiają się w przestrzeni internetowej, zatrudniają prawie 300 osób. Obserwują różnego rodzaju serwisy. Też dotarła do mnie taka informacja o specjalnej komórce, którą utworzono w BBC, która weryfikuje i co więcej, teraz materiały, które są emitowane w programach informacyjnych BBC, jeżeli mają taką zieloną półkropkę, to znaczy, że jest weryfikowane. Czyli oni jakby biorą pełną odpowiedzialność, że materiał jest wiarygodny i rzetelny.
7: Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie wzmacniała publiczne media jako wiarygodnego nadawcę. To obowiązek wobec obywateli. Musi być miejsce, które niekoniecznie uczestniczy w wyścigu rynkowym, ale konkuruje wiarygodnością, podsumował profesor Tadeusz Kowalski.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
7: Trwa jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych obecnie przez samorząd Brzegu. Dzięki unijnemu dofinansowaniu modernizowany jest dom trzeciego sektora, miejsce działalności lokalnych organizacji pozarządowych, mówi Piotr Tarapata, zastępca burmistrza Brzegu.
10: To będzie naprawdę wyjątkowe miejsce dla wszystkich stowarzyszeń, które na terenie Brzegu działają. Nowe przestrzenie, funkcjonalne, ciepłe, z nową stolarką okienną, z nowym dachem, a co najważniejsze, z windą dla osób z niepełnosprawnościami.
7: Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2026 roku. Polscy siatkarze udanie rozpoczęli występy w Lidze Narodów w swoim pierwszym meczu w turnieju w Chinach. Podopieczni Nikoli Grbicza pokonali Kubę 3-0. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia. To spotkanie rozegrane zostanie w czwartek o godzinie 14 czasu polskiego.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
7: A teraz jeszcze więcej sportu. 4 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankewski, dzień dobry. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały na wyjeździe z Holandią 1-3 w meczu grupy drugiej kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Honorowe trafienie dla biało-czerwonych po rzucie karnym zdobyła Ewelina Kamczyk. W drugim meczu tej grupy Francja wygrała z Irlandią 1-0. Polki już wcześniej wiedziały, że zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie i opuszczą poziom A Ligi Narodów. W grupowej tabeli najlepsza okazała się Francja i to ta reprezentacja zagwarantowała sobie udział w Mistrzostwach Świata. Pozostajemy przy futbolu. Brazylijczyk Wilton Sampaio będzie sędzią czwartkowego meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata między Meksykiem a Republiką Południowej Afryki. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować Polacy. Jednym z 52 arbitrów głównych nominowanych na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku jest Szymon Marciniak. 45-latek z Płocka sędziował finał poprzedniego mundialu w Katarze. Wśród 88 asystentów są Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a w gronie 30 arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski. Jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii, Serena Williams, wróciła do rywalizacji. 44-letnia Amerykanka awansowała do drugiej rundy gry podwójnej podczas tenisowego turnieju WTA w Londynie. Dla Williams to powrót po blisko 4 latach rozbratu z tenisem. W meczu 1/8 finału Amerykanka i 19-letnia Kanadyjka Victoria Emboko wygrały z Amerykanką Nicole Martinez i Nowozelandką Erin Ratliff 7-6, 6-2. Serena Williams to 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Amerykanka ma na swoim koncie również 5 złotych medali Igrzysk Olimpijskich. Arka Gdynia wygrała z Dzikami Warszawa 89-84 w pierwszym meczu o brąz ekstraklasy koszykarzy. Najwięcej punktów dla Arki po 18 zdobyli Mike Okaru i Luke Barrett.
12: Bierzemy to, co jest. Wiadomo, że Dziki to bardzo ofensywny zespół, więc nie zawsze jest tak, że będziemy prowadzić dwucyfrową ilością punktową, więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nie jest to duża zaliczka, ale czeka nas tak czy inaczej kolejne bardzo trudne zadanie w Warszawie. Cieszę się, że daliśmy kibicom na koniec sezonu tutaj przed naszą publicznością w naszej hali trochę radości i wygraliśmy ten mecz.
11: Mówił Kamil Łączyński, zawodnik Arki. Spotkanie rewanżowe odbędzie się w piątek w Warszawie.
2: Pogoda.
0: Na termometrach w naszym regionie teraz mamy 16 stopni maksymalnie, to jest w sumie maksymalna temperatura na dzisiaj. Szansa na opady deszczu bardzo duża. Dzisiaj będzie padać.
1: Dzisiaj będzie padać, ale czy wszędzie będzie padać? Bo na przykład teraz w Kluczborku nie pada podobno, w tym momencie w Kluczborku nie ma.
0: Ale ja mówię w ciągu dnia.
1: W ciągu dnia, a to w ciągu dnia, no to może się rozpadać w Kluczborku po godzinie 19.
0: Nie, wcześniej też będzie padać w Kluczborku.
1: Mhm. No to może Kluczbork się sam odezwie i nam powie, jak to wszystko wygląda. Natomiast na termometrach dzisiaj więcej niż 16 stopni, to nie zobaczymy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Kluczbork, Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Jaka
0: fajnie
1: u was jest
0: to
1: jeszcze,
0: a co z Głuchołazami, trzecie piętro?
1: A no właśnie też mogłoby
0: tam powinno lać. Teraz tak. 774 54 1541.

0: To, że Opole jest stolicą polskiej piosenki, wiadomo nie od dzisiaj, od 63, nawet 64 lat, to wiadomo, odkąd mamy festiwal w Opolu, ale od przynajmniej 10 lat to też Opole powinno nosić stolicę polskiej literatury. Takie imię powinno się miastu nadać. W naszym studiu organizatorzy festiwalu książki, Beata Tarnowska i Bartosz Mazurkiewicz, prezes drukarni Opolgraf. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry,
2: miło nam.
0: Ach, wielkimi krokami zbliża się to wielkie dziesiąte już święto literatury w naszym województwie, prawda? Już myślę, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, czy jeszcze dużo pracy przed wami?
1: To jest na tyle duża impreza, że nic nie jest dopięte na ostatni guzik do końca, z tego względu, że dynamika jest bardzo duża, liczba osób zaproszonych w tym roku jest olbrzymia, to się wszystko zmienia, więc ta improwizacja jest wszyta.
3: Brakuje miejsca powoli na plakatach.
1: Plakat to jest jakiś bardzo mały ułamek tego, ilu gości tak naprawdę w tym roku będzie u nas.
0: A policzyliście tych gości? Tak dokładnie ilu ich jest? Ilu autorów zostało zaproszonych na festiwal?
1: To zależy, dla kogo ten wywiad.
0: Bardzo dla dużo. Słuchaczy Radia Opole, tak?
1: Bardzo dużo, tak? Nie.
2: Około 150 możemy spokojnie mówić, jeśli chodzi o wszystkich autorów występujących w czasie festiwalu.
0: To jest zdecydowany rekord chyba, prawda? Jeżeli chodzi
2: na
0: o festiwal.
2: Na pewno, tak. Autorów jest więcej z każdym rokiem, także jak najbardziej.
3: Ale też się zastanawiam, około 150 teraz, natomiast gdybyście mieli wziąć wszystkich, którzy by chcieli się pojawić na tym festiwalu książki, to ilu by ich było?
2: Myślę, że dwukrotnie więcej. Spokojnie.
1: To znaczy, renoma festiwalu jest w tej chwili na tyle duża, że sami się zgłaszają do nas autorzy, którzy by chcieli uczestniczyć w czterech scenach, które mamy w tym roku dzięki klasztorowi dodatkowe.
2: Mamy również zupełnie inny styl funkcjonowania jako festiwal. Odróżniamy się tym od różnego rodzaju wydarzeń związanych z promocją książki. Dlatego też nie ma możliwości rezerwacji dowolnego miejsca. Wracają do nas stali wydawcy. Dlatego też tak długa jest lista osób, które po prostu nie ma możliwości, żeby wystąpić.
0: Czym Opolski Festiwal Książki różni się od innych tego typu festiwali, które się odbywają w kraju? To myślę, że na to pytanie odpowiemy już za kilka minut. Zostańcie z nami i my w tym czasie spróbujemy przejrzeć tak pokrótce ten program, który jest bardzo bogaty, i w skrócie wam opowiedzieć o tych najważniejszych wydarzeniach. Słuchajcie Radio Opole na naszych zegarach. 17 minut po godzinie 9.

0: będzie.
1: Młodość też będzie na Opolskim Festiwalu Książki, bo przecież specjalne wydarzenia dla tych najmłodszych czytelników także są przewidziane. Czym się różni Opolski Festiwal Książki od innych tego typu wydarzeń, które mamy w Polsce? O tym teraz z prezesem drukarni Opolgraf Bartoszem Mazurkiewiczem i z Beatą Tarnowską, współorganizatorką Festiwalu Książki, porozmawiajmy. Podobno to jest najciekawszy, najbardziej interesujący i najpiękniejszy festiwal książki, jaki się w kraju odbywa. Co
2: bo, też,
1: na to?
2: Bo też są takie sygnały, prawda, że nawet to, jak to wszystko wygląda wokół, sprawia, że wszyscy chcą tu przyjechać.
3: Drodzy Państwo, jest atmosfera samego miasta. Miasto jest fenomenalne, jest miastem kompaktowym, bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj z wielu miast w Polsce i uznaje tą atmosferę jako wyjątkową w mieście Opolu. My też mamy jakby takie swoje sposoby organizacji tego festiwalu. Mamy bardzo dużo wolontariuszy, którzy są niesamowicie zaangażowani w festiwal, pomagają naszym wydawcom. No, my nie jesteśmy tacy w 100% komercyjni, jak inne duże imprezy targowe, w sensie dwie, z którymi się mierzymy. Jako ciekawostkę powiem, w Opolu nasi wydawcy raportują nam, że sprzedają więcej książek niż w Warszawie, co jest dla nas szokujące.
1: Bo wydawałoby się, że to takie małe miasto, że Opole, że to przecież jest najmniejsze województwo w całym kraju, a tutaj proszę, taka frekwencja też, bo to też o to chodzi, że ludzie przychodzą i w kolejkach stoją po te autografy,
2: właśnie
1: czekają
2: o to chciałem zapytać, bo o tym, jaka jest frekwencja, świadczy chociażby to, że wy napisaliście tak: do Remigiusza Mroza można podchodzić, podpisywać, ale wyłącznie jedną książkę, że będzie przez 2 godziny zarobił, bo chodzi o to, że gdyby Remigiusz Mróz był robotem, jest prawdopodobnie, mamy takie podejrzenia po tym, jak dużo tych książek pisze, to wtedy przez 10 godzin spokojnie mógłby tam stać i podpisywać te książki, ludzi by nie zabrakło.
3: Są osoby, które czekają w kolejce do swojego autora ulubionego 10 godzin w Opolu. To jest szokujące.
4: Nawet i dłużej, gdyby tylko dostała taką możliwość.
1: A kto był takim rekordzistą?
4: Rekordzistą chyba Weronika Marczak, wydaje mi się.
1: Tak. I czyli tak rodzina naprawdę, Monet to ta
4: tak,
1: od tej
4: jeśli
1: książki.
4: Chodzi o autorki kategorii Young Adult, to młodzież ustawia się w kolejki w bardzo wczesnych godzinach porannych, kiedy tak naprawdę no, plac się szykuje.
2: Tak, to co, że wtedy prycze zapewniacie? Obiad nosicie?
4: Staramy się na pewno zwiększać komfort tego oczekiwania. Nasi wolontariusze roznoszą wodę, jak padało roznosiliśmy parasolki. No staramy się maksymalnie sprawić, żeby ten czas oczekiwania na spotkanie z tym upragnionym, wyczekiwanym autorem był po prostu możliwie komfortowy. Natomiast oni się cieszą naprawdę, tańczą w tych kolejkach, zamawiają pizzę, no zdjęcia zresztą
1: popcorn
4: pokazują.
1: Zajadają.
4: Tak, naprawdę.
1: To jest tylko dowód na to, że czytelnictwo wśród młodych ludzi, wbrew temu, co się często mówi, wcale nie zanika, że młodzi po prostu czytają, lubią,
4: absolutnie
1: tylko trzeba umieć dla nich napisać. A te najciekawsze wydarzenia Festiwalu Książki to sprawdzimy już za kilka minut.
5: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
6: Reklama.
7: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
6: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
7: Ślub?
6: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
7: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
6: Co prawda, to prawda.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
8: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy na temat 10. już jubileuszowego festiwalu książki, który już w najbliższy piątek rozpocznie się w stolicy województwa opolskiego. W naszym studiu niezmiennie Bartosz Mazurkiewicz, prezes drukarni Opolgraf, i Beata Tarnowska, współorganizatorka festiwalu książki. Podobno taka plotka w Polsce krąży, że już trzeba na festiwal książki zatrudniać ochronę, bo tak duża jest frekwencja. Panie prezesie, coś pan wie na ten temat?
1: Tak, absolutnie. W tej chwili ochrona jest jednym z istotniejszych elementów.
2: No ale nie ma co się dziwić. Radosław Sikorski, tam prezydent Kwaśniewski, kiedyś to dla nich, tak?
1: Proszę mi uwierzyć, że ochrona dla prezydentów to jest naprawdę małe wyzwanie w kontekście ochrony dla autorek z serii Young Adult. To znaczy, te kolejki są na tyle duże, że dochodziło kilka razy do bardzo niefajnych sytuacji, mianowicie rodzice nie wytrzymywali. Dzieci dają radę, ale rodziców trzeba pilnować.
0: Jakie to są emocje, prawda?
1: Najwięksi ochroniarze są przypisani do grupy
2: do
1: autorek. Tak.
0: Ale czemu? Skoro dziecko tak długo czeka w kolejce, no to
2: właśnie,
0: musi się doczekać.
2: To o co chodzi z tymi rodzicami? Że oni się burzą, że ich dziecko powinno już mieć?
1: Tak, ich dziecko powinno już tam być wcześniej, albo ktoś wszedł, wyszedł. No, proszę zrozumieć, kolejki trwają kilka godzin, tak? Kilka do 10, czasami dłużej. To nie jest krótko. Mhm. A warunki pogodowe są różne. Czasami jest słonecznie, czasami pada.
0: A mieliście jakieś takie zapotrzebowania, nie wiem, na przykład, żeby więcej pociągów było do Opola, żeby więcej autobusów jeździło na ten festiwal?
1: No w tym roku dostaliśmy takiego maila, żebyśmy zwiększyli ilość pociągów wczesnoporannych, bo tam ze Skierniewic już nie ma wykupionych biletów, co daje nam informację, że ta skala nie jest już lokalna. To znaczy, przyjeżdżają do nas ludzie naprawdę z całej Polski. Tak, to są na tyle istotne wydarzenia i premiery książek, że jesteśmy w stanie ściągnąć fanów literatury z całego kraju. To nas bardzo cieszy.
0: Niesamowita sprawa. Polski Festiwal Książki, Opole staje się stolicą nie tylko polskiej piosenki, ale też polskiej literatury. Podobno takie badania były robione, co najbardziej interesuje kobiety, jeżeli chodzi o literaturę.
1: Znaczy, badania były robione, jakie jest hobby w tej chwili najbardziej popularne, jakie najbardziej przyciąga kobiety. I to całkiem niedawno dostałem takie opracowanie i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że książki są tym najbardziej interesującym hobby, jakie dla kobiet jest atrakcyjne, jeżeli chodzi o mężczyzn. Co też jest ciekawe.
0: Dość. Czyli jeżeli ktoś chciałby znaleźć drugą swoją połówkę na życie, to powinien przyjechać do Opola na festiwal książki.
3: Tutaj jak kobiet, najbardziej.
0: Kobiet pod dostatkiem.
3: Oczywiście, zwłaszcza, że przekrój dziedzin, jeśli chodzi o autorów, z którymi się spotkamy na czterech festiwalowych scenach, jest tak szeroki i zakres tych zainteresowań, tych tematów, które są poruszane, jest tak bardzo rozległy, że naprawdę każdy znajdzie coś dla
2: niego. Beata, co dla ciebie jest taką perełką, jeżeli chodzi o ten festiwal? Pytam ciebie konkretnie, no bo ty już tych autorów tylu widziałaś i tak dalej, więc...
3: Pytasz o personalną perełkę, tak, taką dla mnie. No to ja bardzo się cieszę na spotkanie z Rafałem Olbińskim, z uwagi na to, że sama na co dzień zajmuje się malarstwem, więc ten akcent taki związany ze sztuką, który również pojawia się w każdym roku, ale to jest prawdziwa perła, ponieważ tutaj fani Polskiej Szkoły Plakatu również na pewno znajdą coś ciekawego.

0: kolejną kartę w książce pod tytułem Opolski Festiwal Książki. Zapiszemy już od najbliższego piątku, bo wtedy rusza 10. Opolski Festiwal Książki. Na ten temat rozmawiamy z jego organizatorami. Young Adult to jest ta scena, którą to wy właśnie wymyśliliście, prawda?
1: Zgadza się. Sam panel Young Adult jako pierwszy był organizowany na festiwalu w Opolu. Teraz wydarzenie rozrosło się o scenę dodatkową. Natomiast w tej chwili scena Young Adult jeszcze bardziej się rozrasta, ponieważ na przykład w tym roku na scenie, która teraz już jest sceną nie tylko Young Adult, ale sceną drugą, pojawi się na przykład Piotr Zychowicz, tak? Także pojawiają się Marek Stelar, autorzy no, zupełnie z innych kategorii, więc jakby sama scena się rozrasta, ale tak, panel Young Adult w Opolu pojawił się jako pierwszy. Kultywujemy tą tradycję i lubimy myśleć o tym w kategoriach takiego naszego projektu.
2: To był absolutny strzał w dziesiątkę, bo on przyciąga setki, tysiące młodych ludzi, ale wytłumaczmy może, co to jest ten Young Adult, bo może nie wszyscy wiedzą.
1: To jest kategoria książek dla takich młodych dorosłych. Tak, czyli pojawia się już tematyka romantyczna. Ta kategoria w ogóle to jest taka mnogość dziedzin, ponieważ częściowo to jest taki wczesny obyczaj połączony z fantastyką. Tak naprawdę to, co najbardziej no, kręci tą młodzież, a czego teoretycznie jeszcze nie do końca wolno, ale już trochę wolno.
0: Czyli taka młodzież tak po 13 roku życia to już zaczyna sięgać po takie książki, które teoretycznie są jeszcze nie dla nich, ale kuszą, bo pewne tematy takie się pojawiają, które ich dotyczą. Ale Opolski Festiwal Książki to nie tylko same wydarzenia związane z literaturą, to wszystko wokół oczywiście literatury się, wokół literatury krąży, ale mamy i spotkania autorskie, i warsztaty, i koncerty, prawda?
1: Zgadza się. Festiwal Książki Opole to jest też ten rodzaj wydarzenia, który łączy książkę z muzyką. Każdy dzień festiwalowy kończymy koncertem w tym roku. No, każdego roku właściwie mówimy, że to jest absolutny hit, ale w tym roku to chyba naprawdę już jest absolutny hit. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Mela Koteluk, tutaj taka moja personalna perła. Czekałam na to bardzo. W niedzielę spotkamy się z Katarzyną Nosowską, także prawdopodobnie prawdopodobnie tłumy będą sięgały do Dworca Głównego, tak obstawiam.
2: Jest to możliwe.
1: Bardzo
2: a
1: to
2: w którą
1: możliwe.
2: Stronę wy się będziecie rozrastać? Teraz ja się zastanawiam, bo nie mówcie mi, że w tym punkcie pozostaniemy. Że tam chętnych jest tyle i ludzi tyle będzie z roku na rok przybywać, że trzeba będzie rosnąć w którąś stronę.
3: No jest cały ratusz do przejęcia, tak w tą stronę możemy spokojnie
0: ale nie
3: ekspansję.
0: Mieliście takiego planu, żeby pod dachem zrobić festiwal książki?
3: Nie, to znaczy nigdy takiego planu nie było. Od samego początku miała być to impreza na otwartym terenie. Znaczy atmosfera, która jest przy tego typu imprezie dla nas jest jakby kluczowa. A zamknięcie i biletowanie imprezy to jest coś, co nas jakby wyróżnia od pozostałych festiwali czy targów książki w Polsce.
0: Wyróżnia was też Zbrodnie na pokładzie. To jest jeden z moich ulubionych punktów programu.
1: Tak, jest to również taki autorski projekt. Można spotkać się z wybranymi pisarzami, którzy napiszą kryminał, thriller w wyjątkowej atmosferze, ponieważ jest już późno. Można popłynąć statkiem. Jest to też takie ograniczone grono, ponieważ na statek nie może wejść więcej niż bodajże 60 osób. Także jest to też taka bardzo, bardzo ciekawa formuła o zmroku, spotkanie z kryminałem.
0: No to na koniec jeszcze zapytamy pana prezesa o pana takie ulubione, wybrane spotkania, na które pan koniecznie też sam chciałby się wybrać, tych autorów, których pan najbardziej lubi.
3: Ja ze względu na biznesową poprawność wolałbym nie odpowiadać na tego typu pytania.
0: Ale tak prywatnie, proszę nam powiedzieć.
3: No prywatnie to Andrzej Dragan to jest absolutnie osoba, która dla mnie jest warta każdej minuty spędzonej. Miałem okazję kilkukrotnie z panem Andrzejem rozmawiać, również gościł w drukarni, więc to jest coś ponadstandardowego. Możliwość rozmowy z taką osobą.
0: A tych autorów do wyboru mamy około 150, naprawdę jest w czym wybierać. Zresztą sama książeczka z programem 10. Festiwalu Książki, Opolskiego Festiwalu Książki liczy 36 stron, czytać
2: ta
0: można.
2: Ta książka się tak rośnie, że autorzy tej książeczki będą
0: też
2: zabrać.
0: Będą zapraszani na następny festiwal. Bardzo dziękujemy, już najbliższy piątek będziemy wam także towarzyszyć w Radiu Opole podczas 10. Festiwalu Książki. Bartosz Mazurkiewicz, prezes drukarni Opolgraf i Beata Tarnowska, współorganizatorka Opolskiego Festiwalu Książki, byli dzisiaj gośćmi porannego programu Radia Opole. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy serdecznie.
4: Z nami wstaje cały region.

0: Przeglądamy cały czas jeszcze ten program 10. Opolskiego Festiwalu Książki. No po prostu to się można zaczytać, aż do następnego festiwalu można czytać. Samych autorów. Gdybyśmy mieli wymienić, to byśmy wymieniali i duet na fali, to by nie miał już nic do powiedzenia. Cześć, dzień dobry, witajcie.
1: Cześć.
2: Iwona Tokarska, zawsze jest coś do powiedzenia.
0: No tak.
2: Też nie możemy się doczekać. Opole ostatnio naprawdę tęskni festiwalami, a jeszcze będą teraz opolskie konfrontacje teatralne, także w ogóle myślę, że wiele gwiazd do Opola zjedzie.
0: Ja mam taki postulat w ogóle, żeby końcówka maja i czerwiec to przenieść stolicę z Warszawy do Opola, bo tutaj jest stolica i polskiej piosenki, i literatury, i teatru, i jeszcze
1: mamy
0: pewnie
1: tak, festiwal
0: rzeczy.
1: Polskiej piosenki, potem mamy festiwal książki i tego samego dnia mamy festiwal nauki jeszcze.
3: I o tym festiwalu nauki dzisiaj będzie mowa w duecie na fali.
2: Teatralne jeszcze.
0: No właśnie. Tak,
1: festiwal o polskich konfrontacjach.
3: Festiwal o miasto. Lubimy się bawić w dobrym tonie.
2: My też możemy tutaj pofestiwalować się w Radiu Opole.
1: A my za dzisiaj dziękujemy.
0: Tak, dziękujemy bardzo.
1: No kto?
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie, pięknie dziękujemy.
0: Wspaniale. Magda Szybińska.
1: Kacper Śniegórski i Paweł Oliwa. Cześć, jak czapka.
4: Radio Opole.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.
4: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radia Opole. To już środa, 10 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
5: A w wiadomościach o rekrutacji do szkół w powiecie prudnickim.
6: Trwa zbieranie podań do technikum. Prowadzimy nabór na 5 zawodów.
5: Komisja Europejska chce uderzyć w Rosję kolejnymi sankcjami. W wiadomościach także kultura i Katarzyna Zawadzka.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Trwa rekrutacja do szkół średnich w powiecie prudnickim. Szkoły podstawowe naszego powiatu opuści 20 absolwentów mniej niż w ubiegłym roku, wylicza wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
8: Biorąc pod uwagę tą liczbę 485 absolwentów szkół podstawowych, liczymy na utworzenie około 16 oddziałów. W porównaniu z zeszłym rokiem będzie podobna liczba. I taki jest plan przyjęty przez zarząd powiatu Prudniku. Natomiast dokładnie jaka to będzie liczba, trudno dzisiaj powiedzieć. Będzie to oczywiście zależało od tego, jak ten proces rekrutacji będzie przebiegał.
5: Zakończono już przyjmowanie podań do klas mundurowych, mówi Andrzej Chruściel, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.
6: Natomiast w dalszym ciągu trwa zbieranie podań do technikum. Prowadzimy nabór na 5 zawodów. Na obecną chwilę zanosi się na to, że będziemy mieli 2 oddziały technikalne. Czyli w sumie być może, że będzie 4 klasy pierwsze.
5: Tegoroczni ósmoklasiści mają czas do 15 czerwca, by złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Komisja Europejska chce uderzyć sankcjami w gospodarkę Rosji, żołnierzy, a także w zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Wczoraj przesłała unijnym krajom projekt 21 pakietu sankcji. Do zatwierdzenia ich potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów.
9: Cyryl to zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina. Na objęcie go sankcjami nie pozwalał premier Viktor Orban. Po zmianie władzy na Węgrzech komisja powróciła z propozycją. A ponadto komisja chce po raz pierwszy zakazać wjazdu do Unii rosyjskim żołnierzom. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę. Szefowa komisji Ursula von der Leyen poinformowała też o propozycji sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, by Moskwa nie korzystała na szybujących cenach w związku z blokadą ciśniny Ormuz.
5: Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Jarosław Kaczyński stawił się w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości został wezwany w charakterze świadka. Ma złożyć zeznania w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Remont i nowa hala sportowa. Zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica w Opolu zakończył 2 inwestycje. Hala kosztowała 4 miliony złotych, z czego niespełna 3 miliony pochodziły z rządowego programu Olimpia. Natomiast prace modernizacyjne kosztowały niemal 6 milionów, mówi dyrektor szkoły Ewa Michalska.
10: Do zakresu prac należało docieplenie ścian elewacyjnych, docieplenie dachu, wymiana okien, całego ogrzewania oraz wymiana oświetlenia. Do tego dachu szkoły powstała nowoczesna fotowoltaika. Bardzo poprawił się komfort pracy i nauki, ponieważ wcześniej mieliśmy w salach bardzo duszno, zimą zimno, latem gorąco.
5: Będzie większy luz i komfort, porównując do dotychczasowych lekcji WF-u, mówią o nowej hali uczniowie Julia i Janek.
11: Tutaj w tej nowej sali można się bezpiecznie rozłożyć,
1: czy mamy większy pole do popisu, jeśli chodzi o koszykówkę, czy jakieś inne zawody.
11: No i bywały też takie sytuacje, kilka klas miało lekcje w WF-u, jeszcze na starej hali. Czasami było to naprawdę ciężko pomieścić, a teraz, kiedy już mamy nową halę, nie ma nawet takiego problemu.
5: Dodajmy, że to już szósta hala Olimpia w Opolu. I jeszcze siatkówka. Polacy udanie rozpoczęli występy w Lidze Narodów. W swoim pierwszym meczu turnieju w chińskim linii podopieczni Nikola Grbicza pokonali Kubę 3-0. Mecz podsumowuje środkowy Bartłomiej Lemański.
12: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej. Dobrze weszliśmy w mecz. Wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona. Mieliśmy bardzo dużo dotknięć bloków samych na siatce. Kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać te nasze serie na zagrywce. No i to zaowocowało dzisiaj tymi 3 punktami.
5: Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia. To spotkanie zostanie rozegrane jutro o godzinie 14 czasu polskiego. W piątek czeka ich starcie z Japonią. W sobotę mają dzień przerwy. Natomiast w niedzielę na zakończenie zmagań w Chinach zagrają z Ukrainą.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 9:54.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka. W piątek w Opolu startuje jubileuszowy 10. Festiwal Książki. Rozpocznie się na Placu Wolności, potrwa tam do niedzieli. O szczegółach mówi organizatorka Judyta Gralka.
13: Takie postacie ważne jak Remigiusz Mróz, który rokrocznie jest na naszym festiwalu, zagranicznych autorów, pani Bia Paris, która też rzadko przyjeżdża do Polski, a tutaj możemy ją spotkać właśnie podczas targów na Festiwalu Książki. Andrzej Dragan, pan Marek Niedźwiecki i świetny duet, który rzadko też się pojawia w Polsce, to pani Paulina Młynarska i Dorota Wellman.
4: Spotkania autorskie będą odbywać się na 4 scenach, będzie także rekordowa liczba wystawców. Przed nami także jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. W tym roku zobaczymy 9 przedstawień konkursowych, najbliższe w czwartek o godzinie 19:00 to Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka. Są jeszcze wolne miejsca, to przedstawienie z Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Mobilną pracownię krawiecką będzie można dzisiaj odwiedzać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. To okazja, aby poznać tajniki szycia, nauczyć się podstaw obsługi maszyny, wykonać własnoręcznie apaszkę, woreczek na biżuterię, poszewkę na poduszkę i o wiele więcej. Wstęp wolny, otwarty dla wszystkich. Początek dziś o godzinie 16:00 na 2. piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
0: Pogoda.
4: Deszczowa ta środa i te opady będą nam towarzyszyć, myślę, że do późnego popołudnia, od 16 do 18 stopni, tyle mamy mieć dzisiaj maksymalnie na termometrach. W nocy też zachmurzenie duże i całkowite i nadal będą nam towarzyszyć opady deszczu, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Może coś się przejaśni mimo wszystko. Od 9 do 11 stopni nocą, jutro od 16 do 18 stopni nadal i spodziewamy się oprócz deszczu też burz.
7: No niestety, kropi w wielu miastach regionu. Jeśli chodzi natomiast o temperatury, to mamy tak w okolicach 16 stopni w tej chwili w Opolu. 16 jest jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie czy Brzegu, po 15 stopni w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry w środę w 10. dniu czerwca. Mówią wam Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Program realizuje Paweł Oliwa.
4: A na naszej antenie Dua Lipa i Calvin Harris. One Kiss.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
3: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Duet na fali.
2: A Euromedyk to takie miejsce w Opolu, gdzie zaznacie relaksu, gdzie będziecie mogli naprawić swoje ciało i gdzie zaznacie też odnowę biologicznej. Tak się składa, że w najbliższą sobotę 13 czerwca od 11 do 18 w Euromedyku jest dzień otwarty. A tak się też idealnie składa, że dzisiaj w Radio Opole jest kolejny voucher dla naszych znakomitych słuchaczy, tym razem na godzinny masaż relaksacyjny.
3: No właśnie, tak pięknie powiedziałaś, że naprawić ciało. Ja myślę, że taki masaż relaksacyjny to nawet mógłby i duszę naprawić. To jest pełen relaks, godzina masowania. No i jakie pytanie dziś można by zadać przy takim właśnie, przy takiej nagrodzie? No jedno jedyne, jakie przychodzi do głowy, odwieczne oczywiście. Czy lepiej masować, czy być masowanym? Uzasadnij odpowiedź oczywiście z dopiskiem takim 774-541-541. Dzwońcie, odpowiadajcie, masaż relaksacyjny czeka.
2: A ja dodam, że takie pytanie mógł wymyślić tylko Krzysiu.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: Duet na fali.
1: Pół do jedenastej. Duet na fali Radio Pole. No i pierwszy gość w naszym studiu, Mirosław Marek, to dyrektor sportowy zawodów, o których za chwilę powiemy, a także trener MKS Strzelce Opolskie, były trener kadry narodowej. A w czym? W badmintonie. I to trzeba dobrze tą nazwę wymienić. A będziemy teraz zapraszać na drużynowe wojewódzkie mistrzostwa Polski właśnie w tej dyscyplinie, czyli raz jeszcze powtórzę, badminton. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie redaktora i państwa.
1: Te zawody startują już jutro właśnie w Strzelcach Opolskich. To proszę powiedzieć, jakie rangi są to zawody i kto na nie przyjedzie?
2: No tak, to pokrótce. Bardzo się cieszę, że tutaj patrona ze strony radia. Jest to bardzo fajna inicjatywa. Możemy troszeczkę szerzej powiedzieć o dyscyplinie olimpijskiej. Tym razem jedna z trzech imprez, która będzie w tym roku w Strzelcach Opolskich, czyli drużynowe mistrzostwa województw Polski. Zjedzie do nas 59 klubów z całej Polski. Jest to frekwencja na dzień dzisiejszy rekordowa. No i będą przez 4 dni rywalizować o puchar, pierwszy raz puchar przechodni ufundowany przez Polski Związek Badmintona na temat najlepszej drużyny wojewódzkiej w kategoriach U13, U15, U17, U19 i młodzieżowiec U23, czyli nasza, jak to mówią, ostatnia deska młodzieży, która później może rywalizować na olimpiadach.
3: A ile osób liczy drużyna badmintonowa?
2: Drużyna de facto miała zawsze 5 osób, 6 osób, teraz jest limit według regulaminu ustalony na 7, natomiast zawsze są to osoby wydelegowane przez trenerów kadr wojewódzkich ze wszystkich klubów, które w danym rejonie, powiedzmy, rywalizacje prowadzą.
3: A jak w ogóle radzą sobie Strzelce Opolskie, jeśli chodzi o właśnie ten narybek sportowy?
2: Ja powiem tak, Strzelce Opolskie mają taką fajną historię, natomiast ja tutaj muszę podkreślić, że my jesteśmy na województwie opolskim, gdzie tutaj mamy, jak wszyscy wiemy, bardzo szeroką historię, bo mamy i olimpijczyków z Głubczyc, mamy bardzo dobry klub w Kędzierzynie Koźlu. Ja też dołączyłem jako trener, bo troszeczkę podróżowałem po Polsce, teraz mamy w Strzelcach Opolskich również rozwijający się prężnie klub. Dzięki tym inicjatywom właśnie też lokalnie widać młodzież, rodzice zauważyli, że mogą się przez sport bawić, rozwijać, wychować, więc obecnie mamy dwóch przedstawicieli w dwóch kategoriach, czyli w młodziku i w młodziku młodszym, dziewczynę i chłopaka, którzy będą również powołani do kadry wojewódzkiej, a nie ukrywam, że dziewczyna, która nasza mała Sandra Meryk ma predyspozycję, obecnie jest w czołówce Polski i w tym roku, myślę, będzie również walczyć o najlepsze miejsca na indywidualnych mistrzostwach polskich w listopadzie, które również będą w Strzelcach Opolskich.
1: No dobrze mówić o tej dyscyplinie, bo myślę,

0: takie mam wrażenie, że przez ostatnie sukcesy, choćby Maji Chwalińskiej, wcześniej Igi Świątek, no to może trochę popularniejszy będzie chwilowo tenis.
1: Jeśli chodzi o sporty przykład, z rakietą w dłoni,
0: no tak? Jeśli chodzi o sporty rakietowe, ale rozumiem, że właśnie w naszym regionie jest mocna sekcja badmintona, a jacyś rywale z tych innych województw, kto jest taki mocny w Polsce, kto tutaj jest faworytem w tych zawodach?
2: Znaczy tutaj ciężko mówić o faworycie jako jednoosobowej drużynie ze względu na to, że to są we wszystkich kategoriach, tak? Czyli w jednym na przykład młodziku młodszym mogą mieć województwo polskie, w młodziku może być to na przykład województwo śląskie. Na pewno zawsze dużymi mocnymi ośrodkami są tam, gdzie są szkoły mistrzostwa sportowego. Czyli mamy Bieruń, mamy na pewno kwestie Białegostoku, mamy tutaj wiadomo Opolszczyznę i to będę mocno podkreślać, myślę, że będziemy walczyć tutaj. Natomiast zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Ja to zawsze mówię, to jest sport, to jest rywalizacja, dobrze, że będziemy w tym uczestniczyć i damy z siebie wszystko, więc wspomniał tutaj redaktor, jeżeli chodzi o tenis. Ja jestem bardzo dumny, że kolejna nasza zawodniczka dołączyła do elity. Zobaczcie, jak ciężko musi pracować, żeby ktoś zauważył, jakie to są koszty, żeby w ogóle być w tym sporcie. Każdy sport rakietowy niesie za sobą ogrom pracy i bardzo, bardzo dużo wyrzeczeń. No i co mogę powiedzieć, no badminton jest też dyscypliną olimpijską, jak kto mało wie na ten temat, to zawsze zachęcam, obecnie wszystkie kluby piłkarskie otwierają sekcję badmintona ze względu na szybkość reakcji. Przypominam, jest to najszybszy sport na świecie.
0: Proszę nie zdradzać, właśnie to za chwilę zostańcie koniecznie, drodzy słuchacze, z nami do tej rozmowy, za chwilę wrócimy i powiemy na przykład, z jaką prędkością taka lotka potrafi frunąć odbijana przez te rakiety w badmintonie właśnie. Rozmawiamy o drużynowych wojewódzkich mistrzostwach Polski w badmintonie, startuje jutro w Strzelcach. Mirosław Marek w naszym studiu. Za chwilę do tej rozmowy wracamy.

0: ja miałem przyjemność prowadzić zajęcia nawet czterolatkiem, który chwytał lotkę, miał z tego frajdę. Oczywiście to jest wtedy zabawa balonami, nie ma nic wspólnego z samym badmintonem. Jest to forma właśnie nauki, koordynacji wzroku ruchowej, gdzie to dziecko uczy się tego chwytania, poszukiwania tego elementu w przestrzeni, próbę zlokalizowania go. Natomiast tutaj wspomnieliśmy o prędkości i na zawodowym rynku to się przekształca w ten sposób, że zawodnicy potrafią w ciągu jednego meczu, półtorej godzinnego, przebiec 9-10 kilometrów na korcie, który ma 60 szerokości na 7 długość i wyobraźcie sobie Państwo, wykonują 300-400 podskoków, a szybkość reakcji jest poniżej 0,02 sekundy. To już jest bardziej antycypacja ruchu w przestrzeni niż nawet reakcja na poruszającą się lotkę.
1: No nieźle, naprawdę. Czy to jest sport kontuzjogenny?
0: Ja powiem tak, że jak każdy sport, forma rekreacji, forma sportu dla wszystkich, który najbardziej jest pożądany, bo dzieci po prostu siedzą w domach, jest jak najbardziej bezpieczny. Jest tak jak każdy sport, wchodząc w etap kwalifikowany, czyli sportu zawodowego, no wiąże się z tym, że trzeba zabezpieczać. Jest to sport asymetryczny, więc wtedy musi być wyrównanie mięśniowe, wtedy jest wsparcie motoryczne. Natomiast no to mówimy o jednostkach, które zajmują się sportem zawodowym, zarabiają na tym i jak każdy pewnie lekarz czy zawodowy trener powie, sport kwalifikowany wiąże się z tym, że to jest praca. I wtedy trzeba liczyć się z tym, że trzeba zabezpieczać ciało przed możliwymi kontuzjami. Dla dzieci absolutnie nie jest to wręcz przyjemność. Serce pracuje w takich obszarach V2 Max, jak są na antenie ludzie, którzy się znają, które może powodować bardzo szybkie przyspieszenie serca, co dobrze wpływa na rozwój.
2: Czyli trzeba dobrą bazę tlenową, jak to się mówi, zbudować.
0: Tak, i to jest fajne, że badminton musi mieć wykształcenie we wszystkich cechach motorycznych, bo jeżeli ktoś nie jest szybki, no to będzie mieć wolniejsze dojście do lotki. Jeżeli będzie szybki, ale nie będzie tak, jak pani redaktor wspomniała, wytrzymały, to nie wybiega.
1: To się jeżeli tak zasapie po jednej
0: rundzie. Jeżeli nie będzie skocznościowo przygotowany, a za skocznością, czyli pliometryką idzie przygotowanie siłowe, czyli sprawność ogólna, no to nie będzie utrzymywał możliwości dynamiki. I to jest ciekawe bardzo. Wszystkie cechy motoryczne muszą być na wysokim poziomie.
2: Panie Mirosławie, muszę jeszcze tylko o jedną rzecz zapytać, o której jutro startujecie i w jakim systemie będą te rozgrywki właśnie rozgrywane.
0: Tak, serdecznie Państwa zapraszamy. Jest to mini impreza towarzysząca dni Strzelec Opolski, które są w tym momencie, więc na pewno będziecie mogli spędzić miło czas. Mamy przepiękny park w lokalizacji, gdzie jest hala sportowa od 9 rano, od piątku do niedzieli rywalizacja na najwyższym poziomie, a w czwartek już dwie rundy w godzinach od 16, myślę, do 21 ze względu na dużą ilość zawodników, więc startujemy oficjalnie w piątek o 9, natomiast już rozgrywane pierwsze mecze będą w czwartek w późnym wieczorem ze względu na ilość zawodników. Jest to całkowicie wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
1: No i meldujecie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej numer 1, to jest ulica Brzezińska, ja dodam dla formalności, a na zawody zapraszał Mirosław Marek, to dyrektor sportowy tychże zawodów, no a także trener MKS Strzelce Opolskie, były trener kadry narodowej, jak słyszeliśmy o badmintonie, wie wszystko. Dzięki piękne za wizytę w studiu.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do zobaczenia.

0: i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
5: Po reklamie.
6: Za kilka sekund na zegarach wybije godzina 11. Przypomnę, że dziś środa i to jest 10 dzień czerwca. Międzynarodowy Dzień Elektryka. Na co ważnego na świecie, w kraju i w regionie? Sprawdźmy.
7: Na Śląsku dwie poważne awarie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jarosław Kaczyński stawił się na przesłuchanie w sprawie dwóch wież. UOKiK wzywa banki do uproszczenia procedur spadkowych.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: O szczegółach Roman Juranek.
7: Pasażerowie kolei przejeżdżający przez Śląsk muszą się liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami. W Katowicach w rejonie przebudowy Śląskiego Węzła Kolejowego doszło do dwóch poważnych awarii urządzeń sterowania ruchem. Informacje na stronie kolei śląskich wskazują, że opóźnienia poszczególnych pociągów wynoszą od 10 do kilkudziesięciu minut. Część kursów została całkowicie odwołana. Od godziny 10 w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym dwóch wież i domniemanego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera. Śledztwo zostało wznowione w lutym ubiegłego roku.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Ponad 50 zużytych opon samochodowych odkryto w lesie w pobliżu miejscowości Lipowa w powiecie opolskim. Jak informuje Nadleśnictwo Opole, musiały się tam pojawić między 4 a 7 czerwca. Sprawą zajmuje się policja z Niemodlina, a w pomoc w ustaleniu sprawcy włączyli się także mieszkańcy, mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
10: Sprawa na tyle bulwersująca, że się potrafiła też w nasze social media. Anonimowi ludzie z internetu, którzy okazało się znają się na wulkanizacji, bo mogli też rozpoznać kilka charakterystycznych cech, jeżeli chodzi o opony, co może dać trop i faktycznie zmierza sprawa w dobrą stronę.
7: Rzecznik opolskiego nadleśnictwa przypomina, że kilka miesięcy temu ktoś wywiózł lodówkę do lasu przy drodze krajowej. Wówczas dzięki mediom społecznościowym udało się ustalić sprawcę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa banki do uproszczenia procedur spadkowych. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wskazał bankom oczekiwane standardy postępowania wobec spadkobierców.
11: Dla wielu rodzin środki pozostawione na rachunku zmarłego są nie tylko częścią spadku, ale też realnym wsparciem w trudnym okresie po stracie bliskiej osoby. Często są wręcz niezbędne do organizacji pogrzebu czy obsługi bieżących produktów kredytowych zmarłej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby spadkobiercy mogli sprawnie uzyskać niezbędne informacje i załatwić formalności po przedstawieniu wymaganych dokumentów.
7: UOKiK oczekuje informacji o podjętych przez banki działaniach, a postępowania wyjaśniające przeprowadzono po otrzymaniu wielu powtarzających się skarg od konsumentów.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: ONZ zarzuca Hamasowi egzekucje i okaleczania Palestyńczyków w Strefie Gazy. Raport mówi o setkach pozasądowych kar podczas wojny z Izraelem. Część z nich miała być pokazywana publicznie, by zastraszyć mieszkańców.
12: Biuro Praw Człowieka ONZ udokumentowało 249 przypadków egzekucji i ciężkiej przemocy od sierpnia 2024 roku do stycznia 2026 roku. Wśród nich było ponad 100 zgonów. Według raportu Hamas był zaangażowany w prawie 1/4 spraw. Ofiary oskarżano m.in. o współpracę z Izraelem, kradzież pomocy humanitarnej, przestępstwa narkotykowe albo związki z wewnętrznymi rywalami. Śledczy opisali strzały do związanych mężczyzn, łamanie kości metalowymi rurami i pobicia. ONZ uznała, że takie działania mogą być zbrodnią wojenną i naruszają prawo do życia oraz uczciwego procesu.
7: Mówił Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia 24. Na koniec wracamy do regionu. Wystawa rolnicza, pokazy maszyna, do tego prezentacje bydła mlecznego i mięsnego z Opolszczyzny, Śląska i Dolnego Śląska. To wszystko już w najbliższy weekend na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem w ramach największej wystawy rolniczej na otwartej przestrzeni w południowej Polsce, czyli Opolagry. Uroczyste otwarcie w piątek o 10:00. Opolagra będzie dostępna dla zwiedzających przez 3 dni od godziny 9:00 do 17:00, a wstęp na targi jest bezpłatny. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości w południe zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No cóż, niebo zachmurzone, dzisiaj żadnego błękitu ani słońca za bardzo nie widać i tak będzie raczej do końca dnia, do tego co rusz opady deszczu. Temperatury te maksymalne też dużo niższe niż w ubiegłych dniach, od 16 do 18 stopni i to jest taki maks. Wiatr do tego słaby, zmienny, przynajmniej nie ma wzmianki o burzach albo burzach z gradem. W nocy też zachmurzenie duże, całkowite opady deszczu i tak od 9 do 11 stopni.
9: A teraz po 14 stopni mamy w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu, w Kluczborku, a najchłodniej jest w Nysie i w Kędzierzynie Koźlu, tam po 13.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, witajcie. W środę to 10 dzień czerwca. Witają się konkretnie Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rap, cześć i czołem. No i nadal jest z nami Paweł Oliwa, który dzielnie ten program realizuje.
9: A na naszej antenie E-Money.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Mamy 17 minut po godzinie 11, no i to jest dobra pora, żeby przypomnieć o tym, że konkurs w Jak Najlepsze sobie trwa. Codziennie coś innego mamy do zaoferowania. My jak my, ale konkretnie Euromedyk, który ten konkurs sponsoruje. No i dziś, uwaga, godzinny masaż relaksacyjny. Coś takiego dla naszych słuchaczy. No tylko co trzeba zrobić, żeby móc się zrelaksować, móc się pójść wymasować, to już powie Iwona.
2: Przede wszystkim trzeba się odważyć, żeby zadzwonić do Radio Pole pod 774-5-415-41 i odpowiedzieć śmiało i kreatywnie na pytanie, czy lepiej masować, czy być masowanym.
3: Myślę, że przyjemnie być wymasowaną, ale ja wolę wymasować swojego partnera po całym intensywnym tygodniu pracy. Wtedy odblokowują się u niego mięśnie i te jego ciarki na plecach.
2: O, romantycznie się zrobiło.
1: Rzeczywiście, takich odpowiedzi się spodziewaliśmy i bardzo dobrze, ale niektórych żeśmy się nie spodziewali. Na przykład takich.
4: Jako dziecko zawsze byłem masowany przez mamę, bo jestem osobą niepełnosprawną i to były moje najlepsze ćwiczenia rehabilitacyjne. A gdy ukończyłem maturę, chciałem zostać masażystą, jednak tak się potoczyło, że nim nie zostałem. To wolę być zawsze masowany, gdyż to jest najlepsza forma, najprzyjemniejsza forma mojej rehabilitacji.
2: To w takim razie podziwiamy i pana, i mamę, i bardzo dziękujemy za ten mądry telefon. 774-5-415-41. Dajcie znać, czy lepiej masować, czy być masowanym, a w zamian damy wam voucher na masaż relaksacyjny, godzinny do Euromedyka w Opolu.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
5: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: A to już nowość od Davida Getty.

0: Zuzy, Adam Konkol i Marcin Czerwiński. Dobrze, że jesteś. Zaśpiewali, zagrali nam w Radio Palen 28 minut po godzinie 11. Dobrze, że z nami jest dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witamy pani doktor.
1: Dzień dobry, bardzo się cieszę.
0: A spotykamy się dlatego, że właśnie będzie sporo się działo w ten weekend w Opolu. Jak już mówiliśmy na tak zwanej mijance z Magdą i z Kasprem, to Opole będzie tętnić życie. Mamy i festiwal książki, i opolskie konfrontacje teatralne, i uwaga, opolski piknik naukowy, to wszystko będzie się działo, a właśnie o te szczegóły pikniku poprosimy już teraz pani doktor.
1: Wszystko na placu Kopernika. On wczoraj patrzyłam, że jest cichutki, także za tydzień myślę, że nie będzie.
2: A cisza przed burzą.
1: Sobotę nie będzie. No mam nadzieję, że burzy nie będzie. Tak,
2: ale burzą
1: trzymamy
2: taką,
1: kciuki.
2: Że dużo
1: ale
2: ludzi
1: burza
2: przyjdzie.
1: Naukowa na pewno będzie. Tak. Standardowo wydziały Uniwersytetu Opolskiego będą się wystawiały ze swoimi doświadczeniami. Będzie też Politechnika, Instytut Informatyki się wystawiał ze swoimi ciekawymi kołami naukowymi, że tam też można studiować i może być ciekawie. Ale generalnie będziemy jakby tworzyć jako całość, bo też i Park Naukowo-Technologiczny pokaże swoje, zazwyczaj zajmują się i też w tym roku też podali pisaki 3D, że będzie można sobie tworzyć obrazy, nie tylko pisać w poziomie, ale też w pionie. Ale jeszcze mamy parę atrakcji, a mianowicie nie udało mi się, i za to przepraszam wszystkich, nie udało mi się zaprosić naszego Sławosza, mimo że było to zaplanowane, ale niestety Esa...
2: Świeżo pieczony tata to jest.
1: No tak, ale Esa mi odmówiła jakiś tydzień przed imprezą, więc jest w tym samym czasie na dużo większej imprezie, także myślę, że tutaj liczebność miała znaczenie.
0: Pani doktor, jeszcze się uda, spokojnie.
1: Mam nadzieję.
2: Jeszcze będzie.
1: Ale za to mam człowieka, który zechciał do nas przyjechać i się bardzo cieszę, że jest, bo ja go bardzo często obserwuję na Facebooku, a mianowicie Piotr Kosek z Astrofazy. To jest facet, który wie wszystko o kosmosie i o lotach kosmicznych, więc będzie u nas na Festiwalu Nauki. Będzie opowiadał właśnie o turystyce kosmicznej, bo jakbyście tak chcieli, to wiecie, że w przyszłości możecie na Księżyc, tak w ramach jednego...
2: Liczymy po cichu, że dożyjemy.
0: Ale wiecie co, ja w ogóle byłam w szoku, bo wczoraj się dowiedziałam, że Rada zaprojektowała nowe stroje dla kosmonautów, które będą wykorzystywane,
2: mają być
0: wykorzystane właśnie w misji Artemis 3 w 2028 roku.
1: Mm-hmm. Tak. Także słuchajcie, także może będzie coś dla nas kobiecego, może trochę, a nie same takie
0: No nie wyglądało
2: ja bym poleciał
0: to
2: jakoś. Poleciał w moich morospodniach tamtych i starej koszuli. Też by było fajnie, zapewne.
1: Nie wiem, czy byś chciał tak polecieć.
0: Słuchajcie, wyglądało to w każdym razie
2: tak
0: kosmicznie.
2: Ubrać kombinezon i co tam pod spodem, to nie wiem, czy NASA sprawdza, czy kto. No, ważne by były chyba widoki i wszystko inne.
1: Słuchajcie, będziemy też słuchać muzyki kosmicznej, bo Przemysław Wróć specjalnie komponuje dla nas dźwięki, więc będzie muzyka elektroniczna o dźwiękach kosmosu.
0: Wow.
1: To zaraz po wykładzie Astrofazy, więc wydaje mi się, że troszeczkę udało mi się w tą naukę wciągnąć kultury. Mało tego, dowiedziałam się, że nasi informatycy mają zespół. Będą grać.
2: I to nie w gry.
1: A nie, będą grać i to będzie taki ciężki rok ponoć. Nie, mam nadzieję,
2: proszę,
1: że mieszkańcy placu Kopernika nie będą na mnie krzyczeć.
2: Jakby co to nauka,
1: się
2: to wszystko dla nauki.
1: Tak jest. No dźwięki, słuchajcie, to jest nauka na wyższym poziomie i w dużym natężeniu. Więc myślę, że Sebastian, że ekipa pana Stemplewskiego da czadu.
0: Doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, przypominamy, jest gościem w naszym studiu. Zapraszamy was na opolski piknik naukowy, a więcej szczegółów już za moment.

0: z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Co ja słyszę? Symulator lotów i ścianka wspinaczkowa między innymi.
1: Tak, bo to będzie prowadzić, to są elementy firmy, która miała nagrodę i to jest firma w ogóle z Opola. Bo ja w ogóle mam taki pomysł, żeby pokazywać rzeczy, które my mamy najlepsze.
0: Pięknie.
1: I dostałam taką propozycję, żeby wystawić ściankę spinaczkową i właśnie symulator lotu. A tak mi się to bardzo skojarzyło z tematem wykładu Piotrka, bo mówimy o turystyce kosmicznej, więc od samolotów do kosmosu jest bardzo blisko. Więc pomyślałam sobie, że ja też polecę.
0: No pełno.
1: I dowiedziałam się, że mogę, że już mam taką masę, że mogę i pierwszym testerem symulatora lotu będę ja.
0: No proszę bardzo.
1: Więc będziemy się tam bawić, ale też będziemy mogli pooglądać słoneczko, tylko mam nadzieję, że wyjdzie.
0: Że nie będzie chmur, że pogoda dopisze.
1: Ale jeśli, ponieważ jestem zapobiegawczą kobietą, więc wymyśliłam sobie, że wiadomo, że jest jasno o 9, więc trzeba zrobić ciemność, więc będziemy mieli planetarium przenośne. Więc jak ktoś będzie chciał zobaczyć niebo, to po prostu wejdzie do Kolegium Majus na drugie piętro, do kopułki i fantastyczna kobieta Monika będzie opowiadała o niebie, o tym, co się tam dzieje w ciemności. Tam będzie ciemność, nie będą przeszkadzały światła, które są wszędobylskie w Opolu, więc będzie można właśnie poleżeć i posłuchać o niebie. Jeszcze ważne, z takich fajnych rzeczy, które można by zaproponować na samym festiwalu, to będziemy mieli tak zwany Escape Lab. Tak jest. To będzie
2: coś jak Escape Room.
0: No właśnie,
1: tak,
0: co to takiego?
1: Tylko, że
0: i co trzeba
1: będzie,
0: uciekać?
1: To będzie labirynt. Ten lab nie jest od laboratorium, tylko od labiryntu. Tak troszeczkę naukowy dowcipek. Więc będziemy wchodzić do labiryntu, odpowiadać na zagadki i jak się odpowie na zagadki, będzie można otworzyć kluczykiem kłódeczkę i przejść dalej. Więc musimy przejść labirynt, mając pewien zasób wiedzy. Ta wiedza będzie ogólna, nie na wysokim poziomie akademickim, bo chcemy, żeby ktoś wyszedł z tego labiryntu.
0: A jak nie, to zostaniecie do przyszłorocznej edycji.
2: To mnie zaintrygowało. To jest znakomity pomysł na spędzenie przyjemnie popołudnia. Połączenie właśnie przyjemnego z pożytecznym, bo jeszcze dokształcimy się tam, prawda?
1: Tak, pomogą, jeśli nie damy rady, to tak jak to jest w escape roomach, jest pomoc. Więc jak tak wejdziemy w taki cykl escape labów, czyli takiego spaceru z wiedzą, to zapraszamy na grę terenową, bo będziemy robili grę terenową po naszym Kolegium Majus i po miasteczku festiwalowym, czyli będzie można, ale tym razem zdobyć wiedzę, nie tyle sprzedawać, tylko zdobyć wiedzę. W 6 punktach będzie się zbierało naklejki na mapie i z tą mapą, jak ją wypełnimy, to przyjdziemy do sklepiku festiwalowego. Tam niestety nie da się nic kupić za złotówki, da się tylko kupić za tak zwane unicoiny. Mamy takie pieniądz festiwalowy, który jak przyjdziemy na stanowisko, dotrzymamy coina, a potem zamieniamy na gadżety reklamowe. To tak trochę ekonomii też, tak związane jest z nauką.
2: Będzie
0: strefa,
2: też...
0: Strefa rekonstrukcyjna, ja wiem, że będzie jeszcze też jakaś. Tak, chciałaś to samo powiedzieć, ależ my jesteśmy zgodni, no proszę.
1: Wprawdzie nie będzie tam mojego najważniejszego rekonstruktora, czyli Piotrka Książka, czyli osobistego mojego syna i to jest pierwszy rok, kiedy go nie będzie, ale powiem, że Manticora, która jest jakby odpowiedzialna za strefę reko razem z panią Magdą Przysieczą-Pizarską, stanęły na wysokości zadania, jest więcej eventów niż normalnie, bo chciały pokazać, że one potrafią lepiej, więc będzie też kowal, jak zwykle, będziemy mieli rękodzieło. Pani Przysiężna Pizarska przygotowała kocioł wiedźmy, więc będziemy mogli skosztować
0: wiedźmy?
1: Pędrówkę. No wiedźmy nie będę kosztować, wiedźmina może, ale wiedźma to raczej nie. Ale w każdym razie będzie można zjeść zupę ugotowaną według starego przepisu. Więc i oczywiście słynny smalec Magdy, także ona już przygotowuje ten smalec w domu, więc tylko sanepid niech lepiej nie podsłuchuje naszej rozmowy. W każdym razie jak co roku smalec Magdy będzie, bo zazwyczaj przygotowuje go i serwuje właśnie w strefie reko. Będzie można zrobić z gliny swoje naczynie i...
2: Będzie jeszcze występ Manticory.
1: No właśnie to chciałam powiedzieć. I całą strefę reko zakończy występ Manticory, czyli taniec z ogniem. Jak macie swoje torby, bez żadnego emblematu, to przyjdźcie na sitodruk. Sztuka będzie robiła sitodruk na materiałach. Będą mieli też torby do rozdania,

0: ale one się kończą, jak z mojego doświadczenia wiem, że po pierwszej godzinie, więc można przynieść cokolwiek, będzie można sobie zrobić sitodruk na jakimkolwiek materiale, który przyniesie.
1: Bardzo dużo atrakcji, można by jeszcze długo wymieniać, ale ja proponuję po prostu przyjść w najbliższą sobotę na Plac Kopernika i się przekonać na własnej skórze, co nauka potrafi zrobić człowiekowi, a potrafi zrobić wiele dobrego.
2: Już niektórzy nam tutaj zdjęcia tego labiryntu podsyłają.
1: Dobrze mówisz. Labirynt biały to już stoi tak na placu właśnie przed centrum handlowym. Ja teraz na to patrzę. Kolega podesłał tutaj messengerem. Biały labirynt. Rzeczywiście wygląda to imponująco. Chyba nie wiem, czym się bał tam wejść. Tak, no labirynt. No, minotaura tylko nie ma. Tak, jakby co tam je wyciągniecie, ale w tym roku czy w przyszłym?
2: O, to jest dobre pytanie.
0: Zależy od oferty, nie?
2: Słuchajcie, więcej szczegółów na stronie festiwal.uni.opole.pl. Gorąco zapraszamy dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Po raz kolejny odwiedziła Radio Opole. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. I udanej imprezy życzymy.
2: A ja pozwolę sobie powiedzieć, że tak, mieliśmy Igę, mieliśmy Maję z Paryża, a już teraz pora na Olę z Paryża. Dla Was.

0: Duet na fali.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Po reklamie.
3: A my już dojeżdżamy do 12. Słuchacie Radio Opole. W środę to 10 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Brzeg uruchomił odbiór tekstyliów. Mieszkańcy skorzystać mogą ze specjalnych pojemników.
5: Od czerwca można oddawać do recyklingu odzież.
4: Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież. Posłowie zdecydują w sprawie wotum nieufności dla szefa MSWiA.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A te zaprezentuje Katarzyna Plewnia, która rozpoczęła dyżur w newsroomie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. W Brzegu w ramach opłaty za odpady uruchomiono zbiórkę tekstyliów. W mieście ustawiono specjalne pojemniki, do których można wkładać odzież i inne tekstylia. Pojemniki postawił Brzeski Zakład Higieny Komunalnej, odpowiedzialny za realizację usługi. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy nie muszą sami trudzić się z transportem tekstyliów do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
5: Wyszliśmy już z nową ofertą dla mieszkańców, czyli w cenie 35 zł, jaka aktualnie obowiązuje stawki na osobę. Już od czerwca można oddawać do recyklingu odzież, czyli tekstylia, mamy nowe pojemniki na śmieci.
4: Mówił Piotr Tarapata, zastępca burmistrza Brzegu. Według władz miasta podobne rozwiązania wciąż należą jednak do rzadkości w województwie opolskim. Do zielonych pojemników, które od czerwca stanęły w Brzegu, należy wrzucać wyłącznie odzież i tekstylia nie nadające się już do dalszego użytkowania, czyli zniszczone, niekompletne czy poplamione. Równocześnie mieszkańcy mogą oddawać tekstylia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy Saperskiej 1 w Brzegu.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Od godziny 10 w prokuraturze okręgowej we Warszawie trwa przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Lider opozycji zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym dwóch wież i domniemanego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera. Szczegóły Piotr Durys.
7: Śledczy chcą odtworzyć kulisy negocjacji w sprawie budowy wieżowców spółki Srebrna. Reprezentujący austriackiego biznesmena mecenas Roman Giertych podkreśla, że prezes PiS musi w końcu odpowiedzieć na kluczowe pytania.
8: Prokuratura wezwała go jako świadka, ale przynajmniej ma pierwszy raz okazję powiedzieć pod odpowiedzialnością karną, jak było w sprawie wręczania koperty, jak było w jego relacjach z księdzem Sawiczem i czy otrzymał te 50 tysięcy w kopercie, czy też nie otrzymał.
7: Jarosław Kaczyński już wcześniej podkreślał, że uważa to śledztwo za polityczną nagonkę. W 2019 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.
4: W Sejmie kolejna próba odwołania przez opozycję ministra w rządzie Donalda Tuska. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości posłowie zdecydują w sprawie wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
9: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu brak nadzoru nad służbami podlegającymi pod resort, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie. Poseł PiS Andrzej Śliwka.
10: Za czasów politycznej odpowiedzialności pana ministra Kierwińskiego Polska Policja zmaga się z niedoborami kadrowymi.
9: Szef MSWiA szybko odpowiedział. Nie jest idealnie, ale sytuacja znacząco poprawiła się po zakończeniu rządów Zjednoczonej Prawicy.
11: 8 tysięcy wakatów. Tak, nadal dużo. Ale liczba wakatów została obniżona o połowę.
9: Wniosek nad wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego ma być głosowany o 14.30.
4: Według ukraińskiej prasy władze w Kijowie nie są skłonne do zmiany decyzji w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Pod koniec maja taki dokument podpisał prezydent Wołodymyr Załański. Wywołało to w Polsce falę oburzenia, a w konsekwencji pogorszenie relacji między Warszawą a Kijowem. W ostatnich dniach prezydent Załański w zagranicznych podróżach nie korzysta z lotniska w Rzeszowie Jasionce. Spekuluje się też, że może nie wziąć udziału sygnału w zaplanowanej na koniec czerwca międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: W miejskim żłobku przy ulicy Wałowej w Głubczycach powstaną kąciki sensoryczne, by wspierać rozwój emocjonalny, poznawczy i motoryczny dzieci. Gmina na realizację zadania pozyskała blisko 40 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne.
12: Drugi, trzeci rok życia dziecka stanowią okres szczególnie intensywnego rozwoju mózgu, w którym dynamicznie wzrasta liczba różnorodności połączeń neuronalnych, synapsów. Jakość i liczba tych połączeń warunkują sprawność i funkcje poznawcze, emocjonalne, motoryczne. W salach pojawią się m.in. materace terapeutyczne, ścieżki sensoryczne, równoważnie, panele sensoryczne oraz strefa wyciszenia.
4: Mówił Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach. Wyposażanie kącików sensorycznych rozpocznie się w lipcu i potrwa do końca września.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Cały czas kropi w regionie, do 18 stopni dzisiaj wzrośnie temperatura maksymalnie, do tego mamy taki wiatr słaby, zmienny, obniżający temperaturę odczuwalną. Jutro od 9, przepraszam, nocą od 9 do 11, a jutro od 16 do 18 i oprócz deszczu będą też burze.
6: No niestety, chciałem tak powiedzieć, wyciągnąć średnią, bo wiecie, odczuwalna 13, pokazuje
3: Krzysiu,
6: mi telefon 17
3: swoją
6: w Opolu,
3: kulę, wywróż ładną pogodę.
6: Ja myślę, że tak w okolicach 14-15 stopni to jest teraz taka temperatura, która w większych miast naszych tu w regionie panuje, czyli mam na myśli Opole, Kluczbork, Namysłów, Brzegny, Sejkędzin, Koźle, o zgrozo. Prawie wszędzie widzę takie chmurki z deszczem, więc niestety taki to jest dzisiejszy ten dzień.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Szklana kula też mi zamokła, chciałem powiedzieć.
3: Dobrze, że przynajmniej siedzenie masz, sucha.
6: Nie wiadomo jak długo.
3: 6 minut po 12. Witajcie, kochani. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rap, cześć. Paweł Oliwa jeszcze z nami jest i program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
19: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: 19 minut po godzinie 12. Za nami znakomity Dawid Podsiadło ze swoją nowością Na Błysk. No i myślę, że Shine Bright Like a Diamond to będzie można po wizycie w Euromedyku właśnie. To taka przestrzeń w Opolu, w której to właśnie zaznacie nie tylko samego relaksu, ale też całej odnowy biologicznej. Specjalny dzień otwarty jest dla wszystkich mieszkańców 13 czerwca. To oczywiście sobota od 11 do 18. To będzie taka okazja, żeby pokazać, że Euromedyk to przestrzeń dbająca zarówno o ciało, jak i o ducha, a specjaliści właśnie z Euromedyka wspierają zdrowie w sposób kompleksowy i dostępny dla wszystkich. A my, tak się dobrze składa, mamy dla Was voucher na masaż relaksacyjny.
2: I to trwający godzinę, ja to podkreślę, bo wiesz, masaż a masaż, to są dwie różne rzeczy. Dobrze, a co w takim razie trzeba zrobić, żeby wybrać się na taki godzinny masaż relaksacyjny? Trzeba odpowiedzieć na jakże proste, chociaż może nie do końca pytanie, bo tutaj odpowiedzi mogą być przeróżne. Zależy od punktu widzenia. A zatem, czy lepiej być masowanym czy masującym? I uzasadnij odpowiedź, to dziś Was prosimy i pytamy. No i na przykład Basia, to co woli?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ja zdecydowanie odpowiadam, że lepiej być ma lekkość, błogość i przyjemność. Poczuć magię odprężenia, można pomarzyć o niebieskich migdałach, zrelaksować się na całego. Masaż na pewno wyciszy nasz układ nerwowy, uspokoi, a tym samym da kopa na kolejne nasze codzienne wyzwania. Pozdrawiam, Basia.
1: Piękna
2: masaż,
1: prawa życia.
2: Który uspokoi, da kopa, słuchaj, jednocześnie.
1: Ja ciekawe. Myślę, że gdybym była tak wymasowana z samego rana, to też mięśnie pewnie wszystkie byłyby rozluźnione i też od razu miałabym znacznie więcej energii, ale jeszcze tak dobrze nie jest w Radiopole, żeby był pokoik z masażystą.
2: No nie, nie. Z kopami też nie ma, na szczęście. No dobrze, posłuchajmy innych propozycji.
4: Czy masować, czy być masowanym? Raz na wozie, raz pod wozem, ostatnim będą pierwszymi. Ale najważniejsza zasada jest taka, żeby zabawa sprawiała obu przyjemność.
1: Bardzo mądre słowa, jak zwykle od słuchaczy Radio Pole. 7745-415-41. Czy lepiej masować, czy być masowanym?
5: Ja mam taką propozycję. Zakup po prostu masażera. Wtedy masujący i masowany będzie bardzo zadowolony. No ten masażer, każdy zakątek ciała, każdy zakątek wymasuje. No a co to za cud, który każdego zadowoli? To po prostu zwykła szczotka z wypustkami. Dziękuję, do widzenia.
1: Dobrze, pani się rozkręcała, ale na końcu na szczęście doprecyzowała.
2: Pani zna się na rzeczy w ogóle, wiesz. Nie wiem, co tam sobie wyobrażali inni. Szczotka z wypustkami. Halo.
1: Ale właśnie, ona tak podchwytliwie nas tutaj wzięła. Pod włos.
2: No, powiem szczerze, że i pod pytanie jest z takich trochę podchwytliwych i tak troszeczkę tutaj z wami dzisiaj śmieszkujemy. Czy lepiej być masowanym, czy lepiej masować? Odpowiedź uzasadnij. To jest dziś dla was zadanie. Na w nagrodę dla najbardziej kreatywnych, twórczych, pomysłowych i dowcipnych oczywiście godzinny masaż relaksacyjny w Euromedyku w Opolu. Przypomnę, telefon to tylko formalność. Dobrze go znacie. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: duet na fali.
1: Słuchajcie, oczywiście Radio Opole, mamy 2 minuty po wpół do 13:00 i kolejny gość w studiu, Ryszard Sobieszczański, kapitan Ryszard Sobieszczański, który, uwaga, będzie zapraszał na trzecie biedronkowe wianki. Witamy serdecznie.
2: I trzecią bitwę turawską.
3: A, witam bardzo serdecznie.
1: To znaczy, że już mamy blisko to przesilenie i za chwilę trzeba będzie właśnie wić wianki i rzucać je do falującej wody?
3: No właśnie, dokładnie, bo Noc Świętojańska będzie 21 stycznia, czerwca. Natomiast sobota wypada akurat 20, więc 20 po raz trzeci organizujemy te biedronkowe wianki, czyli taką żeglarską imprezę, ale otwartą oczywiście dla wszystkich, gdzie będziemy w sposób żeglarski świętować najkrótszą noc w roku.
1: To wszystko oczywiście na akwenie Jeziora Dużego, jak czytam także w porcie Marin Loki Stowarzyszenia Ventura, czyli generalnie Turawa.
3: Tak, no generalnie cały dzień, w ogóle w tym roku będzie to bardzo obfity dzień, bo połączyliśmy to z drugim festiwalem jezior organizowanym przez Urząd Gminy Turawa, czyli będą się działy rzeczy na Jeziorze Średnim, w Osowcu i na Jeziorze Dużym, a nasze działania to przede wszystkim zaczynamy od 13:00 w sobotę, po czymś, co robimy po raz pierwszy, czyli paradą floty turawskiej.
1: Mamy flotę na jeziorze, nic nie wiedzieliśmy. Tak, ukryta w szuwarach flota.
3: Dokładnie, bo to jest ukryta flota. Zapraszamy wszystkich żeglarzy, wodniaków na łodziach, motorówkach, żaglach do tego właśnie, żeby o 13:00 stworzyć taką paradę na jeziorze turawskim. Będziemy płynąć wzdłuż promenady od stanicy Wopr do restauracji rybnej, bo tam na promenadzie, na plaży będzie właśnie Urząd Gminy organizował całe miasteczko, będzie cały ten festiwal jezior się odbywał, dużo różnych fajnych wystawców i dużo bardzo atrakcji będzie. No i my to tak wymyśliliśmy, że fajnie będzie po prostu pokazać tą siłę też tych jednostek, które są zawsze rozproszone, a tym razem będziemy mogli po prostu tutaj to połączyć dla wszystkich wodniaków, czyli motorówki, skutery, żagle, będzie stateczek też płynął właśnie, na którym będą nasi zaproszeni gości, no i taką woltę tam zrobimy, a o 14:00 właśnie zaczynamy trzecią bitwę turawską, gdzie krew się będzie lała po pokładzie i będzie bardzo gorąco. No, tradycyjnie szukamy skarbu hrabiego Hubertusa von Garnier, czyli byłego właściciela
2: zamku w
3: Turawie. No, jak legenda mówi, przed ucieczką w 1945 roku hrabia wszystkie swoje skarby i kosztowności zakopał wokół jeziora, bo jak wiemy, jezioro powstało dzięki właśnie jego jakby aktywności, jego zabiegom wtedy u władz III Rzeszy. Natomiast przez te ostatnie 2 lata udało nam się część tego skarbu odnaleźć.
1: Proszę, elegancko.
3: Tak, i w tym roku szukamy kolejnej części tego ukrytego skarbu, ale co najciekawsze, słuchajcie, dlaczego mówię, że krew się będzie, bo o tych naszych skarbach to już się dowiedzieli, wiesz, piraci, złoczyńcy, szubrawcy różni i walą po prostu do Turawy na 20, więc spodziewamy się...
2: Jack Sparrow też przyjedzie?
3: No, niewykluczone. W każdym razie spodziewamy się tutaj dużych, że tak powiem, perturbacji i turbulencji na jeziorze turawskim. Także załogi już zostały jakby poinformowane, że muszą... przygotować. No teraz pada, tak? Więc wypada się, my będziemy mieli super pogodę.
1: Ale
3: tak,
1: że... tylko Krakena zamówcie i będziecie mieć już
3: komplet. I teraz to, co najważniejsze, słuchaj, co nasz wywiad donosi, tak, że ci piraci, którzy przyjeżdżają, lubią ogórki.
2: Więc, że co?
3: Ogórki.
1: Z rumem, tak, oczywiście.
3: Nie, bez, w różnej postaci. Solone, kiszone, mizery i tak dalej. Więc załogi muszą mieć na pokładach słoiki ogórków, żeby móc się ewentualnie wykupić, jeśli tacy piraci ich zaatakują. Także przygotowujemy się bardzo zacnie i mocno do tej imprezy. Mamy zgłoszeń już kilkanaście jachtów, a w zapowiedziach jest, myślę, że około 50 jednostek wystartuje w tym roku.
1: Jak na obrazkach z Saint-Tropez, tudzież innego Monte Carlo, jakby zobaczycie puste mariny i brak tych jachtów, to znaczy, że wszystkie będą w Turawie na jeziorze Dużym.
3: A tylko wystarczy wysłać, że tak powiem, do nas na stowarzyszenie stowarzyszenie@pieśnispodżagli.pl zgłoszenie. Impreza jest bezpłatna, oczywiście otwarta dla wszystkich. Wystarczy nazwę jednostki, rodzaj jednostki, czy to motorówka, czy jacht, nazwisko sternika, ile osób będzie, bo to jest ważne przy podziale skarbu potem. No i numer telefonu. Także stowarzyszenie stowarzyszenie@pieśnispodżagli.pl. Każdego zapraszamy, kto ma jakiekolwiek cokolwiek, pływadło
1: i
3: swoich ogórków, bo to jest podstawa. Tu, znaczy, jak nie będą mieli, to po prostu mogą, że tak powiem, zginąć marnie na dnie Jeziora Turowskiego.
2: Kapitan Ryszard Sobieszczański, prezes zarządu Opolskie Stowarzyszenie Pieśni Spod Żagli, jest naszym gościem. Zapraszamy na wyjątkową noc świętojańską na Jeziorze Turowskim. Do tej rozmowy za moment wrócimy.

0: kapitan Ryszard Sobieszczański, gości w Radio Pole. Przypominamy, że zbliżamy się do Nocy Świętojańskiej, która w sposób niezwykły będzie celebrowana na dużym jeziorze w Turawie. Mówiliśmy już przed momentem o tym, że to będą biedronkowe wianki i to mnie intryguje. Dlaczego biedronkowe? Biedronki będą na tych wiankach sobie gdzieś chodziły,
1: no,
0: hasały?
1: Nie do końca. Myśmy przez wiele lat organizowali wianki, Noc Świętojańską w Turawie z kapitan Grażyną Wodiczko Wel Biedroną, czyli wszyscy żeglarze, wodniacy znali ją pod tym pseudonimem. No, Grażynka odpłynęła nam do Hilo 2 lata temu, w marcu 24, i dokładnie wtedy na stypie wymyśliliśmy, że fajnie byłoby uczcić jej ogromny wkład jakby w rozwój opolskiego żeglarstwa, szkolenie dzieci, które się odbywało latami, dekadami. No i tak wymyśliliśmy z zespołem Flash Clip wtedy, że takie biedronkowe wianki właśnie zorganizujemy. No i w 24 roku była ta pierwsza impreza. No i na każdej imprezie zawsze przypominamy Grażynę, wyświetlamy zdjęcia, wspominamy ją, no bo to taka była charyzmatyczna i bardzo ciekawa też postać, no i duża strata dla nas.
0: Czyli będą tam, rozumiem, też jakieś twórczynie takie, które wspomogą w wypleceniu takiego wianka.
1: A wiesz co, z tym mamy niestety problem, bo żeglarze to potrafią, wiesz, pleść liny i głupoty.
2: Opowieści morskie.
1: Tak, i opowieści morskie, natomiast jakoś nie możemy trafić na nikogo, kto by nam przyszedł tutaj i plutł tak wianki, także zachęcamy bardzo serdecznie, ale rzeczywiście jest tak, że wszyscy, dużo pań przyjeżdża, że tak powiem, ze swoimi wiankami. Zresztą podczas tego wieczoru biedronkowych wianek mamy jakby takie 3 punkty poza koncertami, bo powiem tylko, że jest to koncert szanty folku morskiego, wystąpi zespół Aquamarina, znany w Radiu Opole, ona laureat naszego festiwalu, i po raz pierwszy w Opolu zespół z nienacka Projekt, to jest zespół z Wrocławia, który gra taki fantastyczny, energetyczny folk morski, więc oni będą gośćmi naszego wieczoru, ale są 4 ważne punkty. Przede wszystkim podział skarbów, o którym umówiliśmy, czyli jak to zgodnie z tradycją piracką równo.
2: Po tej bitwie morskiej.
1: Po tej bitwie morskiej równo dla wszystkich. Potem wybieramy najpiękniejsze rusałki jeziora Turawskiego.
2: Proszę coś więcej.
1: Tak, wybieramy najpiękniejsze rusałki. Tu oczywiście warunkiem jest wianek i nie patrzymy na wiek, od razu mówię. Także to nie jest zgodnie z tradycją, że tylko dziewice. Zapraszamy wszystkie te najmłodsze, średnie, te kapeczkę starsze. I rzeczywiście w tym naszym konkursie bierze udział bardzo dużo pań zawsze. Ale...
0: I to taka śliczna rusałka, co ma się skusić na demona?
1: Nie, taka śliczna rusałka, wiesz, my to tak naprawdę co roku wybieramy nowe żony dla wodza pieśni spod żagli, bo to tak jest zgodnie z tradycją. W tamtym roku wybraliśmy 4, no i w tym roku trzeba wybrać kolejne 4 co najmniej.
2: Ważne, żeby się te żony nie spotkały na jednej imprezie.
1: Na jednej imprezie. W każdym razie jest to w takiej konwencji, natomiast to co najważniejsze też, to wybieramy demona jeziora. Czyli no najstraszniejszego właśnie demona jeziora, który potem strzeże to jezioro przez cały rok przed różnymi właśnie nieprzewidywanymi sytuacjami pogodowymi i tak dalej. Także co roku jest to też temat dla panów, którzy też muszą się do tego w sposób przygotować. Obojętnie jak mamy taką godzinę, że nie do końca mogę tutaj wszystko powiedzieć, ale czym bardziej, że tak powiem, przygotowani do tej imprezy, tym mają większe szansę na wygranie. No i o godzinie 22 plus minus flota wypływa przed Marinę Lok Turawa jednostkami, no i tam zgodnie z tradycją puszczamy wianki i lampiony. Jest to też zabezpieczone przez WOPR i policję. Tu od razu zaznaczam, że tu pilnujemy bardzo bezpieczeństwa i zasad i przepisów. No a potem po powrocie zaczyna się plaża party, czyli na plaży, gdzie płoną ogniska, w ogóle takie specjalne są ogniska w formie takich bel wstawionych w ziemię wbitych, palą się te ogniska, no to jest już plaża party, czyli już taka mniej szantowa, może że ten, ale dla żeglarzy i dla wszystkich, którzy uczestniczą w tej naszej imprezie. Mamy tawernę Gieniosława I, także też zapraszamy wszystkich do tego, że będzie można tam uczestniczyć, jakby będzie, że tak powiem, jadło i napitek. No i jak to Noc Świętojańska, no do białego rana.
2: Do białego rana, no ba, no pewnie. No fantastyczny program, dobrze się to wszystko zapowiada. Rozumiem, że pogoda jak będzie, będzie super, jak nie będzie, też sobie poradzicie.
0: Termin
2: no,
0: rezerwujcie, myślę, tak, będzie
2: dokładnie
0: wspaniale.
2: Dokładnie tak, no dobra, czyli no 20 czerwca trzeba się postawić.
1: Tak, koniecznie, zapraszamy. Duży. To znaczy od 13 parada, 14 gra tak. terenowa, zgłoszenia stowarzyszenia małpa.pieśni.spodżagli.pl i od 19 zapraszamy do Mariny Lokturawa, tam na rybaczówkę, tam będzie cała impreza na promenadzie od 12 do 18, w ogóle festiwal jezior. I fajnie jeszcze powiem na koniec, słuchajcie, w tym roku bardzo fajnie połączyliśmy to z gminą Turawa, będą Wody Polskie, będzie Polski Związek Wędkarski, dużo klubów żeglarskich, instytucji, województwo opolskie, także ta impreza nam się fajnie rozrasta w tym kontekście, że jest to takie faktycznie święto żeglarzy, wodniaków i wszystkich ludzi, którzy lubią nasze jezioro turawskie.
0: W takim razie życzymy miłego świętowania. Kapitan Ryszard Sobieszczański tak był naszym gościem.
1: Zapraszam. Dzięki,

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach za chwilę wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole. Mamy dziś środę i to jest 10 dzień czerwca. Międzynarodowy Dzień Elektryka. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie?
9: Naprawiony będzie wał przeciwpowodziowy rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w powiecie głubczyckim. Jutro ceny paliw w dół. Język polski bez tajemnic. Uczniowie z podstawówek rywalizowali w konkursie na Uniwersytecie Opolskim.
10: Wiadomości Radio Opole.
11: O szczegółach Katarzyna Pleżnia.
9: Najpierw jednak drogi. W miejscowości Kwiatoniów w powiecie głubczyckim samochód osobowy wjechał do rowu. Podróżowała tym pojazdem jedna osoba. Prawdopodobnie została poszkodowana. Obecnie jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Działają na miejscu także dwa zastępy straży pożarnej. Uszkodzony w powodzi z 2024 roku wał przeciwpowodziowy rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice zostanie naprawiony. Wody Polskie RZGW w Gliwicach ogłosiły przetarg na realizację tej inwestycji. Prace budowlane obejmą łącznie blisko 5 km istniejącego obwałowania, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka RZGW w Gliwicach.
12: To właśnie te odcinki obwałowań ucierpiały bardzo poważnie w czasie powodzi z 2024 roku, a nasze prace, które rozpoczną się już wkrótce, będą miały na celu przywrócenie pełnej sprawności tym obwałowaniom, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, infrastruktury i terenów rolniczych.
13: Będzie to miało charakter komplementarny do działań, które realizuje powiat głubczycki. Jak sobie przeliczyliśmy i podsumowaliśmy działania, no myśmy już pozyskali ponad 42 miliony złotych na inwestycje i zadania związane z odbudową po powodzi.
9: Dodaje Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka. Remont lewostronnego wału przeciwpowodziowego Opawy w Bliszczycach i Boboluszkach ma być wykonany w ciągu 30 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą. Jutro ceny paliw na stacjach spadną. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny bez ołowiu 95, kierowcy zapłacą maksymalnie 5 zł 92 grosze, o 4 grosze mniej niż dzisiaj. Cena benzyny 98 spadnie o 5 groszy i wyniesie nie więcej niż 6 zł 56 groszy. Z kolei litr oleju napędowego ma kosztować maksymalnie 6 zł 43 grosze, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji używanych samochodów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że nie trzeba już zdejmować tablic, tylko po to, żeby pokazać je w urzędzie. Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. Napisał minister w serwisie X. Jak zaznaczył, rozwiązanie dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Resort wprowadza też drugie ułatwienie. Od dziś nie trzeba przedstawiać papierowego zaświadczenia. oświadczenia o badaniu technicznym, jeśli wynik wpisano do centralnej ewidencji pojazdów.
10: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
9: Jaka jest różnica znaczeniowa między homofonami hard i hard? Jakie są związki frazologiczne z motywem podróży? Na takie między innymi pytania odpowiadali uczniowie szkół podstawowych w konkursie wiedzy o języku polskim. Rywalizowało 9 dwuosobowych drużyn w formule teleturnieju 1 z 10, mówi Katarzyna Preuss, wykładowczyni w Katedrze Języka Polskiego na Uniwersytecie Opolskim i opiekunka koła naukowego ONOMA.
3: Pierwszy raz w tej formule organizujemy konkurs. Do tej pory był on bardziej taki, powiedziałabym, tradycyjny, czyli opierał się na testach językowych. Teraz dzieciaki będą interaktywnie odpowiadać na pytania naszych prowadzących na bieżąco, dokładnie jak w teleturnieju. Konkurs jest podzielony na dwie części, językową i literaturoznawczą.
7: Motyw podróży, w których książkach się pojawia?
14: W Małym Księciu to tak myślę, że przeważa ten motyw. Literaturę też bardzo lubię, lubię lektury, czytam wszystkie, więc po prostu przygotowałam się tak, że sobie przypominałam treść.
9: Mówiły z kolei Adrianna Walecko i Aleksandra Makarewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu, uczestniczki tego konkursu, a Radio Opole było jego patronem medialnym. Przypominamy o bezpłatnych konsultacjach kardiologicznych i badaniach EKG, z jakich dziś od godziny 15 do 17 można skorzystać w poradni kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W placówce przy Katowickiej 64 będzie można wykonać badanie EKG i otrzymać interpretację wyniku. Z pielęgniarką będzie można porozmawiać o profilaktyce chorób układu krążenia. Spotkanie organizowane jest z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Projektów KPO. Zdrowiu. A na koniec Opolska Kuria informuje, że biskupi podczas 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wybrali biskupa opolskiego Andrzeja Czaję na przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Będzie to druga kadencja biskupa Czai. Kadencja trwa 5 lat.
10: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: No cóż, jest jak jest. Niestety pada, no i to...
11: Weź,
8: tak...
11: włącz optymistyczną mapkę.
8: Przepraszam,
11: weź,
8: zrób pytałem, weź swoim sokolim wzrokiem spójrz, czy pada, czy nie pada, bo ja właśnie widziałem, że nie pada, a to ty mówisz, że pada. No
11: leje,
8: to jak pada,
11: leje
8: to pada.
11: Cały czas.
8: Pada i padać będzie, takie są prognozy na dziś, nie oszukujmy się. Do 18 stopni maksymalnie w regionie. Wiatr na szczęście słaby, zmienny, o burzach nie ma mowy. W nocy zachmurzenie duże, całkowite i dalsze opady deszczu przewidziane. No i tak maksymalnie do 11 stopni.
11: Ale już w ogóle widziałam, słuchajcie, pierwsze zdjęcia, że grzyby w lasach się pojawiły.
8: A
11: i to o polskich lasach. Także jak będzie padać, to przynajmniej grzyby będą sobie powolutku rosły. Po 13 stopni mamy w Namysłowie, w Brzegu, w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu. Po 12 stopni w Opolu i w Nysie.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Mówiąc, że kanie wyjdą, miałem na myśli, że wyjdą z tych robów pochowane i będzie można je zbierać do koszyku.
11: Ale kanie to też takie ptaki, wiesz?
8: No to te z kolei wylecą, no.
11: No i pięknie. 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, kochani, witajcie w to szalone popołudnie deszczowe. Witają się Iwona Tokarska,
8: Krzysztof Rab, Maciej Dudek do nas też dołączył. Cześć.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Duet na fali.
2: Szaro, buro, ponuro, plucha, za oknem pogoda taka sobie. No co mogłoby poprawić humor? Jeśli na przykład nie słodycze, to może masaż. Tak się składa, że mamy dziś taką nagrodę w naszym konkursie. To jest voucher do Euromedyka na godzinny masaż relaksacyjny. No cud, miód, ultra orzeszki. Tylko co trzeba zrobić, żeby móc taki voucher dzisiaj wygrać w Radio Pole?
3: Przede wszystkim wziąć telefon w dłoń, odważyć się i wybrać numer telefonu 774-541-541, a potem do tej słuchawki to powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie bardzo kreatywne, jakie? Które ty wymyśliłeś dzisiaj.
2: No przyznaję, no tak.
3: Czy lepiej masować, czy być masowanym?
4: Jestem masażystką i kiedy po całym dniu masowania, przynosząc komuś ulgę, wracam do domu, zaskoczona przez męża słyszę: kochanie, czas na relaks, czas na masaż. I wtedy nie zastanawiam się nawet, czy lepiej masować, czy być masowanym.
2: Piękne. Każda żona to skarb, ale żona masażystka to skarb podwójny. Chciałby się rzec.
3: No, zazdrościmy. No. Faktycznie to musi być niezły relaks. 774-541-541. Czy lepiej masować, czy być masowanym?
5: Oczywiście, że lepiej być masowanym, bo wtedy można się zupełnie odprężyć i zapomnieć o całym świecie. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. Jesteś w teamie masującego, czy tego, co masaż odbiera?
3: Ja lubię być masowana, tak?
2: No to tak.
3: A jeszcze
2: jak ja,
3: taki tajski faktycznie. Masaż to już w ogóle, och, petarda.
2: A wymyślasz, po prostu masaż, no po prostu masaż, to zaraz tajski. No dobrze, jaki masaż my oferujemy? Masaż relaksacyjny, dokładnie Euromedyk, taka jest dziś nagroda. I macie jeszcze chwilę, no tak myślę pół godzinki, żeby zadzwonić pod 774-541-541 i odpowiedzieć, czy wolicie być masowani, czy wolicie masować. Czekamy na te telefony.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: 28 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Pole i to jest taki idealny moment, żebyśmy sobie popatrzyli trochę, co tam w internecie można złowić, a tam pojawiły się znowu zaskakujące i nawet szokujące tytuły. To ja rozpocznę od Mai Chwalińskiej, którą myślę, że zaczniemy i skończymy dzisiaj w tym naszym cyklu. Maja Chwalińska kroczy pod TVN w eskorcie postawnych przystojniaków. Widzowie zniesmaczeni pytaniami prowadzących.
1: Ale co, już taką ochronę ma, tak?
0: Bodyguardzi.
1: Proszę, proszę, no dobrze, dobrze. Ja mam takiego jednego polskiego celebrytę. Marcin Prokop na randce z piękną blondynką jadł z jednego talerza. Odjechali razem autem.
0: Marcin Prokop nie ma teraz lekkiego życia.
1: No tak.
0: Cały czas go obserwują.
1: Kim
0: on tam się zadaje?
1: Duże zmiany porozmawiamy.
0: Nawet jeśli był z Dorotą Wellman, która teraz zafarbowała sobie włosy na blond, to i tak będą pisać artykuły takie, żebyś kliknął.
1: No tak, no tak, tak.
0: Magdalena Narożna tymczasem ścięła włosy na zapałkę i przefarbowała się na różowo. Fani petarda. Połączenie zapałki z petardą, no, mogłoby się skończyć źle do tych włosów.
1: Kompilacja. Inny celebryta, chociaż tak trochę mniej o tym panu, ale proszę. Robert Moskwa co robi? Labiedzi na ceny i jedzenie nad polskim morzem.
0: Labiedzi?
1: Chyba nie zrobili bonusu i się ulało trochę jadu. Labiedzi. No jakieś w ogóle niesamowite sformułowanie.
0: Niesamowite.
1: Takie może po hiszpańsku, la bieda? Po francusku, przepraszam.
0: Okej. Blondi z wiśniami, ciągnące w środku, chrupiące na wierzchu.
1: To jest z kategorii spożywcze czy celebryckie?
0: To jest ciasto.
1: Blondi.
0: Ale blondi z wiśniami, ciągnące w środku, chrupiące na wierzchu.
1: Fajne.
0: Pobudzę wyobraźnię, prawda?
1: Prawda. A ja jestem łasuch. No to ja jeszcze szybko zaglądam do mojej ulubionej sekcji beauty. To popularne serum rozjeżdża zmarszczki jak walec. Wreszcie jest w promocji hit 60-latek.
0: Dodaj łyżkę do ziemniaków. Będą lepsze i gotowe dużo szybciej. Wiedziałam, że trzeba wrzucić do środka.
1: Tak, to jest taka gra. Uwielbiam, tylko później na przykład do herbaty też słodsze, jak się doda łyżkę i tylko żeby później wyjąć, bo oko boli, jak się pije.
0: Dobra, to przejdźmy, tam masz jeszcze coś, jakiś tytuł?
1: Nie, ale wiem, że ty coś tam jeszcze schowałaś.
0: To przejdźmy teraz, bo mam taki cytat w ogóle. Słuchajcie, z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oho. Bardzo mnie to wczoraj ujęło i stwierdziłam, że to musi się znaleźć w naszym cyklu. Minister Sportu i Turystyki przyznał Mai Chwalińskiej stypendium sportowe na 12 miesięcy w kwocie 9600 zł brutto miesięcznie. Decyzja w tej sprawie została przekazana podczas wtorkowego spotkania. Reprezentantka Polski otrzymała również m.in. krzyżówki.
1: Krzyżówki? Panoramiczne czy zwykłe?
0: Panoramiczne.
1: Nie, no nieźle. Czyżby ceremonia wręczenia tych zacnych nagród odbywała się na Poczcie Polskiej? Bo jeśli tak, to ja się jeszcze pytam, gdzie w zestawie komplet pościeli i kalendarze ścienne z psami na przykład.

0: Radio Opole. Chwila dla Ciebie.
1: Hej, tu Sarsa, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel. Czy będziemy się pamiętać?

0: Duet na fali.
1: Sarsa w Radiopole. Czy będziemy się pamiętać? A czy na przykład każdy pamięta swoje podróże wakacyjne? Chyba nie ma osoby, która będąc na przykład w Hiszpanii, a konkretnie w Barcelonie, nie ma zdjęcia, słuchajcie, Sagrady Familii. No i każdy oczywiście, kto ma takie zdjęcie, ubolewa, że te dźwigi psują mu ujęcie. No a dźwigi stoją tam, o, chyba od zarania dziejów. No bo i świątynia tym swoim ogromem rozmachem architektonicznym wyprzedziła chyba nie jedną, a kilka epok. No i to wszystko sprawia, że ta budowa, no, wydaje się nie mieć końca.
2: Ale dziś wieczorem ten koniec nieco się przybliży i będzie to historyczny moment. Papież Leon XIV weźmie udział w mszy świętej o 19:30 w bazylice Sagrada Familia i ceremonii otwarcia wieży Chrystusa. Uroczystość otwarcia najwyższej wieży przypada dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta tej świątyni. Jego geniusz podziwiają turyści z całego świata, także ci

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Duet na fali.
2: 11 minut pozostało do godziny 14, a to oznacza, że duet na fali przybije niebawem do brzegu, czyli zakończy się ta audycja, ale zanim to nastąpi, oczywiście musimy obdarować kogoś nagrodą. W dzisiejszym konkursie, przypomnę, do wygrania był godzinny masaż relaksacyjny w Euromedyku w Opolu, a pytaliśmy o to, no wiadomo o co. Czy lepiej masować, czy być masowanym? No i to jest zwycięski telefon.
3: Jestem masażystką i kiedy po całym dniu masowania, przynosząc komuś ulgę, wracam do domu, zaskoczona przez męża słyszę: kochanie, czas na relaks, czas na masaż. I wtedy nie zastanawiam się nawet, czy lepiej masować, czy być masowanym.
4: Droga pani masażystko, w takim razie serdecznie gratulujemy. Proszę sama wybrać się na masaż relaksacyjny właśnie do Euromedyka. Życzymy przyjemnej godziny, kiedy to właśnie w końcu odpoczną pani mięśnie.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
2: No i tym samym my już powolutku też się będziemy żegnać. Było miło spędzić z wami ostatnie 4 godziny. Jak zwykle oczywiście polecamy się na przyszłość. A za dziś już dziękuję serdecznie.
4: Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rap, Maciej Dudek jeszcze zostaje. Za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to do usłyszenia do jutra. Pa, pa.
4: Pa, pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
6: Radio Opole w deszczowe popołudnie. Za chwilę bez względu na pogodę rozpoczynamy reporterski obraz dnia, ale wcześniej najnowsze wiadomości, godzina 14.
7: Ustalono tożsamość zmarłego, którego ciało znaleziono w okolicach Lędzin pod Opolem. W Sejmie debata nad wotum nieufności wobec szefa MSWiA, ministra Marcina Kierwińskiego. Powiemy też o sprawie pijanego 48-latka, który w Gdańsku postrzelił nastoletniego chłopaka.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Prosimy o szczegóły, Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak spowolnienie na autostradzie A4 na około 2-kilometrowym odcinku Nitki na Wrocław na wysokości węzła Opole Zachodnie. Prowadzone są tam prace drogowe, stąd utrudnienie w ruchu. Ustalono tożsamość ofiary znalezionej wczoraj w okolicach Lędzin przy drodze krajowej numer 46. To 43-letni mieszkaniec Opola. Przypomnijmy, makabrycznego odkrycia dokonał jeden z pracowników firmy zajmującej się koszeniem rowów, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
8: Wiemy, że w dniu 26 maja mężczyzna ten opuścił oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Ciało było już mocno przeobrażone z uwagi na działanie czynników atmosferycznych, a także flory i fauny. Ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która ma odpowiedzieć na pytanie o przyczyny śmierci tego mężczyzny.
7: Postępowanie prowadzone będzie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, dodaje prokurator Bar. Problemy z aplikacją mobilną w banku PKO. Instytucja wydała komunikat w tej sprawie. U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z Blika oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji płatności kartami działają, poinformował bank PKO. Jak dodano w komunikacie, utrudnienia mogą dotyczyć także logowania do serwisu PKO24 z użyciem dwuskładnikowego uwierzytelnienia. W aplikacji PeoPay bank nie informuje o przyczynach awarii i pracuje nad przywróceniem pełnej sprawności systemu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Sejm debatuje nad wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Poseł PiS Andrzej Śliwka podkreślał, że zdaniem opozycji działania szefa MSWiA zagrażają bezpieczeństwu Polski i prowadzą do nieprawidłowości w podległych mu służbach.
9: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu, a nie areną dla partyjnych rozgrywek i niekontrolowanych kryzysów. Pańska obecność w ministerialnym fotelu jest zaprzeczeniem słowa służba.
7: Politycy prawicy jako przyczyny wniosku o wotum podają zeszłoroczny sabotaż na linii kolejowej w województwie lubelskim, interwencje po fałszywych zgłoszeniach w domach Tomasza Sakiewicza i rodziny prezydenta Karola Nawrockiego oraz działania Ruchu Obrony Granic na granicy z Niemcami. Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych rekomendowała Sejmowi odrzucenie wniosku w sprawie wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Zgodnie z konstytucją do odwołania ministra potrzeba 231 poselskich głosów. Policjanci z Gdańska zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopaka. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na ulicy Menonitów. Nastolatek trafił do szpitala, a sprawca w chwili zatrzymania miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie, relacjonuje młodszy aspirant Aleksandra Filip z policji w Gdańsku.
1: Jak się okazało, grupa nastolatków spędzała czas w jednej z osiedlowych altanek. W pewnym momencie z okna budynku znajdującego się na ostatnim piętrze wychylił się mężczyzna, który w niecenzuralny sposób kazał nastolatkom stamtąd wyjść, bo w jego odczuciu byli za głośno. Około 5 minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zobaczyli, że ich 14-letni kolega został postrzelony w okolice głowy.
7: Policjanci szybko ustalili i zatrzymali podejrzanego. 48-letni mieszkaniec Gdańska podczas przesłuchania tłumaczył, że oddał strzał w kierunku nastolatków, bo chciał ich jedynie przestraszyć. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut, za który grożą mu 2 lata więzienia. Na razie będzie pod dozorem policji. A na koniec, z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych i badań EKG można skorzystać dziś od godziny 15 do 17 w poradni kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. W placówce przy Katowickiej 64 będzie można wykonać badanie EKG i otrzymać interpretację wyniku. Z kolei z pielęgniarką będzie można porozmawiać o profilaktyce chorób układu krążenia. To spotkanie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Projektów KPO w Zdrowiu.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: W regionie teraz 14 stopni i cieplej nie będzie. Poza tym pochmurno, deszczowo. Ten deszcz będzie z nami w regionie wieczorem, będzie także padać w nocy. W nocy temperatura od 10 do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia już przejaśnienia, możliwe rozpogodzenia, ale przelotne opady także bardzo prawdopodobne. Temperatura jutro w ciągu dnia od 16 do 17 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
1: Po reklamie.

0: przed chwilą Lady Punk w Radio Opola. Kilka dni temu przecież występowali w trakcie opolskiego festiwalu. Rozpoczynamy codzienne spotkanie z reporterami Radio Opola, co w programie do godziny 15. Między innymi ciąg dalszy popowodziowych napraw. Remontu doczekają się wały na pograniczu polsko-czeskim w Bliszczycach i Boboluszkach.
1: To właśnie te odcinki obwałowań ucierpiały bardzo poważnie w czasie powodzi.
2: Przed nami jeszcze wiele potrzeb w odniesieniu do zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców całego pogranicza głubczyckiego.
0: Sprawdzimy też poziom wiedzy opolskich uczniów o języku polskim. Dzisiaj w Opolu odbył się konkurs z pytaniami, często bardzo przewrotnymi.
3: Zapytaliśmy uczniów o różnicę znaczeniową pomiędzy homofonami hard i hard.
4: Pani nas bardzo dobrze przygotowała, mamy nadzieję.
5: Konkurs ma w tym roku motyw podróżowania.
0: Postaramy się też wyjaśnić, na czym polega gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji i jakie korzyści da mieszkańcom Opola.
6: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną.
0: Wszystko będzie jasne za kilkadziesiąt minut. Maciej Dudek, program realizuje, Cezary Puzyna, kłaniam się przed mikrofonem. Proponuję, aby zostać z nami co najmniej do godziny 15.

0: cały czas Radio Pole, reporterski obraz dnia. I teraz na początek naszego programu mamy dobre informacje dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego. Uszkodzony w czasie powodzi w 2024 roku we wrześniu wał przeciwpowodziowy rzeki Opawa w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki, to jest gmina Branice, zostanie naprawiony. Wody Polskie w Gliwicach właśnie ogłosiły przetarg na realizację inwestycji. Łącznie prace budowlane obejmą odcinek blisko 5 km istniejącego obwałowania.
1: Wody Polskie w Gliwicach zlecą naprawę lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki.
2: Mówi Linda Hoffman, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach.
1: To właśnie te odcinki obwałowań ucierpiały bardzo poważnie w czasie powodzi z 2024 roku, a nasze prace, które rozpoczną się już wkrótce, będą miały na celu przywrócenie pełnej sprawności tym obwałowaniom, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, infrastruktury i terenów rolniczych, a także zmniejszenia ryzyka przyszłych awarii.
2: To bardzo dobra informacja dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, dodaje Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka.
3: Czekamy na efekty tych działań i będziemy o tym informować. Przed nami jeszcze wiele potrzeb w odniesieniu do zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców całego pogranicza głubczyckiego i liczymy na to, że i te środki się znajdą i sukcesywnie te inwestycje będą realizowane. Będzie to miało charakter komplementarny do działań, które realizuje powiat głubczycki. Jak sobie przeliczyliśmy i podsumowaliśmy działania, no myśmy już pozyskali ponad 42 miliony złotych na inwestycje i zadania związane z odbudową po powodzi.
2: Przypomnijmy, że w czasie powodzi 2 lata temu do przerwania wałów w Bliszczycach zabrakło zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. Tylko ciężka praca i determinacja mieszkańców uchroniła miejscowość od tragedii. Około 20 osób przez wiele godzin ustawiało dodatkowe worki z piaskiem na wałach przeciwpowodziowych. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Najważniejsze, że udało się obronić naszą wieś, mówili wówczas uczestnicy akcji.
4: Około 20 osób bardzo ciężko pracowali, nie? 3 ładowarki do tego było, nie? Policja była, chcieli nas zabrać z wałów, nie daliśmy się i pracowaliśmy dalej. I jakoś uratowaliśmy to. Aż woda zaczęła opadać, wtedy dopiero odeszliśmy, nie? A obawy były non-stop, bo wał zaczął nam przeciekać i woda zaczęła się na zakręcie piętrzyć. I wtedy były obawy.
5: Tylko szkoda innych wiosek, bo już zalało. Branice, Boboluszki, to nasi kurwa koledzy tam mieszkają. Szkoda ich.
2: Tak w czasie powodzi sytuację w Bliszczycach na antenie Radio Opole opisywał Sebastian Baca, wójt Branic.
6: Niestety cały czas woda przybiera. Dodatkowo jeszcze ten silny wiatr uniemożliwia chociażby poruszanie się w tych miejscach takich newralgicznych. Do wylania też wałów w Bliszczycach brakuje jakieś 40 cm, bo to jest w tym momencie najważniejsze, żeby te wały w Bliszczycach wytrzymały.
2: Prace remontowe lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Grzegorz Frankowski, Radio Pole. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Ten konkurs zorganizowano w formule znanego teleturnieju 1 z 10, no z tą tylko różnicą, że prowadzącym nie był Tadeusz Sznuk. I o tym teraz będziemy mówić w naszym programie. Uczniowie polskich szkół podstawowych mierzyli się dzisiaj z trudnymi, często takimi przewrotnymi pytaniami, które miały mylić tropy. To był konkurs wiedzy o języku polskim. Były zadania związane właśnie z językiem, ale też z literaturą i szeroko rozumianą kulturą polską. Motywem przewodnim była podróż.
2: Konkurs ma w tym roku motyw podróżowania i będzie wyglądał trochę jak teleturniej, trochę jak 1 z 10, które wszyscy znamy bardzo dobrze z telewizji. Katarzyna Preuss, jestem opiekunką koła naukowego ONOMA i wykładowczynią w Katedrze Języka Polskiego na Uniwersytecie Opolskim. Dzieciaki będą występować w dwuosobowych drużynach, takich drużyn mamy 9 w tym roku. W ogóle pierwszy raz w tej formule organizujemy konkurs. Do tej pory był on bardziej taki, powiedziałabym, tradycyjny, czyli opierał się na testach językowych. Teraz dzieciaki będą interaktywnie odpowiadać na pytania naszych prowadzących na bieżąco, dokładnie jak w teleturnieju. Konkurs jest podzielony na dwie części, językową i literaturoznawczą. I ta literaturoznawcza rzeczywiście odnosi się do lektur związanych z podróżą, czyli na przykład Akademia Pana Kleksa albo W pustyni i w puszczy. A więc wszystkie motywy podróży, jakie gdzieś tam w lekturach szkolnych znaleźliśmy, są wykorzystane w teście. A jeśli chodzi o językową część, to motyw podróży przede wszystkim przejawia się właśnie na przykład w pytania o nazwy własne albo wykorzystywany jest w formie nazw albo zdań, które mają sprawdzać wiedzę leksykalną lub składniową uczestników konkursu.
3: Pytanie z zakresu językoznawstwa. Jakie na przykład?
4: Zapytaliśmy uczniów o różnicę znaczeniową pomiędzy homofonami hard i hard. I chodzi tutaj o hard przez CH i hard przez samo H, co wymaga znajomości oczywiście właśnie kultury języka i wypowiedzi i wiedzy o języku polskim, a nie językoznawczej stricte. I chodzi tutaj o różnicę znaczeniową CH, hard przez CH to rasa psa, a hard przez samo H to hard na przykład ducha, więc takie pytania.
3: Dziewczyny, bierzecie udział w konkursie wiedzy o języku polskim, ale też są wątki literatury, fonetyki, więc pytanie, jak się do tego konkursu przygotowywałyście?
5: Przygotowywałam się z moją panią z polskiego. Mam na imię Adrianna Walecko, jestem ze szkoły 14 w Opolu. Głównie na przykład związki frazeologiczne bądź lektury obowiązkowe ze klas 4-8. No i próbowałyśmy robić próbne pytania.
3: To ten motyw podróży, w których książkach się pojawia?
5: W Małym Księciu to tak myślę, że przeważa ten motyw, ale w takich wątkach pobocznych jak balladyna, no to Kirkor szuka balladyny i podróżuje po wioskach, w pustyni i w puszczy.
3: Jak się do tego przygotować? No bo podejrzewam, że to nie jest łatwa sprawa, jeśli no nie wystarczy to chyba tylko uważać na lekcjach.
6: Tak, powtórka lektur.
7: Ja jestem Lena z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej.
8: A ja jestem Laura. I zasad nowych, różnych.
7: No, my mieliśmy zajęcia z panią. Pani nas bardzo dobrze przygotowała, mamy nadzieję.
8: I ćwiczyliśmy też różne ćwiczenia, robiliśmy o językowych rzeczach.
3: No to dziewczyny, są nowe właśnie zasady ortograficzne. To na przykład plac wolności. Jak zapisujemy?
7: Wielką literą.
8: I plac i wolności wielką.
3: Brawo. A jak zapisujemy Opolanie?
7: Też wielką literą.
3: Na przykład jakieś związki frazeologiczne z motywem podróży.
9: A na przykład, czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Natalia Potępa. Jestem z szkoły podstawowej numer 6 w Brzegu. Albo na przykład dobrej podróży, albo...
3: Dobra, a motyw podróży w literaturze? To gdzie?
10: Na przykład Hobbicie, Tolkiena. Mam na imię Maksymilian Kiełbowicz. Też chodzę do szkoły podstawowej numer 6 w Brzegu. Bibomuś podróżował bardzo daleko. No i to przyniosło mu korzyści. Zyskał przyjaciół, no i odkrył świat.
3: Koleżanka?
11: Mały książę. No, mały książę, czyli główny bohater. No, ogólnie jego celem jest podróżowanie po planetach. Poznaje wielu ludzi. No i też poznaje przyjaciela, Lisa, który jest na Ziemi. No i później jeszcze rozwiązuje problem ze swoją ukochaną różą.
3: Moi drodzy, jesteście świetnie przygotowani. Ja życzę powodzenia.
11: Dziękuję bardzo.
1: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację, ale też, jak słyszeliśmy, przepytywała uczestników konkursu. A za chwilę w programie spróbujemy ustalić, jakie kompetencje będą najważniejsze za kilkanaście lat i jak zatrzymać młodych, wykształconych ludzi w regionie.
12: W tej chwili musimy się dokształcać, musimy się przekwalifikowywać. Chodzimy na kursy, bo lubimy, bo chcemy się czegoś dowiedzieć i z tego korzystamy.
13: Będziemy musieli odnaleźć się w zespole różnym pokoleniowo. Teraz na rynku pracy mamy 4 pokolenia naraz, jak się to już mówi.

0: Tu Radio Pole, reporterski obraz dnia. Teraz sporo pytań zadamy, ale za chwilę będziemy szukać odpowiedzi na te pytania. Czy szkoła i system edukacji nadążają za zmianami technologicznymi? Jakie kompetencje będą najważniejsze za kilkanaście lat? I jak zatrzymać młodych, wykształconych ludzi w regionie? O tym rozmawiali, próbowali odpowiadać na te pytania uczestnicy spotkania poświęconego rozwojowi umiejętności i uczeniu się przez całe życie. Takie spotkanie odbyło się dzisiaj w Opolu. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządowcy, eksperci współpracujący z OECD, czyli Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, której głównym celem jest wspieranie rządów w wypracowaniu polityki prowadzącej do trwałego wzrostu gospodarczego, wyższego poziomu życia oraz rozwoju handlu. A więcej na ten temat już teraz Jakub Biel.
1: Współczesny rynek pracy wymaga nieustannego zdobywania nowych kwalifikacji. Coraz częściej konieczne jest nie tylko dokształcanie się, ale także całkowita zmiana ścieżki zawodowej.
2: Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. W tej chwili musimy się dokształcać, musimy się przekwalifikowywać. Chodzimy na kursy, bo lubimy, bo chcemy się czegoś dowiedzieć i z tego korzystamy. Dlatego też dzisiaj się spotykamy, będziemy o tym rozmawiać. Przyjeżdżają do nas goście z zagranicy. Jest to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, także Ministerstwa Edukacji Narodowej i będziemy wspólnie o tym dyskutować, rozmawiać, ponieważ udało się wdrożyć i realizować zintegrowany system umiejętności.
1: Jednym z najważniejszych wyzwań dla województwa opolskiego pozostaje odpływ wykwalifikowanych pracowników.
2: Tak zwany brain drain, czyli drenaż talentów, tych osób wykształconych, często specjalistów, które niestety bardzo często uciekają nam do większych aglomeracji bądź za granicę, gdzie mają szansę na rozwój. To staramy się zatrzymywać.
1: Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku ma być ścisła współpraca szkół z przedsiębiorcami. Takie rozwiązania od lat funkcjonują m.in. w powiecie strzeleckim.
3: Waldemar Gajda, starosta powiatu strzeleckiego. Przede wszystkim pakiet firm, z którymi współpracujemy od lat, budując relacje szkoła-biznes, czyli dostosowujemy rzeczywiście te kierunki kształcenia do ofert biznesowych, chociaż jak wiecie Państwo, biznes się potrzebuje elastyczności edukacyjnej, a nie konkretnego zawodu. Jest w stanie nawet w krótkim terminie przyuczyć obojętnie kogo z określonymi elastycznymi społecznymi zawodowymi kompetencjami, które nabywają nasi uczniowie w czasie praktyk zawodowych w tych firmach, w czasie pracy wakacyjnej, które te firmy oferują, ale także w ramach wymiany europejskiej, choćby Erasmusa+, w ramach praktyk zawodowych w Europie, czyli nabywają tej ogłady wspólnoty europejskiej, co też jest bardzo ważne w tej przestrzeni poszukiwania pracy w perspektywie czasu.
1: Dobre praktyki płynące z Opolszczyzny dostrzegają również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.
4: Maciej Lasota, naczelnik Wydziału Badań i Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Opolszczyzna nadąża, to możemy potwierdzić z całą stanowczością. Jesteście jedną z regionów, który jest najbardziej dynamiczny i który ma najbardziej uporządkowaną współpracę i na poziomie województwa, i na poziomie powiatów w obszarze uczenia się przez całe życie. Nasz projekt to jest projekt prowadzony we współpracy z OECD, z ekspertami międzynarodowymi, który sprawdza tak naprawdę, w jaki sposób zintegrowana strategia umiejętności jest realizowana. To jest dokument, w którym jest opisane, w jaki sposób podnosić umiejętności. W szkole, na rynku pracy, podczas pracy, tak zwane on the job training, w szkoleniach w sposób nieformalny, dowiadując się różnych rzeczy z nowych technologii, z internetu. W jaki sposób to uporządkować, to zdobywanie nowych umiejętności.
1: A jakie kompetencje będą najważniejsze za 10 czy 15 lat? Zdaniem ekspertów, obok kwalifikacji cyfrowych, coraz większego znaczenia nabierać będą umiejętności społeczne.
5: Maciej Karski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
6: Chyba to będą jednak kompetencje społeczne, czyli tak naprawdę będziemy musieli odnaleźć się w zespole różnym pokoleniowo. Teraz na rynku pracy mamy 4 pokolenia naraz, jak się to już mówi. No te więzi społeczne musimy podtrzymywać, ale widząc to, co się dzieje w środowisku pracy, to rzeczywiście umiejętność współpracy, asertywność, kooperacja, praca w grupie, ta wymiana międzypokoleniowa to są najważniejsze. Oczywiście fundamentem muszą być położone kwalifikacje, umiejętności informatyczne, cyfrowe to też.
1: Uczestnicy spotkania podkreślali, że edukacja nie kończy się dziś wraz z odebraniem dyplomu szkoły czy uczelni. W świecie szybkich zmian technologicznych uczenie się przez całe życie staje się nie tylko szansą na rozwój, ale coraz częściej koniecznością. Dla reporterskiego obrazu dnia Kuba Biel.

0: przykład wysokosprawnej kogeneracji to bohater tej relacji w reporterskim obrazie dnia. Nazwa dość skomplikowana, ale w rzeczywistości nie taki diabeł straszny. Chodzi o to, żeby w trakcie jednego procesu technologicznego równocześnie wyprodukować ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców. ECO, energetyka cieplna Opolszczyzny, uruchomiła właśnie drugą, nowoczesną i ekologiczną instalację w Opolu. To ten układ kogeneracji oznaczony numerem 2, który nie tylko produkuje ciepło, ale właśnie też energię. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy odczują poprawę jakości powietrza, a z czasem i mniejsze rachunki. O, i to jest bardzo optymistyczne, na to szczególnie liczymy i trzymamy za to kciuki. Jak dodają jeszcze pracownicy, co to również inwestycja w ekologię i mniejsze zużycie węgla.
1: Jest to już drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej, jaki spółka ECO Kogeneracja w ostatnim czasie zabudowała w Opolu.
2: Mówi Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja.
1: Nasze obecne źródło kogeneracyjne składa się z trzech jednostek wytwórczych. To jest agregatów kogeneracyjnych, dzięki którym w jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej. To dzisiejszy dzień jest dla nas takim kamieniem milowym, w którym chcemy wyrazić nasze zaangażowanie w trwającą transformację energetyczną Opola. Dzięki tej nowoczesnej technologii przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym wspólnie żyjemy. Znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy sprawności wytwarzania energii. To dzięki gazowym układom kogeneracyjnym zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw węglowych. Również właśnie dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy systematycznie wolumeny produkowanej energii elektrycznej. To wszystko wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Opola.
3: Układ wysokosprawnej kogeneracji zabudowany w Opolu świetnie wpisuje się właśnie w transformację branży ciepłowniczej.
2: Mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO SA.
3: To typowa elektryfikacja, której efektem jest stworzenie ciepła tak zwanego bezemisyjnego, oszczędność w zakresie energii pierwotnej, jak i również oszczędność w zakresie emisji CO2. Te wszystkie elementy tworzą swego rodzaju świetne przedpole do budowania transformacji, budowania nowych modeli biznesowych, które w kolejnych krokach będziemy realizować.
4: Po pierwsze, to jest Opole, a tu wszystko się zaczęło. To jest miasto, które dla nas jest naprawdę bardzo istotne. My działamy w 10 województwach, ale nie zapominamy, skąd jesteśmy.
2: Dodaje Paweł Krawczyk, to także członek zarządu ECO SA.
4: Po drugie, ta inwestycja, która kosztowała 70 milionów złotych, to trzeba podkreślić, którą wykonaliśmy z pomocą Banku Ochrony Środowiska, bo to kredyt ten bank nam udzielił, ona jest pomostem do tego, czym chcemy się stać w następnych latach. Po drugiej stronie ulicy w tej chwili trwają kolejne prace rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, prowadzące do tego, żeby system opolski był bardziej efektywny, bardziej nowoczesny, bardziej bezpieczny i bardziej stabilny.
5: To jest tak naprawdę inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne, w efektywność energetyczną i w działalność na rzecz poprawy środowiska, a co za tym idzie, jakości powietrza też w naszym mieście.
2: Dodaje Małgorzata Stylnicka, wiceprezydent Opola.
5: Jestem przekonana, że ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom Opola. Będziemy z tej inwestycji korzystali przez wiele lat. Życzę sprawności tego układu. Jestem dumna, że spółka, której miasto jest współwłaścicielem, realizuje wspaniałe innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz środowiska, czystego powietrza i energetyki.
0: Relacja o kogeneracji Katarzyny Dorostachoń zakończyła naszą reporterską podróż, a program powstał w kooperacji z Maciejem Dudkiem jako realizatorem. Bardzo dziękuję za współdziałanie. Cezary Buzyna, kłaniam się. Za chwilę u nas wiadomości, a po 15 Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Z Twoim Radiem Opole powrót z pracy mija dużo szybciej. Przy świetnej muzyce i sprawdzonych informacjach. Również z dróg naszego regionu. Twoje Radio Opole. Od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Zaprasza Dawid Rajwa.
1: Autopromocja.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Informacje drogowe. W trakcie realizacji 4 kolizje drogowe, 2 w powiecie nyskim i po jednej w powiatach brzeskim i strzeleckim. Na szczęście nie blokują ruchu i nie ma osób rannych. Te miejsca to Skoroszyce, ulica Nyska, Głuchołazy, ulica Grunwaldzka, Strzelce Opolskie na Opolskiej i Skarbimierz Osiedle, ulica Biedronkowa. W kontekście korków i utrudnień Opole, Nysa Łużyckiej w obu kierunkach mocno zatłoczona. Dodatkowo na czerwono świeci mi się Budowlanych do centrum, Wrocławska do centrum oraz kilka punktów na ulicy Ozimskiej. Wolniej obwodnicą północną Opola oraz w miejscach remontów, m.in. Grodziec na DK46 czy odcinek między Zawadą a Jołową na DK45, tu wahadła.
6: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: No i pada. A to wydłuża drogę hamowania. Drodzy kierowcy, proszę o tym pamiętać. O pogodzie więcej powiemy po wiadomościach. Jest 15.
9: Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Studenci Politechniki Opolskiej zakończyli program mentoringowy, w którym uczyli się od biznesowych praktyków. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. więcej o inwestycji przeciwpowodziowej RZGW Gliwice na rzece Opawie.
6: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za odrzuceniem wniosku zagłosowało 232 posłów na 435, którzy wzięli udział w głosowaniu. Ustawowa większość dla odrzucenia wniosku wynosiła 231 głosów. Odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji chciało Prawo i Sprawiedliwość. Jednym z zarzutów opozycji wobec Marcina Kierwińskiego była nieskuteczność szefa MSWiA na zachodniej granicy. Zdaniem polityków PiS-u odpowiedzialność za bezpieczeństwo granicy przejął tzw. ruch obrony granic. Podczas debaty w Sejmie minister Kierwiński podkreślał, że na granicy polsko-niemieckiej pracują polskie służby.
10: Wysłaliście na tą granicę bandę przebierańców na czele z Bąkiewiczem i mówicie dzisiaj, że ta banda przebierańców wykonuje jakąś pracę. Tylko, że tam od ponad roku pracują w Polsce pogranicznicy, polscy żołnierze, polscy policjanci. Jak wy możecie mówić, że jesteście murem za polskim mundurem, jeżeli wy przebierańców z Bąkiewiczem na czele uważacie, że oni bronią tej granicy, a nie ci ciężko pracujący polscy funkcjonariusze.
2: To są wiadomości Radio Opole.
9: Ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny znalezionego wczoraj w okolicach Lędzin przy drodze krajowej 46. To 43-letni mieszkaniec Opola. Zwłoki zauważył pracownik firmy zajmującej się koszeniem przydrożnych rowów. Jak przekazał prokurator Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu, o zmarłym wiadomo, że 26 maja opuścił oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zwłoki mężczyzny zabezpieczono do sekcji. Ta ma odpowiedzieć na pytanie o przyczyny śmierci 43-latka. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: 13 studentów Politechniki Opolskiej przez ostatnie pół roku zdobywało doświadczenie pod okiem ekspertów ze świata biznesu, zarządzania i przemysłu. Dziś podsumowano czwartą edycję programu mentoringowego. Studenci z mentorami współpracowali jeden na jednego, mówi Ewelina Nowak z Akademickiego Biura Karier na Politechnice Opolskiej.
11: Przez cały rok akademicki mieli możliwość współpracy właśnie na indywidualnych spotkaniach. Nasz program mentoringowy jest na tyle wyjątkowy, że wspieramy naszych studentów bonem szkoleniowym na kwotę 2,5 tysiąca złotych na szkolenie branżowe.
12: Też mentorzy tutaj bardzo dużo różnych rad, wskazówek, też takiej pomocy i wsparcia oferowali, więc myślę, że jest to bardzo rozwojowy program, taki mocny zastrzyk pewności siebie i też właśnie możliwości na start naszej kariery.
9: Dodaje Marta Kościółek, studentka dietetyki na Politechnice, uczestniczka programu. Podobne działają na 22 uczelniach w kraju. Donald Trump jest bliski zlecenia ataków na irańskie elektrownie i mosty, podała telewizja Fox News. Prezydent USA napisał w swoich mediach społecznościowych, że Irańczycy zbyt długo zwlekali z wynegocjowaniem porozumienia, które byłoby dla nich świetne. Teraz będą musieli za to zapłacić. Według Fox News negocjatorzy z Kataru udali się dziś do Teheranu, by sfinalizować porozumienie. Biały Dom nie odniósł się na razie ani do wpisu Donalda Trumpa, ani do doniesień o mających odbywać się dziś negocjacjach. Wracamy do regionu. Nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią powstało w Kędzierzynie Koźlu na osiedlu Blachownia. To jedna z najważniejszych miejskich inwestycji sportowych ostatnich lat. Kosztowała 2 miliony 100 tysięcy złotych. Połowę kwoty stanowiło dofinansowanie z resortu sportu. Prace objęły pełnowymiarowe boisko piłkarskie 64 na 100 metrów, podkreśla Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-koźlewskiego magistratu.
13: Nowa nawierzchnia pozwoli na prowadzenie treningów i rozgrywanie meczów przez cały sezon. Wcześniej korzystanie z boiska było ograniczone warunkami atmosferycznymi oraz stanem naturalnej murawy. Modernizacja była od lat postulowana przez kluby sportowe szkolące dzieci i młodzież.
9: Do godziny 17 w poradni kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu można dziś skorzystać z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych oraz wykonać badanie EKG i otrzymać interpretację jego wyniku w placówce przy Katowickiej 64. Będzie też można dowiedzieć się więcej, a właściwie już można się dowiadywać, bo to spotkanie się rozpoczęło. Dowiedzieć będzie się można więc o profilaktyce chorób układu krążenia.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
9: Prawie 5 minut po godzinie 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
14: Bogusław Kalisz, dzień dobry. 30 tygodni będzie miał wykonawca na naprawę uszkodzonego w czasie powodzi w 2024 roku wału przeciwpowodziowego na rzece Opawa w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. To gmina Branice. Wody Polskie, RZGW w Gliwicach ogłosiły właśnie przetarg na realizację inwestycji. Od jutra taniej na stacjach paliw za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5,92. Natomiast litr oleju napędowego ma kosztować maksymalnie 6 zł 43 grosze. Polska zajmuje dopiero 29 pozycję we wskaźniku Bogactw Narodów 2026, który obejmuje 40 gospodarek i w praktyce kraje Unii Europejskiej i OECD oraz Ukrainę. Ranking powstaje w oparciu o dane, ile obywatele realnie otrzymują od państwa w 7 obszarach: obronności, bezpieczeństwie wewnętrznym, infrastrukturze, środowisku, ochronie zdrowia, szkolnictwie i szkolnictwie wyższym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa banki do uproszczenia procedur spadkowych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny podkreśla, że zawiłe procedury bankowe nie mogą być źródłem dodatkowego stresu dla bliskich zmarłego.
15: Dla wielu rodzin środki pozostawione na rachunku zmarłego są nie tylko częścią spadku, ale też realnym wsparciem w trudnym okresie po stracie bliskiej osoby. Często są wręcz niezbędne do organizacji pogrzebu czy obsługi bieżących produktów kredytowych zmarłej osoby.
14: Skargi konsumentów dotyczyły m.in. opóźnienia w przekazywaniu informacji o środkach lub zadłużeniu zmarłego, przewlekłości wypłat, żądania kolejnych dokumentów, odmowy dostępu do historii rachunku lub dokumentacji kredytowej.
0: Pogoda.
8: Sporo chmur na niebie w naszym regionie. Burze? Nie, raczej nie. Nic na to nie wskazuje. To bardziej, jeśli chodzi o województwo śląskie, tam coś może się pojawić. Sporo deszczu także w naszym regionie. Tak będzie aż do godzin wieczornych, późnowieczornych, a może i w nocy. O tym więcej mówić będziemy w kolejnych prognozach pogody. Teraz temperatury jeszcze. 15 stopni Celsjusza mamy w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu, w Nysie, a 16 albo nawet tak z małym plusem jeszcze w Kluczborku i w Namysłowie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Wiatr słaby, wieje nam z północy i północnego wschodu. Na zegarach już prawie 8 minut po godzinie 15. To twoje Radio Opole. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
5: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii. Moni z naturą. www.zielonasadyba.pl.
9: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
10: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
11: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
12: Miłość nadal w sercach gra.
13: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
14: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dokładnie tak, Twoje Radio Opole i mamy środowe popołudnie, pochmurne, deszczowe w wielu miejscach. Przy tej okazji apelujemy o ostrożność na drogach. Mokra nawierzchnia to dłuższa droga hamowania. Proszę o tym pamiętać. Informacji dla kierowców w naszym programie nie zabraknie, ale teraz coś dla tych, którzy dopiero kierowcami chcieliby zostać. Chodzi o zmiany w egzaminach na prawo jazdy, które mogą wejść w życie z początkiem roku. Tak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi choćby o likwidację sprawdzianu umiejętności na placu manewrowym. Minister Dariusz Klimczak tłumaczy to w taki sposób. Mówi, że celem zmian jest dostosowanie egzaminów do rzeczywistości.
2: Likwidacja placu manewrowego na kategorię B na prawo jazdy na samochody osobowe to jest jedna z części większej modyfikacji, która ma dotyczyć zarówno procesu szkolenia kierowców, jak i ich egzaminowania. Tych pytań nie powinno być ponad 3000, tylko znacznie mniej i powinny odpowiadać rzeczywistości, która panuje na drodze i w przepisach.
1: Z wcześniejszych zapowiedzi ministra infrastruktury wynika, że egzamin praktyczny na prawo jazdy ma się koncentrować na jeździe w ruchu miejskim, a nie na wykonywaniu manewrów na placu. A jak obecnie z manewrowaniem na ulicach Opola, jak sytuacja na drogach naszego regionu, to sprawdzamy i o tym powiemy też w autopilocie Radia Opole. Chwilę przed 15.30, tak gdzieś za 6 minut.

0: Radio Pole i zbliża nam się już powoli godzina 15.30 zgodnie z obietnicą czas na informacje o tym, co dzieje się na drogach, o tym Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ja przypominam o czterech kolizjach drogowych na terenie województwa. Skorożyce, ulica Nyska, Głuchołazy, Grunwaldzka, Strzelce Opolskie, Opolska i Skarbimierz, osiedle Biedronkowa. Jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, to uważajcie po prostu. A w kontekście korków utrudnień, no jest ciężko. Jest ciężko, bo stoicie na Wrocławskiej, stoicie na Budowlanych do centrum, stoicie na Nysy Łużyckiej w obu kierunkach. No może nie stoicie, ale bardzo, bardzo wolno się przemieszczamy. Dalej też jak tak spoglądam, to plebiscytowa. No i oczywiście ta tradycyjna droga na Zaodrze, czyli ulica Piastowska, jeżeli chodzi o Opole. Na obwodnicy dość tłoczno, wylotówki tutaj jeszcze w miarę okej, choć najtrudniej w tej chwili sytuacja na ulicy Oleskiej, czyli wylotówka na Kluczbork. Jak już na Kluczbork jedziecie, to pamiętajcie o wahadle na odcinku Zawada Jełowa, a czwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za odwołaniem szefa resortu było 202 posłów, a przeciw 232. Jedna osoba się wstrzymała. Większość ustawowa wynosiła 231 głosów. Wniosek złożyli posłowie PiS, zarzucając ministrowi Kierwińskiemu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. To druga próba odwołania szefa MSWiA, poprzednia też na wniosek PiS-u była w kwietniu 2024 roku. Młodzi Razem ruszają ze zbiórką podpisów pod petycją w sprawie darmowych przejazdów autobusowych dla uczniów i studentów w Opolu. Takie darmowe przejazdy wprowadzono m.in. w Warszawie czy Gdańsku.
4: Musimy wyrobić nawyk korzystania z komunikacji miejskiej od najmłodszych. Wiemy, co usłyszymy od pana prezydenta. Nie ma pieniędzy, ale my mówimy, to nie koszt, to inwestycja.
3: No właśnie, co na to opolski ratusz? Powiemy w wiadomościach Radio Opole o 16.00. Mieszkańcy Barcelony czekają na inaugurację najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia, jednego z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie miasta. Poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa przez papieża Leona XIV będzie równocześnie symbolicznym zakończeniem budowy kościoła obecnie najwyższego na świecie, a mierzy on 172,5 metra. Msza święta z udziałem papieża rozpocznie się o 19.30.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W naszym regionie tak sprawiedliwie, bo właściwie wszędzie chmury, właściwie wszędzie opady deszczu i wszędzie też na termometrach 15 stopni Celsjusza. Takie temperatury obecnie, to tak troszeczkę poniżej tego maksimum prognozowanego przez meteorologów, bo dziś, przypomnę, miało być od 16 do 18. No i miejscami właśnie w tych przedziałach takie temperatury dziś były. A może jeszcze będą? No zobaczymy. Będziemy to śledzić i o tym w kolejnych prognozach pogody na pewno mówić też będziemy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodam jeszcze, że wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Co na zegarach już 15.32, to Twoje Radio Opole. Zostańcie z nami.

0: Twoje Radio Opole.
1: Informacje ze świata finansów, one za nami. Przypomnę, że wiadomości ekonomiczne po wiadomościach po godzinie 6 po 15 na antenie Radia Opole. Dbamy o to, by nasi słuchacze również w tym obszarze wiedzy ekonomicznej byli dobrze poinformowani. Nie to, co za oceanem. Wśród Amerykanów spada bowiem wiedza dotycząca zasad finansów. Ostatnio przeprowadzone badania wykazały, że

0: Coś mu pytań służących do oceny wiedzy finansowej. Stanowi to spadek z poziomu 52% odnotowanego w szczytowym roku 2020 i jest najniższym wynikiem w ciągu dekady, która minęła od momentu rozpoczęcia badania. Zdaniem autorów raportu do takich sytuacji doprowadzają m.in. wprowadzające w błąd informacje finansowe w mediach społecznościowych, ogólny spadek poziomu wiedzy oraz trudności finansowe, z jakimi boryka się już wiele gospodarstw domowych. Ekonomiści i eksperci wskazują również na szerszy problem, czy ciężar zdobywania wiedzy powinien spoczywać na konsumentach, czy też należy gruntownie przebudować skomplikowany system finansowy, aby ułatwić ludziom zrozumienie tego, co kupują lub pod czym składają podpis. Obarczenie konsumentów winą za niezrozumienie coraz bardziej skomplikowanych produktów może odwracać uwagę od rzeczywistego problemu, podkreślają autorzy badania.
1: O czym informował Jan Pachlowski, a ja przypomnę, że w naszym programie często informacje z finansami związane warto słuchać, a od poniedziałku do piątku po wiadomościach, przypomnę, po godzinie 6 i po 15 wiadomości ekonomiczne, a w nich też sporo istotnych informacji z naszym portfelem związanych.

0: dawna to.
1: Twoje Radio Opole.
2: Męskie granie orkiestra i nareszcie utwór noszący taki tytuł. Może to też w nawiązaniu do informacji, która za chwilę. Drodzy kierowcy, drodzy słuchacze Radio Opole, którzy w najbliższym czasie planujecie jakieś zmiany w stanie posiadania pojazdów mechanicznych. A wiadomo, że jak zmiany, to i formalności związane z przerejestrowaniem się trafiają. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji używanych samochodów. Z Ministerstwa Infrastruktury płyną informacje, że nie trzeba już zdejmować tablic tylko po to, żeby je pokazać w urzędzie. Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. Tak napisał minister w serwisie X. Jak zaznaczył, rozwiązanie dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Resort wprowadza też drugie ułatwienie. Od dziś nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli wynik został wpisany do centralnej ewidencji pojazdów. Czyli to chyba trochę łatwiej. A czy łatwiej też przebić się przez Opole i co dzieje się na innych drogach naszego regionu? O tym powiemy w Autopilocie, to już za 9 minut.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
1: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Zaczynamy od kolejnych zdarzeń drogowych. Tarnów Opolski, konkretnie droga krajowa 94. Tutaj kolizja dwóch osobówek Polo i Nissana. Podobnie też doszła nam kolizja w brzegu na Popiełuszki. Tu spotkały się za blisko Peugeot i Suzuki. Jeżeli chodzi natomiast o ruch, to on wciąż spory w Opolu, Wrocławska, Budowlanych, Piastowska, Nysy Łużyckiej i dalej Bohaterów Monte Cassino. No, jest ciężko. To tak w skrócie, więc dużo cierpliwości. Dwie ważne informacje dla kierowców. Pierwsza, miejski zarząd dróg informuje, że w związku z organizacją Festiwalu Książek wyłączone z ruchu zostały parking przy Placu Wolności i ulica Moca przy Filharmonii. Kolejne zmiany przed nami już od piątku. Wyłączone z ruchu zostaną ulica Minorytów i Plac Wolności. Nie przejedziemy też mostem zamkowym, a już jutro rozpoczną się prace remontowe na drodze krajowej 42 pomiędzy Wołczynem a Markotowem. Mały modernizacja obejmie blisko kilometrowy odcinek trasy. Kierowcy muszą przygotować się na ruch wahadłowy, który będzie obowiązywał przez cały okres robót.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Informacje dla kierowców powrócą oczywiście za pół godziny, to znaczy Kuba wróci z kolejną porcją informacji, a teraz 16 na zegarach i czas na wiadomości.
8: Bezpłatnej komunikacji dla uczniów i studentów. Chcą w Opolu Młodzi Razem. Rozpoczęli w tej sprawie zbiórkę podpisów. Powiemy też o zmodernizowanej sieci wodociągowej w gminie Głogówek i o fundamentach kościoła odnalezionych podczas prac archeologicznych w Hucie Pieniackiej na Ukrainie.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Wiadomości przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
8: Ale najpierw Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku szefa MSWiA. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o wyrażenie ministrowi wotum nieufności za odwołaniem szefa resortu. Było 202 posłów, przeciw 232, jedna osoba się wstrzymała, a o szczegółach Małgorzata Naukowicz.
9: PiS zarzucało ministrowi brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie.
10: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu.
9: Mówił poseł PiS-u Andrzej Śliwka. Marcin Kierwiński odpowiadał, że wniosek zawiera wiele kłamstw, nieprawd i fałszerstw.
11: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
12: Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję.
9: Bronił swojego ministra premier Donald Tusk.
5: Miasta, gminy, powiaty.
0: wiadomościach Radia Opole.
8: Młodzi Razem rozpoczynają zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie darmowych przejazdów autobusowych dla uczniów i studentów w Opolu. Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia, takie przejazdy oferują Warszawa czy Gdańsk. Ceny paliw i koszty życia rosną. Darmowy bilet dla uczniów i studentów to realna ulga dla budżetów rodzin, mówi Emilia Dąbrowska ze Stowarzyszenia Młodzi Razem.
13: Musimy wyrobić nawyk korzystania z komunikacji miejskiej od najmłodszych. Wiemy, co usłyszymy od pana prezydenta. Nie ma pieniędzy, ale my mówimy, to nie koszt, to inwestycja.
14: Naturalną koleją rzeczy jest to, że gdy autobus dla młodzieży będzie darmowy, częściej będą wybierali ten środek transportu. Edukacja teoretycznie jest bezpłatna, ale w tym wszystkim zapominamy o cenach miesięcznych biletów na autobusy czy pociągi.
8: Dodaje Dominik Huczek z Młodych Razem. W odpowiedzi opolski ratusz stwierdza, że nie ma czegoś takiego jak darmowa komunikacja miejska. Jak przekazał Dariusz Król z Biura Prasowego Magistratu, już teraz do MZK Opole miasto dokłada ponad 77 milionów złotych. Przychody z biletów wynoszą 24 miliony złotych. Opole ma natomiast sporo ulg i zwolnień, a w uzasadnionych przypadkach poszerza grono uprawnionych do ulg. Od marca na przykład darmowe przejazdy przyznano podopiecznym rodzinnych domów dziecka i pieczy zastępczej. Z darmowych przejazdów MZK standardowo korzystają dzieci do 7 roku życia, seniorzy po 70 roku życia oraz osoby posiadające odpowiednie orzeczenia o niepełnosprawności. 6 800 000 zł kosztowała duża modernizacja sieci wodociągowej w gminie Głogówek. Inwestycja m.in. uniezależni mieszkańców kilku wsi od dostaw wody pitnej z sąsiednich gmin. W ramach projektu w jedną całość połączyliśmy 3 sieci wodociągowe, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
15: Realizacja tej inwestycji pozwoli po pierwsze na ustabilizowanie dostaw wody na terenie gminy, a po drugie na redukcję kosztów, bo nie będziemy tej wody zakupywać z terenów innych gmin i od innych przedsiębiorstw wodociągowych, co bezpośrednio przełoży się na oszczędności w budżecie Zakładu Komunalnego Głogówek.
8: Na modernizację wodociągów Głogówek pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Podczas prac archeologicznych w Hucie Pieniackiej na Ukrainie odnaleziono fundamenty kościoła i przedmioty liturgiczne. Według relacji świadków to właśnie w pobliżu nieistniejącej świątyni znajdować się ma jedna z bezimiennych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej. W obwodzie lwowskim od poniedziałku prowadzone są poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. Jak mówi pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u, odnalezione fundamenty to bez wątpienia fragmenty świątyni.
16: Fragment tak zwanego trybularza, czyli kadzielnicy zmiażdżonej, ale dającej się rozpoznać, więc wiemy, że odnaleźliśmy ten zarys kościoła. To nam też pozwala typować dalej miejsca. Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest już tuż, jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
8: A prace archeologiczne potrwają do 18 czerwca.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: A my teraz sprawdzamy, co w pogodzie. Tutaj zbyt wiele się nie zmienia. Wszystko zgodnie z prognozami meteorologów z IMGW, którzy już od samego rana informowali, że sporo chmur w naszym regionie i one przynoszą ze sobą też opady deszczu. Padać będzie w najbliższych godzinach. Co do tego nie ma raczej wątpliwości. A temperatury, czy one się zmieniają? No nie, wszędzie właściwie w naszym regionie obecnie 15 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Czyli pogoda taka, jakby to powiedzieć, niewakacyjna, choć o wakacjach też mówić będziemy w tej godzinie, a raczej o tym, jak przygotować się do tych wakacji, jeśli się ma w domu czworonoga. Maciej Dudek realizuje program Dawid Rajwa. Kłaniam się nisko.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
10: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Patrzę na to, co w kalendarzu, no wakacji jeszcze nie ma, ale patrzę też na to, co za oknami tej pogody też jako wakacyjnej nie można by było określić. Ale teraz coś, o czym przed wyjazdem wakacyjnym z wyprzedzeniem warto, nawet trzeba pomyśleć. Tu mówię do tych, którzy w domu mają zwierzęta, bo pupile na co dzień wiele radości w życie wnosić potrafią. Tak, wiem, że to też sporo obowiązków, ale takie codzienne życie z psem czy kotem można sobie jakoś poukładać, jakiś plan dnia ułożyć. Sytuacja trochę się zmienia, a nawet nie trochę, kiedy chciałoby się wyjechać na urlop. O co warto zadbać i czym się kierować przy wyborze miejsca wypoczynku, kiedy mamy na przykład psa? O tym ekspertka w tym właśnie temacie, Aleksandra Okrasa.
2: Czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w górę, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, wiadomo, że będziemy chcieli wejść na plażę. Więc nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej iść, żeby z tym psem sobie pójść, albo w ogóle z tego zrezygnować. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone.
1: Aleksandra Okrasa dodała, że coraz więcej obiektów, takich jak zamki i muzea, jest dostępnych dla zwiedzających z psami. W Polsce około 60% obiektów noclegowych przyjmuje czworonogi, a niektóre oferują usługę opieki nad nimi. A z doświadczenia też powiem, że warto nie tylko bazować na informacjach w sieci, ale też zadzwonić do obiektu, który nas interesuje. Może się okazać, że mimo braku informacji o akceptacji zwierząt jest możliwość przyjazdu na przykład z psem.

0: Nowej Radio Pole, słuchacie nas w środowe popołudnia. Skoro zbliża się 16:30, to czas dla Kuby Biela i teraz informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Duży ruch w okolicy. Tak mi podpowiada Google Maps. No nie da się ukryć. Piastowska, Wrocławska, Budowlanych do centrum, ale też Luboszycka do centrum, Nysy Łużyckiej w obu kierunkach. Chabrów, tutaj duże problemy, jeżeli chodzi o wylotówki, to na przykład utrudnienia na Oleskiej w szczególności. Przypominam także o kolizjach, między innymi w Tarnowie Opolskim na DK 94, tam kolizja dwóch osobówek, podobnie też w Brzegu na ulicy Popiełuszki, tutaj Peugeot i Suzuki spotkały się za blisko. Na obwodnicy północnej tłoczno, utrudnienia na autostradzie nie widzę.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Uszkodzony w powodzi w 2024 roku wał przeciwpowodziowy wzdłuż rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w powiecie głubczyckim zostanie naprawiony. Wody Polskie, RZGW w Gliwicach ogłosiły przetarg na realizację tej inwestycji. Łącznie prace obejmą blisko 5 km istniejącego obwałowania. Inwestycja ma przywrócić pełną sprawność obwałowaniom, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców tych terenów. Jutro rozpocznie się remont na drodze krajowej numer 42 między Wołczynem a Markotowem Małym. Modernizacja obejmie tam blisko kilometrowy odcinek na czas prac. Ruch będzie się odbywać wahadłowo.
4: Natomiast w godzinach wieczornych i nocnych będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku.
3: Więcej o tym remoncie w wiadomościach Radio Opole o 17:00. Hubert Hurkacz potknął się już na pierwszej singlowej przeszkodzie w tenisowym turnieju na trawiastych kortach w holenderskim Sierto-Henbos. W pierwszej rundzie Polak uległ Węgrowi Martonowi Fuczowiczowi 6-3, 6-7, 6-7. W innym środowym meczu tej fazy Kamil Majchrzak wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. Piłkarski świat odlicza natomiast godziny do rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Jutro na stadionie Azteka w stolicy Meksyku w meczu otwarcia gospodarze zagrają z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Miasto Meksyk ogarnęło piłkarskie szaleństwo, zapanował komunikacyjny paraliż, a wszystkiemu towarzyszą specjalnie zorganizowane w tym czasie protesty.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No właśnie, przeciw pogodzie protestować nie można, no bo co by to zmieniło? Sporo chmur w naszym regionie i opady deszczu. Zresztą nie wiem, czy jest ktoś, kto by tak protestował, bo ten deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny, o tym przypominamy. I tak jak pada teraz, no to jest tak optymalnie chyba, bez zjawisk ekstremalnych, których oczywiście byśmy nie chcieli. Temperatury to 15 stopni Celsjusza niemal wszędzie w naszym regionie, 1 stopień mniej, 14 na termometrze. Trochę w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i przy tej okazji raz jeszcze apelujemy do kierowców o ostrożność, bo droga hamowania może się wydłużać przy takiej śliskiej nawierzchni, mokrej nawierzchni. Na zegarach już 16:32. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: była Pink w twoim Radio Polen. Za 19 minut będzie godzina 17. A teraz o tym, że Andrzej Bargiel znów rzuca wyzwanie Himalajom. Wybitny skialpinista rozpoczyna dziś wspinaczkę na Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt świata. Himalajsta zamierza być pierwszym Polakiem, który zjedzie na nartach z wierzchołka pakistańskiej góry aż do granicy śniegu. Andrzej Bargiel chce to zrobić na ścianie Diamir, która ma niemal 4 km wysokości.
1: Myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Pierwszą taką zaawansowaną próbę zrobił Hans Kamerlander. Poruszał się po drodze Kinshofera, również na ścianie Diamir. Później taką dla mnie najciekawszą próbą była próba Luisa Zitzingera.
0: Ekipa Andrzeja Bargiela planuje wrócić do Polski około 10 lipca. W poprzednich latach Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołków K2, Broad Peak oraz Mount Everest. Jest też pierwszym, który wszedł bez dodatkowego tlenu i zjechał na nartach z 4 8-tysięczników Karakorum. Udany zjazd z Nanga Parbat będzie dla Polaka skompletowaniem wszystkich pakistańskich szczytów powyżej 8 tysięcy metrów wysokości.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dokładnie tak, Twoje Radio Opole i słuchacie nas w środowe popołudnie, deszczowe środowe popołudnie. W kalendarzu świąt nietypowych mamy taki oto dzień, uwaga, Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No powiem krótko, w życiu jeszcze nikogo tak świętującego nie widziałem. Może na szczęście, bo to czasem różne groźne sytuacje mogłoby powodować, różne reakcje kierowców mogłyby być. A teraz o dobrych reakcjach kierowców, bo chyba inaczej być nie może. Wczoraj informowałem o tym, że będzie drożej. Dziś, że taniej będzie. Gdzie? Oczywiście na stacjach paliw. W zależności od rodzaju paliwa zapłacimy od 3 do 5 groszy mniej w porównaniu z tym, co dziś na pylonach. Więcej informacji dla kierowców, ale już nie o cenach paliw, a o tym, jak obecnie jeździ się po polskich mokrych asfaltach, gdzie utrudnienia. O tym będzie mowa w ostatnim dziś popołudniowym autopilocie, chwilę przed 17, a potem oczywiście wiadomości Radia Opole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
7: Informacje prosto ze służb. Wypadków brak. Trzy kolizje na tak zwanym biegu, czyli wracamy do sytuacji z Tarnowa Opolskiego na drodze krajowej, ulica Strzelecka, a konkretnie Nakło. Tam zdarzenie dwóch samochodów. No i brzeg, ulica Popiełuszki. Tutaj też kolizja dwóch samochodów cały czas występuje. Do tego Kędzierzyn-Koźle, a konkretnie powiat kędzierzyńsko-kozielski, Długomiłowice, ulica Pierzchowicka 2, to również kolizja dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o natężenie ruchu, spoglądam na mapę Budowlanych do centrum, jeszcze pewne problemy, podobnie też na ulicy Piastowskiej na Zaodrze i Nysy Łużyckiej na Zaodrze, a poza tym już okej.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
8: Drodzy kierowcy szerokiej drogi, życzymy i apel o to, by przy kałużach uważać, by pieszych nie chlapać. Na zegarach 17 i czas na wiadomości.
9: Będą utrudnienia między Kluczborkiem a Wołczynem w związku z remontem odcinka krajówki.
10: Na czas prowadzonych prac będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy.
9: Ministra Cienkowska o ustawie o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Piłkarze Manchesteru United i AC Milanu zmierzą się w sierpniu we Wrocławiu.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: Już jutro rozpocznie się remont na krajowej 42 między Wołczynem a Markotowem Małym w powiecie kluczborskim. Modernizacja drogi obejmie blisko kilometrowy odcinek. Na jezdni wymienione zostaną warstwy ścieralna i wiążąca. Mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
10: Na czas prowadzonych prac będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast w godzinach wieczornych i nocnych będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku i stosowanie się do oznakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchów.
9: Zakończenie remontu planowane jest pod koniec lipca. Zbiórkę tekstyliów uruchomiono w Brzegu w ramach opłaty za odpady. W mieście ustawiono specjalne zielone pojemniki, do których można wkładać odzież i inne tekstylia nie nadające się już do dalszego użytkowania, więc zniszczone, niekompletne czy poplamione. Jak mówi Piotr Tarapa Szafata, zastępca burmistrza Brzegu, podobne rozwiązania w regionie należą do rzadkości.
11: Chciałbym nadmienić, że jest to albo jedyna, albo jedna z niewielu takich rozwiązań na terenie Opolszczyzny. Mało która z firm chce wchodzić w tak zwany odbiór tekstyliów. Jest to drogie, słabo opłacalne dla firm, natomiast my tutaj w Brzegu wyszliśmy z tą inicjatywą.
9: Równocześnie mieszkańcy mogą oddawać tekstylia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy Saperskiej 1 w Brzegu.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Pomoc trafi do twórców o najniższych dochodach. Tak o ustawie o zabezpieczeniu socjalnym artystów mówiła minister kultury Marta Cienkowska. Projekt jest w Sejmie. Skierowany został do pierwszego czytania. Odpowiadając na pytania posłów, Marta Cienkowska mówiła, że ustawa nie obejmuje wszystkich artystów, a tylko tych, którzy potrzebują wsparcia w opłacaniu składek.
12: To system automatycznych dopłat do minimalnej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, do którego twórcy mają prawo po uzyskaniu statusu artysty. Będzie przyznawany na okres 12 miesięcy, a dopłaty będą uzupełniane w ciągu tych 12 miesięcy wyłącznie w okresach, w których artystom brakuje do minimalnej składki emerytalnej, a dopłacana będzie wyłącznie różnica.
9: Rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawody artystyczne przyjął pod koniec maja. Barcelona na ten moment czekała 144 lata. W Sagrada Familia papież Leon XIV weźmie udział w ceremonii otwarcia mierzącej 172,5 metra wieży Chrystusa. Dzięki ukończeniu wieży Sagrada Familia stała się najwyższą świątynią na świecie. Uroczystość otwarcia zorganizowano dokładnie w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. Budowę Sagrada Familia rozpoczęto w 1882 roku. Najstarsze części świątyni z powodu upływu czasu musiały już przejść renowację. Co roku świątynię odwiedza ponad 4,5 miliona turystów. Nie brakuje wśród nich z pewnością kibiców FC Barcelony.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Natomiast piłkarze Manchester United i AC Milanu zmierzą się 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Organizację spotkania potwierdził rzecznik prasowy stadionu Marcin Janiszewski.
13: Niesamowite, legendarne, ogromne marki piłkarskie z Europy, czyli Manchester United i AC Milan. Będzie to starcie 20-krotnych mistrzów Anglii i 3-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów z 19-krotnymi mistrzami Włoch i 7-krotnymi zdobywcami Ligi Mistrzów. Bardzo się cieszymy, że takie ogromne sportowe marki zawitają do Wrocławia.
9: Sprzedaż biletów rozpocznie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 10. Ceny wejściówek będą wynosić od 400 do 950 zł. Piłkarski West Ham United opublikował listę zawodników, z którymi żegna się po sezonie 2025-26. W tej grupie jest polski bramkarz Łukasz Fabiański. Po wygaśnięciu kontraktu 30 czerwca 41-letni Fabiański stanie się wolnym zawodnikiem, poinformował klub, który w minionym sezonie spadł z Premier League do Championship. Fabiański występował w West Hamie od 2018 roku. Ja też z Państwem się już żegnam. Na kolejne wiadomości Radio Opole zapraszam w imieniu Justyny Maćkowiak.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Deszczowe chmury nad naszym regionem i jak patrzę na radar, niewiele wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić. Tak więc pada i padać będzie. Temperatury to 15 stopni w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Brzegu, a 14 mamy w Namysłowie, w Nysie i Strzelcach Opolskich. W nocy też zachmurzenie spore z opadami deszczu, a temperatura w nocy od 10 do 12 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: I już mamy 5 minut po godzinie 17. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a za chwilę rozmowa z gośćmi. Będzie ciekawie. Będzie Yoko Toko po japońsku.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
14: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
15: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Opolakra.
16: Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
13: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dziś w naszym programie w studiu goście. Goście, którzy przyjechali z bardziej lub mniej odległych zakątków naszego pięknego kraju. Tak, bo to w takich kategoriach dzisiaj musimy mówić, bo to nie tylko z naszego regionu. Zacznę od tych gości, którzy właśnie kraju, powiedziałem, świata nawet należałoby powiedzieć, bo z nami jest Yuka, 16-latka z Japonii. Cześć, witam cię, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A jak jest po japońsku dzień dobry?
2: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
2: Tak.
1: Dobrze, to jeśli bym tak powiedział, to też by wszystko grało. Świetnie, znakomicie, to już co nieco wiemy, ale więcej o tym, jak Yuka znalazła się w Polsce, to dowiemy się za chwilę. To za sprawą, no od pani tutaj zacznę, pani Katarzyna Śpiączka-Plackowiak, członek zarządu stowarzyszenia AFS. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Ale także zaangażowana wolontariuszka. Co to jest to stowarzyszenie, to o tym też będziemy mówić. Z nami w studiu pani Iwona Medwit, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I jeszcze jest wiceprezes stowarzyszenia AFS, także no powiem to, już takie wprowadzenie będzie, rodzic goszczący, pan Dawid Dwernicki. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
1: No to zacznijmy może od samego wyjaśnienia. Panie, myślę, się nie obrażą, jak zacznę od wiceprezesa stowarzyszenia, bo on chyba najlepiej będzie mógł tutaj nas wprowadzić. Czym jest stowarzyszenie AFS?
5: Tak, temat jest dosyć szeroki, więc na pewno moja wypowiedź nie wyczerpie całości tematu. Natomiast AFS jest organizacją międzynarodową, która swoje początki miała w 1914 roku, więc za nami stoi naprawdę kupę porządnej, że tak powiem, historii. Początkowo ta organizacja zajmowała się bardziej pomocą w trakcie I wojny światowej, pomocą żołnierzom na polu bitewnym. Natomiast od 1947 roku organizacja przybrała taki, można powiedzieć, obraz tak, jak mamy w tej chwili, czyli rozpoczęły się międzynarodowe wyjazdy młodzieży. W tej chwili organizacja ma swoje siedziby i działa w około 100 krajach świata. I takie dwa główne obszary działalności to są z jednej strony wysyłanie młodzieży, często w wieku 15-18 lat, do różnych krajów świata, chociaż mamy też programy dedykowane dla młodzieży w wieku 18+, a z drugiej strony programy związane z goszczeniem, czyli przykładowo, jeżeli młodzi ludzie, tacy jak właśnie Yuka, przyjeżdżają do Polski, wtedy jako organizacja poszukujemy rodzin goszczących, którzy pod swój dach przyjmują nastolatków właśnie w tym wieku.
1: Historia rozpoczęła się z początkiem właściwie I wojny światowej. Przez pierwszą, przez drugą wojnę światową była to pomoc, tak jak pan mówił, żołnierzom. Potem się po wojnie, po II wojnie światowej zmieniło, że jest to właściwie taka misja niejako tej organizacji, tego stowarzyszenia, w zbliżaniu ludzi do siebie, wymianie międzykulturowej, oby to się nigdy nie zmieniło, żeby nie wróciło do tego czasu pomocy żołnierzom. Tego oczywiście byśmy nie chcieli. Jak ta wymiana wygląda? Gdybyśmy mieli powiedzieć tak od strony praktycznej, jak to wygląda, to pytanie do pani Katarzyny, która też jest taką rodziną goszczącą, ale i wysyłającą też swoje dzieci, tak?
3: Tak, obecnie moja córka przebywa na swoim programie w Argentynie. Za miesiąc wraca po roku. Programy są dedykowane dzieciakom, tak jak Dawid mówił, od 15 roku życia. Moja córka akurat wyjechała jako 14-latka, bo są niektóre kraje, które przyjmują dzieci młodsze. Można wyjechać na miesiąc, czyli na taki program wakacyjny, na trymestr, na pół roku bądź na rok. Działamy na zasadzie wolontariatu, czyli rodziny goszczące, które przyjmują dzieci po tej drugiej stronie świata, nie otrzymują za to zapłaty w postaci finansowej, natomiast zyskują dużo, dużo więcej, słowo harcerza.
1: To dużo, dużo więcej, to co pani zyskała?
3: Relacja. To jest to, o czym AFS stoi, czym AFS stoi, czyli zdecydowanie relacje. Zacytuję tu moją córkę, która ostatnio powiedziała, że najpiękniejsze, co jej się przydarzyło w przygodzie z AFS-em, to jest to, że gdzie na świecie nie zapuka do jakich drzwi, to zawsze ktoś otworzy, bo ma znajomości teraz wszędzie i, jak to mówią jej młodzież, ma metę na całym świecie. Więc relacje przede wszystkim. Goszczenie to jest taki sposób na podróżowanie bez wyjeżdżania z domu. Bardzo podkreślam tutaj słowo międzykulturowe, bo międzynarodowość to jedno, natomiast międzykultura to już coś więcej, ale to o tym, o jakich różnicach i tak dalej, na pewno ciekawe. ciekawie opowie wam Miłka, szczególnie jak będzie opowiadała o swoich różnicach w szkole japońskiej.
1: No ale to ja tak się zastanawiałem, czy nie trzeba będzie tutaj jakiegoś w studiu tłumacza z języka japońskiego na polski, ale okazuje się, że Miłka, kiedy ty przyjechałaś do Polski? Ile ty jesteś w Polsce już?
0: Teraz jest 9 miesiąc. Mieszkam w Polsce.
1: No i zdecydowanie ten tłumacz nie jest potrzebny, tak? Świetnie się porozumieć, potrafisz właściwie wszędzie i z każdym.
0: Tak.
1: Znakomicie. A jak to wyglądało? Jak przyjechałaś do Polski, to bałaś się może trochę? Miałaś jakieś obawy? Jak to będzie wyglądało? Czy uda ci się porozumieć? Czy znajdziesz tutaj jakieś grono przyjaciół? Czy nie było takich obaw?
0: Tak, kiedy przyjechałam tutaj, tak, ja nic nie rozumiem tak po polsku i nic nie wiedziałam, taki host rodziny i też koleżanka, a po dwa tygodnie przyjechałam do Polski, ja trafiłam do szpitala i to było trochę strasznie.
1: Aha, czyli tak. Były takie przygody mocne na dzień dobry, można powiedzieć. A te pierwsze takie słowa, które poznawałaś, jak ty się uczyłaś języka polskiego? Bo u nas, jak są na przykład małe dzieci, które uczą się języka polskiego, to one dostają książeczkę i tam czytają jakąś czytankę. Czy u ciebie to wyglądało podobnie?
0: Tak, miałam tak lekcje polskiego online, ale też ja chodzę do liceum tak normalnie, jak dzieci. Tak?
3: Jak inni uczniowie.
0: Tak, jak inni uczniowie. I pierwsze słowo uczyłam się w liceum, było infekcja.
1: Ciekawe, pierwsze słowo, którego młoda Japonka nauczyła się w Polsce, to infekcja. Kolejna część naszej rozmowy. Za chwilę proszę pozostać z nami, z Radiem Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do informacji o programie, który umożliwia nastoletniej młodzieży podróżowanie, że tak hasłowo powiem, po całym świecie. Można wyjechać na wiele miesięcy i chodzić do szkoły, mieszkać, poznawać kulturę innych krajów. Teraz może dyrektor liceum ogólnokształcącego w Krapkowicach, pani Iwona Medbit, która w swojej placówce też gości młodzieńca z zagranicy. Jak do tego doszło? Ktoś kiedyś przyszedł i zapytał, czy przez rok może do szkoły chodzić gość z innego kręgu kulturowego?
2: Tak, rzeczywiście, tak było, ale muszę też powiedzieć, że jesteśmy taką wyjątkową szkołą, która właściwie ma w DNA międzykulturowość i międzynarodowość. Uwielbiamy programy, które pozwalają naszym uczniom uczestniczyć właśnie w wymianach i to nie tylko Erasmusy, ale także partnerstwa i wiele innych programów. I stąd też telefon, który otrzymaliśmy, bo wszyscy wiedzieli, że jesteśmy znani z tego. Telefon z Kuratorium Oświaty, zadzwoniła pani wizytator Halina Pilarz i mówi: pani Iwonko, bo wy to tak, wy się tym zajmujecie, mamy taką propozycję dla państwa. Właściwie się nie zastanawiałam. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu widzę, jak wzrastają moi uczniowie po wszystkich wymianach, jak naturalnie w szkole mówi się w języku angielskim, jak to jest po prostu tak normalne, że nie zastanawiałam się, uważałam, że Toichiro, który jest z Japonii, który jest u mnie, po prostu sobie świetnie da radę. Także ten pierwszy impuls przyszedł rzeczywiście z kuratorium.
1: Bo właśnie, żeby była jasność, Juka przyjechała do nas z Wielkopolski dzisiaj tutaj do studia i to tam się uczysz. Natomiast Toichiro to jest gość skąd? Z Japonii?
3: 17-latek dokładnie z Japonii, którego ja goszczę razem z rodziną, a w liceum w Krapkowicach uczy się na co dzień.
1: No i jak przyszedł do szkoły na te pierwsze zajęcia, no to jak młodzież reagowała?
2: Właśnie to pytanie pada często, a szczerze mówiąc, to było tak normalne. Ja zawsze mówię, że to jest tak naturalne. Wchodzisz, cześć, jak masz na imię. Oczywiście pierwsze takie momenty, kiedy się przedstawia ucznia, one są trudne dla wszystkich stron, ale potem to się dzieje po prostu tak niewymuszenie. Także za chwilę najpierw wianuszek dziewczyn, potem już i chłopcy i to jest po prostu naturalne. My, nauczyciele, ja jako dyrektor, ciekawe jak się poczuję, zadzwonię do Dawida, zapytam, czy wszystko jest okej, ale naprawdę nie trzeba. Oni sobie świetnie dają radę, mimo różnic niesamowitych kulturowych, po prostu sobie dają radę. Także to jest taki niesamowity kontakt. Myślę, że my, nauczyciele, mielibyśmy o wiele gorzej, natomiast uczniowie bez problemu.
1: Ja też jestem rodzicem, dzieci też chodziły do szkoły, no różne czasem sytuacje się zdarzają i nie wiem, i sytuacje niezrozumienia, sytuacje konfliktowe, gdzieś tam rówieśnicze, tutaj, że tak powiem, jakiś bufor, taka poduszka bezpieczeństwa, którą się tworzy takiej osobie, czy normalnie funkcjonuje?
2: Nie, absolutnie nie tworzy. Wręcz uważałabym, że to by było szkodliwe. On musi funkcjonować w normalnych warunkach, też musi poznać te relacje między uczniami. Ja muszę powiedzieć, że się nic takiego nie zdarzyło, ale też właśnie chodzi o to, żeby poniekąd, mimo że ma opiekę nauczycieli, no naturalne, to jest jednak obcokrajowiec, to absolutnie jest rzucony na głęboką wodę. On musi sobie poradzić, bo to jest umiejętność, którą wymaga AFS. Uczeń musi nabyć tych umiejętności, żeby sobie poradzić później. Więc nie, naturalnie jak najbardziej.
3: Dokładnie, ja tutaj dodam, że właśnie to, co zostało teraz powiedziane, ten taki total immersion z angielskiego, to jest jakby założenie tego programu, czyli młoda osoba, która przyjeżdża na przykład do Polski, no praktycznie nie zna języka polskiego. Ta nauka odbywa się każdego dnia poprzez komunikację, rozmowę z rodziną goszczącą, poprzez naukę w szkole średniej i oczywiście, no można założyć, że pierwsze dwa miesiące na przykład są bardziej problematyczne, ale z każdym kolejnym tygodniem ta znajomość języka, zrozumienia kultury, bo o tym też trzeba powiedzieć, jest lepsza. Nie wspomnieliśmy wcześniej, generalnie AFS zajmuje się programami długoterminowymi, co w praktyce oznacza najczęściej 10-miesięczne okresy pobytowe u rodzin goszczących i w szkole średniej. Natomiast oczywiście są też programy semestralne, są programy półroczne, więc to też jest możliwość wyboru programu, który jest interesujący dla danego uczestnika.
1: Czyli to jest dopasowane tak bardziej do roku szkolnego. Jak przyjeżdża taki gość z różnych krajów, mogą do nas przyjeżdżać, o tym też jeszcze za chwilę pewnie powiemy, to przyjeżdża na początek naszego roku szkolnego i przez cały rok funkcjonuje w ramach szkoły?
0: Rok szkolny jest dopasowywany do metody działania roku szkolnego w kraju, do którego dziecko wyjeżdża. Czyli moja córka wyjeżdżała w sierpniu, i wchodziła jakby po feriach zimowych argentyńskich do szkoły tam. Juka przyjechała w sierpniu, bo u nas rok szkolny zaczyna się 1 września. Dzieciaki, które wyjeżdżają do Japonii, zaczynają swój program na koniec lutego, bo zaczynają szkołę w Japonii od marca. Więc jakby to kraj, który przyjmuje dziecko, decyduje o czasie przyjazdu.
3: Natomiast w wypadku Polski jest to faktycznie przyjazd większości uczestników pod koniec sierpnia, tak żeby od września rozpocząć naukę w szkole.
1: No a jak ta nauka wygląda, to też miałem okazję o tym porozmawiać, jednak dziś już chyba nie uda nam się tego zaprezentować. Umówmy się, że jutro niech będzie też po godzinie 17 do tematu powrócimy i wtedy też może więcej informacji dla rodziców, którzy chcieliby swoim dzieciom umożliwić taką naukę za granicą, albo może chcieliby pod swój dach przyjąć ucznia z innego kraju. O tym więcej też jeszcze jutro powiemy.

0: tylko we dwoje. No oni też we dwoje. Beata Granatowska i Ireneusz Prochera już za moment, ale zdaje się, że nie będzie awantury.
1: Na końcu języka.
2: Nasz język nieustannie się zmienia, dostosowując się do potrzeb użytkowników. Jednym z przejawów tej dynamiki jest powstawanie nowych wyrazów, tworzonych według istniejących wzorców słowotwórczych. Do takich form należą m.in. majówka, z którą już z pewnością oswoiliśmy się, i coraz częściej spotykana czerwcówka, czyli przedłużony weekend w czerwcu, a to swego rodzaju nowość. A i stąd też takie tytuły jak na przykład Policja o powrotach z czerwcówki. Dotąd policja mówiła o powrotach z majówki. Choć pierwszy z tych wyrazów, czyli majówka, jest od dawna zakorzeniony w polszczyźnie, drugi stanowi przykład najnowszej tendencji językowej polegającej na tworzeniu nazw związanych z określonymi okresami wolnymi od pracy. Wyraz majówka powstał od nazwy miesiąca maj z wykorzystaniem przyrostka ówka. Początkowo oznaczał wycieczkę lub zabawę organizowaną na świeżym powietrzu w maju. Z czasem jego znaczenie uległo jednak rozszerzeniu i obecnie najczęściej odnosi się do długiego weekendu przypadającego na początku maja, związanego oczywiście także ze świętami państwowymi. Słowo to jest powszechnie używane zarówno w języku potocznym, jak i w mediach. Na wzór majówki zaczęły powstawać kolejne formacje słowotwórcze. Jedną z nich jest czerwcówka, odnosząca się do długiego weekendu przypadającego w czerwcu, zwykle w związku ze świętem Bożego Ciała. Pod względem budowy wyraz ten wykorzystuje ten sam model, czyli nazwa miesiąca oraz przyrostek ówka. Dzięki podobieństwu do dobrze znanej majówki znaczenie czerwcówki jest łatwe do odczytania nawet dla osób, które wcześniej nie spotkały się z tym słowem. Takie wyrazy są przykładem produktywności słowotwórczej, czyli zdolności języka do tworzenia nowych jednostek według utrwalonych schematów. Użytkownicy polszczyzny intuicyjnie rozpoznają regułę i mogą tworzyć kolejne nazwy, takie jak listopadówka czy sierpniówka, jeśli zachodzi potrzeba nazwania określonego okresu wolnego lub wydarzenia związanego z danym miesiącem. Nie wszystkie takie formy utrwalają się jednak w języku. O ich popularności decydują przede wszystkim częstotliwość użycia oraz użyteczność komunikacyjna i pewna adekwatność oraz pytanie, czy wypada. Bo jednak biorąc pod uwagę

0: Weekend. Festiwalowy weekend za nami, ale to był też taki czas, kiedy wiele osób ruszyło w plener, pogoda w większości sprzyjała, a jak już z tych wycieczek wszyscy wrócili, to dokładnie się pooglądali. No właśnie, bo kleszcze, one są aktywne. Eksperci przypominają, że najczęściej można je spotkać w wysokiej trawie i zaroślach. Po spacerze warto dokładnie obejrzeć skórę, ubranie, a także sprawdzić zwierzęta. Aby zminimalizować ryzyko złapania kleszcza, unikajmy schodzenia ze szlaku głównego, tłumaczy Hanna Bednarek-Kolesińska z Lasów Państwowych.
1: Ja bym tutaj zwracała uwagę na takie wąziutkie ścieżki, które są wydeptywane przez zwierzęta, ponieważ bardzo często właśnie te kleszcze znajdują się na tych trasach, one umiejscowiają się pod liściami, tak gdzieś na wysokości 1-1,50 m i wtedy właśnie zeskakują na ludzi.
0: Warto więc zachować ostrożność, stosować preparaty takie odstraszające i po powrocie ze spaceru dokładnie się obejrzeć. O tym naszym słuchaczom przypominamy. Ja wiem, że już po weekendzie, ale będą kolejne, a poza tym dla kleszcza pora tygodnia, no to właściwie nie ma chyba większego znaczenia. Jest, jak jest okazja, no to po prostu potrafi się przyczepić. A do lasu, parku czy na łąkę, no przecież też chodzimy nie tylko w weekendy.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
6: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
5: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
6: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
5: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
0: Po reklamie.
8: Bogumił, Diana, Henryk, Maksym, Małgorzata i Tymoteusz. Sporo dziś świętujących, najlepszego również od nas, od Radia Opole. 18 na zegarach.
9: Rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji. W Opolu debatowali na ten temat eksperci. Od rana trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze. Chodzi o śledztwo dotyczące tak zwanych dwóch wież. W wiadomościach także serwis kulturalny, a w nim m.in. zaproszenie do Muzeum Śląska Opolskiego.
10: Wiadomości Radia Opole.
8: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Justyna Maćkowiak.
9: Przekwalifikowanie zawodowe staje się normą o wyzwaniach związanych z rozwojem kompetencji, edukacją ustawiczną oraz dostosowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Rozmawiali w Opolu przedstawiciele administracji, samorządów, edukacji i organizacji międzynarodowych. Współczesny rynek pracy wymaga nieustannego zdobywania nowych kompetencji, zauważa Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
11: Obecnie przekwalifikowujemy się kilka razy w życiu. To już nie jest tak, że kończymy szkołę podstawową, nawet idziemy na studia i robimy to samo przez całe życie, tak jak kiedyś nasi rodzice jeszcze. W tej chwili musimy się dokształcać, musimy się przekwalifikowywać. Chodzimy na kursy, bo lubimy, bo chcemy się czegoś dowiedzieć i z tego korzystamy.
9: Jednym z największych wyzwań pozostaje zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników w regionie, podkreśla Maciej Lasota z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
12: Opolszczyzna nadąża, to możemy potwierdzić z całą stanowczością. Jesteś jedną z regionów, który jest najbardziej dynamiczny i który ma najbardziej uporządkowaną współpracę i na poziomie województwa, i na poziomie powiatów w obszarze uczenia się przez całe życie. Nasz projekt to jest projekt prowadzony we współpracy z OECD, z ekspertami międzynarodowymi, który sprawdza tak naprawdę, w jaki sposób zintegrowana strategia umiejętności jest realizowana.
9: Eksperci podkreślali również znaczenie współpracy szkół z biznesem oraz rozwijania kompetencji społecznych.
10: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Prezydent Karol Nawrocki leci do USA. Został zaproszony na urodzinową fetę Donalda Trumpa. Według ustaleń Polskiego Radia ze źródeł z otoczenia Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki dostał imienne zaproszenie. Wizyta za oceanem będzie miała charakter prywatny, bez oficjalnych punktów. Z naszych informacji wynika, że w tej chwili trwają ustalenia co do dokładnego planu pobytu prezydenta Karola Nawrockiego w Ameryce. Jarosław Kaczyński nadal zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jest świadkiem w śledztwie dotyczącym tak zwanych dwóch wież. Chodzi o wieżowce, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Antoni Skiba.
13: Jesteśmy jeszcze w fazie zadawania pytań przez mecenasa Jacka Andibuła, pełnomocnika pokrzywdzonego w tej sprawie. Czynności są rejestrowane, świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystała ani razu z tego uprawnienia.
9: A dodajmy, że śledztwo zostało wznowione w lutym ubiegłego roku.
14: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
9: Ustalono tożsamość ofiary znalezionej wczoraj w okolicach Lędzin przy drodze krajowej numer 46. To 43-letni mieszkaniec Opola. Przypomnijmy, tego tragicznego odkrycia dokonał jeden z pracowników firmy zajmującej się koszeniem rowów. O szczegółach mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
15: Wiemy, że w dniu 26 maja mężczyzna ten opuścił oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Ciało było już mocno przeobrażone z uwagi na działanie czynników atmosferycznych, a także flory i fauny. Ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która ma odpowiedzieć na pytanie o przyczyny śmierci tego mężczyzny.
9: Dodajmy, że postępowanie będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
14: Więcej na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 18.
14: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
16: Katarzyna Zawadzka, Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu, zaprasza jutro na wernisaż i wykład. Tytuł wydarzenia to Tam, gdzie stały wieże, o dworach rycerskich pogranicza Księstwa Opolskiego i Bytomskiego. W ramach otwarcia wystawy wykład przedstawi dr Radosław Zdaniewicz z Górnośląskiej Pracowni Archeologicznej, autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych dotyczących archeologii Górnego Śląska, przede wszystkim archeologii historycznej, badań dworów oraz zamków, a także kultury materialnej. To wydarzenie jutro o godzinie 17 w gmachu głównym Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu. Zaś w tym samym miejscu rano wykład pod tytułem Od tła do bohatera obrazu. Wygłosi go ksiądz Wojciech Lippa. To wydarzenie również zaplanowano w Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu, początek o godzinie 10. Wyruszymy w podróż przez świat i pejzaż. Odkryjemy, jak krajobraz z elementu pojawiającego się jedynie w tle stał się samodzielnym bohaterem dzieł sztuki. Tak czytamy w zapowiedzi. W piątek startuje 10. jubileuszowy Festiwal Książki w Opolu. Do niedzieli włącznie stolicę regionu odwiedzi ponad 50 autorów. Będzie także rekordowa liczba wystawców. Każdy z festiwalowych dni zakończy koncert na Placu Wolności. W piątek będzie to występ rodziny Pospieszalskich. W sobotę wystąpi Mela Koteluk, w niedzielę Kasia Nosowska. Wśród licznych wydarzeń towarzyszących jest także slam poetycki. Ten zaplanowano w piątek o 20 w klubu kawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu. Rywalizacja poetów będzie składała się z trzech rund, tradycyjnej z rekwizytami i improwizowanej.
14: Pogoda.
8: Meteorolodzy przewidują, że do końca dnia dzisiaj chmury i deszcz. W nocy chmury i deszcz. Różnice tylko w temperaturach, bo w nocy będzie trochę mniej w porównaniu z tym, co teraz na termometrach, od 10 do 12 stopni. Tyle ma być w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo północny, a później skręcający na północno-zachodni. Tak ma być w nocy. A jutro za dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniem. O nich też meteorolodzy wspominają. No, wspominają też o burzach. One są niewykluczone. Jutro mogą wystąpić w naszym regionie, a temperatura w czwartek od 16 do 17 stopni.
14: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Mowa oczywiście o temperaturach maksymalnych. 7 minut po godzinie 18. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: co dzień Radio Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Po reklamie.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, orkiestra i tańcze, a teraz nie o tańczeniu, tylko o żywieniu będzie mowa i o wpływie tegoż na nasze zdrowie, a właściwie powrót do zdrowia. Pacjent niedożywiony ma mniejsze szanse na wyleczenie, tak podkreślają specjaliści. Szczególnie chory onkologicznie powinien być zadbany pod kątem odżywienia. Niedożywienie może spowodować, że terapia nie zadziała, mówi dr Agnieszka Surwił-Łosnarska, dietetyk z Narodowego Instytutu Onkologii.
2: Pamiętajmy o tym, że niedożywienie wpływa na rokowania. Przede wszystkim zwracamy uwagę na podaż odpowiedniej ilości białka. Białko jest taką cząsteczką bardzo istotną, która jest naszym budulcem, pełni funkcję strukturalną, pomaga w zachować masę mięśniową, także rzeczywiście białko dla pacjentów onkologicznych jest podstawą i zapotrzebowanie w chorobie onkologicznej na białko jest zdecydowanie wyższe niż u osób zdrowych.
1: Wśród pacjentów krąży wiele mitów, czyli niesprawdzonych informacji na temat żywienia w chorobie nowotworowej. Bardzo często chorzy eliminują ze swojej diety nie tylko biały cukier, ale również owoce, warzywa czy ziemniaki, podkreśla doktor.
2: Ziemniaki, makarony, kasze, czyli produkty, które w diecie powinny się znaleźć w odpowiednich ilościach, one mają swoje miejsce. I pamiętajmy o tym, że każda komórka potrzebuje glukozy do tego, żeby funkcjonować, tak? I nowotwór niestety jest taki sprytny, że jeżeli my byśmy nawet całkowicie ten cukier z naszej diety zabrali, to nowotwór tak przestawi swój metabolizm, że pozyska cukier na przykład z naszych mięśni.
1: Zaledwie 3% pacjentów otrzymuje wiedzę o żywieniu od swego lekarza, mówi Iga Rabicka, prezes Fundacji Europa Kolon Polska.
3: Pacjent nie wie o tym, że leczenie żywieniowe jest tak istotne i to powinien być system, który tego pacjenta zweryfikuje, czyli przeprowadzi taką ocenę stanu odżywienia i będą lekarze wiedzieli, czy takiego pacjenta wysłać na leczenie żywieniowe.
1: Pacjenci najczęściej wykorzystują takie źródła wiedzy o odżywianiu jak rodzina, znajomi oraz, uwaga, media społecznościowe.

0: Twoje Radio Opole.
1: Katarzyna Dorosy, Stachonie razem ze mną w studiu. Cześć Kasiu.
2: Witam.
1: Naszym słuchaczom, jak zwykle w środę, będziemy podpowiadać i zachęcać do słuchania tej wieczornej części naszego programu. Generalnie zachęcamy do tego, żeby Radio Opole słuchać jak najczęściej, ale teraz taka podpowiedź adresowana no właśnie, tylko do matek, czy dzisiaj nie tylko do matek, bo związana z programem O Matko.
2: Tak, program O Matko, ale program dzisiaj bardzo skierowany do wszystkich rodziców. No dzisiaj do tych rodziców młodszych dzieci, bo będziemy zachęcać do chustowania, do tego, żeby nosić dzieci w chustach i w nosidłach. I nasz gość będzie podpowiadał przede wszystkim, jak wybrać tą pierwszą chustę, ale też jak wybrać dobre nosidło, które nie jest wisiadłem, żeby dziecku nie zrobić krzywdy. No i będziemy opowiadać o tym, jakie to ma korzyści i jak się okazuje, sporo tatusiów już chustuje, nosi te dzieci, więc będziemy zachęcać, żeby przybyło do tego grona więcej osób.
1: No, korzyści na pewno takie, że jest się tak bliżej z dzieckiem, tak. Nie? Wtedy ten kontakt jest bardziej taki bliski. Natomiast biorąc pod uwagę to, jaka pora roku nam się zbliża, no to latem takie chustowanie, bo to jeszcze goręcej człowiekowi może być, nie?
2: Może być.
1: Czyli to są takie minusy też?
2: Troszkę tak, troszkę takie minusy, ale jak się dowiedziałam, to tutaj mama ma że mama ma super moce, to oczywiście wiemy, ale mama ma takie moce termoregulacji i ponoć latem reguluje tak temperaturę swoją i dziecka, że temu dziecku jest chłodniej, a zimą je ogrzewa, więc tutaj raczej nie ma szans na takie mocne przegrzanie. Oczywiście są też jakieś gadżety, jakieś wkładki, różne inne rzeczy, ale jeszcze chciałam wrócić do tych korzyści, bo tu potrzeba bliskości to jedno, ale z perspektywy rodzica bardzo praktyczna rzecz, wolne ręce. To jest coś niezastąpionego, można jednocześnie zmywać, wstawiać pranie, odbierać SMS-y, czytać książkę i jednocześnie mieć dziecko blisko siebie. Także no, myślę, że tutaj wad nie ma.
1: Dodatkowe korzyści, czyli chustowanie, a jak ma się wolne ręce, to jeszcze może być dodatkowo chusteczkowanie, w czym rodzice są tutaj specjalistami, bo tę paczkę chusteczek też warto ze sobą
2: na
1: mieć.
2: Przykład.
1: Bo tu katarek, tu buźkę wytrzeć, tu rączki wytrzeć, także to myślę, że rodzice doskonale
2: a
1: wiedzą.
2: A jeszcze nogą można na przykład wyprasować albo poskładać.
1: No tego to nie widziałem, chciałbym zobaczyć. Może kiedyś ktoś się odważy, zademonstruje, proszę nam wtedy taki filmik podesłać. Przypomnijmy, o której dziś.
2: Dzisiaj po 22, a kto nie zdąży, to oczywiście odsyłamy na naszą stronę internetową www.radiopole.pl, zakładka O Matko. Tam będzie i ta dzisiejsza rozmowa i oczywiście wszystkie poprzednie, do których też warto wracać.
1: Tam też adres e-mail do autorki programu Katarzyny Dorosy-Stachoń. To tak nawiązuje do tych filmików, gdyby ktoś chciał podesłać. Dziękuję bardzo. No i zapraszamy. Przypominamy dziś po 22.

0: Twoje Radio Opole.
1: Bolesław Drohomirecki razem ze mną w studiu. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Opolski Młodzieżowy Dom Kultury, Kino Studio przychodzi i o dobrych filmach nam opowiada. Jaki film tym razem, jaki tytuł?
2: Film belgijski słynnych braci Jean-Pierre'a i Luca Dardenne. To jest takich już dwóch panów po 70 i oni kręcą od lat takie kino społeczne, dobre filmy. To są panowie z Belgii. Ja tylko przypomnę, że taki głośny film Dziecko, za to dostali francuską główną nagrodę, później Chłopiec na rowerze nie tak dawno, a jeszcze tak całkiem niedawno Młody Mahmed. Nawet graliśmy ten film w ramach edukacji filmowej dla licealistów. No a teraz nakręcili film Młode Matki. I ten film nakręcili prowadząc swoiste obserwacje, mianowicie obserwacje takiego domu pomocy dla młodych matek. I to są rzeczywiście młode matki. Mamy nawet 15-latkę. Jest ich 5 w filmie. Każda ma swoją przeszłość, każda ma swoje

0: festiwalu.
1: Filmy, które warto polecać, o nich mówimy naszym słuchaczom i o kolejnym takim tytule Młode Matki opowiadał nam Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole i zbliża nam się godzina 19. Co w naszym programie? Oczywiście o 19 wiadomości. Po nich Audiokracja. Tomek Wojtyłko będzie gospodarzem tego programu. Po 20 audycja Więcej Kultury i będzie o 50 o polskich konfrontacjach teatralnych. Klasyka żywa na audycję zaprasza Mariusz Majeran. Natomiast po 21 miejsca zwolni Agnieszce Ziętarskiej, która o edukacji artystycznej mówić będzie. To w programie Dobry Wieczór tu Opole. Za konsoletą realizatora jeszcze pozostaje Maciej Dudek, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.
2: Bardzo

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Autopromocja.
2: Autokracja. System zarządzania, w którym cała władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Audiokracja. Audycja muzyczna, w której cała władza należy do jednego prowadzącego i jest tworzona tak, jak mu się podoba.
3: Zapraszam od 19 do 20, od poniedziałku do piątku. Tomek Wojtyłko.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
7: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
8: 70 milionów złotych to wartość najnowszej inwestycji grupy ECO.
9: Znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera.
8: Od dziś ułatwienia dla kierowców rejestrujących samochody. Wszystkie formalności można załatwić przez internet. W wiadomościach także zmiany w głubczyckim żłobku.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Przedstawia Justyna Maćkowiak.
8: Ciepło i prąd w całości wytwarzane razem. Grupa ECO uruchomiła drugą nowoczesną i ekologiczną instalację w stolicy regionu. Tym samym zastępuje węgiel gazem w nowym układzie kogeneracyjnym, a to oznacza, że emisja CO2 będzie mniejsza. Jak wyjaśnia Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja, drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej w Opolu składa się z trzech jednostek wytwórczych, dzięki którym wytwarzany jest zarówno ciepło i energia elektryczna.
9: Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej, również 8 MW mocy cieplnej. Dzięki tej nowoczesnej technologii przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym wspólnie żyjemy. Znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. To dzięki gazowym układom kogeneracyjnym zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw węglowych.
8: To jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Opola i w działalność na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście, zaznacza Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.
10: Jestem przekonana, że ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom Opola. Będziemy z tej inwestycji korzystali przez wiele lat. Jestem dumna, że spółka, której miasto jest współwłaścicielem, realizuje wspaniałe innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz środowiska, czystego powietrza i energetyki.
8: Inwestycja pochłonęła blisko 70 milionów złotych i była możliwa dzięki pożyczce z Banku Ochrony Środowiska.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Dziś weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta. Czynność jest łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności można teraz załatwić przez internet.
11: To jest wymóg naszych czasów. To powinno się odbywać szybko, sprawnie, najlepiej przez internet. Wiemy, że wydziały komunikacji w Polsce nie wszystkie działają super sprawnie. W wielu trzeba czekać na różnego rodzaju czynności. Ten proces trzeba jak najszybciej uprościć. Szczególnie w przypadku, jeżeli kupuje auto i nie chce zmieniać tablic rejestracyjnych.
8: Wymiana tablic będzie natomiast konieczna, jeśli będą one zniszczone.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
8: Do 17 czerwca mogą głosować mieszkańcy Kluczborka na pomysły zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 18 projektów, a do wydania łącznie 400 tysięcy złotych. Każdy mieszkaniec gminy, także niepełnoletni za zgodą opiekuna, ma do dyspozycji 3 głosy. Ogłoszenie wyników 19 czerwca. W miejskim żłobku przy ulicy Wałowej w Głubczycach powstaną kąciki sensoryczne. Ma to być miejsce wspierające rozwój emocjonalny, poznawczy i motoryczny dzieci. Gmina na realizację tego zadania pozyskała blisko 40 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu Aktywny Żłobek – Sale Sensoryczne. Informuje Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty i Kultury i Sportu w Głubczycach.
4: Drugi, trzeci rok życia dziecka stanowią okres szczególnie intensywnego rozwoju mózgu, w którym dynamicznie wzrasta liczba różnorodności połączeń neuronalnych, synapsów. Jakość i liczba tych połączeń warunkują sprawność i funkcje poznawcze, emocjonalne, motoryczne. Dlatego planujemy utworzenie czterech kącików sensorycznych. W salach pojawią się m.in. materace terapeutyczne, ścieżki sensoryczne, równoważnie, panele sensoryczne oraz strefa wyciszenia.
8: Kąciki sensoryczne powstaną w czterech salach żłobkowych. Proces wyposażenia rozpocznie się w lipcu i potrwa do końca września. Najstarszy w Polsce ludowy zespół sportowy, czyli Sfornica Czarnowąsy, obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Z tej okazji w najbliższą sobotę w tamtejszej świetlicy odbędzie się jubileuszowa gala. To okazja do wspólnego spotkania, wspomnień oraz uhonorowania wszystkich osób, które przez lata tworzyły historię klubu. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości o godzinie 13.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Termometry w Opolu wskazują 13 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas bardzo podobna aura do dzisiejszej, czyli temperatura nie przekroczy 17 stopni. No i będzie padać w piątek. Słońce powinno wyjść za chmur. Czeka nas lekkie również wtedy ocieplenie, bo możemy spodziewać się 20 stopni. Natomiast weekend też raczej będzie deszczowy. Ocieplenie czeka nas w okolicy przyszłego wtorku. Wtedy w ciągu dnia nawet 27 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: Zaczynamy audiokrację z zupełnie nowym singlem grupy Tropical Soldiers in Paradise, czyli z utworem Ulis. Na dzisiaj sporo różnorodnych nowości, także zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: Audiokracja.
1: To była Klara Wysocka i Gdybym Mogła, czyli singiel, który zapowiada nowy mini album artystki. Na teraz kolejna nowość od wokalistki, pieśniopisarki doskonale znanej słuchaczom Radia Opole, bo pojawiała się u nas w różnych kontekstach. Miałem przyjemność między innymi ostatnio zastępować Witka Sułka w Opolskiej Liście Polskiej Piosenki i zasugerowałem, żeby utwór Spieszę się powoli trafił do notowania. Może tak bezpośrednio nie sugerowałem, żeby akurat na ten utwór głosować, no ale stworzyliśmy taką możliwość. Czy się dostał do notowania, jeszcze nie wiemy, dlatego że kolejne notowanie Opolskiej Listy Polskiej Piosenki w najbliższą sobotę, oczywiście w ostatnią sobotę ze względu na Festiwal Opolski, nie mogliśmy podać wyników, także zachęcam, żeby słuchać listy od godziny 19. już 13 czerwca. Teraz a propos Sary, bo o niej mowa, to nawiązała współpracę z Robertem Cichym. Myślę, że bez obaw możemy powiedzieć, że to jest nasz człowiek. Artysta wychował się w Opolu i z Sarą spotykał się już kilka razy na swojej muzycznej drodze, natomiast teraz stworzyli razem utwór, a Sara w swoim CV ma też współpracę między innymi z Michałem Urbaniakiem, z Rasmentalizm, z Miętą, też w składzie, który wywodzi się z Opolszczyzny. Jeszcze widnieje na liście płac między innymi u Rozali, O Co Chodzi, Grupsona, czy Trzymając się Opolszczyzny, Berka, także to CV jest bardzo bogate, no ale co bardzo ważne, dba o to, żeby taką soulową wrażliwość też promować w swojej autorskiej twórczości. Jej ostatni długogrający album to Neo Wise z 2021 roku. W międzyczasie była jeszcze epka Hot Sauce, a przed nami kolejne wydawnictwo. O singlu opowie Państwu sama artystka.
2: Drodzy słuchacze Radia Opole, z tej strony Sara. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na premierowy odsłuch mojego nowego singla pod tytułem Miłość. Jest to wyjątkowa piosenka, którą stworzyłam we współpracy z Robertem Cichym. Opowiada o uczuciu, które jest dla mnie najcenniejsze i ma największą wartość. Jest to ciepły, organiczny numer, który, mam nadzieję, otuli Was jak ciepły kocyk w ten deszczowy dzień i sprawi, że poczujecie się dobrze. Zapraszam serdecznie raz jeszcze Miłość, a mówiła do Was Sara.

Skorzystaliśmy z okazji i wróciliśmy, prezentując singiel Miłość dospieszę się powoli, czyli poprzedniego utworu Sary, a przypominam, singiel Miłość współtworzył Robert Cichy, który doskonale radzi sobie we współpracy z innymi artystami. Tak było w zespole Jun, no ale też na jego solowych płytach. Wracamy do albumu Spacer po Warszawie i utworu, który nagrał z Piotrem Ziołem.

Mam nadzieję, że nikt nie będzie się gniewał za nachalne promowanie regionu, no ale trudno nie mówić o Opolszczyźnie w kontekście Roberta Cichego i Piotra Zioły. Ciekawa sprawa, dlatego że utwór Dobra pochodzi z płyty Spacer po Warszawie, no i o tej Warszawie opowiadają tam dwaj przyjezdni, którzy pochodzą z Opola. Oczywiście Robert Cichy zna Piotra Ziołę od kołyski, dlatego że Piotr Zioła jest synem Grzegorza Zioły, a Grzegorz Zioła z Robertem Cichym grali w grupie Chili. Zresztą Robert pojawia się na płycie Piotra, która została nagrodzona Fryderykiem, czyli Revolving Door. I proszę mi wybaczyć, jeżeli to jest jakaś taka ekwilibrystyka na siłę spinanie wątków, ale pamiętam, akurat tak się śmiesznie złożyło, nie jest to żadne lansowanie się, że podczas festiwalu Opolskie Lamy wiele lat temu akurat rozmawiałem z Grzegorzem Ziołą, kiedy zadzwonił do niego Robert Cichy. No i Robert wtedy zachwycał się koncertem Jacka White'a w Warszawie, a Jack White właśnie wydał nową płytę, nowy singiel, przepraszam, zwiastujący kolejną płytę. Ta płyta będzie nazywać się Frozen Charlotte. No i oczywiście a propos koncertów Jacka White'a, to nieliczni szczęśliwcy, którzy dostali się na te kameralne klubowe koncerty w warszawskiej Stodole i krakowskim klubie Studio. Po dziś dzień, mimo że już tydzień od tych występów minął, przeżywają to, ekscytują się, opowiadają o tych występach w superlatywach. I tu przyznam się do pewnej małostkowości, trochę drażnią mnie te relacje, dlatego że nie byłem w tym gronie szczęśliwców. Nie było łatwo się dostać na ten koncert. Żeby kupić bilet, chyba trzeba było mieć bardzo szybkie łącze. Gościnność organizatora też musiała być siłą rzeczy ograniczona, bo zainteresowanie było spektakularne, także no nie dało się tego ogarnąć, mówiąc potocznie, na takiej prasowej drodze. No ale z drugiej strony nie można być zawistnym, także powiedzmy, że się bardzo cieszę, że koncert wyszedł i że były osoby, które na tym występie się świetnie bawiły. Nowy singiel Jacka White'a jest częściowo już znany, dlatego że Finman Records, jego firma wydawnicza, jego wytwórnia zaprezentowała na początku tygodnia taki krótki, dwuczęściowy, internetowy cykl zakulisowych materiałów, który pokazuje, jak Finman Records podchodzi do wydawania płyt. No i wtedy można było się zapoznać się z fragmentem Dollar Bill. Teraz słuchamy tego utworu w całości.

To był Jack White i jego płyta Boarding House Ridge z 2018 roku, do której wróciliśmy tak lekko przewrotnie, dlatego że to był album, na którym Jack White pozwolił sobie odejść od takiej analogowej ortodoksji. Wykorzystał między innymi oprogramowanie popularnej firmy do edytowania muzyki, do cięcia jej, do tworzenia loopów, pętli. Natomiast ostatnia jak do tej pory płyta No Name to był powrót do bluesowości, do korzeni, do garażu, do tego, z czym najlepiej kojarzymy Jacka White'a. No i słuchając jego najnowszego singla, czyli Dollar Bill, który zwiastuje płytę Frozen Charlotte, ten pierwotny kierunek chyba zostanie utrzymany, dlatego że dostaliśmy bardzo mocno bluesowy utwór. Skoro jesteśmy przy gitarowych brzmieniach, to warto wrócić do belgijskiej nowości, którą wczoraj zajawiliśmy w audycji. Mowa tutaj o The Hunted Youth i płycie Boys Cry 2. Za projekt The Hunted Youth odpowiada Joachim Liebens. Pierwotnie to była rzecz taka bardzo domowa. Był to sypialniany pop. I jak przyznaje Joachim Liebens, po pierwsze chciał rozwinąć formułę zespołową, a po drugie też poczuł, że muzyka, którą tworzył na debiutanckiej płycie, to jeszcze nie była w pełni dojrzała wypowiedź, dlatego postanowił rozwinąć formułę, trochę ją zmienić. No i nagrać płytę bardziej konfrontacyjną i intensywną emocjonalnie. Na pierwszej połowie płyty pokazuje, jak postrzega się mężczyznę ze załamanym sercem, natomiast druga połowa opowiada, jak zaznacza artysta, już zupełnie inną historię, bardziej wrażliwą. Joachim Liebens chce pokazać tę nieoczywistą stronę mężczyzn. Oczywiście to przejście jest bardzo płynne. Wydaje mi się, że album bardzo fajnie łączy takie gitarowe ściany dźwięku z ciekawymi piosenkami, z czymś też przystępnym, co trochę nawiązuje do tego debiutu, a z drugiej strony świadczy o takiej większej dojrzałości, wrażliwości. Wracamy do płyty Boys Cry 2. Zaczynamy od utworu Castlevania.

To był zespół The Hunt Thief z Belgii. Na teraz pozwolę sobie oszczędzić Państwu clickbaitów, takiego łowienia uwagi na siłę. Daft Punk nie powróci, bo zauważyłem, że jest seria artykułów z tym sensacyjnym pytaniem, czy jedna z najważniejszych elektronicznych grup przełomu XX i XXI wieku coś jeszcze nagra, czy będzie koncertować, czy odpowiedź brzmi nie. Także same informacje, jakieś plotki są nieuzasadnione. Po prostu ktoś w rozmowie spytał Tomasa Bangaltera, czy jest szansa na powrót Daft Punk na scenę. On stwierdził, że są jeszcze inne rzeczy do odkrycia. No i docenił to, że zespół przez tyle lat trzymał poziom, że mają bardzo dobrą dyskografię. Także Daft Punk nie powróci. Proszę w te nagłówki nie klikać. Wracamy do utworu Digital Love.

historia muzyki pełna jest owocnych współprac, które zazwyczaj trwają znacznie krócej niż nasze 28 lat. To było wspaniałe doświadczenie, ale pozostawanie w tej roli i nie psucie całej koncepcji stawało się coraz trudniej. Tak działalność Daft Punk podsumował Thomas Bangalter. No i z jakiegoś powodu, przez to, że ten wywiad się pojawił, jest mnóstwo clickbaitowych nagłówków o możliwości powrotu francuskiego duetu. Duet nie powróci, natomiast my wróciliśmy do płyty Discovery, do utworu Digital Love i w co trudno uwierzyć, w tym roku ten album świętuje swoje ćwierćwiecze. Na koniec audycji wrócimy do bardzo ciekawej przeróbki utworu Around the World, który znalazł się na wcześniejszej płycie albumu, czyli na Homework, ale przeróbka, której posłuchamy, jest bardzo nieoczywista, bo zupełnie akustyczna. Brendan Adams, czyli artysta z RPA, przypomniał sobie rzewne czasy, kiedy hitu Daft Punk można było posłuchać wszędzie, kiedy on cały czas umilał mu lato i postanowił nagrać jego akustyczną wersję. Według mnie warto do tej przeróbki wrócić, bo pozwoliła wydobyć z bardzo dobrej zresztą produkcji Daft Punk esencję. Taka interpretacja pokazuje, że da się wybronić utwór zupełnie sauté z samą gitarą i głosem. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę na więcej kultury zaprasza Mariusz Majeran. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Pole, dziś środa, 10 dzień czerwca. Na zegarach zbliża się godzina 20, a to oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Wały przeciwpowodziowe w Bliszczycach i Boboluszkach zostaną wyremontowane. Lawinowo rośnie liczba zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A. W wiadomościach także setne urodziny Edwarda Królickiego, weterana walk o niepodległość RP.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Uszkodzony w czasie powodzi w 2024 roku wał przeciwpowodziowy Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice zostanie naprawiony. Wody Polskie RZGW w Gliwicach ogłosiły przetarg na realizację tej inwestycji. Łącznie prace budowlane obejmą odcinek blisko 5 km istniejącego obwałowania, informuje Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: Wody Polskie w Gliwicach zlecą naprawę lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowości Bliszczyce i Boboluszki. To właśnie te odcinki obwałowań ucierpiały bardzo poważnie w czasie powodzi z 2024 roku, a nasze prace, które rozpoczną się już wkrótce, będą miały na celu przywrócenie pełnej sprawności tym obwałowaniom, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, infrastruktury i terenów rolniczych, a także zmniejszenia ryzyka przyszłych awarii.
0: To bardzo dobra informacja dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, dodaje Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka.
3: Czekamy na efekty tych działań i będziemy o tym informować. Przed nami jeszcze wiele potrzeb w odniesieniu do zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców całego pogranicza głubczyckiego i liczymy na to, że i te środki się znajdą i sukcesywnie te inwestycje będą realizowane. Będzie to miało charakter komplementarny do działań, które realizuje powiat głubczycki. Jak sobie przeliczyliśmy i podsumowaliśmy działania, no myśmy już pozyskali ponad 42 miliony złotych na inwestycje i zadania związane z odbudową po powodzi.
0: Prace remontowe będą wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Zakończyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Przesłuchanie rozpoczęło się o godzinie 10. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Antoni Skiba przekazał, że Jarosław Kaczyński odpowiadał na wszystkie pytania i był ostatnim świadkiem przesłuchiwanym w tej sprawie. Rośnie liczba zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Jak alarmuje zachodniopomorski sanepid, od początku roku tylko w tym regionie odnotowano 2 razy więcej przypadków niż przez cały rok poprzedni, a problem jest ogólnopolski.
4: WZWA przenosi się przez niemyte ręce, ale też, jak mówi Renata Opiela z zachodniopomorskiego sanepidu, przez kontakty seksualne.
5: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny bardzo łatwo może dojść do ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową, czego oczywiście nie chcielibyśmy.
4: Przebieg choroby jest burzliwy, choć rzadko kończy się groźnymi powikłaniami. Przed WZWA poza higieną rąk i żywności chronią szczepienia. 2 dawki dają odporność na całe życie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Jest weteranem walk o niepodległość RP i prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i był więźniów politycznych w Opolu. Edward Królicki obchodzi dziś setne urodziny. Uroczyste obchody zacnego jubileuszu zorganizowano w domu seniora Pogodna Jesień w Opolu.
6: To z uśmiechem przyjąć życie, bo tylko jedno jest to życie, żeby ułatwić sobie to życie. Ciągle trzeba pamiętać, że kiedyś koniec nastąpi.
0: W obchodach setnych urodzin panu Edwardowi towarzyszyła najbliższa rodzina, w tym roczny prawnuczek oraz pensjonariusze domu seniora. W Monachium odbyło się losowanie Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Losowana z 3. koszyka reprezentacja Polski trafiła do grupy F, w której zmierzy się z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Mecze tej fazy biało-czerwoni zagrają w Magdeburgu. Turniej zostanie rozegrany w styczniu, a gospodarzem fazy finałowej będzie Kolonia. Tytułu broni Dania.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 12 stopni, w nocy zachmurzenie duże i całkowite opady deszczu, a na termometrach od 10 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, także przelotne opady deszczu, możliwe burze, temperatura maksymalna 16-17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
10: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
9: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
10: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
9: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
11: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.

A w naszym programie przede wszystkim powiem dzisiaj o zbliżających się 50. o polskich konfrontacjach teatralnych. Klasyka żywa. Zapraszam do godziny 21:00.

0: dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota.
1: Panie dyrektor, kolejne konfrontacje teatralne, opolskie konfrontacje teatralne. Można powiedzieć, że pani jest w stanie już oceniać poziom tych różnych spektakli nominowanych do konfrontacji.
2: No jeszcze nie tak do końca, bo ja muszę zdradzić państwu, że zobaczyłam dopiero 3 z nich, a 6 będę oglądać razem z państwem w Opolu. Ale mogę powiedzieć, że te, które widziałam, rzeczywiście są wyjątkowo ciekawymi propozycjami. Akurat ja miałam już okazję obejrzeć Krzyżaków. Dowcipny, mądrze zaadaptowany, ciekawy spektakl Jana Klaty z Olsztyna, Ubu Króla, mniejszą produkcję Teatru Niezależnego, myślę, że bardzo taką z jednej strony muzyczną, ale też prowokującą i do myślenia, ale też w nieoczywisty sposób przedstawiającą sytuację polityczną. No taki jest Ubu Król jako tekst, ale też Konrad Dworakowski, reżyser, razem z twórcami z Teatru Koincydencja i Teatru Chorea rzeczywiście w ciekawy sposób przetwarza te wątki. Widziałam też Tkoczy Hauptmana z Teatru Śląskiego, monumentalną inscenizację ze wspaniałą scenografią, która tutaj na pewno będzie się montować kilka dni, żebyśmy ją mogli, proszę państwa, obejrzeć. W części dużej, w Gwarze Śląskiej, też bardzo poruszający spektakl mówiący o konflikcie klas. Więc na wszystkie te spektakle serdecznie zapraszam. Ja będę także na wszystkich innych, których nie mogę polecić ze swoich doświadczeń, ale z kolei z recenzji, z rozmów ze środowiskowych, z czytania o samych tytułach. Wiem, że są to naprawdę ciekawe, zajmujące propozycje, o których na pewno będziemy mogli dużo porozmawiać.
1: I ciekawe tytuły, i świetni reżyserzy, i do tego jeszcze takie nietypowe wykonanie, bo to właśnie chyba od już paru lat te nasze opolskie konfrontacje tym się różnią od normalnych przeglądów teatralnych, że tutaj komisja artystyczna szuka takich sztuk, które są trochę inaczej podawane niż zwykle.
2: Myślę, że ważne jest to, że komisje się co roku zmieniają, więc tak naprawdę w każdym roku macie państwo wyjątkowych ekspertów i ekspertki, którzy oglądają przedstawienia tak naprawdę pod kątem szukania naprawdę najbardziej ich zdaniem interesujących propozycji, co oznacza, że czasem są to, nie wiem, super interesujące interpretacje tekstów, innym razem to są właśnie bardziej takie przepisujące, nie wiem, może szukające interesujących form wyrazu. Myślę, że też wielokrotnie udaje się to połączyć, no bo tak, naszym celem jest to, żeby w tym konkursie wyróżnić to, co najciekawsze, ale też prezentować w Opolu to, co z całej Polski jest wybrane jako najbardziej interesujące.
1: Ja myślę, że jury tegorocznego konkursu będzie miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać chyba te już tak jeszcze się nie rozpoczęły konfrontacje, a już my już na pewno będą długo musieli debatować.
2: Absolutnie. Uważam, że długo, nawet już z tych 3 spektakli, które powiedziałam, sama miałabym trudność, żeby powiedzieć, który jest najlepszy. Myślę też, że zadanie jury jest właśnie na tyle trudne, proszę państwa, że z jednej strony każdy z nas ma troszeczkę inny gust. Z członkami jury są osoby, które bardzo dużo spektakli widziały, więc też są w stanie je ocenić na tle w ogóle różnych wydarzeń teatralnych w Polsce i historycznie, i współcześnie. No ale z trzeciej strony, wiecie państwo, to tak naprawdę jest też bardzo wyjątkowa sytuacja, że te spektakle przyjeżdżają i są adaptowane na scenie opolskiej. Więc czasem jest tak, że spektakl, który w danym mieście może się wydawać, nie wiem, jakoś bardziej zwykły albo właśnie bardziej wyjątkowy, nagle na festiwalu zyskuje jakiś nowy kontekst, pojawia się coś nieoczywistego albo na przykład na mniejszej scenie zyskuje wyjątkową intymność i staje się przez to bardzo ciekawy. No myślę, że właśnie dlatego takim wyjątkowym wydarzeniem jest zatrzymywanie spektakli festiwalowych w jednej przestrzeni teatralnej, szukanie tego sposobu też na przeniesienie, jak najciekawsze przeniesienie spektaklu z jednej sceny na inną scenę i w inny kontekst miejski.
1: Swego czasu Telewizja Polska tak sam kombinowała, żeby przenieść Festiwal Polskiej Piosenki do Kielc. Oczywiście to się nie udało, ale ja myślę, że w przypadku opolskich konfrontacji teatralnych no nie ma takiej możliwości. Ten teatr spełnia te wszystkie warunki, żeby właśnie w różnych miejscach i pokazać te najlepsze spektakle.
2: Uwielbiam tu przyjeżdżać i już czekam na spotkania z publicznością i z osobami tworzącymi spektakle. Mam nadzieję, że będziecie państwo ze mną i że spędzimy te 10 czy 11 dni w Opolu w kontakcie ze sobą, w kontakcie z klasyką polską i europejską i podczas wielu rozmów będziemy się mogli spotykać.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia ponownie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
2: Już w czerwcu.

0: Norbert Rakowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: Panie dyrektorze, kolejne konfrontacje teatralne przed nami. Ja się bardzo cieszę, że spektakl naszego polskiego teatru jest w konkursie.
2: Ja się cieszę jeszcze bardziej. Przedwiośnie, które jest nietypową realizacją, można powiedzieć, tego materiału i wieloletni nasz współpracownik Piotr Tajczak. W końcu zakwalifikowaliśmy się przez komisję konkursową, doceniła Przedwiośnie, które jest niemałym przedstawieniem. Właśnie nim inaugurujemy 50. edycję konfrontacji opolskich.
1: Ale też chyba plus jest taki, że tutaj już wszyscy wiedzą, jak ustawić dekoracje i jak grać na tej scenie, bo niektórzy przyjadą z teatrów z całej Polski i no i mogą się trochę zdziwić, że im się na przykład nie zmieści kawałek sofy albo czegoś.
2: No tutaj muszę zdradzić naszym widzom, że no, nie odbywa się to w sposób improwizowany, że wcześniej są tak zwane wizyty studyjne i wizyty techniczne z całą gronem osób, które muszą się zaadoptować do naszej sceny, która nie jest łatwa dla innych teatrów z Polski, bo prawie nikt nie widzi takiej skali naszej sceny. Ale oczywiście od tego jest też nasza ekipa techniczna, żeby wspierać te zespoły gościnne i staramy się, żeby oni się czuli u nas dobrze i żeby rzeczywiście te wszystkie warunki techniczne zostały spełnione. A co jest ciekawe, no nawet te największe przedstawienia, które przyjeżdżają, nadal one są może nie pudełkiem zapałek na naszej dużej scenie, ale nadal trzeba się mocno rozepchnąć i dopasować do naszych warunków.
1: Panie dyrektorze, pan obserwuje przecież te konfrontacje, jest pan dyrektorem tego teatru, dyrektorem konfrontacji przez to również. I jaki będzie w tym roku ten repertuar, jak pan patrzy na te tytuły?
2: W taki sposób PR-owski czy reklamowy musiałbym powiedzieć bogaty. Ale on jest bogaty nie dlatego, że przyjadą tylko i wyłącznie gwiazdy czy wspaniałe tytuły, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest tam kilka moich takich czarnych koni, które stawiam i obstawiam, ale nie podzielę się akurat tą wiedzą. Natomiast bardzo się cieszę, że są też takie duże inscenizacje, jak na przykład Krzyżacy Jana Klaty czy Tkocze Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego, na które też często trudno się dostać albo są gdzieś daleko realizowane. No ale są też spektakle, na przykład w reżyserii Adama Orzechowskiego, jest to Pułapka Różewicza, są to studenci, którzy pokazują zupełnie inną energię, zupełnie inną krew niż te już zaawansowane, profesjonalne teatry. Także to, co najbardziej mnie cieszy, to ta różnorodność. My tym planem działań, wydarzeń towarzyszących chcemy jeszcze rozepchać tą różnorodność o koncerty, o edukację, o spotkania z twórcami, o wszystko, co by sprawiło, że to miejsce będzie świętem teatru i że te dni między 11 a 21 czerwca pozostaną na długo w pamięci naszych widzów i nas.
1: Spotkania z twórcami cieszą się zawsze dużą popularnością, ale od jakiegoś czasu pan proponuje nam bardzo nietypowe koncerty.
2: Koncert, to muszę wspomnieć o jednej rzeczy, bo koncert, który był na jubileuszowy rok 50, bo to akurat jest jakiś pewien rozjazd w datach Teatru Kochanowskiego, stworzyliśmy koncert Mazolewski, Dorociński, Witkacy Trio i w tym roku na konfrontacjach opolskich zaprezentujemy płytę z tegoż koncertu, nagraną już profesjonalnie, bo ten koncert ruszył w świat i rzeczywiście reprezentuje nasz teatr jako naszą produkcję, ale w tym roku będą również dwie bardzo atrakcyjne propozycje, dwa koncerty, czyli Herbut Lemon i Julia Pietrucha. Herbut zaśpiewa piosenki Grechuty, a Julia Pietrucha z Trio ze swoim repertuarem. Bardzo się cieszę też również z tak różnorodnych propozycji.
1: No właśnie, tak podejrzewam, bo też ja widziałem Julię Pietruchę już na koncertach, ale to były ogromne sceny, a podejrzewam, że w teatrze to tam będzie i piosenkarka, i aktorka jednocześnie.
2: No, ona ma bardzo dużo predyspozycji, o których pokazała w niejednej roli swojej, czy telewizyjnej, czy ona, nie wiem, czy grała w teatrze, ale na pewno grała w filmach. Więc wydaje mi się, że też ujrzeć Julię Pietruchę i posłuchać jej w kameralnych warunkach na małej scenie, która nomen omen mieści 200 osób, czyli taka scena w innych teatrach jest o wiele mniejsza, ale nasza mała scena ma wspaniałą akustykę, więc mi się wydaje, że właśnie z takim trio będzie brzmieć wspaniale.
1: To zapraszamy do teatru, zapraszamy na stronę internetową. Kody QR pojawią się pewno w całym mieście, żeby można było śledzić na bieżąco, co się dzieje.
2: Zapraszamy na stronę www.teatropole.pl, gdzie w zakładce 50. Opolskie Konfrontacje Teatru możecie Państwo już śledzić repertuar, kupować bilety i karnety.
1: To ja już powiem, że zapraszamy także do Radia Opole, bo my tu będziemy mieli studio festiwalowe.
2: Z czego bardzo się cieszę, bo na bieżąco będziemy mogli relacjonować nie tylko spotkania, dialog, rozmowy o tym, co się rzeczywiście wydarzyło, co się zobaczyło i co się podoba, a co nie.
1: Dziękuję bardzo.

0: deszczu.
1: Wydawnictwo Znak przygotowało książkę Aleksandry i Grzegorza Koper Cuda i niewidy. Alternatywne wędrówki po Polsce. Schodzimy z głównego szlaku, odkryjmy Polskę pełną baśni, sielanki, a nawet makabreski. Czy można sobie wyobrazić lepszy miesiąc niż maj na planowanie dużych i małych wędrówek? Ukryte skarby i piękne krajobrazy na mapie Polski czekają na odkrycie. Premiera książki Cuda niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce autorstwa Aleksandry i Grzegorza Koprów, twórców lubianego profilu Byli Widzieli, już 20 maja. Gdzie szukać przedsionka piekieł? Jakie historie skrywają leśne cmentarze? Czego bali się nasi przodkowie? Na te pytania spróbują odpowiedzieć autorzy tej książki. Poznajmy miejsca czasem baśniowe, najpiękniejsze na całym świecie spożywczak i niesamowite sklepy mięsne. Innym razem sielankowa, nawet makabryczne latarnie umarłych i lustro czarnoksiężnika. Polska lokalna czeka, aż wyruszymy w podróż. W Cudach niewidach znajdziemy zarówno zabobony, słowiańsko-pogańskie zwyczaje i zaklęcia, ludowość, jak i powtarzane z ust do ust historie znane tylko miejscowym. Choć niektóre z opisywanych miejsc są stareńkie, żadne z nich nie jest zwyczajne. A większość skrywa coś najcenniejszego, prawdziwą tożsamość minionych pokoleń i całego regionu. Jak patrzę, to widzę, że opisany jest brzeg, patrzę na mapę w powiększeniu, więc jest brzeg, jest Bąków, jest Chruścina, Bogdanów. Muszę przesunąć troszeczkę, proszę Państwa, w lewo, bo tak za bardzo nie widzę, ale tu chyba mamy już 90, od 90 do 92, co to będzie? Od 90 do 92. Osina Wielka, Lipniki, Starczówek. No i trochę mi się, proszę Państwa, skończyło, ale też i Opolszczyzna jest opisana w tej książce. Cuda niewidy to książka pełna miejsc i zabytków poza utartymi szlakami osobliwych, tajemniczych, zapomnianych, magicznych, zaskakujących i nieodkrytych. I choć niektóre z opisanych w książce miejsc są stareńkie, żadne z nich nie jest zwyczajne. Zdarza się przecież, że leżący przy drodze kamień pełen jest mrocznych sekretów, a w niepozornym drewnianym kościółku czeka na odkrycie prawdziwy skarb sprzed wieków. Książka jest bogato ilustrowana. Aleksandra i Grzegorz Koprowie, ona to historyczka sztuki, a on nie. Mówią o sobie, że są opowiadaczami historii, którzy chcą inspirować do odkrywania niezwykłych zakątków Polski. Przypomnę, premiera 20 maja, Cuda niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce.

0: Pokazanie lepszych słuchowisk Teatru Polskiego Radia i spektakli Teatru Telewizji, spotkania z twórcami i jubileusze ważne dla polskiej kultury. W Sopocie 19 czerwca rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry. Z okazji jubileuszu Polskie Radio przygotowało 5 słuchowisk na żywo, zapowiada Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia.
1: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego. Program trzeci, to będzie wspaniały tekst, jestem wielką fanką tego pomysłu, dotyczący Trójki i słuchaczy Trójki. Ten tekst pisze już dla nas Sylwia Hutnik, a do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu i jest też nawiązaniem do 25-lecia.
0: Festiwal będzie okazją do uczczenia setnej rocznicy urodzin i 10. rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy. Przygotowano pokazy specjalne wybranych spektakli Teatru Telewizji i rozmowę o telewizyjnej twórczości Wajdy. Ponadto multimedialna wystawa przypomni o 70-leciu Teatru Sensacji Kobra. Tradycyjnie podczas festiwalu wręczone zostaną wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry, przyznawane corocznie za wybitne kreacje i całokształt twórczości w Teatrze Telewizji Polskiej oraz Teatrze Polskiego Radia. Tym razem otrzymają je Andrzej Seweryn i Danuta Stenka. Jubileuszowa 25. edycja festiwalu odbędzie się w Sopocie od 19 do 22 czerwca.

0: Radio Opole. Dziś środa, 10 dzień czerwca. Na zegarach zbliża się 21. To czas na wiadomości. Zapraszam. Rusza remont drogi krajowej nr 42 koło Wołczyna. Będzie ruch wahadłowy i korki. Donald Trump zapowiada dalsze uderzenia w Iran. W wiadomościach także serwis sportowy i rozpoczynający się jutro mundial.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Jutro ruszają prace remontowe na drodze krajowej nr 42 pomiędzy Wołczynem a Markotowem Małym. Modernizacja obejmie blisko kilometrowy odcinek trasy. Kierowcy muszą przygotować się na ruch wahadłowy, który będzie obowiązywał przez cały okres robót, informuje Agata Andruszewska, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Na czas prowadzonych prac będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast w godzinach wieczornych i nocnych będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku i stosowanie się do oznakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchów.
0: W ramach inwestycji wykonawca wymieni warstwę ścieralną oraz warstwę wiążącą jezdni. Zostanie również odtworzone oznakowanie poziome, co ma poprawić bezpieczeństwo. Zakończenie remontu jest planowane pod koniec lipca.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent Donald Trump zapowiedział dalsze uderzenia odwetowe na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie w poniedziałek przez irańskie siły zbrojne u wybrzeży Omanu amerykańskiego śmigłowca.
3: Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Donald Trump został zapytany, co miał na myśli, pisząc w mediach społecznościowych, że uderzy w Iran. Zaatakujemy ich bardzo mocno. Mamy do tego prawo. Zestrzelili nam śmigłowiec, wspaniałą maszynę. Trump dodał, że amerykańska załoga miała dużo szczęścia, że podczas irańskiego ataku nie wybuchła bomba podwieszona pod helikopterem. Obaj piloci zostali uratowani. Trump uznał jednak incydent za bardzo poważny. Uderzyliśmy w nich wczoraj mocno i dziś zrobimy to ponownie. Zobaczymy, jak wpłynie to na przyszłe porozumienie. Prezydent USA przekonywał, że układ z Iranem był bliski, ale Teheran nie traktuje Stanów Zjednoczonych poważnie z powodu słabości poprzednich amerykańskich prezydentów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Remont na własną rękę, mieszkanie z tańszym czynszem i możliwość wykupu po 5 latach z bonifikatą. Gmina Dobrodzień drugi raz oferuje mieszkańcom lokale komunalne w ramach akcji Mieszkanie za remont. Tym razem zaoferowano 5 mieszkań o wielkości od 25 do 50 metrów kwadratowych. Ustalono także kryteria dochodowe. Nie można mieć na własność innego mieszkania socjalnego czy komunalnego, ani być dłużnikiem gminy. Szczegóły na stronie internetowej Dobrodzienia.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Jan Englert spróbuje jeszcze raz pofrunąć. To tytuł filmu dokumentalnego, który będzie można obejrzeć w kinie Diana w Prudniku. Reżyserem jest związany z tym miastem Maciej Dancewicz, a prelekcję poprzedzi spotkanie z autorem. Jest to kolejna propozycja naszego filmowego cyklu Na skraju kadru, mówi Sylwia Gawłowska-Miller, dyrektorka Prudnickiego Ośrodka Kultury.
4: To jest fantastyczna opowieść o Janie Englercie, wybitnym polskim aktorze teatralnym, filmowym, komediowym, dramatycznym, dyrektorze artystycznym Teatru Narodowego w Warszawie. Maciej Dancewicz jako reżyser tego filmu jest scenarzystą, aktorem, reżyserem filmowym, ale także jest prudniczaninem. Będzie rozmowa zarówno o filmie, zarówno o powstawaniu tego dokumentu. Nie zabraknie także wspomnień związanych z Prudnikiem.
0: Prudnickie spotkanie z Maciejem Dancewiczem i projekcja jego filmu o Janie Englercie w piątek o 18:00. Wstęp jest wolny. Spotkania autorskie, warsztaty i koncerty, a do tego mnóstwo stoisk, gdzie swoją ofertę zaprezentuje ponad 150 wydawców. To między innymi czeka na uczestników jubileuszowego, bo już 10. Festiwalu Książki w Opolu. Wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli. Do Opola przyjedzie 250 autorów. Spotkania i warsztaty będą się odbywać równolegle na 4 scenach. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21:00.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Kuba Bill, dobry wieczór. W czwartek w Meksyku meczem gospodarzy z Republiką Południowej Afryki rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Współgospodarzami turnieju są Stany Zjednoczone i Kanada. W Meksyku wszystko jest gotowe do startu mundialu. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Na lotnisku, w sklepach i wielu innych punktach meksykańskiej stolicy czuć emocjonalną atmosferę tego święta. Śpiewy towarzyszą teraz nawet tak, wydawałoby się, zwykłym codziennym czynnościom, jak robienie zakupów. Anna Olzacka, Polka mieszkająca od wielu lat w meksykańskiej stolicy, opowiada, że mundialowe święto trwa tutaj już od wielu tygodni.
7: Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku, Benito Juareza, jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia.
6: Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia na inaugurację mundialu. W tym przypadku zagra już po raz ósmy. Niestety bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans 2 remisów i 5 porażek. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Mecz otwarcia Meksyk-RPA rozpocznie się już jutro o godzinie 21 polskiego czasu. W Monachium odbyło się losowanie Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Losowana z trzeciego koszyka reprezentacja Polski trafiła do grupy F, w której zmierzy się z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Mecze tej fazy biało-czerwoni zagrają w Magdeburgu. W rundzie wstępnej 32 drużyny podzielono na 8 grup. Do rundy głównej awansują po 3 najlepsze zespoły z każdej grupy. Turniej zostanie rozegrany od 13 do 31 stycznia 2027 roku. Gospodarzem fazy finałowej będzie Kolonia. Tytułu bronią Tuńczycy. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy gry pojedynczej podczas tenisowego turnieju ATP w holenderskim mieście Hertogenbosch. W spotkaniu pierwszej rundy Polak wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. Siatkarski mistrz Polski Aluron Warta Zawiercie poinformował, że nowym zawodnikiem tej drużyny został atakujący Kamil Rychlicki. Rychlicki to reprezentant Włoch i z tą drużyną zdobył Mistrzostwo Świata w 2025 roku. Ma polskich rodziców, a urodził się w Luksemburgu. W poprzednim sezonie reprezentował barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle i był najlepiej punktującym graczem Plus Ligi. A jeżeli jesteśmy przy siatkówce, to polscy siatkarze udanie rozpoczęli występy w Lidze Narodów. W swoim pierwszym meczu turnieju w chińskim Limi podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Kubę 3-0. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek o godzinie 14 czasu polskiego. W piątek czeka ich starcie z Japonią. W sobotę mają dzień przerwy, natomiast w niedzielę na zakończenie zmagań w Chinach zagrają z Ukrainą.
1: Pogoda.
0: W Opolu 12 stopni, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, a na termometrach od 10 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 16 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, a w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc.
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
15: czują się bezpieczne i kochane.
16: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
17: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
18: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
19: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
20: Razem możemy zmienić świat.
21: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
14: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o edukacji artystycznej, o jej roli, wyzwaniach i znaczeniu we współczesnym systemie oświaty. Naszym gościem jest Katarzyna Kubik, dyrektorka Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, ale także historyczka sztuki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Wieczorowa pora sprzyja rozmową o edukacji, bo to czasów mądrych.
0: No tak, a my chcemy też trochę podyskutować, jak szkoła artystyczna przygotowuje młodych ludzi do przyszłości, no i też w jaki sposób współpracuje z instytucjami kultury, środowiskiem lokalnym i w ogóle, czy kształcenie artystyczne jest nam dzisiaj potrzebne, no bo przecież się wydaje, że żyjemy w takich czasach rozwijającej się technologii, że potrzebujemy ścisłego, racjonalnego widzenia świata i rzeczywistości, takich jasnych konstrukcji, czy w ogóle dzisiaj nam jest potrzebne i w jakiej formie kształcenie artystyczne, no bo to nie lada wyzwanie. Ale zacznijmy od samej szkoły. Liceum plastyczne ma bardzo długą tradycję, 60 ponad lat.
1: 60 w zasadzie już powoli myślimy o jubileuszu 70-lecia. To za niecałe 3 lata.
0: Bardzo dużo też znanych artystów z Opola i z okolic, którzy wyszli z tego liceum, są rozpoznawani dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nie tak dawno świętowaliśmy w Opolu jubileusz Andrzeja Czyczyło, który także jest absolwentem liceum plastycznego i oczywiście moglibyśmy wymieniać, bo to są osoby, które dzisiaj pracują i w Galerii Sztuki Współczesnej i prowadzą zajęcia na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Sztuki i są rozpoznawalnymi osobami, które kreują rzeczywistość i społeczność, bo to bardzo ważna szkoła.
1: Na pewno dla Opola i Opolszczyzny i myślę, że to jest takie środowisko, które żyje blisko sztuki, blisko kultury, to są i twórcy, i odbiorcy, ale myślę, że też środowisko czy osoby rozpoznawalne w Polsce i na uczelniach takich jak Poznań czy Katowice także pracują nasi absolwenci. Myślę, że także i w świecie. Ale powiedziałabym tak, że to jest jakby większa wspólnota ducha, jeśli chodzi o wszelkie plastyczniaki w Polsce. Tu bym jeszcze dodała, że najstarszy plastyczniak, czyli zakopiański, będzie obchodził 150-lecie w tym roku. I jeżeli mówimy 150 lat, czy 70 lat, to jest to ogromna perspektywa, która pokazuje, że takie kształcenie ma sens i bez względu na czas, ono dalej może wnieść coś wartościowego, może budować przestrzeń jakby dialogu, właśnie kultury, ludzi, których łączy ten artystyczny język.
0: Artystyczny język, ale także i wrażliwość na piękno, wrażliwość na to, co dookoła i na kreowanie świadomego przeżywania rzeczywistości poprzez język sztuki. Bo może powiedzmy, ile jest takich szkół w Polsce? To jest szkoła, liceum plastyczne, które jest z jednej strony podlega pod Ministerstwo Kultury, ale z drugiej strony także pod Ministerstwo Edukacji. Tych szkół za wiele w Polsce nie ma.
1: W zasadzie sprawa wygląda tak, że tych szkół, które rzeczywiście mogą szczycić się taką już tradycją kilkudziesięcioletnią, jest 20 kilka, ale z czasem powstawały szkoły, które już dzisiaj też mają lat 30, 20. I okazuje się, że dziś takie kształcenie plastyczne jest modne, bo powstają też nowe szkoły, szkoły niepubliczne. Chyba ktoś zobaczył w tym sens. Natomiast tutaj taką specyfiką szkół plastycznych jest to, że przede wszystkim dla nas ważne są wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To tutaj wszelkie jakby rozporządzenia, kształt tego kształcenia, program, czy te podstawy programowe, które uczeń takiej szkoły plastycznej powinien mieć oraz zawód, czyli ta specjalność, w której dana szkoła kształci ucznia liceum, są właśnie określane przez ministra kultury, no ale oczywiście, ponieważ absolwenci szkoły mogą także przystąpić do matury, no to tutaj też przedmioty ogólnokształcące na poziomie liceum czy technikum są realizowane.
0: Jakie przedmioty są specyfiką tego liceum, tej szkoły?
1: Generalnie tutaj oferta, która jest opracowana przez Ministerstwo Kultury, jest bardzo szeroka i różnorodna, bo obejmuje zarówno dziedziny takie tradycyjne, warsztatowe, bardzo manualne, ale też obejmuje dziedziny, które mają odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, więc projektowanie z wykorzystaniem komputerów, wszelkiego rodzaju programów, odpowiadające rynkowi pracy. Więc może od tego zacznę. Więc mamy i takie specjalizacje, jak projektowanie przestrzeni, jak mural na przykład, jak projektowanie graficzne, czy projektowanie multimedialne. Z tych przedmiotów w naszej szkole są realizowane dwa, projektowanie przestrzeni i projektowanie graficzne właśnie. I to są te dwa, które cieszą się dużym zainteresowaniem, bo wszyscy myślą, że to jest ta przyszłość. A jednak oferta jest dużo większa, bo są też przedmioty takie bardziej z technik rzeźbiarskich, które uczą myślenia trójwymiarowego. W naszej szkole z tych przedmiotów realizujemy snycerstwo, techniki rzeźbiarskie czy ceramikę. No i wreszcie mamy też takie przedmioty bardzo użytkowe, jak projektowanie ubioru i u nas to projektowanie też jest tworzone. Na liście ministra są i techniki scenograficzne i różne z tym związane przedmioty, jak kreowanie na przykład wizerunku. Są też takie techniki bardziej tradycyjne, renowacyjne, na przykład traż, pozłotnictwo. Także widać tutaj, że można znaleźć coś dla siebie, ale oczywiście wszystko zależy od tego, jakie warunki ma szkoła, czyli jakie ma zaplecze, jeśli chodzi o wyposażenie, o materiały, no i przede wszystkim o kadrę, bo tych przedmiotów uczy wykwalifikowana kadra. Są to nauczyciele, którzy ukończyli Akademię Sztuk Pięknych, w dodatku jeszcze musieli uczyć się kierunkowo. Oprócz tego oczywiście są pedagogami, czyli mają przygotowanie pedagogiczne, zatem muszą naprawdę spełnić tutaj taki wysoki poziom wymagań. No i to daje też efekt, że rzeczywiście uczniowie są prowadzeni, można powiedzieć, przez mistrza.
0: Mówi się, że to jest taki fenomen polskiej szkoły, ponieważ w szkołach artystycznych, w liceach plastycznych pracują artyści. Tacy, którzy mają swój dorobek artystyczny, to nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim mistrzowie, a potem dopiero pedagodzy. To jest niesamowite, że taki 15, 16, 17, 18-letni człowiek ma już takie bardzo ciekawe spotkanie i doświadczenie z kimś, kto ma swój dorobek artystyczny.
1: Ja tu wspomniałam o specjalizacjach, czyli tym kierunkowaniu jakby zawodowym, które staje się specjalnością szkoły i danego ucznia, który kończy liceum plastyczne, no ale oczywiście potrzebna jest cała obudowa, czyli takie umiejętności jak rysowanie, malowanie, rzeźbienie, także fotografowanie, bo dzisiaj to jest dokumentacja przecież dorobku. I tutaj też nauczyciele, którzy uczą tych przedmiotów, są to artyści i bardzo często w tej dziedzinie są to najbardziej aktywni artystycznie ludzie, którzy prezentują swoje prace na salonie, chociażby wiosennym, na przeróżnych wystawach, projektują, nie wiem, pomniki, tak jak pan Suchiński na przykład, pokazują swoje prace w kraju i za granicą, pracują na uczelni, tak jak pani na przykład Małgorzata Futkowska. I rzeczywiście mają możliwość pracy z uczniem w takim układzie, gdzie grupa jest do 14 osób, czyli nieduża pracownia, nauczyciel, który może stworzyć pewną relację, więź, rozmowę i widzimy, że to przynosi no, niezwykłe efekty. Faktycznie, najpierw jest mistrz, ale bardzo blisko jakby już jest do tego takiego wsparcia, zrozumienia, dotknięcia jakby tego, co tkwi w tym młodym człowieku i wydobycia tego na światło dzienne.
0: Czy uczniowie przychodzą do szkoły z taką świadomością, że będą artystami, czy to raczej wynika z tego powodu, że lubią rysować, malować, że mają jakieś zacięcie artystyczne? I jak potem układają się ich losy?
1: Dobre pytanie. Myślę, że młodzi ludzie przychodzą, bo mają jakąś pasję, zainteresowanie, nie wiedzą do końca jeszcze co z tym zrobić i myślą sobie, że to będzie ta możliwość realizacji tego, co lubię. potem okazuje się, że to jest ogromny wysiłek, że za tym wszystkim jeszcze ukryte są inne umiejętności, które trzeba pozyskać, żeby móc docelowo zafunkcjonować w świecie artystycznym, czy w ogóle też móc wykorzystać te umiejętności też w innych aspektach czy innych zawodach. Zatem zaczyna się praca. Zaczyna się też budowanie właśnie takiej relacji z nauczycielem, zaufanie mu. Czasami jest to trudne, bo nauczyciel czegoś wymaga i trzeba zawierzyć, że ja jestem jeszcze na tym etapie, gdzie ja nie mogę po prostu, nie wiem, tylko mangi robić, bo mnie to interesuje, albo jakichś swoich wyobrażeń, a Beksiński to jest mój idol. Nie, musimy zawierzyć, że jest całe spektrum i odkrywać to razem z nauczycielami. To jest proces, często to jest żmudny proces, ale myślę, że ten efekt finalny, czyli pokaz prac dyplomowych, prac wykonanych na specjalizacji oraz wybranej pracy, czy będzie to obraz, czy będzie to rzeźba, czy rysunek, jest takim no, pięknym zwieńczeniem i pokazem takiej dojrzałości i przejścia tego pięcioletniego etapu, bo tyle trwa edukacja w szkole plastycznej, no z różnymi wzlotami i upadkami, bo one też są. Kim stają się u nas młodzi ludzie? Bardzo różnie. Mamy wielu artystów, ale myślę, że najbardziej istotne jest to, że wzbogacają to, co powiedziałam na początku, to środowisko też i odbiorców, i twórców sztuki i kultury, czy to w Opolu, czy w Polsce, czy na świecie.
0: Nawet jeśli ktoś wybierze inne studia, czyli nie wybierze Akademii Sztuk Pięknych, tylko na przykład pedagogikę, archeologię, kulturoznawstwo, to jednak to doświadczenie obcowania z historią sztuki, no bo ona jest w programie, malarstwo, rzeźba, bardzo dużo różnych przedmiotów, takich jak snycerstwo, projektowanie, to wszystko bardzo buduje, to wszystko daje zasoby, to wszystko daje widzenie rzeczywistości i sposób przeżywania jej, a także potem kreowania w swojej społeczności. Mówię także o tym dlatego, ponieważ uczniowie liceum plastycznego są w Opolu bardzo mocno widziani. Jest sporo wystaw, także intensywna współpraca z różnymi instytucjami. W tym tygodniu będzie wernisaż, który będzie pokazywał najlepsze dyplomy, to we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej, a także bardzo ciekawa współpraca z Festiwalem Książki.
1: Jeśli chodzi o prezentację dyplomów, to jest to w zasadzie jubileuszowe wydarzenie, bo 10. Jeszcze trochę, żeby świętować, ale myślę, że już powód do tego, żeby powiedzieć, że rzeczywiście Galeria Sztuki Współczesnej to taka zaprzyjaźniona instytucja. Wiele realizujemy wspólnych czy projektów, czy warsztatów. Chętnie uczestniczymy w wystawach, także jako widzowie. Moja odpowiedź, bo tak brzmi hasło wywoławcze tej prezentacji, odbywać się będzie po raz 10 i jest to okazja do przedstawienia takich wybranych, najlepszych prac dyplomowych. Całość koordynuje, kuratoruje temu wydarzeniu pani Patrycja Kuci, która potrafi naprawdę co roku na nowo zbudować jakby kontekst i relacje pomiędzy prezentowanymi pracami. Każdego roku ta wystawa odbywa się w GSW Aneks, więc można przez szybę zobaczyć, co takiego w tym roku powstało. No ale wiemy, że galeria jest w remoncie, rozbudowuje się i dlatego po sąsiedzku będziemy w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, co też nas cieszy, bo jednak jest to miejsce właśnie wspomagania edukacji, z którym także często współpracujemy. I tu jeszcze dodam jedną rzecz, wtrącę przy tej okazji, że dzięki tej współpracy z MCWE prowadzimy także w szkole po południu zajęcia dla dorosłych. W poniedziałki mamy malarstwo, mamy rzeźbę, a w piątki ceramikę, na które mogą zapisać się dorośli mieszkańcy Opola. Także to też z tego jesteśmy dumni. A wracając do młodzieży, to rzeczywiście jesteśmy w trakcie realizacji prac, które będą prezentowane na Festiwalu Książki w tym roku dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Przygotowujemy w ramach takiej formuły recyklingu literatury i projektowania ubioru, prace, które będą nawiązywały właśnie do książek. I po pierwsze będą to marynarki, w których zaprezentują się na scenie pewne osoby. Może nie będę zdradzać, żeby Państwo sami zobaczyli i spróbowali złapać, która jest ta literacka marynarka.
0: Czyli ci Państwo, którzy będą na Festiwalu Książki, będą mogli zobaczyć prowadzących, występujących na scenach, bo będzie kilka scen, gdzie będą rozmowy z pisarzami, ciekawe stroje.
1: Marynarki literackie, które będą nawiązywały do książek. Będą zawierały pewne elementy, które mają się z tą książką kojarzyć, no i bez wątpienia będą artystyczne, a do tego będą połączeniem elementów wykonanych z elementami recyklingowymi, więc jest jeszcze tutaj ten efekt właśnie taki, czy akcent ekologiczny. Będą też spódnice, które są także szyte właśnie w ramach materiałów z recyklingu, z połączeniem wzorów zaprojektowanych przez naszych uczniów, które nawiązują też do inspiracji literackich, takich jak lalka, jak balladyna, tajemniczy ogród, więc przekrój lektur jest różnorodny. Też Hamlet czy Romeo i Julia. Będą też apaszki, także dużo ciekawych rzeczy. I muszę powiedzieć, że dzisiaj jeszcze tutaj z paniami z Opolgrafu przeglądaliśmy te rzeczy i naprawdę robi to wrażenie, bo jest to takie bardzo nowoczesne. To jest takie młodzieżowe myślenie o tekstach literackich, ale też o formie, także rozglądajcie się Państwo uważnie, będzie kolorowo, a przy tym jeszcze będziecie mogli spotkać naszych uczniów, bo drugim takim elementem towarzyszącym festiwalowi będzie plener, który będzie odbywał się w piątek i nasi uczniowie wraz z zaproszonym gościem z Ukrainy, gość, pan Anton Kowacz został zaproszony przez Opolgraf, to jest ich idea, żeby wspólnie malować Opole. Będą nad tutaj młynówką, na bulwarach utrwalać te chwile, te momenty, które będą trwały w ten najbliższy weekend czerwcowy.
0: To już chyba stałe partnerstwo z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu, bo pamiętam także bardzo głośną akcję, o której także opowiadało Radio Opole, kiedy powstała Biblioteka Obrazów. Można było wypożyczyć obraz, który został zrealizowany przez ucznia Liceum Plastycznego.
1: Powiedziałabym tak, to trzeba mówić w czasie teraźniejszym, bo ta współpraca dalej trwa i bez wątpienia biblioteka to kolejna nasza zaprzyjaźniona instytucja. Pomysł Artoteki naprawdę jest pomysłem, który tutaj wyjątkowym cieszy się tutaj odbiorem i reakcją osób wypożyczających. W zasadzie to już drugi rok, kiedy obrazy autorstwa naszych absolwentów można zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale można je też wypożyczyć, a docelowo nawet, jak ktoś bardzo zwiąże się z tym obrazem, też kupić. Kontynuujemy, teraz mamy w tym roku nową serię obrazów prezentowaną, a obrazy z roku 25 zostały przeniesione do Urban Labu. I tam też w zasadzie czekają na swojego wypożyczającego. Także to się rozwija, rozszerza, kto wie, gdzie za rok.
0: Może tutaj w Radiu Opole także takie obrazy zawisną, ale to, o czym mówimy, to są pewnego rodzaju innowacje pedagogiczne. To znaczy, to są takie pomysły i przykłady, które można realizować, no bo Liceum Plastyczne współpracuje bardzo mocno ze środowiskiem opolskim. To nie tylko Miejska Biblioteka Publiczna, ale także i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. To także Muzeum Diecezjalne, które także co roku ma wernisaże złożone z prac uczniów Liceum Plastycznego.
1: Tak, tam prezentujemy nasze prace dyplomowe i też dzięki tej współpracy organizowaliśmy w naszej szkole, łącząc jakby z wystawą muzeum, Noc Muzeów, co też było fantastycznym doświadczeniem, współpraca z tyloma instytucjami w tworzeniu takiego działania, które spotkało się z fantastycznym odbiorem. Myślę, że taka działalność artystyczno-kulturalna, bo bym też jednak tego słowa użyła, bardzo tutaj mocno wpływa na to, że jeśli chce się coś jakby zrobić poszerzającego, jeśli chce się w jakiś sposób inspirować młodzież, to rzeczywiście taka współpraca jest kluczowa i szereg instytucji bardzo chętnie tutaj z nami w tym zakresie działa, bo powiedziałabym, że to jest inny też taki poziom relacji, pewnej właśnie wrażliwości, możliwości wypracowania pewnych rzeczy. Bardzo często jesteśmy zapraszani na warsztaty też do Muzeum Śląska Opolskiego, bo młodzież nasza jest bardzo jakby otwarta i ona odbiera nie tylko wzrokiem, ale i jakby ciałem i emocjami to wszystko, co jest pokazywane. I wydaje mi się, że to jest kluczowe też w takiej edukacji.
0: To jest ważne dla młodzieży, ponieważ widzi, że to, co robi, to poczucie sprawczości, te działania, one mają realne przełożenie na kreowanie rzeczywistości. To jest bardzo ważne. To nie tylko takie laboratoryjne warunki, gdzie uczy się pewnych kompetencji, rozwija zasoby i także umiejętności, ale ma to bardzo konkretne oddziaływanie i jest to weryfikowane, no bo przecież zachodzą różne procesy i komunikacyjne, i jest odbiór społeczny i to też pełni jakąś funkcję, inspiruje, rozwija, pokazuje.
1: Na pewno i też wydaje mi się, że nie można być dobrym twórcą, jeżeli nie jest się też dobrym i aktywnym odbiorcą, bo w historii sztuki jednak widzimy, że no właśnie, uczono się od tych mistrzów, uczono się w pewnym środowisku, przecież to całe środowisko tworzyło klimat artystyczny, tak? Florencja renesansowa, na przykład Paryż w XIX wieku. Myślę, że bez tego środowiska i tych interakcji i tego, że nawzajem jakby doświadczano, oglądano, organizowano, pewne rzeczy nie miałyby sensu i w kształceniu takim plastycznym, artystycznym to jest bardzo ważne. Nam się kojarzy twórca z kimś takim zupełnie odizolowanym, prawda, zamkniętym, bardzo introwertycznym i tak też jest, ale z drugiej strony ta osoba żyje w świecie, który dostarcza mu szereg jakby znaków, tak? Nie wiem, informacji, jakichś tekstów w szerokim rozumieniu, które go inspirują do pracy.
0: Sztuka ma także odpowiedzialność społeczną, bo świat jest taki, jak go sobie opowiadamy. Sztuka też ten świat opowiada, też jest wyczulona na aspekty rzeczywistości, takie jak na przykład ekologia, jak zaangażowanie społeczne, jak wyrównywanie szans, jak zauważenie osób z niepełnosprawnościami. To są także tematy bardzo bliskie młodzieży liceum plastycznego.
1: Ja bym powiedziała, że bazą jest to, że sztuka tworzy relacje i chyba z tych relacji potem wynikają bardzo różne inne aspekty i działania. To jest chyba też takie kluczowe, żeby tych relacji młodzież uczyć, a to są relacje nie tylko pomiędzy, nie wiem, rówieśnikami, tak, w klasie, czy pomiędzy uczniami a nauczycielami, ale też właśnie w takim środowisku zewnętrznym, w bardzo różnych instytucjach. No bo też zauważmy, że muzeum, biblioteka, prawda, to też podobne, ale też inne aspekty działania. Ja bym tu jeszcze na przykład wskazała na taką współpracę, którą mieliśmy z Wojewódzkim Centrum Terapii Uzależnień w Woskowicach i będziemy to kontynuować. W zeszłym roku pokazywaliśmy pracę w ramach konferencji czego potrzebuje młodzież, tak? Młodzież potrzebuje zdrowych dorosłych i to było też niesamowite doświadczenie. Obrazy pokazywane spotkały się z takim bardzo otwartym przyjęciem i odbiorem i dopełniły właśnie też takiej rozmowy o tych potrzebach takich właśnie psychicznych, o tych aspektach takich też trudnych. W tym roku, w październiku ponownie włączamy się w tą konferencję, gdzie hasłem będą młodzi dorośli. I dla nas to też jest taki ważny temat, bo przecież nasza młodzież przychodzi w zasadzie do nas po podstawówce jako jeszcze dzieci. U nas teraz zaczynają dojrzewać, ale wychodzą jako młodzi dorośli. Też z całym bagażem pięknych doświadczeń, pięknych prac, umiejętności, które zdobyli, ale też różnych jakby problemów i pytań właśnie, co dalej, tak? Co mnie czeka w tym świecie na przykład.
0: Dzisiaj bardzo dużo także się mówi o zdrowiu psychicznym młodych ludzi, o budowaniu odporności psychicznej na zmiany, na stres. To bardzo ważna kompetencja XXI wieku, rezyliencja, takie dostosowywanie się i czerpanie ze swoich zasobów siłę. Czy w takim razie w tych aspektach sztuka, wychowanie poprzez sztukę może mieć walory terapeutyczne?
1: Myślę, że bez wątpienia tak. I właśnie nawet chciałam tutaj powiedzieć, że w zasadzie nasza młodzież jest młodzieżą taką bardzo wrażliwą. I to jest plus i minus, bo z jednej strony dzięki temu potrafią właśnie się skomunikować, tak, z otoczeniem, potrafią zrozumieć, mają dużo empatii w sobie. Z drugiej strony czasami to jest taka duża nadwrażliwość. Ale czego się uczą? Tego, że możemy stworzyć, jakby znaleźć swoją przestrzeń, tak, odciętą od tego, co nam oferuje iluzoryczny świat, na przykład mediów społecznościowych chociażby. Że możemy wytworzyć coś, co, nie wiem, będzie za 2 godziny, za 4 godziny, tak? W zależności od tego, ile pracy poświęcę, będzie czymś gotowym, będzie czymś domkniętym, czymś, na czym mogę się skupić, co może potem kogoś innego zachwycić. Też obserwujemy to, że coraz więcej jest młodzieży, na przykład w spektrum, która fantastycznie sobie radzi w takich przedmiotach właśnie warsztatowych, gdzie mogą się skupić na tej pracy, gdzie wymaga to pewnej precyzji, takiego wyłączenia się i to jest bardzo terapeutycznie i przynosi duże efekty. A oprócz tego jeszcze jak nauczyciel ma dużą taką wyrozumiałość i potrafi zachwycić ucznia tym, co robi, to naprawdę przynosi duże efekty.
0: Czym różni się codzienność liceum plastycznego od zwykłego ogólniaka?
1: Dobre pytanie. Nie wiem, jak dziś jest w zwykłym ogólniaku. Mogę bazować na tym, co mówią rodzice, co mówią nauczyciele, którzy przychodzą na przykład na zastępstwo, bo mogą porównać za innego nieobecnego nauczyciela. No to wielu z żalem po roku z nami się żegna, bo mówią, że właśnie taka wrażliwość młodzieży, ten kontakt jest niezwykły, więc to na pewno. Na pewno to, że jak u nas się wejdzie do szkoły, to jest cicho. To jest cicho, znaczy słychać stukot, nie wiem, na przykład maszyn w pracowni snycerskiej, ale generalnie jest spokojnie, bo młodzież jest bardziej taka wyciszona, bardziej rozmawia albo właśnie pracuje. Jak jest jeszcze? Jest kolorowo, ale na ścianach. W ubiorze akurat dominuje czerń. Na pewno jest dużo więcej takiej swobody, jeśli chodzi o wygląd. I więcej takiej dobrej relacji, myślę, między nauczycielami i uczniami. To często się też powtarza w wypowiedziach rodziców czy uczniów.
0: To znaczy więcej partnerstwa. Czy uczniowie mają realny wpływ na wygląd szkoły, na to, jakie są przeprowadzane akcje?
1: Mają wpływ. Myślę, że duży. Dużo zależy też od ich jakby takich możliwości czasowych, energetycznych zasobów i chęci. Obecnie samorząd też różne akcje przeprowadza, na przykład w ramach budżetu uczniowskiego, który jest tutaj pomysłem miasta. Obecnie uczniowie pracują nad zakupami związanymi z budżetem uczniowskim. To jest w ogóle świetny pomysł miasta Opola, że każda szkoła może taki budżet realizować i uczniowie sami proponują, potem sami głosują, czyli uczą się właśnie tego budżetu obywatelskiego już na tym etapie. Organizują też swoje kiermasze, różnego rodzaju inne pomysły i projekty. Z takich rzeczy, które bym powiedziała są odgórne, które też różnie są postrzegane, no to na przykład robiliśmy też ankietę a propos wyglądu, a propos telefonów. Rozmawiamy, ja też spotykam się z systematycznie właśnie z trójkami klasowymi. Robiliśmy głosowanie nad kształtem przerw. Obecnie planujemy ponownie takie zrobić głosowanie, referendum uwzględniające wprowadzenie jakby jeszcze jednej przerwy dłuższej. Także bardzo różne aspekty tutaj życia takiego społecznego, szkolnego są przez uczniów organizowane, ale różnie jest jakby z energią, bo dużo tej energii idzie jednak na twórczość.
0: No wiadomo, jak to z artystami, to tworzenie i ekspresja jest bardzo ważna. Czy młodzież ma takie poczucie, że robi coś wyjątkowego? No bo dzisiaj mówi się, no ale przecież twój zawód ma być takim zawodem przyszłości, inżynieryjnym, racjonalnym, a życie artysty nie należy do łatwych. Jak na to patrzy młodzież?
1: Och, jeszcze w kontekście dyskusji, tak, która obecnie się toczy w sprawie emerytury, tak, dla artystów. Powiem tak, temat jest złożony, ale rzeczywistość na tyle się zmienia i na tyle szybko się zmienia, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 10, 20, tak, 30 lat. Nawet czasami nie wiemy, co będzie za 2 lata, szczególnie w edukacji. Jakie nowe zmiany, nie wiem, reformy czy projekty. I chyba najważniejsze jest jednak to, żeby rozwinąć bardzo różne umiejętności, których dzisiaj już trochę brakuje. Patrzenie to jest istotne. Umiejętność odnalezienia się jakby w przestrzeni. I nie mam na myśli tylko, nie wiem, tego, że ktoś potrafi narysować, nie wiem, postać, czy przedmiot, czy perspektywę, ale też to, żeby coś widzieć. Przy siedzeniu przy komputerze, tak, przy postrzeganiu wszędzie obrazów, trochę nam się to spłaszcza, a my chcielibyśmy, żeby nasza młodzież patrzyła jakby głębiej, bardziej uważnie. Chcielibyśmy, żeby, nie wiem, jeżdżąc po świecie, potrafili ten świat i chcieli poznawać, nie odhaczać, nie poprzez jakieś lajki, tak, na Instagramie, ale żeby rzeczywiście zobaczyli to, co jest wartościowe, żeby mieli do czynienia ze wszystkim tym, co wzbogaca, z literaturą, z bardzo różnymi dziedzinami. I chyba to jest najważniejsze, bo tak naprawdę no, zawód będziemy zmieniać. Może ktoś będzie artystą przez całe życie, ale czy będzie wykonywał tą dziedzinę, czy też ją będzie zmieniał?
0: Bardzo jest wiele głosów współcześnie, mówią o tym i pisarze, i artyści, że w tych czasach splątanych narracji, o których mówi się Big Data Age, nie mamy pewności, kto i co opowiada nasz świat. Nauka nie daje pełnej odpowiedzi na to, jak wygląda rzeczywistość, natomiast sztuki wizualne i to, że bardzo dużo artystów opiera się na badaniach naukowych albo współpracuje z aktywistami społecznymi, to jest taka forma, która łączy dzisiaj ten świat w jego opowieści. To znaczy, że działania artystyczne, sztuki artystyczne mają nie tylko moc opowiadania, ale także moc performatywną do zmiany świata. Może i w tym kontekście warto popatrzeć na kształcenie artystyczne.
1: Bez wątpienia sztuka od zawsze była odpowiedzią na to, co dzieje się w rzeczywistości i zawsze była jej odzwierciedleniem, ale czasem już takim impulsem do kolejnych zmian. Umysł artysty, który jakby nie zna granic, dawał możliwość łączenia bardzo różnych jakby, nie wiem, języków, idei czy koncepcji, co do których nawet nie do końca było wiadomo, czy to będzie możliwe, a dziś jest możliwe. Więc myślę, że to jest taki układanie ciągle świata, który się będzie rodził, który będzie się stwarzał. Więc bez wątpienia to jest ogromna rola sztuki. A na końcu myślę, że jest też taki wymiar ludzki i społeczny, bo skąd się wzięła ta potrzeba, że tyle, nie wiem, starszych osób, uniwersytetów trzeciego wieku oferuje warsztaty dla seniorów, dla dorosłych? Dlaczego nagle gdzieś tam po przeżyciu swojego życia chcemy wrócić albo zacząć ponownie i nauczyć się sztuki?
0: No tak, to jest to pytanie, ale liceum plastyczne, także zespół państwowych placówek kształcenia plastycznego ma także ognisko artystyczne, które jest prowadzone dla wszystkich chętnych, jak się okazuje bez limitu wiekowego, bo pojawiają się także osoby starsze, ale to są propozycje dedykowane już

0: wieku nawet od 6 lat, my mamy od 7, bo takie mamy warunki jakby sprzętowo-lokalowe, do 23 roku życia. I mamy zajęcia w różnych grupach wiekowych, różnych przedmiotów, które właśnie też są określone przepisami. A jako taki bonus, o czym już wspomniałam, mamy zajęcia dla dorosłych, które są odpłatne. Natomiast zajęcia dla dzieci i młodzieży są nieodpłatne, są otwarte, zapisy będą ruszały w czerwcu, a zajęcia we wrześniu.
1: Czyli tam jest malarstwo, ceramika, rzeźba?
0: Tak, są zajęcia dla dzieci, takie ogólnorozwojowe z rysunku i takich zabaw właśnie z kolorem, z farbami. Są zajęcia modelowania też dla dzieci, czyli z gliną czy innymi materiałami. No a oprócz tego mamy dla młodzieży rysunek i malarstwo, mamy też elementy wiedzy o sztuce, no i przeróżne przedmioty, takie jak, nie wiem, tkanina na przykład, w tym roku będzie jak fotografia, rzeźba, snycerstwo, także w zależności od możliwości oferta jest bardzo różnorodna.
1: Już tak na koniec przychodzi mi jeszcze jedna kategoria, o której warto powiedzieć, mianowicie zachwyt. Zachwyt nad pięknem świata, bo kiedy wędruje się po przestrzeni Opola, to także można dostrzec rozmaite rzeźby, elementy, które zostały zrealizowane albo przez uczniów liceum plastycznego, albo przez absolwentów. Na przykład są takie ceramiczne papugi w zoo, które są tematem dyplomowym, prawda? I one się pojawiają, ale szereg różnych rzeźb, które stoją na rynku, też są zrealizowane przez absolwentów liceum plastycznego.
0: Też nauczycieli, to też bym jakby tu poszerzyła. No bez wątpienia tutaj tych śladów powinniśmy taką grę miejską zrobić. To jest dobry pomysł. Na 70-lecie na pewno zrobimy taką miejską grę, bo takich miejsc jest sporo. Mówiliśmy tutaj o różnych działaniach, to mieliśmy też taki projekt, gdzie nasza młodzież zrobiła mural dla przedszkola na placu teatralnym. W zasadzie to jest przedszkole i żłobek. Mamy papugi właśnie Marysi Zmarzły, naszej absolwentki. Zresztą kiedyś w ogóle częściej było tak, że dyplomy były wykonywane jako element takiego szerszego kontekstu, miały zafunkcjonować gdzieś w takim kontekście społecznym rzeczywiście. Dzisiaj te prace ze względu na takie możliwości technologiczne i też godzinowe raczej są mniejszymi formami, ale bez wątpienia dałoby się je znaleźć też w mieście. Ja myślę, że nie będziemy na razie zdradzać, ale przygotujemy taką grę.
1: To w takim razie na grę czekamy i ci z Państwa, którzy będą na festiwalu książki, proszę się rozglądać za takimi wspaniałymi strojami, które będą dyskutowały z tekstami literackimi, ale też na pewno będą bardzo ekspresyjne. Rozpoznają Państwo zapewne, że to są kreacje zrealizowane przez uczniów Liceum Plastycznego w Opolu.
0: Tak, i to będzie taki poszywany świat. Literatura, ekologia, sztuka, ubiór, kreacja, także wszystko. To jest właśnie nasza szkoła. Cały świat.
1: Cały świat. Pięknie o tym opowiadała Katarzyna Kubik, dyrektorka Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I życzymy Państwu dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Słuchają Państwo Radio Opole. Dziś środa, 10 dzień czerwca. Na zegarach 22. To czas na wiadomości. Samochód wjechał na chodnik w Bardzie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby nie żyją. Grupa ECO uruchomiła w Opolu drugą nowoczesną i ekologiczną instalację.
2: Znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera.
1: W wiadomościach także mundial rozpoczynający się jutro w Meksyku.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Justyna Maćkowiak. Dwie osoby zginęły w Bardzie na Dolnym Śląsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na chodnik i potrącił dwóch pieszych. Na miejscu pracują służby. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiary to nastolatek i dorosły mężczyzna. Policja podaje, że kierujący Toyotą 52-letni mieszkaniec powiatu Ząbkowickiego z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na chodnik i uderzył w ludzi. Mimo szybkiej akcji ratunkowej życia potrąconych nie udało się uratować.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: 70 milionów złotych to wartość najnowszej inwestycji grupy ECO. Właśnie uruchomiono drugą nowoczesną i ekologiczną instalację w Opolu. Tym samym ECO zastępuje węgiel gazem w nowym układzie kogeneracyjnym, a to oznacza, że emisja CO2 będzie mniejsza. Ten układ świetnie wpisuje się w transformację branży ciepłowniczej, mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO do spraw operacyjnych.
3: To typowa elektryfikacja, której efektem jest stworzenie ciepła tak zwanego bezemisyjnego, oszczędność w zakresie energii pierwotnej, jak i również oszczędność w zakresie emisji CO2. Te wszystkie elementy tworzą swego rodzaju świetne przedpole do budowania transformacji, budowania nowych modeli biznesowych, które w kolejnych krokach będziemy realizować.
4: Po drugiej stronie ulicy w tej chwili trwają kolejne prace rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, prowadzące do tego, żeby system opolski był bardziej efektywny, bardziej nowoczesny.
1: Dodaje Paweł Krawczyk, członek zarządu ECO do spraw ekonomicznych. Inwestycja była możliwa dzięki pożyczce z Banku Ochrony Środowiska.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Choć samorządy w całym kraju mierzą się z rosnącymi kosztami gospodarowania odpadami, w Brzegu zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowego rozwiązania dla mieszkańców. W ramach obowiązującej opłaty za odpady uruchomiono zbiórkę tekstyliów. W mieście ustawiono specjalne pojemniki, do których można oddawać odzież i inne materiały tekstylne, mówi Piotr Tarapata, zastępca burmistrza Brzegu.
5: Wyszliśmy już z nową ofertą dla mieszkańców, czyli w cenie 35 zł, jaka aktualnie obowiązuje stawki na osobę, już od czerwca można oddawać do recyklingu odzież, czyli tekstylia, mamy nowe pojemniki na śmieci.
1: A do zielonych pojemników należy wrzucać wyłącznie odzież i tekstylia, które nie nadają się już do dalszego użytkowania.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: W czwartek w Meksyku meczem gospodarzy z Republiką Południowej Afryki rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Współorganizatorami turnieju są Stany Zjednoczone i Kanada. W Meksyku wszystko już gotowe do startu mundialu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA rozpocznie się w czwartek o 21:00 polskiego czasu.
6: Na lotnisku, w sklepach i wielu innych punktach meksykańskiej stolicy czuć emocjonalną atmosferę tego święta. Anna Olzacka, Polka mieszkająca od wielu lat w meksykańskiej stolicy, opowiada, że mundialowe święto trwa tutaj już od wielu tygodni.
7: Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku, Benito Juareza, jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj i obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia.
6: Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia na inaugurację mundialu. W tym przypadku zagra już po raz ósmy. Niestety bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans 2 remisów i 5 porażek. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W wiadomościach wracamy jeszcze do naszego regionu. Miasteczko naukowe z około 45 stanowiskami pokazowymi, na których będą prowadzone eksperymenty, warsztaty edukacyjne, pokazy technologiczne, prezentacje medyczne i aktywności rodzinne. To wszystko już w najbliższą sobotę na Placu Kopernika w Opolu w ramach opolskiego pikniku naukowego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a piknik potrwa od 16 do 22.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Вечір добрий. Перед мікрофоном Олександра Піаста. Інформаційний підсумок до вашої уваги. Польща не буде блокувати відкриття для України переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, незважаючи на кризу у стосунках між державами. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск під час прес-конференції вчора у Кракові. Україна повинна стати частиною Євросоюзу і мусить виконати відповідні умови. Польща не обмінюватиме підтримку на українські амбіції, а в Україні мусять зрозуміти, що таке європейські цінності, боротьба з корупцією і чесне ведення торгівлі та бізнесу, зазначив голова польського уряду. До новин з фронту. Чонгарський міст, що з'єднує Крим з Херсонською областю, остаточно знищено. Про це сьогодні повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Спочатку споруду атакували вночі 7 червня. Сьогодні ж міст зазнав повторних уражень. Цей міст був важливою ділянкою траси Р-280, побудованої окупаційною владою, що з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донеччини. Маршрут був одним із ключових логістичних шляхів для забезпечення окупаційних військ на півострові. В «Укрзалізниці» попередили про дефіцит квитків на літній період. Компанія вже зараз має ажіотажний попит на квитки. Щодня ми маємо 340 тисяч запитів на квитки і перевозимо 80 тисяч людей. Надалі ця пропорція зростатиме. Від 4 претендентів на одне місце до 6-7 бажаючих на квиток, повідомили у компанії. За перший тиждень літа «Укрзалізницею» скористалися понад 470 тисяч пасажирів. Загалом планується, що упродовж 3 місяців літа «Укрзалізниця» перевезе 7 мільйонів пасажирів. А щоб придбати квиток на потрібний потяг, в компанії радять користуватися застосунком і планувати подорожі заздалегідь. Продаж квитків відкривається за 20 днів до дати виїзду. І до локальних новин. Вже цієї неділі, 14 червня, в Ополі відбудеться волонтерський українсько-польський пікнік для родин. Ціль заходу – познайомитися, провести час з дітьми та зібрати кошти для придбання автівки для оборонців України. Організатори волонтерська група «Павучихи» з Ополя підготували чимало цікавого. Розваги для малечі, безпрограшна лотерея і смаколики – польські та українські. Говорить волонтер Святослав Роєвський.
9: То добра оказія, аби спędzić час спільно і познати przynajmniej częściowo ukraińską kulturę. Będziemy też próbowali tradycyjnych potraw, słuchali muzyki, będziemy wyplatali siatki maskujące. Chcemy też podczas wydarzenia zebrać środki pieniężne na generatory i samochody dla potrzebujących, dotkniętych wojną w Ukrainie. Przyjdźcie swoimi rodzinami. Każda obecność i każde wsparcie mają znaczenie. Zapraszamy.
8: I to była ostatnia informacja naszego wypusku. Poczujemy z wami już zawtra. Programu підготувала Олександра Піаста. На все добре.
0: Погода.
1: На нашем радіовому термометрі 12 стопні. Вночі захмурення дуже і цілковите. Опади дощу, а на термометрах від 10 до 12 стопні. Jutro захмурення дуже з większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna 16-17 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, a w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Matko.
1: Minęła godzina 22, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń, a to nasza cośrodowa audycja o matko. I dzisiaj w studio gościmy Katarzynę Ligendzę, która na co dzień jest dulą i kilka tygodni temu w naszym studio opowiadała właśnie, czym się zajmuje, jakie kompetencje należą do duli i czym różni się od położnej, a dzisiaj nasz gość będzie mówił o czym innym, o doradztwie chustowym, tym też się pani Kasia zajmuje i właśnie temu tematowi poświęcimy dzisiejszy program. Dobry wieczór zatem.
2: Dobry wieczór.
1: Mamy dzisiaj też wyjątkowego gościa w studio. Razem z tobą jest Matylda, która, przypomnij, ile waży?
3: Waży 3300.
1: Tak, to będzie nasz model, który będzie pewnie nieraz pomocnikiem do tego, żeby porozmawiać trochę o chustonoszeniu, ale zacznijmy może od tego, czym jest chustonoszenie.
3: Chustonoszenie jest takim wsparciem w codzienności, bym powiedziała. Polega na tym, że po prostu wiążemy chustę tkaną, długą najczęściej, i wiążemy w nią dziecko. I dziecko poprzez to, że chusta jest dobrze na nas zawiązana, może być z nami transportowane, po prostu uczestniczyć w naszej codzienności. Także no, jest to na pewno pomocne narzędzie na początkach rodzicielstwa.
1: Tak sobie od razu pomyślałam, kiedy powiedziałaś o tym, że chusta pomaga w codzienności, to pewnie od razu sobie myślimy, że mamy uwolnione ręce, co w posiadaniu noworodka i wykonywaniu wielu czynności naraz jest chyba warte każdego złota.
3: Dokładnie. Te wolne ręce no, bardzo dużo znaczą dla młodego rodzica, szczególnie w tych pierwszych właśnie tygodniach życia i wtedy, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem takim tak zwanym nieodkładalnym, kiedy to dziecko chce być blisko, kiedy się domaga tego noszenia, a oprócz tej bliskości, którą chcemy zapewnić, no to też jeszcze mamy życie, które trzeba ogarnąć. Więc te wolne ręce i to uczucie, kiedy rodzic zawiąże to dziecko, troszeczkę przypomina taki stan, nieraz mamy mówią, ojejku, jestem znowu w ciąży, bo mają dziecko blisko siebie, czują to dziecko, mają nad nim kontrolę, jednocześnie czują się tak lekko i wolno.
1: Mm-hmm. To od razu zapytam, bo powiedziałaś o tym, że zdarzają się dzieci właśnie nieodkładalne, wtedy takim rozwiązaniem może być chusta. A czy znowu w drugą stronę, nie pojawiają się wśród rodziców takie obawy, że nauczę tego noszenia, a zwłaszcza babcie, które gdzieś tam lubią nad głową, nie? Mówić nie noś, bo nauczysz i już w ogóle go nie odłożysz i już nic nie zrobisz i co to będzie?
3: Rozdziadujesz, nauczyłaś, to masz. Jakby ja osobiście się z tym bardzo zetknęłam 13 lat temu, nosząc moje pierwsze dziecko. Właśnie co ty temu dziecku robisz, przyzwyczaisz, nauczysz, potem zobaczysz, się nie odklei od ciebie. No, minęło 13 lat i niestety to cały czas się pojawia takie mówienie. I ja mówię, no, przyzwyczajamy nosić kiedy? W ciąży. No sorry, 9 miesięcy nosiłam, nie dało się inaczej. Po porodzie tylko odzwyczajamy od noszenia, tak? Ten chusta daje takie wrażenie dziecku, troszeczkę jak miało w łonie mamy. Jest ciasno w chuście, słyszy bicie serduszka, słyszy te przelewanie jelit, jak się przytuli do klatki piersiowej, to te dźwięki, które zna z łona, mu towarzyszą także w chuście. I chusta jest takim narzędziem, które pomaga się zaadoptować dziecku, no po narodzinach, tak? Ten pierwsze 3 miesiące życia dziecka to jest tak zwany 4. trymestr ciąży. I gdzie po prostu te dzieci się dopiero adaptują do tego naszego świata. No i chusta na pewno w tym pomaga i no to nie jest tak, że dziecko wymusza noszenie, manipuluje nami, gdzieś są, słyszy się to jeszcze niestety, no ale nie ma takich możliwości. Dziecko domaga się tylko zaspokojenia swoich potrzeb, a naszą naturalną potrzebą jest potrzeba bliskości. Ludzkie niemowlę, my ludzie, jesteśmy noszeniakami, czy jakby jesteśmy genetycznie do tego uposażeni, żeby być noszonym, tak? Mamy odruch chwytny na samym początku. Żeby się rozwijać prawidłowo, potrzebujemy ciała drugiego rodzica, drugiego nosiciela, nie potrafimy się sami poruszać. Pokarm matki też jest taki mało kaloryczny naturalnie, żeby to dziecko często się przystawiało, tak? To dziecko na matce właśnie się karmi, na matce się transportuje, jakby ta bliskość jest bardzo, bardzo potrzebna.
1: Od kiedy można nosić dziecko w chuście? Tak sobie myślę, pewnie skoro pamięta to życie z brzucha, to możemy mówić o tym, że możemy chustować już od pierwszego dnia życia?
3: Dokładnie tak. Dobrze zawiązana chusta. Tu zaznaczam dobrze zawiązana.
1: I to będziemy pewnie nieraz jeszcze podkreślać.
3: Tak, jest bezpieczna właśnie od pierwszego dnia życia dziecka, tak? Nawet wcześniaki, takie już dwukilowe, które wychodzą ze szpitala, także mogą być już chustonoszone i to jakby przedłuża to życie prenatalne, więc tutaj jeżeli ktoś ma w domu wcześniaczka, to jak najbardziej też to jest fajne narzędzie. Oczywiście dzieci poniżej tam tych 3 kilo troszeczkę inaczej wiążemy na siedząco, żeby nie obciążać jeszcze bardziej, ale to jakby doradcy chustowi o tym wszystko wiedzą i jakby mogą tego nauczyć, ale jest to bezpieczne dla dziecka od pierwszego dnia życia. Jednak zaznaczam, dla mamy, która dopiero urodziła, jest w połogu, no to tutaj ten czas jest bardzo indywidualny, w zależności jak się czuje, czy już wcześniej wiązała, czy potrafi, bo jakby w pierwszym tygodniu, czy dwóch tygodniach na naukę to nie jest dobry czas, bo mama jest osłabiona, ale jeżeli już wcześniej nosiła, robi to dobrze, no to i czuje się na siłach, to jak najbardziej może. W tym, że tutaj też bardzo indywidualnie podchodzimy do matki i do tego czasu, którym jest połóg, nie?
1: A czy ty się spotkałaś z takimi mamami może gdzieś na oddziałach szpitalnych, które już właśnie nosiły noworodka w chuście?
3: W szpitalu nie zdarzyło się. Częściej takie mamy, które już nosiły właśnie wcześniej swoje dzieci, jakby czuły się z tym pewnie, no to tam gdzieś jak wyszły ze szpitala bezpośrednio, no to tam powiedzmy druga, trzecia doba życia chciały już założyć, już poczuć na nowo tego maluszka właśnie i tak. Z tym, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, to raczej zalecamy, żeby te pierwsze dni być w kontakcie, w kangurowaniu, właśnie w łóżku i jakby niekoniecznie iść na spacer w chuście w tydzień po porodzie.
1: Jakie najczęściej obawy towarzyszą rodzicom przed rozpoczęciem chustowania? Albo może już właśnie na początku?
3: No najczęściej, czy w ogóle dadzą radę? Bo to się wydaje bardzo skomplikowane. Jest to kawał materiału, kawał tkaniny, bo jakby chusta długa, która jest taka najczęściej wybierana, no to jest w rozmiarach od 3,6 metra nawet do 6 metrów. Jakby ta długość tej chusty często przeraża rodziców. Po co mi tyle materiału, jak ja to zrobię? Nawet oglądając filmik w internecie, to wydaje się bardzo skomplikowane na początku i są te obawy, czy dadzą radę. Czasami właśnie wybierają takie jakieś pośrednie narzędzia, czy na przykład inne chusty, które wydawają się łatwiejsze, jak kółkowa, czy chusta elastyczna. I to są te obawy. No i potem drugi taki rodzaj właśnie obaw to, co otoczenie powie, czy dam radę tego słuchać, że właśnie że rozdziaduję dziecko, że przyzwyczaję do noszenia, czy ja sobie potem poradzę. Ale jak już rodzic zawiąże i opanuje to wiązanie, bo jakby to się wydaje za pierwszym razem może trudno, ale już drugi, trzeci raz idzie całkiem fajnie, to potem jest taka ulga, wow. Szczególnie jak mam do czynienia z rodzicami, którzy już mają więcej dzieci, powiedzmy dopiero przy drugim czy trzecim dziecku decydują się na chustonoszenie, to jest takie, czemu ja tego nie miałam tak przy pierwszym dziecku? więc to jest takie wow, nie? Że czemu ja tego wcześniej nie znałam?
1: Ja pamiętam w ogóle, ale jeszcze pewnie będziemy mówić, jak mój mąż zawiązał naszą córkę w chuście. Byliśmy wtedy na majówce nad morzem i wręcz wzbudzał takie bardzo pozytywne emocje wśród przechodniów, więc w sumie nikt nam wtedy nie zwrócił uwagi, że właśnie czy tam przyzwyczajamy, ale w rodzinie tak, to czasami się pojawiają i to nawet nie tylko czy w chuście, czy nie, po prostu, że przyzwyczajicie do noszenia, prawda? W ogóle takie pytanie może jeszcze otwierające, czy każde dziecko lubi chustowanie? Czy zdarzają się takie elementy, że niekoniecznie tutaj nam się dzidziuś zaprzyjaźni z tymi chustami?
3: To zależy, kiedy zaczynamy tą przygodę z chustonoszeniem. W pierwszych 6 tygodniach życia dziecka, no to tak jak już wspomniałam, to jest tak naturalne środowisko i naturalna pozycja dziecka, że 98% dzieci ją akceptuje. O ile rodzic jest spokojny i ten, który wiąże, nie ma w sobie jakiegoś lęku, dużego stresu, nerwów, wtedy dziecko jest niespokojne w tej chuście z racji tego, że rodzic jest niespokojny. I to jest też bardzo częste, że te emocje po prostu dziecko chłonie tego rodzica. Dzieci, które w chuście się źle czują albo nawet nie dadzą się zawiązać, nie da się osiągnąć tej prawidłowej pozycji, to jest właśnie ten 2-5% dzieci, które mają problemy fizjoterapeutyczne. I to jest też dla nas doradców taki sygnał, żeby takiego rodzica skierować właśnie do fizjoterapeuty, no bo to już widzimy, że coś się dzieje, nie? Że tej pozycji nie da się osiągnąć, że jest jakaś tam przyczyna, czy jakiś ból, dyskomfort. No tutaj trzeba zobaczyć po prostu na dziecko, na parę, rodzic, dziecko, gdzie jest problem. Ale no, tak jak mówię, te 95-8% dzieci w tych pierwszych 6 tygodniach całkowicie uwielbia i po zachustowaniu po prostu zasypia błogo, ponieważ jest to takie dla nich właśnie uwalniające, takie uspokajające, gdzie dziecko może po prostu te swoje napięcia popuszczać. Potem starsze dzieci, często rodzice też zgłaszają się koło 3 miesiąca życia, kiedy te dzieci stają się już po prostu cięższe, bo przez te 3 miesiące dawaliśmy jeszcze jakoś rady nosić to dziecko, ale to dziecko chce się nosić i nosić, a my już po prostu nam ręce wysiadają. No to takimi dziećmi właśnie koło 3-4 miesiąca może być troszeczkę trudniej, jeżeli chodzi o chustę. Bo chusta jednak bardzo mocno krępuje,
1: ogranicza, tak.
3: Ściska jest. Szczególnie jeżeli dziecko też było nauczone albo często noszone w takiej pozycji jakby przodem do świata, takiej, która jest mu wygodna, a niekoniecznie jest prawidłowa też, to jest bardzo indywidualne. Są też takie dzieci, które nawet w tych właśnie trzeci miesiąc życia i też super adaptują się do chusty. No czy jeżeli chusta za bardzo krępują, to potem czasami nosidło wchodzi w grę. Ale to też trzeba mieć taki czas i przyzwyczaić troszeczkę dziecko do tego i pokazać mu korzyści, tak? Że no nie będę cię nosić cały czas na rękach, bo jest mi po prostu niewygodnie, ale zobacz, jak założę cię w to idziemy, zwiedzamy, zobaczysz świat, jakby i wtedy dzieci jak najbardziej to akceptują.
1: Właśnie, bo bardzo często myślimy sobie, jeśli mówimy o zawiązywaniu dziecka w chuście, no to ono jest jakby w tych zaokrąglonych pleckach, czyli tutaj buzią do naszej klatki piersiowej. To też właśnie może być chyba trochę dla takiego 3-4-miesięcznego bobasa już pewien dyskomfort, kiedy on już na przykład coraz mocniej podnosi tą głowę i chciałby tutaj świat oglądać, ale pewnie na to też mamy jakieś rozwiązania.
3: Tak. Przede wszystkim chusta powinna być tak zawiązana, żeby dziecko miało możliwość obracania głowy w lewo i w prawo. Starsze dzieci, takie właśnie już po koło półroczku, czy nawet jeszcze starsze, w zależności jak rodzic jest na to gotowy, można też wiązać na plecy. I wtedy dziecko ma jeszcze szersze pole widzenia. Ale niektóre dzieci są też takie, które właśnie to im właśnie odpowiada, że mogą się przytulić. Chusta też daje takie wyciszenie. Jeżeli się dużo dzieje, jest dużo bodźców, no to dziecko po prostu może się przytulić, schować i sobie te bodźce tam ograniczyć, tak? W wózku tego nie zrobi. Ja to zawsze mówię rodzicom, jak mamy nawet imprezę rodzinną, jest dziecko w wózku i tam każda ciocia podchodzi, a ty taki maluszku i tam musi patrzeć na te wszystkie twarze, a w chuście właśnie przez to, że jest przodem do rodzica, w każdym momencie może skulić głowę, nie chce mi się z wami gadać, schowie się i po prostu odcina się, nie? I sam sobie dozuje ilość bodźców. Więc jakby to też jest taki plus, bym powiedziała, bo rodzice często mówią, a czy można przodem do świata, nie? Jakoś ponosić w tej chuście, czy nawet w nosidłach. No nie można. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze kręgosłup się dostosowuje się wtedy do krzywizn naszego ciała, a tego nie chcemy. A po drugie, właśnie nie chcemy, żeby dziecko było przebodźcowane. Patrząc przodem do rodzica, patrząc na twarz rodzica, ono ma kontakt z bazą. I jakby coś się zadziewa, ono patrzy na reakcję rodzica, widzi jego mimikę, że rodzic jest spokojny, okej, jestem bezpieczny. I to jest bardzo ważne w tych pierwszym roku życia.
1: A czy mogą być jakieś przeciwwskazania do chustowania? Tak sobie też myślę, że tutaj skoro cały czas podkreślamy to prawidłowe wiązanie, to musimy pewnie mocno uważać na bioderka takiego malucha.
3: Tak, bioderka. Jako takich przeciwwskazań, no jeżeli dziecko ma jakieś szyny gipsowe, czy właśnie jakieś takie różne protezy, narzędzia, które mogą powodować, że trudniej zawiązać, a czekolwiek z tym też sobie można czasami poradzić, bo przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że patrzymy na taką, na parę rodzic dziecko, że ta chusta służy nie tylko dziecku, ale i rodzicowi. Rodzic no, musi przeżyć z tym dzieckiem i nawet jeżeli są jakieś trudności w postaci właśnie czy stomia, czy jakby inne problemy zdrowotne, a dziecko jest już cięższe, starsze, chce się nosić, musimy jakoś się transportować, no to wtedy właśnie szukamy takiego rozwiązania, żeby jak najkorzystniej zawiązać to dziecko. I żeby też przynajmniej na, to nie wiadomo, że nie na cały dzień, ale przynajmniej na 20 minut, na 30 minut, żeby sobie pomóc, tak? Bo czasami właśnie rodzic nie wiąże albo ma obawy, że nie zrobi tego idealnie, nie ma dostępu do doradcy chustonoszenia i rezygnuje całkowicie kosztem siebie. A ja zawsze mówię, ja osobiście też nosiłam no bez konsultacji z doradcą chustonoszenia, ponieważ zaczynałam nosić 13 lat temu, gdzie tutaj w okolicy nie było doradców chustonoszenia. Było w Katowice, Wrocław, większe, jeszcze większe miasta i to nie było takie popularne. Nosiłam, no nie miałam tak dociągnięte, idealne, jak powinnam mieć, ale ona mi była potrzebna, żebym przeżyła. I żebym jakoś funkcjonowała. Myślę, że jakiejś ogromnej krzywdy dziecku nie zrobiłam, ale no, jak już się nauczyłam chustonosić prawidłowo po kursie na doradcę chustonoszenia, co prawda po trzecim dziecku, trójkę dzieci za późno, to poczułam tą różnicę. Poczułam tą różnicę, którą też no mówię rodzicowi, tak, że to dociągnięcie, to prawidłowe ustawienie robi naprawdę dużą robotę i dla dziecka przede wszystkim, ale i też dla rodzica, nie? Dlatego no, tych przeciwwskazań to takie właśnie bardziej mechaniczne, no i nie może być przeciwwskazania takiego, że dziecko w tej pozycji właśnie, aczkolwiek to jest pozycja, w której dziecko jest w chuście, jest fizjologiczną, tak? Ona ma podwiniętą miednicę. Jest to pozycja kuczna. Dziecko nie jest pionizowane, bo często też nawet świat fizjoterapeutyczny niestety mówi, że chusta nie jest dobra, bo pionizuje dziecko.
1: Ja słyszałam, że tutaj zwracamy uwagę na te zaokrąglone plecki, tak, na podwinięcie miednicy, więc że tutaj wszystko powinno grać.
3: Tak, i na symetrię. Ja tak bardzo zwracam uwagę na symetrię, żeby dziecko było symetrycznie. To tak troszeczkę jest, że taki rodzic, kiedy rodzi się dziecko, kilku specjalistów jakby, że tak powiem, brzydko mówiąc, zalicza i jakby chodzi po różnych specjalistach, no nie wszyscy mają aktualną wiedzę, albo nie wszyscy wiedzą, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko połączyć. No ja spotkałam się z tym, że rodzice uczyli się chustonosić, zaleciłam nawet i zaproponowałam, żeby poszli do fizjoterapeuty, bo jakby wydaje mi się, że tam coś mogłoby być jeszcze do poprawki. No fizjoterapeuta powiedział im, broń Boże, nie noście, tak, bo zaszkodzicie dziecku. I oni poczuli taki flow, taki love do tego, żeby nosić i dobrze się z tym czuli. I tutaj od drugiego specjalisty słyszą, że nie można, bo właściwie co, bo nie. Jakby są bardzo różni fizjoterapeuci dziecięcy i ten, który wie, na czym polega prawidłowe noszenie, raczej no nie ma zastrzeżeń, tak? Ale są tacy, którzy powiedzą, że absolutnie nie, bo nie wiem, bo asymetria, czego ja też nie rozumiem, ponieważ chusta tak podtrzymuje dziecko prawidłowo w symetrii, jest podtrzymywane z każdej strony, że jeżeli my, że tam symetrię to dziecko zachowuje i nawet czasami nam wygodniej rodzicowi jest ponosić prawidłowo chociażby w tej chuście przez 20 minut, niż na rękach, gdzie po prostu no, tej prawidłowej pozycji nie jesteśmy w stanie utrzymać przez cały dzień. Dlatego ja zawsze mówię, dobry fizjoterapeuta powie, pokaż jak wiążesz, a ja ci pokażę, czy to jest dobrze dla twojego dziecka.
0: O.
3: No nie? Bo jakby no, to też jest kwestia tego, że każdy gdzieś tam się doszkala, niezależnie od tego, co tam ta szkoląca osoba powie i jaki jest nurt czy marketing, niestety, to tak właśnie bywa. Tak jak mówisz, większość fizjoterapeutów też mówi, że jak najbardziej tak, ważne, żeby właśnie skonsultować, żeby się dobrze tego nauczyć, żeby to dziecko było dobrze zawiązane w tej chuście.
1: Jeśli chodzi o tą asymetrię, to ja też miałam taką sytuację, że właśnie córka preferowała bardziej tą jedną stronę i też ktoś mi zwrócił uwagę po prostu, żeby pilnować w chuście, że z jednej strony to może pogłębić, ale to wtedy, kiedy ja na to nie zwrócę uwagę. Tak, dokładnie. Kiedy ona będzie cały czas tą głowę na przykład przekręcała tak. Na tą jedną stronę.
3: Ja często mówię rodzicom właśnie, że jakby, jeżeli mamy podejrzenie asymetrii, możemy zwrócić bardziej na to uwagę, czy dziecko obraca głowę w dwie różne strony, czy zobaczyć w lustrze, czy jest dziecko dobrze i pionowo. Czy dziecko jest symetrycznie ułożone. Jak poprawić taką pozycję, też mówię rodzicom, że najpierw właśnie bioderka, potem stabilizujemy wyżej, czasami tą głowę. Także jakby wydaje mi się, że nawet mamy większą kontrolę w chuście, bo jesteśmy cały czas w kontakcie z dzieckiem, niż jak dziecko sobie leży i się po prostu wykrzywia.
1: Tak, i jeszcze go poprawiamy, a oni tak wraca na tą swoją preferowaną stronę.
3: Go jakby ułożymy prawidłowo, dociągniemy chustę, że on to napięcie czuje i jakby musi się w nim troszeczkę utrzymać. No wiadomo, że nie nosimy cały czas. Bardzo ważne jest, żeby oprócz noszenia w chuście dziecko też przebywało na wolności, na tak zwanej twardej powierzchni. Prosto rodzice mówią ziemia. Ziemia, mata, właśnie twarde podłoże, żeby nauczyło się odpychać, nauczyło się swojego ciała, działania przeciwko sile grawitacji, jakby to wszystko jest bardzo ważne.
1: I tu też znowu pewnie apel do mam, babć i wszystkich cioć, które uwielbiają dzieci obkładać kocykami na podłodze. Jak to się na takim kocyku odpychać?
3: Tak, gdzie on się śliska, gdzie jest ślisko, jakby no, ma być na podłodze, ale bez kocyka właśnie, nie? I to jest bardzo ważne, to czasami przeraża, jak szczególnie ktoś ma pierwsze dziecko, jakby i tak właśnie nie zetknął się jeszcze z tym nowoczesnym, że tak powiem, światem, no to tylko gdzieś tam babcia, ciocia mówią, że kocyk i może być na kocyku na podłodze. Ja mówię, nie. Czysta podłoga bez kocyka. No jak, przeziębi się zimno? Absolutnie nie, jakby jesteśmy do tego dostosowani, więc to twarde podłoże i wtedy jak jest zachowana równowaga, tak jak we wszystkim, no to noszenie w chuście, czy w nosidle, czy w każdym innym narzędziu, prawidłowe noszenie nie zaszkodzi, tak? Ważna jest ta równowaga, że jest i tak, wiadomo, że są takie okresy, kiedy tego noszenia dziecko wymaga bardziej, kiedy są choroby,
1: tak.
3: Katarki, gorączki, w szpitalu na przykład, tak? Często rodzice mówią, czemu ja nie miałam chusty w szpitalu, gdzie po prostu tam nie ma wózka, nie ma gdzie wyjść, a dziecko chce być ciągle na rączkach, gdzie jest gęsty katar, no chusta też jest o tyle fajna, że ten katarek spływa w dół, a nie odkłada się na płuckach na przykład. Więc jakby to wiadomo, są takie momenty, kiedy nosimy więcej, ale kiedy nie ma takiej potrzeby, no to jakby zachęcam, żeby właśnie to dziecko przebywało jak najwięcej też na ziemi, nie? Mhm. Na twardym podłożu.
1: No to takie pytanie pewnie od rodziców laików. Jak wybrać pierwszą chustę? No bo ja sama pamiętam, dostałam pierwszą, taką bardzo podobną do tej twojej, też miała w ogóle dwa kolory, żeby pewnie łatwiej było z związaniem. Natomiast właśnie potem, jak już zaczęłam trochę sobie gdzieś tam czytać w internecie, no to spotkałam się, że są i te chusty tkane, i elastyczne. Co tutaj zalecamy jako taką pierwszą, podstawową chustę do nauki chustowania?
3: To zależy. To zależy, jaki rodzic ma potrzeby tak naprawdę. Dobrze jest sobie pomyśleć, do czego my tą chustę jakby, szczególnie jeżeli zastanawiamy się w ogóle w ciąży, kiedy jeszcze dziecka nie mamy, nie wiemy, jakie to dziecko będzie, do czego nam będzie ta chusta tak naprawdę potrzebna, jak chcemy nosić, ile czasu chcemy nosić. Ponieważ mamy wybór dosyć spory, takim pierwszym wyborem moim zazwyczaj jest chusta tkana, która jest taka najbardziej uniwersalna, starcza na długo, bo na cały czas noszenia na udźwig chusty tkanej to jest do 20 kilo, więc ja mówię, dopóki dziecko nie ucieknie z tej chusty. I ona jak najbardziej jest takim wyborem, który pozwoli na zaspokojenie właściwie większość potrzeb naszych, bo i możemy wiązać z przodu, i na plecach, później dziecko starsze. No jeżeli ktoś decyduje się na chustę tkaną, no to musi zwrócić uwagę, jaki rozmiar wybrać tej chusty. Rozmiar chusty dobieramy w zależności od naszej postury i wiązania, które chcemy wiązać. Taki najbardziej uniwersalny rozmiar to jest 4,6 metra i tam właśnie większość ludzi zawiąże i kangurka, i kieszonkę.
1: Ale chyba lepiej brać trochę zapasu? Tak sobie myślę.
3: Zdecydowanie. Lepiej mieć dłuższą niż krótszą, tak? Także, no i tak jak wspomniałaś o tych dwóch kolorach, dużo tych pierwszych chust, które wybieramy, są z dwoma, przynajmniej w dwóch kolorach, dwie różne krawędzie, czy cieniowana, czy nawet jedna krawędź zaznaczona, po to, żeby łatwiej się na początku połapać w tej chuście, za co dociągnąć, za co złapać. Te kolory bardzo ułatwiają. Jeżeli ktoś chce chustę na takie szybkie akcje tylko i na przykład na wyjście z psem, gdzie mieszka, nie wiem, na którymś tam piętrze bez windy w ogóle i na wnoszenie zakupów, no to chusta kółkowa tutaj też fajnie się sprawdzi, bo jest bardzo szybka. Także, a jeżeli ktoś planuje nosić tylko przez pierwsze, nie wiem, 2 miesiące, 3, a potem chciałby zainwestować w nosidło, no to też sprawdzi się chusta elastyczna. Chusta elastyczna sprawdza się raczej tak właśnie do drugiego, trzeciego miesiąca życia. Im dziecko cięższe, tym trudniej jest je odpowiednio w tej chuście ustabilizować. Dlatego no, tą chustę elastyczną właśnie tak na taki krótszy czas, ale to wszystko zależy, kto jakie ma potrzeby. A najlepiej by było, żeby sobie przymierzyć i zobaczyć na sobie, jak się w tym czuję. Ja osobiście, moi klienci nie potrzebują mieć chusty, zanim się nauczą chustę nosić, bo ja przywożę swoje, gdzie oni sobie popróbują na różnych chustach. Potem mogą sobie popróbować jeszcze przez tydzień w domu, czy ta chusta im się sprawdzi w ogóle w codziennym życiu. Czy jeżeli się zastanawiają między dwoma, na przykład kółkowa czy taka, to zostawiam obydwie im. I potem dopiero dokonują wyboru i zakupu. Bo czasami jest tak, że no chcielibyśmy nosić, nawet dostajemy w prezencie te chusty, czasami właśnie zły rozmiar, albo niestety tak zwanej pościelówki, czyli chusty do noszenia dzieci, ale które są takie tańsze niż większość. One ładne printy mają, ale nie pracują. Tak, nie są chustami tkanymi z plotem innym niż prosty. On pisze, że są to chusty tkane, ale jest to splot prosty, więc to tak jakbyśmy pościel chcieli sobie założyć i one tak wtedy nie pracują w lewo, w prawo. Właśnie patrzymy też na ten splot, czyli skośno-krzyżowy najczęściej, właśnie albo jodełkowy, diamentowy, serduszkowy, tych splotów jest bardzo dużo masa, więc jakby warto, jeżeli ktoś naprawdę zastanawia się nad noszeniem, no ja zawsze będę polecać skontaktować się z doradcą do chustonoszenia, mamy w okolicy ich trochę, także jest na pewno tutaj fajna baza, gdzie można się zgłosić, dopytać, czy jeżeli są jakieś spotkania chustowe organizowane, właśnie właśnie takie mam chustujących i wtedy po prostu przed zakupem zastanowić, zobaczyć, przymierzyć, nie?
1: Mhm. To ja jeszcze zapytam o materiał, bo ja miałam właśnie tą taką, powiedzmy, w różnych odcieniach szarości, chyba splot jodełkowy, taka pierwsza podstawowa chusta znanej marki. Moje dziecko było z późnej jesieni, no i później przyszła wiosna i wiadomo, lato. No i ja się zaczęłam zastanawiać, czy w tej chuście nie będzie nam za gorąco. Więc znowu zaczęłam sobie szukać różnych grup z chustami i ja się trochę w tym świecie zaczęłam gubić. Bo się okazało, że są lniane, konopne, takie, siakie. I ostatecznie też, pamiętam, chyba zainwestowaliśmy właśnie chyba z jakichś włókien konopnych. Potem zaczęliśmy rozmyślać o tym, czy ten materiał też ma znaczenie w zależności od pory roku.
3: To też bardzo ciekawe pytanie i tak sama mam z tym rozkminkę trochę, bo ja jakby rodząc drugie dziecko, to też właśnie kupiłam chustę znowu bawełnę z bambusem. Myśląc właśnie
1: o może
3: lato.
1: To był bambus, nawet nie pamiętam, co to było.
3: I właśnie kupiłam, mówię, bo to na lato będzie bardziej przewiewne i w ogóle, ale okazuje się, że na przykład bambus bardziej się luzują te włókna. Mhm. I po dociągnięciu za jakiś czas znowu trzeba dociągać tą chustę. Potem dowiedziałam się w ogóle, znowu trójkę dzieci za późno, po trzecim dziecku, że w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o mamę i dziecko, to jesteśmy, tak nas natura stworzyła, że mama termoreguluje dziecko. Czyli mama latem, tak czy siak, czy się poci, czy się nie poci, będzie zawsze o jeden stopień, ten jej pot będzie o jeden stopień chłodniejszy niż dziecko. Więc będzie w lato chłodzić dziecko. Mhm. A zimą mama grzeje dziecko. Zawsze jest cieplejsza, więc tutaj natura po prostu to rozwiązuje doskonale. Jeżeli chodzi o właśnie materiał, to no ja jestem fanką bawełny najzwyklejszej, bo ja uważam, że jest najbardziej uniwersalna i też jest już fajna, miękka. Ale jeżeli ktoś właśnie bardzo chce właśnie wełna, też ma takie właściwości, to w zależności też jak będziemy nosić, zawsze też można popracować innym wiązaniem, które jest bardziej przewiewne. Więc tutaj też są różne możliwości, no i także albo potem już nosidło, które też może być bardziej przewiewne, więc no, to bardzo indywidualna sprawa, kto w co chce iść, bo jakby mamy też bardzo, bardzo drogie chusty, jedwab, czy różne inne, czy właśnie tkane ręcznie, też tutaj na Opolszczyźnie jest pani, która tka takie chusty na całą Europę, które są
1: Ja widziałam w ogóle takie piękne zdjęcia w ogóle na sesjach z tymi właśnie długimi ogonami. No podejrzewam, że to też nie są takie chusty może, które na co dzień gdzieś weźmiemy na zakupy, ale te piękne printy, długości, materiały, no ceny też piękne. Tak. Raczej ta wyższa półka. Natomiast to już pewnie dla takich pasjonatów.
3: Pasjonatów, tak. Zresztą też się nazywało chustoświrki.
1: Tak, do tej pory gdzieś właśnie się z tym spotkałam. Łącznie z tym, że są panie, które mają całą kolekcję tych chust gdzieś się na swoich stosach.
3: Ja nigdy tego nie rozumiałam, tak naprawdę, powiem szczerze. Teraz właśnie głównie to jest narzędzie do pracy, ale rzeczywiście są. I jakby te panie mówią właśnie, że to ma znaczenie właśnie ta tkanina, długość, ten print, jakby to wiadomo. No, jedni inwestują w drogie wózki, a inni w drogie chusty,
1: bo
3: wózek nie jest potrzebny.
1: Ja jeszcze chciałam zapytać, bo spotkałam się z czymś takim, co trochę przypomina nosidło, ale też ma ten element wiązania. Mhm. To jest takie rozwiązanie pomiędzy nosidłem a chustą?
3: Mhm. Chyba mówisz o nosidle hybrydowym.
1: O, być może tak.
3: Tak. Ogólnie, jeżeli chodzi też o nosidła, to nosidła są też produkowane, gdzie producenci mówią, że też od pierwszego dnia życia na przykład, albo od 3,5 kilo. No i tutaj, jak ja rodziłam dzieci, to było tak, że bardzo mocno zaznaczano, że nosidła są tylko dla dzieci już siedzących samodzielnie. Takie dzieci, które samodzielnie usiądą, mogą być w nosidle, bo nosidło wymusza pozycję siedzącą. I rzeczywiście kiedyś tak było. Teraz coraz więcej nosideł jest dostosowanych do coraz młodszych dzieci i rzeczywiście da się

0: wiąże, krzyżując z tyłu. I to są bardzo popularne teraz też nosidła, te hybrydowe. I rodzic też nawet w takim nosidle ma obawy, że nie, on nie chce nic związanego. Jakby zrażony tym, że, że chustę trzeba motać, tutaj będzie jakaś motanka. Absolutnie nie. Po czym jak zawiąże i przymierzy nosidło klamrowe, czyli takie jakby plecak do przodu, a to właśnie hybrydowe, to mówi, wow, o wiele wygodniej z tym hybrydowym, w tym właśnie wiązanym. Proszę. Więc jakby no ja osobiście też mam swoje ulubione hybrydowe. Jak pokazuję rodzicom, to staram się je pokazywać na końcu, żeby nie było, że faworyzuję, ale i tak większość rodziców i tak wybiera to.
1: Jednak to.
0: Tak, no jakby polska marka też i jakby też idę w to, co polskie. Mamy fajne tutaj też specjalistów, którzy się tym zajmują. I w nosidłach także jest spory wybór. Tylko warto przymierzać, warto to skonsultować, no bo już w nosidle trudniej o tą pozycję dziecka prawidłowo, nie?
1: No to jeszcze powiedzmy to klamrowe, czyli to ergonomiczne, tak?
0: Tak.
1: Tak fachowo nazywając. Mamy jeszcze takie nosidło, może właśnie, czy to nosidło, bo popularnie często słyszymy takie stwierdzenie wisiadło. I mi się to wisiadło skojarzyło z filmem Cats Vegas. Nawet dzisiaj, jak tutaj wchodziłaś do nas do radia, ktoś zwrócił uwagę, że właśnie w jednym z filmów pan nosił dziecko tą twarzą do świata. Mi się właśnie wydaje, że to było wisiadło.
0: To było wisiadło. Też przypominam sobie tą scenę. To było wisiadło. No, wisiadło charakteryzuje się tym, najczęściej właśnie przodem do świata, choć nie tylko, bo też w sensie przodem do nas też są wisiadła. Chodzi o to, że te nóżki po prostu zwisają w dół. Nie ma tych plecków zaokrąglonych w wisiadle, nie ma podwiniętej miednicy, czyli takiej pozycji, jak nosimy w fasolce dziecko. I nie ma odpowiedniego odwiedzenia. Dziecko nie jest w pozycji kusznej, tylko sobie po prostu zwisa. I to można porównać, że w nosidle ergonomicznym czy w chuście, dziecko jest jakby w huśtawce, w takim hamaku, a właśnie w wisiadle to tak jakby kogoś między pachwinami zawiązać na sznurkach i po prostu uwiesić, nie wiem, za drzwi i ono sobie tak po prostu zwisa i wisi. I właśnie tego unikamy. To są najczęściej bardzo tanie nosidła.
1: A co złe, to można je dostać w sklepach właśnie z akcesoriami dla niemowlaków.
0: Tak.
1: Takich znanych sieciówek nawet.
0: Niestety tak, bo jakby producent może sobie napisać od pierwszego dnia życia, tylko to rzeczywiście zwisa. Jak chodzę do szkoły rodzenia i pokazuję zdjęcia w tych wisiadłach dzieci, no to potem rzeczywiście działa na wyobraźnię i mam, no to jest, niestety spotyka się to jeszcze na ulicach. Mimo takiego dostępu do wiedzy, spotyka się rodzica w wisiadle.
1: Czy ty zauważasz, że chusty są nadal bardzo popularne? Czy był taki boom na chusty, teraz jest trochę ta fala taka wschodząca?
0: Według moich obserwacji bardziej przeważa teraz rynek nosideł. Jakby ja też to widzę po konsultacjach, po odezwach, po kontaktach z rodzicami, że bardziej interesują się tymi nosidłami jednak, nie? Bo jakby te właśnie pierwsze 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące jakoś dawają radę, a potem może jakieś nosidło, które też, większość nosideł też już jest teraz regulowanych, do 2. roku życia starcza, no i tak naprawdę twierdzą, że nosidło założy każde, a nie tylko ten, kto się nauczy nosić, nie? Mhm. Jakby chustę, jak się nauczy jedna mama, czy tata też i coraz więcej tatu też umie wiązać chustę, co mnie bardzo cieszy. To jednak nosidła gdzieś tam teraz przeważają, z tym, że to zależy też od świadomości rodziców. Nie? Bo taki bardzo świadomy rodzic, który ma tą wiedzę właśnie o fizjologii, o tym, o korzyściach, to wybiera właśnie chustę. No.
1: Chustę.
0: Chustę, tak. No świadomi, bardziej świadomi rodzice wybierają chustę.
1: No to jeszcze właśnie o tych tatusiów chciałam trochę zapytać. Mówisz, że coraz częściej dają się przekonać do tego, żeby się zawiązać. I chyba to już nie jest taka anomalia na ulicach.
0: Nie. Właśnie chcą nosić tatusiowie, a jak nie chcą nosić, a są na konsultacji, to i tak zawiążą u mnie. Ja tak troszeczkę robię, że tatuś, nawet jeżeli on nie chce, bo z różnych względów, ja mówię, spróbuj na lalce, jakby moja lalka też robi takie fajne uczucie, które właśnie 3300, więc ja prawie jak noworodek.
1: No i nie płaczę przede wszystkim.
0: Nie płaczę, więc czuję, raz zawiązujemy na lalce, czy nawet 2 razy, a potem mówię, no to zobacz jeszcze z dzieckiem. I wiem, że jeżeli taki tata, który się waha, przy mnie nie zawiąże, to trudniej mu będzie zawiązać potem samemu albo nawet z mamą, a jak ja już go tam wezmę i troszeczkę mówię, słuchaj, zobacz, i potem ta sobie idzie na bok i widzę, jak się zrusza.

0: jak ma tą chwilę z tej bliskości z tym dzieckiem, jak on to wtedy poczuje, to potem tego chce więcej. Bo o ile mama tą bliskość buduje jakby od poczęcia, tak, no tata musi troszeczkę siły włożyć też, żeby to, o tą bliskość zadbać, o tą relację, więź. No i na pewno chusta w tym pomaga, nie? Nawet czasami właśnie kiedyś dostałam takie zdjęcie, że w końcu po narodzinach mogę znowu grać na konsoli i dziecko w chuście i wiadomo, ręce wolne, bo tak cały czas trzeba było się dzieckiem zajmować, tak, nie? I wtedy też się dziecko i odpręża, bo rodzic się odpręża. I tutaj też i to działa i na mamę, i na tatę, jeżeli jest jakieś napięcie, czy nawet dziecko ma problemy z napięciem mięśniowym, wzmożonym najczęściej, no to też warto popatrzeć na rodzica. Czy rodzic nie jest za bardzo zestresowany, zdenerwowany całą sytuacją? Luzujemy rodzica, dziecko się luzuje i to jest po prostu taki zespół naczyń połączonych.
1: A z drugiej strony, żeby też właśnie nie było tak, że tata nie buduje tej więzi i bliskości, to tutaj chusta jest takim idealnym rozwiązaniem. Czy tak, żeby się wspólnie wybrać nawet
0: czasami sam na jak nie da się przekonać do chusty i założę nosidło, powiedzmy to hybrydowe, to czasami jest tak, że mama sobie kupuje chustę, a tata nosidło.
1: O.
0: Tak, i że tata dla siebie nosidło, tata tam wiadomo, nie nosi tak często jak mama, więc jak założy na weekend na pół godziny czy na godzinkę, to nawet jeżeli nie jest to idealnie dobrane nosidło, to nie ma tak, że zaraz zrobimy krzywdę dziecku, nie?
1: Takie trzy najważniejsze rady już na koniec, gdybyś mogła dać rodzicom, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę, czy to z chustowaniem, czy z nosidłami.
0: Trudne. Trzy najważniejsze rady. Przede wszystkim zadbać o tą wartość, jaką jest bliskość i relacja i budowanie tej relacji. Chusta to takie pierwsze. Po drugie, ma służyć to tobie, droga mamo, drogi tato. Tak? Jako narzędzie, jako pomoc, jako wsparcie w codzienności. I trzecia, skontaktuj się z doradcą chustonoszenia, który naprawdę pomoże dobrać ci odpowiednie narzędzie, pokaże ci, jak to zrobić prawidłowo, jak to zrobić, żeby dziecko no, nie płakało w tej chuście, albo jak wkładamy, bo my naprawdę jako doradcy mamy takie różne triki, mamy wiedzę nie tylko o tym, jak zawiązać tą chustę, ale jak dobrze, jaką pozycję powinno mieć w niej dziecko i dobieramy rzeczywiście i do rodzica, i do dziecka. Także myślę, że to w takiej kolejności.
1: I ja bym jeszcze dodała pewnie dużo cierpliwości, nie poddawania się zaraz na początku. Dziękuję pięknie za rozmowę. Mam nadzieję, że rozjaśniłyśmy trochę ten świat chustonoszenia i może chociaż jedną duszę zachęciłyśmy do tego, żeby spróbować, a zachęcała do tego Katarzyna Ligendza i Dula i właśnie doradca chustowy. Dziękuję pięknie za
0: Dziękuję
1: spotkanie.
0: Również.
1: Dobranoc.
2: O matko!

0: Radio Opole. Jeszcze przez godzinę mamy środę, 10 dzień czerwca. Na zegarach zbliża się 23. Zapraszam na wiadomości. Prawie 7 milionów złotych to koszt modernizacji sieci wodociągowej w gminie Głogówek. Sagrada Familia w Barcelonie oficjalnie stała się najwyższym kościołem na świecie. W wiadomościach także jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne. Start już jutro.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowak. Na początek Dolny Śląsk. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, dwie osoby zginęły w Bardzie po tym, jak kierowca samochodu osobowego wjechał na chodnik i potrącił dwóch pieszych. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiary to turyści, nastolatek i dorosły mężczyzna. Kierujący Toyotą, 52-letni mieszkaniec powiatu Ząbkowickiego, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na chodnik i uderzył w ludzi. Mimo szybkiej akcji ratunkowej życia potrąconych nie udało się uratować. Po potrąceniu pieszych samochód odbił się od muru i zderzył z autem jadącym w przeciwnym kierunku.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: 6 milionów 800 tysięcy złotych kosztowała duża modernizacja sieci wodociągowej w gminie Głogówek. Inwestycja między innymi uniezależni mieszkańców kilku wsi od dostaw wody pitnej z sąsiednich gmin. W ramach tego projektu w jedną całość połączyliśmy 3 sieci wodociągowe, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
2: Realizacja tej inwestycji pozwoli po pierwsze na ustabilizowanie dostaw wody na terenie gminy, a po drugie na redukcję kosztów, bo nie będziemy tej wody zakupywać z terenów innych gmin i od innych przedsiębiorstw wodociągowych, co bezpośrednio przełoży się na oszczędności w budżecie zakładu komunalnego Głogówek.
0: Na modernizację wodociągów Głogówek pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny gminy do tego zadania to 300 tysięcy złotych. Ponad 3 miliony złotych to koszt modernizacji domu trzeciego sektora w Brzegu. Miejsce działalności lokalnych organizacji pozarządowych ma zostać dostosowane m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mówi Piotr Tarapata, zastępca burmistrza Brzegu.
3: To będzie naprawdę wyjątkowe miejsce dla wszystkich stowarzyszeń, które na terenie Brzegu działają. Nowe przestrzenie funkcjonalne, ciepłe, z nową stolarką okienną, z nowym dachem, a co najważniejsze, z windą dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Zakończenie prac jest planowane na grudzień 2026 roku.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Sagrada Familia w Barcelonie oficjalnie stała się najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę kościoła, mierzącą 172,5 metra. Zwieńcza ją przeszklony czteroramienny krzyż, który po raz pierwszy podświetlono w czasie uroczystości.
3: Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz po to, aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego w Hiszpanii i na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbija światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku morzu śródziemnemu.
0: Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Inauguracja nie kończy trwającej już ponad 140 lat budowy świątyni. Przed nami jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne pod hasłem Klasycznie bez słodzenia. To finał 11. konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej Klasyka Żywa. Święto Teatru w Opolu potrwa od 11 do 21 czerwca w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. W programie 9 spektakli konkursowych, a do tego mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 11 stopni, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, a na termometrach od 10 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu możliwe, także burze. Temperatura maksymalna 16-17 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, a w czasie burz w porywach nawet do 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.

To był marsz anarchistów Dymitra Szostakowicza. Dobry wieczór, witamy serdecznie w klasyce wieczorową porą. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a tutaj przy mikrofonie Marzena Mielsarek. Marsz anarchistów to utwór, który pochodzi z muzyki do radzieckiego filmu Wyborg z Kastrona z 1939 roku, będącego częścią propagandowej trylogii o rewolucji październikowej. W kontekście filmu ilustruje on rewolucyjny entuzjazm i ruchy masowe, ale w typowy dla Szostakowicza sposób. Może też być odczytywany jako dwuznaczny, nie tylko heroiczny, lecz także ironiczny komentarz do propagandowej narracji. Natomiast opera Nos, opus 15 Dymitra Szostakowicza, skomponowana w latach 1927-28, to jedno z najbardziej radykalnych i groteskowych dzieł wczesnej muzyki XX wieku. Powstała na podstawie opowiadania Mikołaja Gogola i jest satyryczną wizją rzeczywistości, w której absurd i logika biurokratyczna mieszają się w sposób niemal surrealistyczny. Akt trzeci stanowi kulminację tej estetyki. To moment, w którym chaos narracyjny i muzyczny osiąga najwyższe napięcie. W akcie trzecim historia uciekającego Nosa przenosi się w przestrzeń publiczną. Policja, plotki i zbiorowa histeria stają się głównymi siłami napędowymi zdarzeń. Szostakowicz nie traktuje tego materiału realistycznie. Przeciwnie, muzyka celowo rozbija tradycyjną logikę operową. Zamiast ciągłych, lirycznych melodii pojawiają się krótkie, ostre epizody, nagłe zmiany tempa i charakteru oraz skrajna fragmentaryzacja. W akcie trzecim szczególnie wyraźna jest satyra społeczna. Policja i urzędnicy nie są przedstawieni jako stabilizujący porządek, lecz jako część groteskowego systemu, który reaguje przesadnie i nieadekwatnie. Szostakowicz poprzez muzykę pokazuje, że w takim świecie racjonalność ustępuje miejsca absurdowi. Nawet najbardziej poważne instytucje stają się elementem farsy. Warto też zauważyć, że styl muzyczny opery balansuje między modernizmem a parodią. Słychać wpływy muzyki popularnej, marszów, kabaretu i muzyki cyrkowej, ale wszystkie te elementy są zreformowane, jakby oglądane w krzywym zwierciadle. Ostatecznie akt trzeci Nosa można odczytać jako muzyczny obraz rozpadającego się porządku. Szostakowicz pokazuje świat, w którym sens jest niestabilny, a rzeczywistość podlega ciągłej deformacji. To nie tylko satyra na biurokrację carskiej Rosji, ale także uniwersalna refleksja nad kruchością logiki społecznej i nad tym, jak łatwo system może zmienić się w absurdalny spektakl. Trzeci akt opery Nos Dymitra Szostakowicza. Chór i orkiestra opery z Malmö dyryguje Mark Fitzgerald.

To był trzeci akt opery Nos Dymitra Szostakowicza. A teraz drugi kwartet smyczkowy op. 68 tego samego kompozytora. Kwartet powstał w 1944 roku, w czasie II wojny światowej, w szczególnym momencie życia kompozytora i historii Związku Sowieckiego. Jest to utwór głęboko zakorzeniony w doświadczeniu wojennym, choć nie przybiera formy bezpośrednio ilustracyjnej. Zamiast tego Szostakowicz buduje dramat muzyczny w przestrzeni kameralnej, wykorzystując kwartet smyczkowy jako medium intensywnej, skondensowanej ekspresji. W efekcie utwór ten można odczytywać zarówno jako dramat historyczny, jak i głęboko osobistą wypowiedź artysty żyjącego w cieniu wojny i systemu politycznego, który silnie wpływał na język jego muzyki. Drugi kwartet smyczkowy op. 68 Dymitra Szostakowicza w wykonaniu Rubio Quartet.

Na zakończenie zmienimy nastrój. Trubadurzy XX wieku byli jednym z najważniejszych zjawisk kultury średniowiecznej Europy, szczególnie na południu Francji. Tworzyli i wykonywali poezję liryczną w języku staroprowansalskim, koncentrując się przede wszystkim na tematyce miłości dworskiej, czyli idealizowanej, często niedostępnej relacji między kochankiem a damą. Trubadurzy, tacy jak Bernard de Vontadorn, pełnili nie tylko rolę poetów, ale również muzyków i wykonawców. Ich utwory były śpiewane przy dworach możnych, co sprawiało, że literatura i muzyka tworzyły nierozerwalną całość. W ten sposób kształtowali oni wzorzec kultury dworskiej, który później wpłynął na literaturę całej Europy, w tym na tradycję rycerską i romantyczną. Pieśń Bernarda de Vontadorna w wykonaniu Clemensic Consort.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o edukacji artystycznej, o jej roli, wyzwaniach i znaczeniu we współczesnym systemie oświaty. Naszym gościem jest Katarzyna Kubik, dyrektorka Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, ale także historyczka sztuki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Wieczorowa pora sprzyja rozmową o edukacji, bo to czasów mądrych.
0: No tak, a my chcemy też trochę podyskutować, jak szkoła artystyczna przygotowuje młodych ludzi do przyszłości, no i też w jaki sposób współpracuje z instytucjami kultury, środowiskiem lokalnym i w ogóle, czy kształcenie artystyczne jest nam dzisiaj potrzebne, no bo przecież się wydaje, że żyjemy w takich czasach rozwijającej się technologii, że potrzebujemy ścisłego, racjonalnego widzenia świata i rzeczywistości, takich jasnych konstrukcji, czy w ogóle dzisiaj nam jest potrzebne i w jakiej formie kształcenie artystyczne, no bo to nie lada wyzwanie. Ale zacznijmy od samej szkoły. Liceum plastyczne ma bardzo długą tradycję, 60 ponad lat.
1: 60 w zasadzie już powoli myślimy o jubileuszu 70-lecia. To za niecałe 3 lata.
0: Bardzo dużo też znanych artystów z Opola i z okolic, którzy wyszli z tego liceum, są rozpoznawani dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nie tak dawno świętowaliśmy w Opolu jubileusz Andrzeja Czyczyło, który także jest absolwentem liceum plastycznego i oczywiście moglibyśmy wymieniać, bo to są osoby, które dzisiaj pracują i w Galerii Sztuki Współczesnej i prowadzą zajęcia na Uniwersytecie Opolskim w Instytucie Sztuki i są rozpoznawalnymi osobami, które kreują rzeczywistość i społeczność, bo to bardzo ważna szkoła.
1: Na pewno dla Opola i Opolszczyzny i myślę, że to jest takie środowisko, które żyje blisko sztuki, blisko kultury, to są i twórcy, i odbiorcy, ale myślę, że też środowisko czy osoby rozpoznawalne w Polsce i na uczelniach takich jak Poznań czy Katowice także pracują nasi absolwenci. Myślę, że także i w świecie. Ale powiedziałabym tak, że to jest jakby większa wspólnota ducha, jeśli chodzi o wszelkie plastyczniaki w Polsce. Tu bym jeszcze dodała, że najstarszy plastyczniak, czyli zakopiański, będzie obchodził 150-lecie w tym roku. I jeżeli mówimy 150 lat, czy 70 lat, to jest to ogromna perspektywa, która pokazuje, że takie kształcenie ma sens i bez względu na czas, ono dalej może wnieść coś wartościowego, może budować przestrzeń jakby dialogu, właśnie kultury, ludzi, których łączy ten artystyczny język.
0: Artystyczny język, ale także i wrażliwość na piękno, wrażliwość na to, co dookoła i na kreowanie świadomego przeżywania rzeczywistości poprzez język sztuki. Bo może powiedzmy, ile jest takich szkół w Polsce? To jest szkoła, liceum plastyczne, które jest z jednej strony podlega pod Ministerstwo Kultury, ale z drugiej strony także pod Ministerstwo Edukacji. Tych szkół za wiele w Polsce nie ma.
1: W zasadzie sprawa wygląda tak, że tych szkół, które rzeczywiście mogą szczycić się taką już tradycją kilkudziesięcioletnią, jest 20 kilka, ale z czasem powstawały szkoły, które już dzisiaj też mają lat 30, 20. I okazuje się, że dziś takie kształcenie plastyczne jest modne, bo powstają też nowe szkoły, szkoły niepubliczne. Chyba ktoś zobaczył w tym sens. Natomiast tutaj taką specyfiką szkół plastycznych jest to, że przede wszystkim dla nas ważne są wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To tutaj wszelkie jakby rozporządzenia, kształt tego kształcenia, program, czy te podstawy programowe, które uczeń takiej szkoły plastycznej powinien mieć oraz zawód, czyli ta specjalność, w której dana szkoła kształci ucznia liceum, są właśnie określane przez ministra kultury, no ale oczywiście, ponieważ absolwenci szkoły mogą także przystąpić do matury, no to tutaj też przedmioty ogólnokształcące na poziomie liceum czy technikum są realizowane.
0: Jakie przedmioty są specyfiką tego liceum, tej szkoły?
1: Generalnie tutaj oferta, która jest opracowana przez Ministerstwo Kultury, jest bardzo szeroka i różnorodna, bo obejmuje zarówno dziedziny takie tradycyjne, warsztatowe, bardzo manualne, ale też obejmuje dziedziny, które mają odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, więc projektowanie z wykorzystaniem komputerów, wszelkiego rodzaju programów odpowiadające rynkowi pracy. Więc może od tego zacznę. Więc mamy i takie specjalizacje, jak projektowanie przestrzeni, jak mural na przykład, jak projektowanie graficzne, czy projektowanie multimedialne. Z tych przedmiotów w naszej szkole są realizowane dwa, projektowanie przestrzeni i projektowanie graficzne właśnie. I to są te dwa, które cieszą się dużym zainteresowaniem, bo wszyscy myślą, że to jest ta przyszłość. A jednak oferta jest dużo większa, bo są też przedmioty takie bardziej z technik rzeźbiarskich, które uczą myślenia trójwymiarowego. W naszej szkole z tych przedmiotów realizujemy snycerstwo, techniki rzeźbiarskie czy ceramikę. No i wreszcie mamy też takie przedmioty bardzo użytkowe, jak projektowanie ubioru i u nas to projektowanie też jest tworzone. Na liście ministra są i techniki scenograficzne i różne z tym związane przedmioty, jak kreowanie na przykład wizerunku. Są też takie techniki bardziej tradycyjne, renowacyjne, na przykład straż, pozłotnictwo. Także widać tutaj, że można znaleźć coś dla siebie, ale oczywiście wszystko zależy od tego, jakie warunki ma szkoła, czyli jakie ma zaplecze, jeśli chodzi o wyposażenie, o materiały, no i przede wszystkim o kadrę, bo tych przedmiotów uczy wykwalifikowana kadra. Są to nauczyciele, którzy ukończyli Akademię Sztuk Pięknych, w dodatku jeszcze musieli uczyć się kierunkowo. Oprócz tego oczywiście są pedagogami, czyli mają przygotowanie pedagogiczne, zatem muszą naprawdę spełnić tutaj taki wysoki poziom wymagań. No i to daje też efekt, że rzeczywiście uczniowie są prowadzeni, można powiedzieć, przez mistrza.
0: Mówi się, że to jest taki fenomen polskiej szkoły, ponieważ w szkołach artystycznych, w liceach plastycznych pracują artyści. Tacy, którzy mają swój dorobek artystyczny, to nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim mistrzowie, a potem dopiero pedagodzy. To jest niesamowite, że taki 15, 16, 17, 18-letni człowiek ma już takie bardzo ciekawe spotkanie i doświadczenie z kimś, kto ma swój dorobek artystyczny.
1: Ja tu wspomniałam o specjalizacjach, czyli tym kierunkowaniu jakby zawodowym, które staje się specjalnością szkoły i danego ucznia, który kończy liceum plastyczne, ale oczywiście potrzebna jest cała obudowa, czyli takie umiejętności jak rysowanie, malowanie, rzeźbienie, także fotografowanie, bo dzisiaj to jest dokumentacja przecież dorobku. I tutaj też nauczyciele, którzy uczą tych przedmiotów, są to artyści i bardzo często w tej dziedzinie są to najbardziej aktywni artystycznie ludzie, którzy prezentują swoje prace na salonie, chociażby wiosennym, na przeróżnych wystawach, projektują, nie wiem, pomniki, tak jak pan Suchiński na przykład, pokazują swoje prace w kraju i za granicą, pracują na uczelni, tak jak pani na przykład Małgorzata Futkowska. I rzeczywiście mają możliwość pracy z uczniem w takim układzie, gdzie grupa jest do 14 osób, czyli nieduża pracownia, nauczyciel, który może stworzyć pewną relację, więź, rozmowę i widzimy, że to przynosi niezwykłe efekty. Faktycznie, najpierw jest mistrz, ale bardzo blisko jakby już jest do tego takiego wsparcia, zrozumienia, dotknięcia jakby tego, co tkwi w tym młodym człowieku i wydobycia tego na światło dzienne.
0: Czy uczniowie przychodzą do szkoły z taką świadomością, że będą artystami, czy to raczej wynika z tego powodu, że lubią rysować, malować, że mają jakieś zacięcie artystyczne? Jak potem układają się ich losy?
1: Dobre pytanie. Myślę, że młodzi ludzie przychodzą, bo mają jakąś pasję, zainteresowanie, nie wiedzą do końca jeszcze co z tym zrobić i myślą sobie, że to będzie ta możliwość realizacji tego, co lubię. potem okazuje się, że to jest ogromny wysiłek, że za tym wszystkim jeszcze ukryte są inne umiejętności, które trzeba pozyskać, żeby móc docelowo zafunkcjonować w świecie artystycznym, czy w ogóle też móc wykorzystać te umiejętności też w innych aspektach czy innych zawodach. Zatem zaczyna się praca. Zaczyna się też budowanie właśnie takiej relacji z nauczycielem, zaufanie mu. Czasami jest to trudne, bo nauczyciel czegoś wymaga i trzeba zawierzyć, że ja jestem jeszcze na tym etapie, gdzie ja nie mogę po prostu, nie wiem, tylko mangi robić, bo mnie to interesuje, albo jakichś swoich wyobrażeń, a Beksiński to jest mój idol. Nie, musimy zawierzyć, że jest całe spektrum i odkrywać to razem z nauczycielami. To jest proces, często to jest żmudny proces, ale myślę, że ten efekt finalny, czyli pokaz prac dyplomowych, prac wykonanych na specjalizacji oraz wybranej pracy, czy będzie to obraz, czy będzie to rzeźba, czy rysunek, jest takim no, pięknym zwieńczeniem i pokazem takiej dojrzałości i przejścia tego 5-letniego etapu, bo tyle trwa edukacja w szkole plastycznej, no z różnymi wzlotami i upadkami, bo one też są. Kim stają się u nas młodzi ludzie? Bardzo różnie. Mamy wielu artystów, ale myślę, że najbardziej istotne jest to, że wzbogacają to, co powiedziałam na początku, to środowisko też i odbiorców, i twórców sztuki i kultury, czy to w Opolu, czy w Polsce, czy na świecie.
0: Nawet jeśli ktoś wybierze inne studia, czyli nie wybierze Akademii Sztuk Pięknych, tylko na przykład pedagogikę, archeologię, kulturoznawstwo, to jednak to doświadczenie obcowania z historią sztuki, no bo ona jest w programie, malarstwo, rzeźba, bardzo dużo różnych przedmiotów, takich jak snycerstwo, projektowanie, to wszystko bardzo buduje, to wszystko daje zasoby, to wszystko daje widzenie rzeczywistości i sposób przeżywania jej, a także potem kreowania w swojej społeczności. Mówię także o tym dlatego, ponieważ uczniowie liceum plastycznego są w Opolu bardzo mocno widziani. Jest sporo wystaw, także intensywna współpraca z różnymi instytucjami. W tym tygodniu będzie wernisaż, który będzie pokazywał najlepsze dyplomy, to we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej, a także bardzo ciekawa współpraca z Festiwalem Książki.
1: Jeśli chodzi o prezentację dyplomów, to jest to w zasadzie jubileuszowe wydarzenie, bo 10. Jeszcze trochę, żeby świętować, ale myślę, że już powód do tego, żeby powiedzieć, że rzeczywiście Galeria Sztuki Współczesnej to taka zaprzyjaźniona instytucja. Wiele realizujemy wspólnych czy projektów, czy warsztatów. Chętnie uczestniczymy w wystawach, także jako widzowie. Moja odpowiedź, bo tak brzmi hasło wywoławcze tej prezentacji, odbywać się będzie po raz 10 i jest to okazja do przedstawienia takich wybranych najlepszych prac dyplomowych. Całość koordynuje, kuratoruje temu wydarzeniu pani Patrycja Kuci, która potrafi naprawdę co roku na nowo zbudować jakby kontekst i relacje pomiędzy prezentowanymi pracami. Każdego roku ta wystawa odbywa się w GSW Aneks, więc można przez szybę zobaczyć, co takiego w tym roku powstało. No ale wiemy, że galeria jest w remoncie, rozbudowuje się i dlatego po sąsiedzku będziemy w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, co też nas cieszy, bo jednak jest to miejsce właśnie wspomagania edukacji, z którym także często współpracujemy. I tu jeszcze dodam jedną rzecz, wtrącę przy tej okazji, że dzięki tej współpracy z MCWE prowadzimy także w szkole po południu zajęcia dla dorosłych. W poniedziałki mamy malarstwo, mamy rzeźbę, a w piątki ceramikę, na które mogą zapisać się dorośli mieszkańcy Opola. Także to też z tego jesteśmy dumni. A wracając do młodzieży, to rzeczywiście jesteśmy w trakcie realizacji prac, które będą prezentowane na Festiwalu Książki w tym roku dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Przygotowujemy w ramach takiej formuły recyklingu literatury i projektowania ubioru prace, które będą nawiązywały właśnie do książek. I po pierwsze będą to marynarki, w których zaprezentują się na scenie pewne osoby. Może nie będę zdradzać, żeby Państwo sami zobaczyli i spróbowali złapać, która jest ta literacka marynarka.
0: Czyli ci Państwo, którzy będą na Festiwalu Książki, będą mogli zobaczyć prowadzących, występujących na scenach, bo będzie kilka scen, gdzie będą rozmowy z pisarzami, ciekawe stroje.
1: Marynarki literackie, które będą nawiązywały do książek. Będą zawierały pewne elementy, które mają się z tą książką kojarzyć, no i bez wątpienia będą artystyczne, a do tego będą połączeniem elementów wykonanych z elementami recyklingowymi, więc jest jeszcze tutaj ten efekt właśnie taki, czy akcent ekologiczny. Będą też spódnice, które są także szyte właśnie w ramach materiałów z recyklingu, z połączeniem wzorów zaprojektowanych przez naszych uczniów, które nawiązują też do inspiracji literackich, takich jak lalka, jak balladyna, tajemniczy ogród, więc przekrój lektur jest różnorodny, też Hamlet czy Romeo i Julia. Będą też apaszki, także dużo ciekawych rzeczy. I muszę powiedzieć, że dzisiaj jeszcze tutaj z paniami z Opolgrafu przeglądaliśmy te rzeczy i naprawdę robi to wrażenie, bo jest to takie bardzo nowoczesne. To jest takie młodzieżowe myślenie o tekstach literackich, ale też o formie, także rozglądajcie się Państwo uważnie, będzie kolorowo, a przy tym jeszcze będziecie mogli spotkać naszych uczniów, bo drugim takim elementem towarzyszącym festiwalowi będzie plener, który będzie odbywał się w piątek i nasi uczniowie wraz z zaproszonym gościem z Ukrainy, gość, pan Anton Kowacz, został zaproszony przez Opolgraf, to jest ich idea, żeby wspólnie malować Opole, będą nad tutaj Młynówką, na bulwarach, utrwalać te chwile, te momenty, które będą trwały w ten najbliższy weekend czerwcowy.
0: To już chyba stałe partnerstwo z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu, bo pamiętam także bardzo głośną akcję, o której także opowiadało Radio Opole, kiedy powstała Biblioteka Obrazów. Można było wypożyczyć obraz, który został zrealizowany przez ucznia liceum plastycznego.
1: Powiedziałabym tak, to trzeba mówić w czasie teraźniejszym, bo ta współpraca dalej trwa i bez wątpienia biblioteka to kolejna nasza zaprzyjaźniona instytucja. Pomysł Artoteki naprawdę jest pomysłem, który tutaj wyjątkowym cieszy się tutaj odbiorem i reakcją osób wypożyczających. W zasadzie to już drugi rok, kiedy obrazy autorstwa naszych absolwentów można zobaczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale można je też wypożyczyć, a docelowo nawet, jak ktoś bardzo zwiąże się z tym obrazem, też kupić. Kontynuujemy, teraz mamy w tym roku nową serię obrazów prezentowaną, a obrazy z roku 25 zostały przeniesione do Urban Labu. I tam też w zasadzie czekają na swojego wypożyczającego. Także to się rozwija, rozszerza, kto wie, gdzie za rok.
0: Może tutaj w Radiu Opole także takie obrazy zawisną, ale to, o czym mówimy, to są pewnego rodzaju innowacje pedagogiczne. To znaczy, to są takie pomysły i przykłady, które można realizować, no bo Liceum Plastyczne współpracuje bardzo mocno ze środowiskiem opolskim. To nie tylko Miejska Biblioteka Publiczna, ale także i Wojewódzka Biblioteka Publiczna. To także muzea, Muzeum Diecezjalne, które także co roku ma wernisaże złożone z prac uczniów Liceum Plastycznego.
1: Tak, tam prezentujemy nasze prace dyplomowe i też dzięki tej współpracy organizowaliśmy w naszej szkole, łącząc jakby z wystawą w muzeum, Noc Muzeów, co też było fantastycznym doświadczeniem, współpraca z tyloma instytucjami w tworzeniu takiego działania, które spotkało się z fantastycznym odbiorem. Myślę, że taka działalność artystyczno-kulturalna, bo bym też jednak tego słowa użyła, bardzo tutaj mocno wpływa na to, że jeśli chce się coś jakby zrobić poszerzającego, jeśli chce się w jakiś sposób inspirować młodzież, to rzeczywiście taka współpraca jest kluczowa i szereg instytucji bardzo chętnie tutaj z nami w tym zakresie działa, bo powiedziałabym, że to jest inny też taki poziom relacji, pewnej właśnie wrażliwości, możliwości wypracowania pewnych rzeczy. Bardzo często jesteśmy zapraszani na warsztaty też do Muzeum Śląska Opolskiego, bo młodzież nasza jest bardzo jakby jakby otwarta i ona odbiera nie tylko wzrokiem, ale i jakby ciałem i emocjami to wszystko, co jest pokazywane. I wydaje mi się, że to jest kluczowe też w takiej edukacji.
0: To jest ważne dla młodzieży, ponieważ widzi, że to, co robi, to poczucie sprawczości, te działania, one mają realne przełożenie na kreowanie rzeczywistości. To jest bardzo ważne. To nie tylko takie laboratoryjne warunki, gdzie uczy się pewnych kompetencji, rozwija zasoby i także umiejętności, ale ma to bardzo konkretne oddziaływanie i jest to weryfikowane, no bo przecież zachodzą różne procesy i komunikacyjne, i jest odbiór społeczny i to też pełni jakąś funkcję, inspiruje, rozwija, pokazuje.
1: Na pewno i też wydaje mi się, że nie można być dobrym twórcą, jeżeli nie jest się też dobrym i aktywnym odbiorcą. Bo w historii sztuki jednak widzimy, że no właśnie, uczono się od tych mistrzów, uczono się w pewnym środowisku. Przecież to całe środowisko tworzyło klimat artystyczny, tak? Florencja renesansowa, na przykład Paryż w XIX wieku. Myślę, że bez tego środowiska i tych interakcji i tego, że nawzajem jakby doświadczano, oglądano, organizowano, pewne rzeczy nie miałyby sensu i w kształceniu takim plastycznym, artystycznym to jest bardzo ważne. Nam się kojarzy twórca z kimś takim zupełnie odizolowanym, prawda, zamkniętym, bardzo introwertycznym i tak też jest, ale z drugiej strony ta osoba żyje w świecie, który dostarcza mu szereg jakby znaków, tak? Nie wiem, informacji, jakichś tekstów w szerokim rozumieniu, które go inspirują do pracy.
0: Sztuka ma także odpowiedzialność społeczną, bo świat jest taki, jak go sobie opowiadamy. Sztuka też ten świat opowiada, też jest wyczulona na aspekty rzeczywistości, takie jak na przykład ekologia, jak zaangażowanie społeczne, jak wyrównywanie szans, jak zauważenie osób z niepełnosprawnościami. To są także tematy bardzo bliskie młodzieży liceum plastycznego.
1: Ja bym powiedziała, że bazą jest to, że sztuka tworzy relacje i chyba z tych relacji potem wynikają bardzo różne inne aspekty i działania. To jest chyba też takie kluczowe, żeby tych relacji młodzież uczyć, a to są relacje nie tylko pomiędzy, nie wiem, rówieśnikami, tak, w klasie, czy pomiędzy uczniami a nauczycielami, ale też właśnie w takim środowisku zewnętrznym, w bardzo różnych instytucjach. No bo też zauważmy, że muzeum, biblioteka, prawda, to też podobne, ale też inne aspekty działania. Ja bym tu jeszcze na przykład wskazała na taką współpracę, którą mieliśmy z Wojewódzkim Centrum Terapii Uzależnień w Woskowicach i będziemy to kontynuować. W zeszłym roku pokazywaliśmy pracę w ramach konferencji, czego potrzebuje młodzież, tak? Młodzież potrzebuje zdrowych dorosłych i to było też niesamowite doświadczenie. Obrazy pokazywane spotkały się z takim bardzo otwartym przyjęciem i odbiorem i dopełniły właśnie też takiej rozmowy o tych potrzebach takich właśnie psychicznych, o tych aspektach takich też trudnych. W tym roku, w październiku ponownie włączamy się w tą konferencję, gdzie hasłem będą młodzi dorośli. I dla nas to też jest taki ważny temat, bo przecież nasza młodzież przychodzi w zasadzie do nas po podstawówce jako jeszcze dzieci. U nas teraz zaczynają dojrzewać, ale wychodzą jako młodzi dorośli. Też z całym bagażem pięknych doświadczeń, pięknych prac, umiejętności, które zdobyli, ale też różnych jakby problemów i pytań właśnie co dalej, tak? Co mnie czeka w tym świecie na przykład.
0: Dzisiaj bardzo dużo także się mówi o zdrowiu psychicznym młodych ludzi, o budowaniu odporności psychicznej na zmiany, na stres. To bardzo ważna kompetencja XXI wieku, rezyliencja, takie dostosowywanie się i czerpanie ze swoich zasobów siłę. Czy w takim razie w tych aspektach sztuka, wychowanie poprzez sztukę może mieć walory terapeutyczne?
1: Myślę, że bez wątpienia tak. I właśnie nawet chciałam tutaj powiedzieć, że w zasadzie nasza młodzież jest młodzieżą taką bardzo wrażliwą i to jest plus i minus, bo z jednej strony dzięki temu potrafią właśnie się skomunikować, tak, z otoczeniem, potrafią zrozumieć, mają dużo empatii w sobie. Z drugiej strony czasami to jest taka duża nadwrażliwość. Ale czego się uczą? Tego, że możemy stworzyć, jakby znaleźć swoją przestrzeń, tak, odciętą od tego, co nam oferuje iluzoryczny świat, na przykład mediów społecznościowych chociażby. Że możemy wytworzyć coś, co nie wiem, będzie za 2 godziny, za 4 godziny, tak? W zależności od tego, ile pracy poświęcę, będzie czymś gotowym, będzie czymś domkniętym, czymś, na czym mogę się skupić, co może potem kogoś innego zachwycić. Też obserwujemy to, że coraz więcej jest młodzieży, na przykład w spektrum, która fantastycznie sobie radzi w takich przedmiotach właśnie warsztatowych, gdzie mogą się skupić na tej pracy, gdzie wymaga to pewnej precyzji, takiego wyłączenia się i to jest bardzo terapeutyczne i przynosi duże efekty. A oprócz tego jeszcze jak nauczyciel ma dużą taką wyrozumiałość i potrafi zachwycić ucznia tym, co robi, to naprawdę przynosi duże efekty.
0: Czym różni się codzienność liceum plastycznego od zwykłego ogólniaka?
1: Dobre pytanie. Nie wiem, jak dziś jest w zwykłym ogólniaku. Mogę bazować na tym, co mówią rodzice, co mówią nauczyciele, którzy przychodzą na przykład na zastępstwo, bo mogą porównać za innego nieobecnego nauczyciela. No to wielu z żalem po roku z nami się żegna, bo mówią, że właśnie taka wrażliwość młodzieży, ten kontakt jest niezwykły, więc to na pewno. Na pewno to, że jak u nas się wejdzie do szkoły, to jest cicho. To jest cicho, znaczy słychać stukot, nie wiem, na przykład maszyn w pracowni snycerskiej, ale generalnie jest spokojnie, bo młodzież jest bardziej taka wyciszona, bardziej rozmawia albo właśnie pracuje. Jak jest jeszcze? Jest kolorowo, ale na ścianach. W ubiorze akurat dominuje czerń. Na pewno jest dużo więcej takiej swobody, jeśli chodzi o wygląd. I więcej takiej dobrej relacji, myślę, między nauczycielami i uczniami. To często się też powtarza w wypowiedziach rodziców czy uczniów.
0: To znaczy więcej partnerstwa. Czy uczniowie mają realny wpływ na wygląd szkoły, na to, jakie są przeprowadzane akcje?
1: Mają wpływ, myślę, że duży. Dużo zależy też od ich jakby takich możliwości czasowych, energetycznych zasobów i chęci. Obecnie samorząd też różne akcje przeprowadza, na przykład w ramach budżetu uczniowskiego, który jest tutaj pomysłem miasta. Obecnie uczniowie pracują nad zakupami związanymi z budżetem uczniowskim. To jest w ogóle świetny pomysł miasta Opola, że każda szkoła może taki budżet realizować i uczniowie sami proponują, potem sami głosują, czyli uczą się właśnie tego budżetu obywatelskiego już na tym etapie. Organizują też swoje kiermasze, różnego rodzaju inne pomysły i projekty. Z takich rzeczy, które bym powiedziała są odgórne, które też różnie są postrzegane, no to na przykład robiliśmy też ankietę a propos wyglądu, a propos telefonów. Rozmawiamy, ja też spotykam się systematycznie właśnie z trójkami klasowymi. Robiliśmy głosowanie nad kształtem przerw. Obecnie planujemy ponownie takie zrobić głosowanie, referendum uwzględniające wprowadzenie jakby jeszcze jednej przerwy dłuższej. Także bardzo różne aspekty tutaj życia takiego społecznego, szkolnego są przez uczniów organizowane, ale różnie jest jakby z energią, bo dużo tej energii idzie jednak na twórczość.
0: No wiadomo, jak to z artystami, to tworzenie i ekspresja jest bardzo ważna. Czy młodzież ma takie poczucie, że robi coś wyjątkowego? No bo dzisiaj mówi się, no ale przecież twój zawód ma być takim zawodem przyszłości, inżynieryjnym, racjonalnym, a życie artysty nie należy do łatwych. Jak na to patrzy młodzież?
1: Och, jeszcze w kontekście dyskusji, tak, która obecnie się toczy w sprawie emerytury, tak, dla artystów. Powiem tak, temat jest złożony, ale rzeczywistość na tyle się zmienia i na tyle szybko się zmienia, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 10, 20, tak, 30 lat. Nawet czasami nie wiemy, co będzie za 2 lata, szczególnie w edukacji. Jakie nowe zmiany, nie wiem, reformy czy projekty. I chyba najważniejsze jest jednak to, żeby rozwinąć bardzo różne umiejętności, których dzisiaj już trochę brakuje. Patrzenie to jest istotne. Umiejętność odnalezienia się jakby w przestrzeni. I nie mam na myśli tylko, nie wiem, tego, że ktoś potrafi narysować, nie wiem, postać, czy przedmiot, czy perspektywę, ale też to, żeby coś widzieć przy siedzeniu przy komputerze, tak, przy postrzeganiu wszędzie obrazów, trochę nam się to spłaszcza, a my chcielibyśmy, żeby nasza młodzież patrzyła jakby głębiej, bardziej uważnie. Chcielibyśmy, żeby, nie wiem, jeżdżąc po świecie, potrafili ten świat i chcieli poznawać, nie odhaczać, nie poprzez jakieś lajki, tak, na Instagramie, ale żeby rzeczywiście zobaczyli to, co jest wartościowe, żeby mieli do czynienia ze wszystkim tym, co wzbogaca, z literaturą, z bardzo różnymi dziedzinami. I chyba to jest najważniejsze, bo tak naprawdę no, zawód będziemy zmieniać. Może ktoś będzie artystą przez całe życie, ale czy będzie wykonywał tą dziedzinę, czy też ją będzie zmieniał?
0: Bardzo jest wiele głosów współcześnie, mówią o tym i pisarze, i artyści, że w tych czasach splątanych narracji, o których mówi się Big Data Age, nie mamy pewności, kto i co opowiada nasz świat. Nauka nie daje pełnej odpowiedzi na to, jak wygląda rzeczywistość. Natomiast sztuki wizualne i to, że bardzo dużo artystów opiera się na badaniach naukowych albo współpracuje z aktywistami społecznymi, to jest taka forma, która łączy dzisiaj ten świat w jego opowieści. To znaczy, że działania artystyczne, sztuki artystyczne mają nie tylko moc opowiadania, ale także moc performatywną do zmiany świata. Może i w tym kontekście warto popatrzeć na kształcenie artystyczne.
1: Bez wątpienia sztuka od zawsze była odpowiedzią na to, co dzieje się w rzeczywistości i zawsze była jej odzwierciedleniem, ale czasem już takim impulsem do kolejnych zmian. Umysł artysty, który jakby nie zna granic, dawał możliwość łączenia bardzo różnych jakby, nie wiem, języków, idei czy koncepcji, co do których nawet nie do końca było wiadomo, czy to będzie możliwe, a dziś jest możliwe. Więc myślę, że to jest takie układanie ciągle świata, który się będzie rodził, który będzie się stwarzał. Więc bez wątpienia to jest ogromna rola sztuki. A na końcu myślę, że jest też taki wymiar ludzki i społeczny, bo skąd się wzięła ta potrzeba, że tyle, nie wiem, starszych osób uniwersytetów trzeciego wieku oferuje warsztaty dla seniorów, dla dorosłych? Dlaczego nagle gdzieś tam po przeżyciu swojego życia chcemy

0: rozwoju, nawet jak myślimy, że nie do końca dziecko może ma talent, czy chce, ale można rozwinąć kreatywność i co ciekawe, to też jest pomysł ministerstwa, bo tak naprawdę wynika z przepisów z prawa oświatowego, że działa takie ognisko plastyczne i dlatego ognisko jest dostępne dla dzieci w wieku nawet od 6 lat, my mamy od 7, bo takie mamy warunki jakby sprzętowo-lokalowe, do 23 roku życia. I mamy zajęcia w różnych grupach wiekowych, różnych przedmiotów, które właśnie też są określone przepisami, a jako taki bonus, o czym już wspomniałam, mamy zajęcia dla dorosłych, które są odpłatne. Natomiast zajęcia dla dzieci i młodzieży są nieodpłatne, są otwarte, zapisy będą ruszały w czerwcu, a zajęcia we wrześniu.
1: Czyli tam jest malarstwo, ceramika, rzeźba?
0: Tak, są zajęcia dla dzieci, takie ogólnorozwojowe z rysunku i takich zabaw właśnie z kolorem, z farbami. Są zajęcia modelowania też dla dzieci, czyli z gliną czy innymi materiałami. No a oprócz tego mamy dla młodzieży rysunek i malarstwo, mamy też elementy wiedzy o sztuce, no i przeróżne przedmioty, takie jak, nie wiem, tkanina na przykład, w tym roku będzie jak fotografia, rzeźba, snycerstwo, także w zależności od możliwości oferta jest bardzo różnorodna.
1: Już tak na koniec przychodzi mi jeszcze jedna kategoria, o której warto powiedzieć, mianowicie zachwyt. Zachwyt nad pięknem świata, bo kiedy wędruje się po przestrzeni Opola, to także można dostrzec rozmaite rzeźby, elementy, które zostały zrealizowane albo przez uczniów liceum plastycznego, albo przez absolwentów. Na przykład są takie ceramiczne papugi w zoo, które są tematem dyplomowym, prawda? I one się pojawiają, ale szereg różnych rzeźb, które stoją na rynku, też są zrealizowane przez absolwentów liceum plastycznego.
0: Też nauczycieli, to też bym jakby tu poszerzyła. No bez wątpienia tutaj tych śladów, powinniśmy taką grę miejską zrobić. To jest dobry pomysł. Na 70-lecie na pewno zrobimy taką miejską grę, bo takich miejsc jest sporo. Mówiliśmy tutaj o różnych działaniach, to mieliśmy też taki projekt, gdzie nasza młodzież zrobiła mural dla przedszkola na placu teatralnym. W zasadzie to jest przedszkole i żłobek. Mamy papugi właśnie Marysi Zmarzły, naszej absolwentki. Zresztą kiedyś w ogóle częściej było tak, że dyplomy były wykonywane jako element takiego szerszego kontekstu, miały zafunkcjonować gdzieś w takim kontekście społecznym rzeczywiście. Dzisiaj te prace ze względu na takie możliwości technologiczne i też godzinowe raczej są mniejszymi formami, ale bez wątpienia dałoby się je znaleźć też w mieście. Ja myślę, że nie będziemy na razie zdradzać, ale przygotujemy taką grę.
1: To w takim razie na grę czekamy i ci z Państwa, którzy będą na Festiwalu Książki, proszę się rozglądać za takimi wspaniałymi strojami, które będą dyskutowały z tekstami literackimi, ale też na pewno będą bardzo ekspresyjne. Rozpoznają Państwo zapewne, że to są kreacje zrealizowane przez uczniów Liceum Plastycznego w Opolu.
0: Tak, i to będzie taki poszywany świat. Literatura, ekologia, sztuka, ubiór, kreacja, także wszystko. To jest właśnie nasza szkoła. Cały świat.
1: Cały świat. Pięknie o tym opowiadała Katarzyna Kubik, dyrektorka zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I życzymy Państwu dobrego wieczoru.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. O matko.
1: Minęła godzina 22. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń, a to nasza cośrodowa audycja O matko. I dzisiaj w studio gościmy Katarzynę Ligendzę, która na co dzień jest dulą i kilka tygodni temu w naszym studio opowiadała właśnie, czym się zajmuje, jakie kompetencje należą do duli i czym różni się od położnej. A dzisiaj nasz gość będzie mówił o czym innym, o doradztwie chustowym. Tym też się pani Kasia zajmuje i właśnie temu tematowi poświęcimy dzisiejszy program. Dobry wieczór zatem.
2: Dobry wieczór.
1: Mamy dzisiaj też wyjątkowego gościa w studio. Razem z tobą jest Matylda, która, przypomnij, ile waży?
2: Waży 3300.
1: Tak, to będzie nasz model, który będzie pewnie nieraz pomocnikiem do tego, żeby porozmawiać trochę o chustonoszeniu, ale zacznijmy może od tego, czym jest chustonoszenie?
2: Chustonoszenie jest takim wsparciem w codzienności, bym powiedziała. Polega na tym, że po prostu wiążemy chustę tkaną, długą najczęściej, i wiążemy w nią dziecko. I dziecko poprzez to, że chusta jest dobrze na nas zawiązana, może być z nami transportowane, po prostu uczestniczyć w naszej codzienności. Także no, jest to na pewno pomocne narzędzie na początkach rodzicielstwa.
1: Tak sobie od razu pomyślałam, kiedy powiedziałaś o tym, że chusta pomaga w codzienności, to pewnie od razu sobie myślimy, że mamy uwolnione ręce, co w posiadaniu noworodka i wykonywaniu wielu czynności naraz jest chyba warte każdego złota.
2: Dokładnie. Te wolne ręce no, bardzo dużo znaczą dla młodego rodzica, szczególnie w tych pierwszych właśnie tygodniach życia i wtedy, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem takim tak zwanym nieodkładalnym, kiedy to dziecko chce być blisko, kiedy się domaga tego noszenia, a oprócz tej bliskości, którą chcemy zapewnić, no to też jeszcze mamy życie, które trzeba ogarnąć. Więc to te wolne ręce i to uczucie, kiedy rodzic zawiąże to dziecko, troszeczkę przypomina taki stan, nieraz mamy mówią, ojejku, jestem znowu w ciąży, bo mają dziecko blisko siebie, czują to dziecko, mają nad nim kontrolę, jednocześnie czują się tak lekko i wolno.
1: To od razu zapytam, bo powiedziałaś o tym, że zdarzają się dzieci właśnie nieodkładalne, wtedy takim rozwiązaniem może być chusta. A czy znowu w drugą stronę, nie pojawiają się wśród rodziców takie obawy, że nauczę tego noszenia, a zwłaszcza babcie, które gdzieś tam lubią nad głową, nie? Mówić nie noś, bo nauczysz i już w ogóle go nie odłożysz i już nic nie zrobisz i co to będzie?
2: Rozdziadujesz, nauczyłaś, to masz. Jakby ja osobiście się z tym bardzo zetknęłam 13 lat temu, nosząc moje pierwsze dziecko. Właśnie co ty temu dziecku robisz, przyzwyczaisz, nauczysz, potem zobaczysz, się nie odklei od ciebie. No, minęło 13 lat i niestety to cały czas się pojawia takie mówienie. I ja mówię, no, przyzwyczajamy nosić kiedy? W ciąży. No sorry, 9 miesięcy nosiłam, nie dało się inaczej. Po porodzie tylko odzwyczajamy od noszenia, tak? Ten chusta daje takie wrażenie dziecku, troszeczkę jak miało w łonie mamy. Jest ciasno w chuście, słyszy bicie serduszka, słyszy te przelewanie jelit, jakby jak się przytuli do klatki piersiowej, to te dźwięki, które zna z łona, mu towarzyszą także w chuście. I chusta jest takim narzędziem, które pomaga się zaadoptować dziecku, no po narodzinach, tak? Ten pierwsze 3 miesiące życia dziecka to jest tak zwany 4. trymestr ciąży. I gdzie po prostu te dzieci się dopiero adaptują do tego naszego świata. No i chusta na pewno w tym pomaga i no to nie jest tak, że dziecko wymusza noszenie, manipuluje nami, gdzieś są, słyszy się to jeszcze niestety, no ale nie ma takich możliwości. Dziecko domaga się tylko zaspokojenia swoich potrzeb, a naszą naturalną potrzebą jest potrzeba bliskości. Ludzkie niemowlę, my ludzie jesteśmy noszeniakami, czyli jakby jesteśmy genetycznie do tego uposażeni, żeby być noszonym, tak? Mamy odruch chwytny na samym początku. Żeby się rozwijać prawidłowo, potrzebujemy ciała drugiego rodzica, drugiego nosiciela, nie potrafimy się sami poruszać. Pokarm matki też jest taki mało kaloryczny naturalnie, żeby to dziecko często się przestawiało, tak? To dziecko na matce właśnie się karmi, na matce się transportuje, jakby i ta bliskość jest bardzo, bardzo potrzebna.
1: Od kiedy można nosić dziecko w chuście? Tak sobie myślę, pewnie skoro pamięta to życie z brzucha, to możemy mówić o tym, że możemy chustować już od pierwszego dnia życia?
2: Dokładnie tak. Dobrze zawiązana chusta. Tu zaznaczam dobrze zawiązana.
1: I to będziemy pewnie nieraz jeszcze podkreślać.
2: Tak, jest bezpieczna właśnie od pierwszego dnia życia dziecka, tak? Nawet wcześniaki, takie już dwukilowe, które wychodzą ze szpitala, także mogą być już chustonoszone i to jakby przedłuża to życie prenatalne, więc tutaj jeżeli ktoś ma w domu wcześniaczka, to jak najbardziej też to jest fajne narzędzie. Oczywiście dzieci poniżej tam tych 3 kilo troszeczkę inaczej wiążemy na siedząco, żeby nie obciążać jeszcze bardziej. Ale to jakby doradcy chustowi o tym wszystko wiedzą i jakby mogą tego nauczyć, ale jest to bezpieczne dla dziecka od pierwszego dnia życia. Jednak zaznaczam, dla mamy, która dopiero urodziła, jest w połogu, no to tutaj ten czas jest bardzo indywidualny, w zależności jak się czuje, czy już wcześniej wiązała, czy potrafi, bo jakby w pierwszym tygodniu, czy dwóch tygodniach na naukę to nie jest dobry czas, bo mama jest osłabiona, ale jeżeli już wcześniej nosiła, robi to dobrze, no to i czuje się na siłach, to jak najbardziej może. W tym, że tutaj też bardzo indywidualnie podchodzimy do matki i do tego czasu, którym jest połóg, nie?
1: A czy ty się spotkałaś z takimi mamami, może gdzieś na oddziałach szpitalnych, które już właśnie nosiły noworodka w chuście?
2: W szpitalu nie zdarzyło się. Częściej takie mamy, które już nosiły właśnie wcześniej swoje dzieci, jakby czuły się z tym pewnie, no to tam gdzieś jak wyszły ze szpitala bezpośrednio, no to tam powiedzmy druga, trzecia doba życia, chciały już założyć, już poczuć na nowo tego maluszka właśnie i tak. Z tym, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, to raczej zalecamy, żeby te pierwsze dni być w kontakcie, w kangurowaniu, właśnie w łóżku i jakby niekoniecznie iść na spacer w chuście w tydzień po porodzie.
1: Jakie najczęściej obawy towarzyszą rodzicom przed rozpoczęciem chustowania? Albo może już właśnie na początku?
2: No najczęściej, czy w ogóle dadzą radę? Bo to się wydaje bardzo skomplikowane. Jest to kawał materiału, kawał tkaniny, bo jakby chusta długa, która jest taka najczęściej wybierana, no to jest w rozmiarach od 3,6 metra nawet do 6 metrów. Jakby ta długość tej chusty często przeraża rodziców. Po co mi tyle materiału, jak ja to zrobię? Nawet oglądając filmik w internecie, to wydaje się bardzo skomplikowane na początku i są te obawy, czy dadzą radę. Czasami właśnie wybierają takie jakieś pośrednie narzędzia, czy na przykład inne chusty, które wydawają się łatwiejsze, jak kółkowa, czy chusta elastyczna. I to są te obawy. No i potem drugi taki rodzaj właśnie obaw to, co otoczenie powie, czy dam radę tego słuchać, że właśnie, że rozdziaduję dziecko, że przyzwyczaję do noszenia, czy ja sobie potem poradzę. Ale jak już rodzic zawiąże i opanuje to wiązanie, bo jakby to się wydaje za pierwszym razem może trudno, ale już drugi, trzeci raz idzie całkiem fajnie, to potem jest taka ulga, wow. Szczególnie jak mam do czynienia z rodzicami, którzy już mają więcej dzieci, powiedzmy dopiero przy drugim czy trzecim dziecku decydują się na chustonoszenie, to jest takie, czemu ja tego nie miałam tak przy pierwszym dziecku? więc to jest takie wow, nie? Że czemu ja tego wcześniej nie znałam?
1: Ja pamiętam w ogóle, ale jeszcze pewnie będziemy mówić, jak mój mąż zawiązał naszą córkę w chuście. Byliśmy wtedy na majówce nad morzem i wręcz wzbudzał takie bardzo pozytywne emocje wśród przechodniów, więc w sumie nikt nam wtedy nie zwrócił uwagi, że właśnie czy tam przyzwyczajamy, ale w rodzinie tak, czasami się pojawiają i to nawet nie tylko czy w chuście, czy nie, po prostu, że przyzwyczajicie do noszenia, prawda? W ogóle takie pytanie może jeszcze otwierające, czy każde dziecko lubi chustowanie? Czy zdarzają się takie elementy, że niekoniecznie tutaj nam się dzidziuś zaprzyjaźni z tymi chustami?
2: To zależy, kiedy zaczynamy tą przygodę z chustonoszeniem. W pierwszych 6 tygodniach życia dziecka, no to tak jak już wspomniałam, to jest tak naturalne środowisko i naturalna pozycja dziecka, że 98% dzieci ją akceptuje. O ile rodzic jest spokojny, i ten, który wiąże, nie ma w sobie jakiegoś lęku, dużego stresu, nerwów, wtedy dziecko jest niespokojne w tej chuście z racji tego, że rodzic jest niespokojny. I to jest też bardzo częste, że te emocje po prostu dziecko chłonie tego rodzica. Dzieci, które w chuście się źle czują albo nawet nie dadzą się zawiązać, nie da się osiągnąć tej prawidłowej pozycji, to jest właśnie ten 2-5% dzieci, które mają problemy fizjoterapeutyczne. I to jest też dla nas doradców taki sygnał, żeby takiego rodzica skierować właśnie do fizjoterapeuty, no bo to już widzimy, że coś się dzieje, nie? Że tej pozycji nie da się osiągnąć, że jest jakaś tam przyczyna, czy jakiś ból, dyskomfort. No tutaj trzeba zobaczyć po prostu na dziecko, na parę, rodzic, dziecko, gdzie jest problem. Ale no, tak jak mówię, te 95-8% dzieci w tych pierwszych 6 tygodniach całkowicie uwielbia i po zachustowaniu po prostu zasypia błogo, ponieważ jest to takie dla nich właśnie uwalniające, takie uspokajające, gdzie dziecko może po prostu te swoje napięcia popuszczać. Potem starsze dzieci, często rodzice też zgłaszają się koło 3 miesiąca życia, kiedy te dzieci stają się już po prostu cięższe, bo przez te 3 miesiące dawaliśmy jeszcze jakoś rady nosić to dziecko, ale to dziecko chce się nosić i nosić, a my już po prostu nam ręce wysiadają. No to takimi dziećmi właśnie koło 3-4 miesiąca może być troszeczkę trudniej, jeżeli chodzi o chustę. Bo chusta jednak bardzo mocno krępuje,
1: ogranicza, tak.
2: Ściska jest. Szczególnie jeżeli dziecko też było nauczone albo często noszone w takiej pozycji jakby przodem do świata, takiej, która jest mu wygodna, a niekoniecznie jest prawidłowa też, to jest bardzo indywidualne. Są też takie dzieci, które nawet w tych właśnie trzeci miesiąc życia i też super adaptują się do chusty. No czy jeżeli chusta za bardzo krępują, to potem czasami nosidło wchodzi w grę. Ale to też trzeba mieć taki czas i przyzwyczaić troszeczkę dziecko do tego i pokazać mu korzyści, tak? Że no nie będę cię nosić cały czas na rękach, bo jest mi po prostu niewygodnie, ale zobacz, jak założę cię w to, to idziemy, zwiedzamy, zobaczysz świat, jakby i wtedy dzieci jak najbardziej to akceptują.
1: Właśnie, bo bardzo często myślimy sobie, jeśli mówimy o zawiązywaniu dziecka w chuście, no to ono jest jakby w tych zaokrąglonych pleckach, czyli tutaj buzią do naszej klatki piersiowej. To też właśnie może być chyba trochę dla takiego 3-4-miesięcznego bobasa już pewien dyskomfort, kiedy on już na przykład coraz mocniej podnosi tą głowę i chciałby tutaj świat oglądać, ale pewnie na to też mamy jakieś rozwiązania.
2: Tak. Przede wszystkim chusta powinna być tak zawiązana, żeby dziecko miało możliwość obracania głowy w lewo i w prawo. Starsze dzieci, takie właśnie już po koło półroczku, czy nawet jeszcze starsze, w zależności jak rodzic jest na to gotowy, można też wiązać na plecy. I wtedy dziecko ma jeszcze szersze pole widzenia. Ale niektóre dzieci są też takie, które właśnie to im właśnie odpowiada, że mogą się przytulić. Chusta też daje takie wyciszenie. Jeżeli się dużo dzieje, jest dużo bodźców, no to dziecko po prostu może się przytulić, schować i sobie te bodźce tam ograniczyć, tak? W wózku tego nie zrobi. Ja to zawsze mówię rodzicom, jak mamy nawet imprezę rodzinną, jest dziecko w wózku i tam każda ciocia podchodzi, a ty taki maluszku, i tam musi patrzeć na te wszystkie twoje twarzy, a w chuście właśnie przez to, że jest przodem do rodzica, w każdym momencie może skulić głowę, nie chce mi się z wami gadać, schowie się i po prostu odcina się, nie? I sam sobie dozuje ilość bodźców. Więc jakby to też jest taki plus, bym powiedziała, bo rodzice często mówią, a czy można przodem do świata, nie? Jakoś ponosić w tej chuście, czy nawet w nosidłach. No nie można. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze kręgosłup dostosowuje się wtedy do krzywizn naszego ciała, a tego nie chcemy. A po drugie, właśnie nie chcemy, żeby dziecko było przebodźcowane. Patrząc przodem do rodzica, patrząc na twarz rodzica, ono ma kontakt z bazą. I jakby coś się zadziewa, ono patrzy na reakcję rodzica, widzi jego mimikę, że rodzic jest spokojny, okej, okay, jestem bezpieczny. I to jest bardzo ważne w tych pierwszym roku życia.
1: Czy mogą być jakieś przeciwwskazania do chustowania? Tak sobie też myślę, że tutaj skoro cały czas podkreślamy to prawidłowe wiązanie, to musimy pewnie mocno uważać na bioderka takiego malucha.
2: Mhm. Tak, bioderka. Jako takich przeciwwskazań, no, jeżeli dziecko ma jakieś szyny gipsowe, czy właśnie jakieś takie różne protezy, narzędzia, które mogą powodować, że trudniej zawiązać, a czekolwiek z tym też sobie można czasami poradzić, bo przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że patrzymy na taką, na parę rodzic dziecko, że ta chusta służy nie tylko dziecku, ale i rodzicowi. Rodzic no, musi przeżyć z tym dzieckiem i nawet jeżeli są jakieś trudności w postaci właśnie czy stomia, czy jakby inne problemy zdrowotne, a dziecko jest już cięższe, starsze, chce się nosić, musimy jakoś się transportować, no to wtedy właśnie szukamy takiego rozwiązania, żeby jak najkorzystniej zawiązać to dziecko. I żeby też przynajmniej na, to wiadomo, że nie na cały dzień, ale przynajmniej na 20 minut, na 30 minut, żeby sobie pomóc, tak? Bo czasami właśnie rodzic nie wiąże albo ma obawy, że nie zrobi tego idealnie, nie ma dostępu do doradcy chustonoszenia i rezygnuje całkowicie kosztem siebie. A ja zawsze mówię, ja osobiście też nosiłam no bez konsultacji z doradcą chustonoszenia, ponieważ zaczynałam nosić 13 lat temu, gdzie tutaj w okolicy nie było doradców chustonoszenia. Było w Katowice, Wrocław, jeszcze większe miasta i to nie było takie popularne. Nosiłam, no nie miałam tak dociągnięte, idealne, jak powinnam mieć, ale ona była potrzebna, żebym przeżyła. I żebym jakoś funkcjonowała. Myślę, że jakiejś ogromnej krzywdy dziecku nie zrobiłam, ale no, jak już się nauczyłam chustonosić prawidłowo po kursie na doradcę chustonoszenia, co prawda po trzecim dziecku, trójkę dzieci za późno, to poczułam tą różnicę. Poczułam tą różnicę, którą też no mówię rodzicowi, tak, że to dociągnięcie, to prawidłowe ustawienie robi naprawdę dużą robotę i dla dziecka przede wszystkim, ale i też dla rodzica, nie? Dlatego no, tych przeciwwskazań to takie właśnie bardziej mechaniczne, no i nie może być przeciwwskazania takiego, że dziecko w tej pozycji właśnie, aczkolwiek to jest pozycja, w której dziecko jest w chuście, jest fizjologiczną, tak? Ona ma podwiniętą miednicę. Jest to pozycja kuczna. Dziecko nie jest pionizowane, bo często też nawet świat fizjoterapeutyczny niestety mówi, że chusta nie jest dobra, bo pionizuje dziecko.
1: Właśnie słyszałam, że tutaj zwracamy uwagę na te zaokrąglone plecki, tak, na podwinięcie miednicy, więc że tutaj wszystko powinno grać.
2: Tak, i na symetrię. Ja bardzo zwracam uwagę na symetrię, żeby dziecko było symetrycznie. To tak troszeczkę jest, że taki rodzic, kiedy rodzi się dziecko, kilku specjalistów jakby, że tak powiem, brzydko mówiąc, zalicza i jakby chodzi po różnych specjalistach, no nie wszyscy mają aktualną wiedzę, albo nie wszyscy wiedzą, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko połączyć. No ja spotkałam się z tym, że rodzice uczyli się chustonosić, zaleciłam nawet i zaproponowałam, żeby poszli do fizjoterapeuty, bo jakby wydaje mi się, że tam coś mogłoby być jeszcze do poprawki. No fizjoterapeuta powiedział im, broń Boże, nie noście. Tak, bo zaszkodzi się dziecku. I oni poczuli taki flow, taki love do tego, żeby nosić i dobrze się z tym czuli. I tutaj od drugiego specjalisty słyszą, że nie można bo właściwie co, bo nie. Mhm. Są bardzo różni fizjoterapeuci dziecięcy i ten, który wie, na czym polega prawidłowe noszenie, raczej nie ma zastrzeżeń, tak? Ale są tacy, którzy powiedzą, że absolutnie nie, bo nie wiem, bo asymetria, czego ja też nie rozumiem, ponieważ chusta tak podtrzymuje dziecko prawidłowo w symetrii, jest podtrzymywane z każdej strony, że jeżeli my tą symetrię to dziecko zachowuje i nawet czasami nam wygodniej rodzicowi jest ponosić prawidłowo chociażby w tej chuście przez 20 minut niż na rękach, gdzie po prostu tej prawidłowej pozycji nie jesteśmy w stanie utrzymać przez cały dzień. Dlatego ja zawsze mówię, dobry fizjoterapeuta powie, pokaż jak wiążesz, a ja ci pokażę, czy to jest dobrze dla twojego dziecka.
3: O.
2: No nie? Bo to też jest kwestia tego, że każdy gdzieś tam się doszkala, niezależności co tam ta szkoląca osoba powie i jaki jest nurt czy marketing, niestety, to tak właśnie bywa. Tak jak mówisz, większość fizjoterapeutów też mówi, że jak najbardziej tak, ważne, żeby właśnie skonsultować, żeby się dobrze tego nauczyć, żeby to dziecko było dobrze zawiązane w tej chuście.
1: Jeśli chodzi o tą asymetrię, to ja też miałam taką sytuację, że właśnie córka preferowała bardziej tą jedną stronę i też ktoś mi zwrócił uwagę po prostu, żeby pilnować w chuście, że z jednej strony to może pogłębić, ale to wtedy, kiedy ja na to nie zwrócę uwagę. Tak, dokładnie. Kiedy ona będzie cały czas tą głowę na przykład przekręcała na tą jedną stronę.
2: Ja często mówię rodzicom właśnie, że jeżeli mamy podejrzenie asymetrii, możemy zwrócić bardziej na to uwagę, czy dziecko obraca głowę w dwie różne strony, czy zobaczyć w lustrze, czy jest dziecko dobrze i pionowo. Czy dziecko jest symetrycznie ułożone. Jak poprawić taką pozycję, też mówię rodzicom, że najpierw właśnie bioderka, potem stabilizujemy wyżej, czasami tą głowę. Także jakby wydaje mi się, że nawet mamy większą kontrolę w chuście, bo jesteśmy cały czas w kontakcie z dzieckiem, niż jak dziecko sobie leży i się po prostu wykrzywia.
1: Tak, jeszcze go poprawiamy, a oni tak wraca swoją preferowaną stronę.
2: Jakby ułożymy prawidłowo, dociągniemy chustę, że on to napięcie czuje i jakby musi się w nim troszeczkę utrzymać. Wiadomo, że nie nosimy cały czas. Bardzo ważne jest, żeby oprócz noszenia w chuście dziecko też przebywało na wolności, na tak zwanej twardej powierzchni. Prosto rodzice mówią ziemia. Ziemia, mata, właśnie twarde podłoże, żeby nauczyło się odpychać, nauczyło się swojego ciała, działania przeciwko sile grawitacji, jakby to wszystko jest bardzo ważne.
1: I tu też znowu pewnie apel do mam, babci i wszystkich cioć, które uwielbiają dzieci obkładać kocykami na podłodze. Jak to się na takim kocyku odpychać?
2: Tak, gdzie on się śliska, gdzie jest ślisko. Jakby ma być na podłodze, ale bez kocyka właśnie, nie? I to jest bardzo ważne. To czasami przeraża, jak szczególnie ktoś ma pierwsze dziecko, jakby i tak właśnie nie zetknął się jeszcze z tym nowoczesnym, że tak powiem, światem, no to tylko gdzieś tam babcia, ciocia mówią, że kocyk i może być na kocyku na podłodze. Ja mówię, nie. Czysta podłoga bez kocyka. No jak, przeziębi się zimno? Absolutnie nie, jakby jesteśmy do tego dostosowani, więc to twarde podłoże i wtedy jak jest zachowana równowaga, tak jak we wszystkim, no to noszenie w chuście, czy w nosidle, czy w każdym innym narzędziu prawidłowe noszenie nie zaszkodzi, tak? Ważna jest ta równowaga, że jest i tak. Wiadomo, że są takie okresy, kiedy tego noszenia dziecko wymaga bardziej, kiedy są choroby, katarki, gorączki, w szpitalu na przykład, tak? Często rodzice mówią, czemu ja nie miałam chusty w szpitalu, gdzie po prostu tam nie ma wózka, nie ma gdzie wyjść, a dziecko chce być ciągle na rączkach, gdzie jest gęsty katar, no chusta też jest o tyle fajna, że ten katarek spływa w dół, a nie odkłada się na płuckach na przykład. Więc jakby to wiadomo, są takie momenty, kiedy nosimy więcej, ale kiedy nie ma takiej potrzeby, no to jakby zachęcam, żeby właśnie to dziecko przebywało jak najwięcej też na ziemi, nie? Na twardym podłożu.
1: No to takie pytanie pewnie od rodziców laików. Jak wybrać pierwszą chustę? No bo ja sama pamiętam, dostałam pierwszą, taką bardzo podobną do tej twojej, też miała w ogóle dwa kolory, żeby pewnie łatwiej było z związaniem. Natomiast właśnie potem, jak już zaczęłam trochę sobie gdzieś tam czytać w internecie, no to spotkałam się, że są i te chusty tkane, i elastyczne. Co tutaj zalecamy jako taką pierwszą podstawową chustę do nauki chustowania?
2: To zależy. To zależy, jaki rodzic ma potrzeby tak naprawdę. Dobrze jest sobie pomyśleć, do czego my tą chustę jakby, szczególnie jeżeli zastanawiamy się w ogóle w ciąży, kiedy jeszcze dziecka nie mamy, nie wiemy, jakie to dziecko będzie, do czego nam będzie ta chusta tak naprawdę potrzebna, jak chcemy nosić, ile czasu chcemy nosić. Ponieważ mamy wybór dosyć spory, takim pierwszym wyborem moim zazwyczaj jest chusta tkana, która jest taka najbardziej uniwersalna, starcza na długo, bo na cały czas noszenia u dźwig chusty tkanej to jest do 20 kilo, a więc ja mówię, dopóki dziecko nie ucieknie z tej chusty. I ona jak najbardziej jest takim wyborem, który pozwoli na zaspokojenie właściwie większość potrzeb naszych, bo i możemy wiązać z przodu, i na plecach, później dziecko starsze. No jeżeli ktoś decyduje się na chustę tkaną, no to musi zwrócić uwagę, jaki rozmiar wybrać tej chusty. Rozmiar chusty dobieramy w zależności od naszej postury i wiązania, które chcemy wiązać. Taki najbardziej uniwersalny rozmiar to jest 4,6 metra i tam właśnie większość ludzi zawiąże i kangurka, i kieszonkę.
1: Ale chyba lepiej brać trochę zapasu?
2: Tak
1: sobie myślę.
2: Zdecydowanie. Lepiej mieć dłuższą niż krótszą, tak? Także, no i tak jak wspomniałaś o tych dwóch kolorach, dużo tych pierwszych chust, które wybieramy, są z dwoma, przynajmniej w dwóch kolorach, dwie różne krawędzie, czy cieniowana, czy nawet jedna krawędź zaznaczona, po to, żeby łatwiej się na początku połapać w tej chuście, za co to ciągnąć, za co złapać. Te kolory bardzo ułatwiają. Jeżeli ktoś chce chustę na takie szybkie akcje tylko i na przykład na wyjście z psem, gdzie mieszka, nie wiem, na którymś tam piętrze bez windy w ogóle i na wnoszenie zakupów, no to chusta kółkowa tutaj też fajnie się sprawdzi, bo jest bardzo szybka. Także, a jeżeli ktoś planuje nosić tylko przez pierwsze, nie wiem, 2 miesiące, 3, a potem chciałby zainwestować w nosidło, no to też sprawdzi się chusta elastyczna. Chusta elastyczna sprawdza się raczej tak właśnie do 2., 3. miesiąca życia. Im dziecko cięższe, tym trudniej jest je odpowiednio w tej chuście ustabilizować. Dlatego no, tą chustę elastyczną właśnie tak na taki krótszy czas, ale to wszystko zależy, kto jakie ma potrzeby. A najlepiej by było, żeby sobie przymierzyć i zobaczyć na sobie, jak się w tym czuję. Ja osobiście, moi klienci nie potrzebują mieć chusty, zanim się nauczą chustę nosić, bo ja przywożę swoje, gdzie oni sobie popróbują na różnych chustach. Potem mogą sobie popróbować jeszcze przez tydzień w domu, czy ta chusta im się sprawdzi w ogóle w codziennym życiu. Czy jeżeli się zastanawiają między dwoma, na przykład kółkowa czy taka, to zostawiam obydwie im. I potem dopiero dokonują wyboru i zakupu. Bo czasami jest tak, że no, chcielibyśmy nosić, nawet dostajemy w prezencie te chusty, czasami właśnie zły rozmiar, albo niestety tak zwanej pościelówki, czyli chusty do noszenia dzieci, ale które są takie tańsze niż większość. One ładne printy mają, ale nie pracują. Tak, nie są chustami tkanymi z plotem innym niż prosty. On pisze, że są to chusty tkane, ale jest to splot prosty, więc to tak jakbyśmy pościel chcieli sobie założyć i one tak wtedy nie pracują w lewo, w prawo. Właśnie patrzymy też na ten splot, czyli skośno-krzyżowy najczęściej, właśnie albo jodełkowy, diamentowy, serduszkowy, tych splotów jest bardzo dużo masa. Więc jakby warto, jeżeli ktoś naprawdę zastanawia się nad noszeniem, no ja zawsze będę polecać skontaktować się z doradcą do chustonoszenia. Mamy w okolicy ich trochę, także jest na pewno tutaj fajna baza, gdzie można się zgłosić, dopytać, czy jeżeli są jakieś spotkania chustowe organizowane, właśnie takie mam chustujących i wtedy po prostu przed zakupem zastanowić się, zobaczyć, przymierzyć, nie?
1: To ja jeszcze zapytam o materiał, bo ja miałam właśnie tą taką, powiedzmy, w różnych odcieniach szarości, chyba splot jodełkowy, taka pierwsza podstawowa chusta znanej marki. Moje dziecko było z późnej jesieni, no i później przyszła wiosna i wiadomo, lato. No i ja się zaczęłam zastanawiać, czy w tej chuście nie będzie nam tam za gorąco. Więc znowu zaczęłam sobie szukać różnych grup z chustami i ja się trochę w tym świecie zaczęłam gubić. Jakby się okazało, że są lniane, konopne, takie, siakie. I ostatecznie też, pamiętam, chyba zainwestowaliśmy właśnie chyba z jakichś włókien konopnych. Potem zaczęliśmy rozmyślać o tym, czy ten materiał też ma znaczenie w zależności od pory roku.
2: To też bardzo ciekawe pytanie i tak sama mam z tym rozkminkę trochę, bo ja jakby rodząc drugie dziecko, to też właśnie kupiłam chustę znowu bawełnę z bambusem.
1: Myślałam właśnie o latem. O, a może to był bambus, nawet nie pamiętam, co to było.
2: I właśnie kupiłam, mówię, bo to na lato będzie bardziej przewiewne i w ogóle, ale okazuje się, że na przykład bambus bardziej śluzują te włókna. Mhm. I po dociągnięciu za jakiś czas znowu trzeba dociągać tą chustę. Potem dowiedziałam się w ogóle, znowu trójkę dzieci za późno, po trzecim dziecku, że w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o mamę i dziecko, to jesteśmy, tak nas natura stworzyła, że mama termoreguluje dziecko, czyli mama latem, tak czy siak, czy się poci, czy się nie poci, będzie zawsze o jeden stopień, jej pot będzie o jeden stopień chłodniejszy niż dziecko, więc będzie w lato chłodzić dziecko, a zimą mama grzeje dziecko, zawsze jest cieplejsza, więc tutaj natura po prostu to rozwiązuje doskonale. Jeżeli chodzi o właśnie materiał, to no ja jestem fanką bawełny najzwyklejszej, bo ja uważam, że jest najbardziej uniwersalna i też jest już fajna, miękka, ale jeżeli ktoś właśnie bardzo chce właśnie wełna, też ma takie właściwości. To w zależności też, jak będziemy nosić, zawsze też można popracować innym wiązaniem, które jest bardziej przewiewne. Więc tutaj też są różne możliwości, no i także albo potem już nosidło, które też może być bardziej przewiewne. Więc no, to bardzo indywidualna sprawa, kto w co chce iść, bo jakby mamy też bardzo, bardzo drogie chusty, jedwab, czy różne inne, czy właśnie tkane ręcznie. Też tutaj na Opolszczyźnie jest pani, która tka takie chusty na całą Europę, które są
1: Ja widziałam w ogóle takie piękne zdjęcia w ogóle na sesjach z tymi właśnie długimi ogonami. No podejrzewam, że to też nie są takie chusty może, które na co dzień gdzieś weźmiemy na zakupy, ale te piękne printy, długości, materiały, no ceny też piękne. Tak. Raczej ta wyższa półka. Natomiast to już pewnie dla takich pasjonatów.
2: Pasjonatów, tak. Zresztą też się nazywało chustoświrki.
1: Tak, do tej pory gdzieś właśnie się z tym spotkałam. Łącznie z tym, że są panie, które mają całą kolekcję tych chust gdzieś na swoich stosach.
2: Ja nigdy tego nie rozumiałam, tak naprawdę, powiem szczerze. Teraz właśnie głównie to jest narzędzie do pracy, ale rzeczywiście są. I jakby te panie mówią właśnie, że to ma znaczenie właśnie ta tkanina, długość, ten print, jakby to wiadomo. No, jedni inwestują w drogie wózki, a inni w drogie chusty, bo wózek nie jest potrzebny.
1: Ja jeszcze chciałam zapytać, bo spotkałam się z czymś takim, co trochę przypomina nosidło, ale też ma ten element wiązania. To jest takie rozwiązanie pomiędzy nosidłem a chustą?
2: Chyba mówisz o nosidle hybrydowym.
1: O, być może tak.
2: Tak. Ogólnie, jeżeli chodzi też o nosidła, to nosidła są też produkowane, gdzie producenci mówią, że też od pierwszego dnia życia na przykład, albo od 3,5 kilo. No i tutaj, jak ja rodziłam dzieci, to było tak, że nie bardzo mocno zaznaczano, że nosidła są tylko dla dzieci już siedzących samodzielnie. Takie dzieci, które samodzielnie usiądą, mogą być w nosidle, bo nosidło wymusza pozycję siedzącą. I rzeczywiście kiedyś tak było. Teraz coraz więcej nosideł jest dostosowanych do coraz młodszych dzieci i rzeczywiście da się osiągnąć tą pozycję trochę jak w chuście, że ta miednica jest podwinięta, te plecki są zaokrąglone. Niemniej jednak, pierwszego dnia życia bym nie włożyła do żadnego nosidła, tak naprawdę dziecka, ale gdzieś właśnie są nosidła, które już drugi, trzeci miesiąc życia po dopasowaniu, po przymierzeniu rodzica, dziecka do tego danego nosidła, wyregulowaniu go w odpowiedni sposób, no z czystym sumieniem jakby mogę zostawić w taki sposób dziecko i rodzica. I rzeczywiście do jednych z takich nosideł należy też nosidło hybrydowe, gdzie dół jest zapinany klamrą, pas biodrowy, a górę jakby się wiąże, krzyżując z tyłu. I to są bardzo popularne teraz też nosidła, te hybrydowe. I rodzic też nawet w takim nosidle ma obawy, że nie, on nie chce nic związanego. Jakby zrażony tym, że, że chustę trzeba motać, tutaj będzie jakaś motanka. Absolutnie nie. Po czym jak zawiąże i przymierzy nosidło klamrowe, czyli takie jakby plecak do przodu, a to właśnie hybrydowe, to mówi, wow, o wiele wygodniej z tym hybrydowym, w tym właśnie wiązanym. Proszę. Więc jakby, no ja osobiście też mam swoje ulubione hybrydowe. Jak pokazuję rodzicom, to staram się je pokazywać na końcu, żeby nie było, że faworyzuję, ale i tak większość rodziców i tak wybiera to.
1: Jednak to.
2: Tak, no jakby polska marka też i jakby też idę w to, co polskie. Mamy fajne tutaj też specjalistów, którzy się tym zajmują. I w nosidłach także jest spory wybór. Tylko warto przymierzać, warto to skonsultować, no bo już w nosidle trudniej o tą pozycję dziecka prawidłowo, nie?
1: No to jeszcze powiedzmy to klamrowe, czyli to ergonomiczne, tak?
2: Tak.
1: Tak fachowo nazywając. Mamy jeszcze takie nosidło, może właśnie, czy to nosidło, bo popularnie często słyszymy takie stwierdzenie wisiadło. I mi się to wisiadło skojarzyło z filmem Cats Vegas. Nawet dzisiaj, jak tutaj wchodziłaś do nas do radia, ktoś zwrócił uwagę, że właśnie w jednym

0: dziecko jest jakby w huśtawce, w takim hamaku, a właśnie w wisiadle to tak jakby kogoś między pachwinami zawiązać na sznurkach i po prostu uwiesić, nie wiem, za drzwi i ona sobie tak po prostu zwisa i wisi. I właśnie tego unikamy. To są najczęściej bardzo tanie nosidła.
1: A co złe, to można je dostać w sklepach właśnie z akcesoriami dla niemowlaków.
0: Tak.
1: Takich znanych sieciówek nawet.
0: Niestety tak, bo jakby producent może sobie napisać pierwszego dnia życia, tylko to rzeczywiście zwisa. Jak chodzę do szkoły rodzenia i pokazuję zdjęcia w tych wisiadłach dzieci, no to potem rzeczywiście działa na wyobraźnię i mam, no to jest, niestety spotyka się to jeszcze na ulicach. Mimo takiego dostępu do wiedzy, spotyka się rodzica w wisiadle.
1: Czy ty zauważasz, że chusty są nadal bardzo popularne? Czy był taki boom na chusty, teraz jest trochę ta fala taka wschodząca?
0: Według moich obserwacji bardziej przeważa teraz rynek nosidał. Mhm. Jakby ja też to widzę po konsultacjach, po odezwach, po kontaktach z rodzicami, że bardziej interesują się tymi nosidłami jednak, nie? Bo jakby te właśnie pierwsze 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące jakoś dawają radę, a potem może jakieś nosidło, które też, większość nosideł też już jest teraz regulowanych, do 2 roku życia starcza, no i tak naprawdę twierdzą, że nosidło założy każdy, a nie tylko ten, kto się nauczy nosić, nie? Mhm. Jakby chustę, jak się nauczy jedna mama, czy tata też, i coraz więcej tatusiów też umie wiązać chustę, co mnie bardzo cieszy, to jednak nosidła gdzieś tam teraz przeważają, z tym, że to zależy też od świadomości rodziców. Nie? Bo taki bardzo świadomy rodzic, który ma tą wiedzę właśnie o fizjologii, o tym, o korzyściach, to wybiera właśnie chustę. No.
1: Chustę.
0: Chustę, tak. No świadomi, bardziej świadomi rodzice wybierają chustę.
1: No to jeszcze właśnie o tych tatusiów chciałam trochę zapytać. Mówisz, że coraz częściej dają się przekonać do tego, żeby się zawiązać. I chyba to już nie jest taka anomalia na ulicach.
0: Nie. Właśnie chcą nosić tatusiowie, a jak nie chcą nosić, a są na konsultacji, to i tak zawiążą u mnie. Ja tak troszeczkę robię, że tatuś, nawet jeżeli on nie chce, bo z różnych względów, ja mówię, spróbuj na lalce, jakby moja lalka też robi takie fajne uczucie, które właśnie 3300, więc ja prawie jak noworodek.
1: No i nie płaczę przede wszystkim.
0: Nie płaczę, więc czuję, raz zawiązujemy na lalce, czy nawet 2 razy, a potem mówię, no to zobacz jeszcze z dzieckiem. I wiem, że jeżeli taki tata, który się waha, przy mnie nie zawiąże, to trudniej mu będzie zawiązać potem samemu albo nawet z mamą. A jak ja już go tam wezmę i troszeczkę mówię, słuchaj, zobacz. I potem ta sobie idzie na bok i widzę, jak się zrusza. Jak ma tą chwilę z tej bliskości z tym dzieckiem, jak on to wtedy poczuje, to potem tego chce więcej. Bo o ile mama tą bliskość buduje jakby od poczęcia, tak, no tata musi troszeczkę siły włożyć też, żeby to, o tą bliskość zadbać, o tą relację, więź. No i na pewno chusta w tym pomaga, nie? Nawet czasami właśnie kiedyś dostałam takie zdjęcie, że w końcu po narodzinach mogę znowu grać na konsoli i dziecko w chuście i wiadomo, ręce wolne, bo tak cały czas trzeba było się dzieckiem zajmować, tak, nie? I wtedy też się dziecko i odpręża, bo rodzic się odpręża. I tutaj też i to działa i na mamę, i na tatę, jeżeli jest jakieś napięcie, czy nawet dziecko ma problemy z napięciem mięśniowym, wzmożonym najczęściej, no to też warto popatrzeć na rodzica. Czy rodzic nie jest za bardzo zestresowany, zdenerwowany całą sytuacją? Luzujemy rodzica, dziecko się luzuje i to jest po prostu taki zespół naczyń połączonych.
1: A z drugiej strony, żeby też właśnie nie było tak, że tata nie buduje tej więzi i bliskości, to tutaj chusta jest takim idealnym rozwiązaniem, czy tak, żeby się wspólnie wybrać nawet
0: czasami sam na spacer. Jak nie da się przekonać do chusty i założę nosidło, powiedzmy to hybrydowe, to czasami jest tak, że mama sobie kupuje chusta, tata nosidło.
1: O.
0: Tak, i że tata dla siebie nosidło, tata tam wiadomo nie nosi tak często jak mama, więc jak założy na weekend na pół godziny czy na godzinkę, to nawet jeżeli nie jest to idealnie dobrane nosidło, to nie ma tak, że zaraz zrobimy krzywdę dziecku, nie?
1: Takie 3 najważniejsze rady już na koniec, gdybyś mogła dać rodzicom, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę, czy to z chustowaniem, czy z nosidłami.
0: Trudne. 3 najważniejsze rady. Przede wszystkim zadbać o tą wartość, jaką jest bliskość i relacja i budowanie tej relacji. Chusta to takie pierwsze. Po drugie, ma służyć to tobie, droga mamo, drogi tato. Tak? Jako narzędzie, jako pomoc, jako wsparcie w codzienności. I trzecia, skontaktuj się z doradcą chustonoszenia, który naprawdę pomoże dobrać ci odpowiednie narzędzie, pokaże ci, jak to zrobić prawidłowo, jak to zrobić, żeby dziecko no, nie płakało.

0: w tej chuście, albo jak wkładamy, bo my naprawdę jako doradcy mamy takie różne triki, mamy wiedzę nie tylko o tym, jak zawiązać tą chustę, ale jak dobrze, jaką pozycję powinno mieć w niej dziecko i dobieramy rzeczywiście i do rodzica, i do dziecka. Także myślę, że to w takiej kolejności.
1: Ja bym jeszcze dodała pewnie dużo cierpliwości, nie poddawania się zaraz na początku. Dziękuję pięknie za rozmowę. Mam nadzieję, że rozjaśniłyśmy trochę ten świat chustonoszenia i może chociaż jedną duszę zachęciłyśmy do tego, żeby spróbować, a zachęcała do tego Katarzyna Ligendza i doula i właśnie doradca chustowy. Dziękuję pięknie za
0: spotkanie. Dziękuję również.
1: Dobranoc. O matko.